0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Mykolożka profesor Izabela Kałucka jest z nami i opowie nam o tym, ile grzyby. Mamy sezon grzybobrania, także nie od rzeczy będzie o grzybach wspomnieć. A zatem ile grzyby są w stanie zdziałać w środowisku i czy odkrywane są wciąż nowe gatunki? Ja wiem, że pani ostatnio odkryła 3 nowe gatunki i chciałabym, żebyśmy trochę o nich opowiedziały.
3: Te 3 nowe odkryte gatunki reprezentują rodzaj zasłonak, po łacinie cortinarius, i to jest rodzaj, który należy do najtrudniejszych rodzajów grzybów wielkoowocnikowych. Wielkoowocnikowych, czyli takich, które produkują makroskopowej wielkości owocniki, które jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. I te grzyby z rodzaju zasłonak są wyjątkowo trudne, bo jest ich też bardzo dużo. To jest w ogóle najliczniejszy w gatunki rodzaj grzybów wielkoowocnikowych na świecie. Znanych jest w tej chwili około 3000 gatunków, więc znaleźć tutaj coś nowego to z jednej strony jest trudne, bo one są do siebie często bardzo, bardzo podobne i dopiero badania genetyczne, molekularne dają nam pojęcie o tym, że to może być nowy gatunek dla nauki, jeszcze nie odkryty. A dwa, że prawdopodobnie ten rodzaj zasłonak podlega w tej chwili w ogóle tak zwanej specjacji, czyli no i na gorąco jak gdyby przebiega ewolucja dosyć wartko w tym rodzaju i być może w obecnych czasach te nowe gatunki cały czas się tworzą.
2: A jak pani poznaje taki nowy gatunek, to co później jest stwierdzenie jakiejś właściwości tych grzybów?
3: Niekoniecznie jest to moje zadanie. Moim zadaniem w tym momencie jest ten gatunek znaleźć, opisać, wyodrębnić, opublikować z dobrym opisem, ze zdjęciami, z badaniami molekularnymi, które dają nam pojęcie, jak wyglądają tak zwane jego odciski palców, mówimy, czyli taka sekwencja barkodowa tego grzyba, bo oczywiście współcześnie publikowane gatunki, no już takie przed nimi stawiamy wymaganie, że musimy zbadać molekularnie tak zwane sekwencje charakterystyczne, które pozwalają nam od siebie gatunki odróżniać, więc bez tego się nie można już dzisiaj obyć. No i takie grzyby nowe się trafiają. Jeden gatunek znalazłam w Parku Narodowym Gór Stołowych przy okazji wykonywanych tam badań. Dwa inne w czasie badań nad różnorodnością grzybów mykoryzowych związanych z drzewostanami rekultywacyjnymi właśnie na zwałowiskach przy kopalniach węgla brunatnego. Na zwałowisku bełchatowskim, tym zewnętrznym.
2: I takich podobnych gatunków nie znaleziono w innym miejscu?
3: Jeden z tych gatunków, który odkryłam, nigdzie do tej pory nie jest znany. Także jest to jedyna kolekcja.
2: Grzyb kopalniany jakiś.
3: Nie, nie, nie. To jest grzyb mykoryzowy, który współpracuje z drzewami, prawdopodobnie z sosną. To moje znalezisko było związane z sosną w wieku około 25 lat. I nigdzie indziej dotychczas nie został ten gatunek stwierdzony. To jest jedyna kolekcja, jedyne miejsce znalezienia. Natomiast drugi gatunek pojawił się w dwóch miejscach, bo znalazłam go i na zwałowisku przy kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, ale również na zwałowisku przy kopalni niedaleko Konina. Więc jak gdyby na dwóch zwałowiskach już on się pojawił.
2: Ale to co, one mają upodobanie akurat do takiego
3: terenu? Tego jeszcze nie wiemy, bo na dwóch, bo jeśli ja go stwierdzam na dwóch stanowiskach, w podobnym terenie, ale dlatego w podobnym, bo badania prowadziłam na podobnych terenach. Mhm. I akurat on się pojawił w obydwu miejscach. Rozumiem. Natomiast no, po dwóch kolekcjach trudno jeszcze sądzić. Na razie wygląda na to, że jest związany z sosną, czyli z grzybem mykoryzowym symbiotycznym związanym z sosną. Właściwie ten, o którym mówiłam, o tej pierwszej kolekcji, był związany z sosną. Ten drugi jest związany z dębem. Ale mało tego, interesujące jest to, że na obu zwałowiskach stwierdzałam go pod dębami. Natomiast kolekcji sekwencji molekularnych, mianowicie w gene banku tak zwanym, gdzie deponowane są znane sekwencje rozmaitych organizmów, które są odnajdowane w środowisku, odnalazłam analogiczną sekwencję podawaną z Hiszpanii, również z lasów dębowych, znaną nie z kolekcji owocników, a z mykoryzy, którą tam ktoś znalazł. No i się okazuje w związku z tym, że być może ten gatunek występuje w całej Europie, bo skoro pojawił się w Hiszpanii i pojawił się w Polsce, to być może w lasach dębowych Europy da się go znaleźć. Tylko na razie być może jest to gatunek rzadki, że poza tymi trzema stanowiskami tak naprawdę nigdzie się nie trafił. Natomiast trzeci gatunek opisany przeze mnie, właśnie z gór stołowych, odnaleziony w dojrzałym borze świerkowym, okazało się, że jest znany również z terenu Finlandii, ale także został znaleziony w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych.
1: Ale w terenie górzystym?
3: Jako pierwsza na terenach leśnych porośniętych przez drzewa iglaste. Różne gatunki drzew. Więc ten gatunek ewidentnie ma szerszą amplitudę ekologiczną, mówimy. Szersze wymagania takie siedliskowe. Jest ewidentnie gatunkiem, który na półkuli północnej po prostu jest związany z drzewami iglastymi. Być może nie jest bardzo częsty, skoro dopiero teraz został opisany i ja miałam to szczęście opisać go jako pierwsza.
1: No,
3: i
1: z
3: współpracownikami z Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew w Wielkiej Brytanii, w Londynie, opisaliśmy ten gatunek razem.
1: Zawsze sobie tak myślałam, że jak człowiek jest naukowcem, to powinien coś odkryć.
3: Bardzo wielką satysfakcję to daje. To jest... I tu muszę powiedzieć, że to nie ostatnie znalezisko, które będzie publikowane, bo jak gdyby na warsztacie w tej chwili mam kolejne dwa lub trzy nowe gatunki z podobnych siedlisk. Także jeszcze troszeczkę potrzebuję czasu na ich opracowanie i być może uda się też w przyszłym roku je opublikować.
1: No to będziemy opowiadać, jeśli się uda. A ja bym chciała w takim razie w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała, porozmawiać o tej swoistej symbiozie grzybów z drzewami.
3: To jest zjawisko, z którego na co dzień sobie nie zawsze zdajemy sprawę, a które jest tak powszechne i tak oczywiste w przyrodzie, że bez niego nie byłyby w stanie funkcjonować rozległe lasy Europy, Azji, Ameryki, również w Ameryce Południowej i w różnych obszarach kuli ziemskiej. Bez tego zjawiska w ogóle nie byłyby w stanie funkcjonować rośliny, nie tylko naczyniowe, ale też wiele paprotników i niektóre mszaki. Także to zjawisko dotyczy ponad 90% roślin występujących na kuli ziemskiej. Rośliny te w sposób obligatoryjny, czyli jak gdyby obowiązkowo, są powiązane z grzybami, które wchodzą jak gdyby w kontakt z ich korzeniami, wspomagając funkcjonowanie ich systemu korzeniowego, dostarczając im wody z solami mineralnymi i przy okazji masy innych związków, których rośliny potrzebują, na które reagują. I następuje tutaj swoista wymiana substancji, bo z kolei rośliny odwdzięczają się grzybom, dostarczając im pokarmu w postaci cukrów, które grzybom są też konieczne do życia i które grzyby wykorzystują na własne potrzeby energetyczne i do budowy własnych strzępek, własnych komórek.
1: No to ja się zastanawiam, co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy ścinamy, no karczujemy las na przykład. To jest ze szkodą również dla grzybów.
3: Ale oczywiście tak, dlatego że ci, mówimy, partnerzy symbiotyczni, symbionci są ze sobą bardzo ściśle powiązani. I jeśli dojdzie do zamarcia jednego, to i drugi no niestety nie może bez tej symbiozy istnieć. Jeśli wykarczujemy, tak jak pani powiedziała, fragment lasu, czy wytniemy fragment lasu, nie pozostawiając żywych drzew, to niestety grzyby mykoryzowe, które z tymi grzybami na tym terenie były związane, powoli obumrą w rok, dwa, trzy lata. Już one tam nie pozostaną. Chyba że pojawią się siewki nowych drzew, które jak gdyby wejdą w tę istniejącą jeszcze sieć grzybni i same sobie zapewnią jak gdyby możliwość wzrostu, a przy okazji te grzyby mykoryzowe dalej będą w stanie funkcjonować. Jeśli jeden partner zostanie zlikwidowany, czy po prostu go zabraknie, drugi też ma małe szanse na przeżycie. Podobnie jeśli pozbylibyśmy się ze środowiska grzybów mykoryzowych symbiotycznych, to i ich partnerzy powoli niestety również obumrą. Tak?
1: Mhm. Czyli co mówimy prawda, o drzewach w tym
3: tak,
1: momencie.
3: Tak, co prawda w środowisku jest tak, że jedno drzewo ma wielu partnerów mykoryzowych wśród grzybów, więc zniknięcie jednego gatunku jeszcze nie spowoduje katastrofy, bo wtedy drzewo jest związane jeszcze z innymi gatunkami, zaopiekowane i jak gdyby inne gatunki mogą przejąć funkcję tego jednego, który ma nieszczęście zniknąć. Podobnie jest z kolei z grzybami. Jeden gatunek grzyba, również jego grzybnia w środowisku wiąże ze sobą wiele osobników drzew, często różnych gatunków drzew. Więc tutaj też jak gdyby wypadnięcie czy zamarcie jednego czy dwóch drzew w sensie osobników nie stanowi jakiejś katastrofy, prawda? System jak gdyby pozostaje w równowadze i dalej będzie funkcjonował. Pojawią się w tym miejscu nowe drzewa, na przykład luka w drzewostanie zostanie wypełniona przez młode drzewa, które tam wyrosną i zwiążą się z tą siecią grzybów mykoryzowych na nowo. Tak samo no, pewne gatunki nawet w rozwoju sukcesyjnym zbiorowiska roślinnego, kiedy ono się przekształca, kiedy młody las dojrzewa, potem jest już zbiorowiskiem dojrzałym, inne gatunki grzybów towarzyszą mu na samym początku, inne w środku, inne w bardzo dojrzałym takim lesie. Także następuje również jak gdyby przemiana składu gatunkowego grzybów w czasie, wraz z rozwojem tych zbiorowisk leśnych.
1: Są takie grzyby, które nie są związane z drzewami. Kojarzę na przykład maślaki, one rosną w różnych miejscach, niekoniecznie
3: ale akurat drzewa. Maślaki są związane z grzybami w sposób obligatoryjny, czyli bez
1: to
3: związku
1: ciekawe.
3: Z drzewami nie są w stanie wyrosnąć. Czasami
1: ale
3: nam
1: może
3: się
1: być
3: wydaje,
1: to jakaś odległość czy spore,
3: czasami nam się wydaje, że odległość między grzybami a drzewami jest na tyle duża, że nie spodziewamy się takiego związku. Natomiast trzeba pamiętać, że korzenie drzew sięgają mniej więcej do półtorej rozpiętości korony, czyli dosyć daleko. I może nam się wydawać,
1: że
3: jest to zbyt daleko.
1: Jest 2 metry dalej, ale, to nie powinno
3: tak,
1: być
3: no, tak, ale musimy sobie wyobrazić, że korzenie sięgają jednak dosyć daleko i sama grzybnia grzybów też rośnie dosyć daleko. Niekoniecznie ten korzeń musi sięgać dokładnie w to miejsce, gdzie wyrasta owocnik, tak? On może rosnąć troszkę dalej, ale jego grzybnia łączy się z korzeniami tego drzewa. I maślaki akurat są takimi grzybami, które są związane obowiązkowo z drzewa.
1: No proszę, dobrze. No to w takim razie to już jestem bogatsza o tę wiedzę. Są osoby, które nie wiem, czy mają słuszność. Zbierają grzybnię, próbują sobie ją gdzieś przysposobić na przykład u siebie.
3: Ale co to
1: gdzieś
3: znaczy zbierać grzybnię?
1: To znaczy, że jak pojawiają się takie białe plamy, to oni je właśnie gdzieś próbują zadomowić.
3: No tak, tylko patrząc na grzybnię nigdy nie mamy pewności.
1: Czy to kończy. Jest,
3: ale to jest jeszcze najmniejszy problem. Nie mamy pewności, czy to jest ten gatunek, o który nam chodzi. Bo grzybów w środowisku są setki gatunków, tak?
1: Czyli możemy sobie purchawkę
3: więc
1: na przykład.
3: Możemy na przykład trafić na grzybnie purchawki i na grzybnie no, masy różnych innych grzybów, niekoniecznie grzybów symbiotycznych, tak? A nawet jeśli symbiotycznych, to niekoniecznie związanych akurat z tymi drzewami, z którymi chcielibyśmy tą grzybnię połączyć. Bo oczywiście wśród grzybów mykoryzowych, tych symbiotycznych, są takie gatunki, które mają bardzo szerokie wymagania ekologiczne i na przykład mogą się wiązać symbiozą i z drzewami liściastymi, i z drzewami iglastymi, i z młodymi, i ze starymi, albo mogą być bardziej wyspecjalizowane. I na przykład odpowiadają im tylko młode sosny, tak jak maślakom. Tym maślakom zwyczajnym, które mamy zwykle na myśli, mówiąc, że będziemy zbierać maślaki. Albo na przykład borowiki, no to będą się wiązały i z drzewami liściastymi, takimi jak dęby, i z iglastymi, takimi jak świerki. Ale no, las też musi być na pewnym etapie rozwoju, żeby ten związek mógł zaistnieć. a na przykład pewne grzyby będą związane tylko z modrzewiami, jak maślak modrzewiowy, taki żółto-pomarańczowy w barwie, a inne gatunki tylko na przykład z osikami, tak jak jest koźlarz czerwony, który rośnie tylko i wyłącznie pod topolą osiką i pod żadnym innym drzewem, w żadnym innym związku nam nie wyrośnie.
1: No dobrze, ale to ja będę drążyć to pytanie. Czy gdybyśmy jednak trafili na właściwą grzybnię, nie wiem, czy by nam się udało ją przenieść w inne
3: czasami
1: miejsce.
3: Czasami można preparaty gotowe kupić.
1: Dobrze byśmy wytypowali drzewo, to niekoniecznie się musi udać.
3: Niekoniecznie się musi
1: One się nie muszą zaprzyjaźnić.
3: Nie muszą, jeśli na przykład warunki glebowe nie będą im odpowiadały, bo oczywiście chodzi tutaj o relacje między drzewem i grzybem, ale w odpowiednim środowisku. I na to środowisko oczywiście wpływ ma również i pH gleby, i jej wilgotność, i zawartość materii organicznej, i różnych związków, które w tej glebie będą występowały. Może tu mieć wpływ i na przykład obecność lub brak pewnych zanieczyszczeń, takimi toksycznymi związkami, które mogą ograniczać rozwój mykorycy, jest na przykład obecność metali ciężkich, albo obecność zanieczyszczeń azotowych. Jest wiele grzybów mykoryzowych takich, które nie tolerują dużej ilości azotu w środowisku. Preferują środowiska tak zwane oligotroficzne.
1: A nie jest tak, że grzyby to pięknie oczyszczają nam środowisko?
3: Pewne gatunki mogą albo oczyszczać środowisko, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład pewne grzyby saprotroficzne, czyli rozkładające martwą materię organiczną, które na przykład mogą rozkładać pewne związki trudno degradowalne i nawet toksyczne, jak pewne związki ropopochodne. I rzeczywiście mogą oczyszczać środowisko z tych związków. Albo możemy też mieć na myśli pewne gatunki grzybów mykoryzowych i w ogóle gatunki grzybów mykoryzowych, które mają zdolność kumulowania pewnych związków w swoich strzępkach, przez co chronią swoich partnerów roślinnych przed dopływem tych związków, które mogłyby ich korzeniom zaszkodzić. Jak gdyby chronią te korzenie przed wpływem toksycznych związków obecnych w glebie, bo takie zjawisko też jest znane. Ale niestety same grzyby mykoryzowe, pewne grupy tych grzybów mykoryzowych mogą być bardziej lub mniej wrażliwe na obecność pewnych związków. Tak jak na przykład grzyby mykoryzowe, które mają tak zwany hymenofor kolczasty, czyli pod kapeluszami mają kolce, a nie rurki, są wiadomo o nich, że są szczególnie wrażliwe na przykład właśnie na zbyt wysokie stężenia związków azotowych. I wtedy na przykład związki azotu pochodzące z nawozów sztucznych wysiewanych na polach przechodzą do wód gruntowych, które potem ta woda jest dostępna dla drzew, które rosną w sąsiedztwie i okazuje się, że zbyt wysoka ilość tych związków może eliminować ze środowiska całe grupy grzybów mykoryzowych. Takie zjawisko było obserwowane w latach 90.
1: Idąc tym kluczem, to w takim razie te drzewa też tam nie powinny funkcjonować.
3: One będą funkcjonować gorzej. Aha. Tak jak powiedziałam na początku, że każde drzewo współpracuje przynajmniej z kilkoma gatunkami grzybów. I część z tych gatunków będzie bardziej wrażliwa i może na przykład zniknąć, ale inne mogą być mniej wrażliwe i pozostaną. Tak, więc to drzewo może nie pozostanie zupełnie bez kontaktu z odpowiednimi grzybami, ale różnorodność tych grzybów może ulec obniżeniu, co może mieć związek również z obniżeniem się kondycji zdrowotnej na przykład tych drzew i z ich większą wrażliwością na inne zaburzenia, które w środowisku się mogą pojawić. Zaczęłam mówić o tym, że w Holandii w latach 90. zaobserwowano takie zjawisko, że nagle różnorodność grzybów mykoryzowych związanych z drzewami była bardzo mała. Okazało się przy wykonywaniu różnych badań, że o ile wcześniej notowano na przykład kilkadziesiąt czy kilkaset gatunków, to nagle się okazuje, że tych gatunków zostało kilkanaście. No i okazało się, że wpływ na to mają zanieczyszczenia azotem, kwaśne deszcze, które się pojawiały w tym terenie.
1: Jak nic.
3: No i jeszcze wtedy nie wiązano tego ze zmianami klimatycznymi. ale oczywiście obserwujemy ale to w tej już chwili, w dzisiejszych czasach na pewno.
1: Profesor Izabela Kałucka z Katedry Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

To jest powtórka programu. Łódzkie. Jestem stąd.

0: Właśnie przejechał pociąg Intercity, a my jesteśmy przy zabytkowym dworcu w Sędzicach, niedaleko Błaszek. Rozmawiamy z panem Piotrem Sobańskim, przedstawicielem Stowarzyszenia Pasjonaci Historii Sieradz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ta stacja teraz jest troszeczkę zaniedbana. Kiedyś tutaj tętniło życie, miała ona taki swój, można powiedzieć, złoty czas. Pan opiekuje się tą stacją, zajmuje się nią pan, dba pan o to miejsce na pewno i prowadzi pan też prelekcje na temat tego miejsca, na temat historii.
1: Tak, to znaczy, by tak może uściślić, my mamy Stowarzyszenie Pasjonaci Historii Sieradz i my się zajmujemy tą stacją pod kątem historycznym. Opisaliśmy historię tej stacji, ja jestem autorem artykułu w gazecie Na Sieradzkich Szlakach, gdzie jest opisana historia tak mniej więcej tej stacji, a szczegóły związane z tą stacją można poznać co roku na spotkania przy stacji, które organizujemy. Jest to z reguły koniec czerwca, początek lipca i tutaj można zobaczyć stare zdjęcia, dowiedzieć się, kto z niej korzystał, czemu ona służyła, kiedy ona upadła, jak ona wyglądała, tak?
0: Pan już od lat zajmuje się tą stacją. Skąd wzięło się u pana zainteresowanie tym miejscem i dlaczego ten dworzec jest dla pana ważny?
1: Zainteresowanie tym miejscem to się wzięło dlatego, bo po prostu ja jestem tutaj z tej miejscowości. Jest to naszym jedynym takim zabytkiem w Słonkowie Suchym, no bo znajdujemy się w Słonkowie Suchym i tu jest właśnie stacja Sędzica. No i dlatego się tym zajmujemy, tak? Chodzi o opiekę, żeby dzięki nam ta stacja została wpisana do rejestru zabytków. Dzięki nam co jakiś czas coś tutaj się dzieje odnośnie remontu. Kolej coś tutaj remontuje, jak jest jakiś problem. No oczywiście stacja jest zamknięta, nie funkcjonuje już tak jak niegdyś, ale dzięki temu jeszcze stoi, dla przyszłych pokoleń też będzie stała, tak?
0: Pan od lat troszeczkę walczy o tę stację. Czy to jest trudna walka o to miejsce, żeby ono zostało zachowane w takim stanie, w jakim widzimy je teraz?
1: O sam fakt istnienia, to ona stoi. Tu chodzi o to, że my chcemy, żeby ona była wyremontowana, żeby tutaj coś się działo, żeby ją przekształcić w jakieś, nie wiem, czy to centrum kultury, czy cokolwiek, co można byłoby wykorzystać dla ludzi, tak? Problem jest taki, że no, w sumie kolej nie jest zainteresowana za bardzo remontem tej stacji, no i też musiałaby być jednocześnie przychylność władz tutejszych okolicznych, bądź ludzi przede wszystkim, żeby chcieli, żeby to po prostu wszyscy razem się zebrali i jak to się mówi, w kupie siła i wtedy można coś zrobić.
0: Te starania czasami są dosyć trudne, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy w rozmowach z PKP o to miejsce. Co udało się już zrobić? Jakie rzeczy udało się zrobić panu, żeby no, to miejsce zostało uratowane? Takie konkretne działania.
1: No przede wszystkim tak, stacja nie była w rejestrze zabytków, nie była w ewidencji zabytków, ale dzięki działaniom jest w rejestrze, czyli jest prawnie chroniona. Z drugiej strony ten budynek ma oryginalny dach, który ma swoje ponad 120 lat. Dzięki działaniom został dach wyremontowany, więc na kolejne kilkanaście lat dobrych on już będzie trwać. Stacja jest zabezpieczona, bo jeszcze w około 2014-2015 roku były okna pootwierane, można było wejść do środka, w tej chwili wszystko pozamykane, drzwi są pozamykane i dzięki temu ta stacja stoi, no i liczymy na to, że może się troszeczkę zmieni polityka kolei i może jednak coś będą chcieli tutaj zrobić, tak? Tylko, że no, trzeba cały czas działać, tak? Nie możemy poprzestać na tym, że ona jest, tylko trzeba cały czas interweniować.
0: Przejdźmy się troszeczkę tutaj, może na jeden z peronów wejdziemy. Trochę opowiemy też o tym budynku, ale zanim to chciałem pana zapytać o takie pana osobiste przeżycia z tą stacją. Jak już wiem, pochodzi pan tutaj z okolicy, no i domyślam się, że na pewno jakieś przeżycia wcześniej, na przykład jako młody człowiek, pan miał. Co to było?
1: Znaczy tutaj żeśmy się ze znajomymi, jak to dzisiaj, również spotykali, rozmawiali, spędzali czas. No i tak nam mijało dzieciństwo, nie? No po części tutaj na stacji, przecież przy stacji cię się działo, a po części inne rzeczy się robiło, tak? Więc z tym obiektem człowiek jest związany, że tak powiem, od dziecka. Jak się urodziłem, to już tu był, no i stoi ta stacja, tak? No i jeszcze wcześniejsze pokolenia, nasi rodzice, dziadkowie również tą stację przecież pamiętają. No i mamy nadzieję, że przyszłe pokolenia również będą miały okazję tą stację pamiętać, a dodam jeszcze, że do dzisiaj tutaj młodzież spędza czas, przysiaduje, rozmawia, więc w sumie jest to miejsce wielopokoleniowe.
0: Jesteśmy przy punkcie informacyjnym, przy stacji Sędzice i tutaj możemy znaleźć też plakat, prawda? Pan prowadzi spotkania, prelekcje. Kto przychodzi zazwyczaj? Kto jest zainteresowany tymi prelekcjami i jak pan to wszystko ocenia?
1: Mogę powiedzieć w ten sposób, że spotkania na razie jeszcze raczkują na zasadzie takiej, że jeszcze może nie ma tłumów, ale osoby, które przyjeżdżają, są zainteresowane na przykład chociażby do kiedy była użytkowana ta stacja, czy na przykład co się znajdowało w której części, jak to wyglądało, są zaciekawieni w jaki sposób w ogóle kolej wtedy funkcjonowała, na temat jakichś tam parowozów, na temat jakichś tam składów, no takie ciekawostki kolejowe, tak? Są zainteresowani w ogóle historią tego miejsca, ponieważ sami z tego korzystali kiedyś, prawda, jako pasażerowie, do dzisiaj korzystają i nawet nie wiedzieli, że chociażby z tej stacji korzystali nasi tutaj ziemianie, tak, Walescy, Grodziccy, czy chociażby Rejmont, a jest to ciekawostka, bo jest to teoretycznie tylko budynek, który sobie stoi, który ma głęboką historię w sobie.
0: Właśnie, ta historia tutaj jest dosyć ciekawa. Na tym plakacie widzimy, że stacja w Sędzicach powstała w 1905 roku, to jest ponad 100 lat. Mówi się o tej stacji, też wiemy, prawda, że między innymi na tej stacji wysiadał sam Rejmont. On był związany z ziemią sieradzką i tutaj z okolicznymi miejscowościami. Dlaczego on tutaj wysiadał i jaka jest historia z tym związana?
1: Historia, to by trzeba było oddzielne spotkanie na temat historii Rejmonta, ale w skrócie mówiąc, Rejmonta tutaj sprowadził na te tereny dziedzic Kobierzycka, który poznał się z nim w Paryżu i zaproponował mu zakup chałupi wielkiej, jako swojej posiadłości. No Rejmont oczywiście, to już inna historia, ale kupił tą w rezultacie tą chałupę, no i razem z żoną Aurelią tutaj mieszkał. No to jest kilka kilometrów, kilkanaście stąd. I z tej stacji właśnie korzystał jako pasażer, jeżdżąc przede wszystkim do Warszawy, bo on był też z Warszawą związany z wydawnictwem w Warszawie, więc tutaj z tej stacji korzystał, żeby po prostu pojechać i wrócić, tak, z Warszawy. Ale no niedługo, no bo to było raptem rok czasu, niecały. No ale jednak ten element historyczny tutaj został, tak?
0: Czyli on tutaj przez rok mieszkał, tak? W okolicy.
1: 1912-1913.
0: To Rejmont był chyba takim majętnym człowiekiem, jeżeli mógł sobie kupić dwór. Stać go było chyba na to, tak?
1: No tak, powiem tak, stać go było, było go stać na kupno tego dworu, ale to jest z innego względu. On po prostu uległ wypadkowi kolejowemu w Austrii i z odszkodowania, które otrzymał za ten wypadek, było go stać na kupno tego dworu. Rejmont z domu nie był człowiekiem bogatym, majętnym, tak? Ale dzięki temu wypadkowi, który był, pozyskał pieniądze na to, a poznając dziedzica Kobierzycka w Paryżu, się okazało, że może sobie pozwolić. No to poza tym to było jego marzeniem od zawsze, ze zwykłego człowieka stać się ziemianinem. No i to marzenie mu się spełniło, tak? A żona Aurelia nie miała nic przeciwko. Przyjechali tutaj, tylko sytuacja była taka, że żonie Aurelii tutaj za bardzo nie odpowiadało, bo po prostu nie miała jakichś tam kontaktów kontaktów, żeby się z kim spotkać. Przy czym Rejmont sobie bardzo chwalił, bo chodził do karczmy w Harupi na okrągło co niedziela. No i w ogóle, ale Aurelii to nie pasowało i po roku czasu przeprowadzili się do Kołaczkowa, też nieopodal stąd, kilkadziesiąt kilometrów stąd, gdzie Rejmont zmarł.
0: Czyli mieszka już tam do końca, tak, można powiedzieć. Tak. Przejdźmy się dalej, bo tutaj co jakiś czas z głośników, które są zainstalowane na budynku stacji, z tych głośników, które zawsze słyszymy, na który peron podjedzie pociąg, to właśnie tutaj co jakiś czas słyszymy komunikat, że musimy opuścić stację, ale my jeszcze sobie trochę tutaj pokrążymy i jeszcze trochę porozmawiamy o historii tego miejsca i o Pana pracy, bo dla mnie to jest właśnie takie niesamowite. Jak z Panem się rozmawia, to można powiedzieć, jest Pan taką encyklopedią, wydaje mi się, na temat tego miejsca. I tak ciekawi mnie to, w jaki sposób poświęca Pan swój czas na zdobywanie tej wiedzy, skąd Pan to wszystko wie. Domyślam się, że pewnie troszeczkę tej wiedzy pochodzi z archiwów, ale to jest na pewno mnóstwo czasu spędzonego w takich miejscach, gdzie na pewno trzeba tego czasu dużo poświęcić. Czy tak to wygląda w Pana przypadku?
1: Archiwa jak najbardziej bardzo dużo informacji w sobie mają. Trzeba to przetrzepać. Gazety przede wszystkim z tamtego okresu. Inne źródła, ale również i informacje od ludzi, tak? Bo jeżeli jest jakaś informacja od mieszkańców, że coś tutaj było, coś się działo, no to jesteśmy od tego, żeby to zweryfikować, sprawdzić, ewentualnie opisać, tak? No i właśnie dzięki temu dużo, dużo informacji na temat tego obiektu i miejsc tutaj związanych z tą stacją, no i sytuacji się potwierdziło, bądź ewentualnie wykluczyło. Tak? Jedną z takich historii, która no, potwierdzona jest, na tej stacji była mogiła trzech Austriaków. W 1915 roku zginęli. No i tutaj byli zakopani właśnie w tej mogile za nami. Tak? No, dzisiaj mogiły już nie ma, ale ślad po niej został. Tak? No i tak w ten sposób wiele, wiele historii różnego typu tutaj jest. Chociażby komórka Armii Krajowej, która tutaj istniała w miejscowości. Chociażby to, że tutaj na stacji mieszkało dwóch Niemców, którzy pilnowali tej komórki, czy inne historie, tak? No to powiem tak, to wszystko jest w archiwach, to wszystko jest i w Archiwum Państwowym, i w innych archiwach. No po prostu trzeba szukać, trzeba dogłębnie grzebać, tak? A przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, w ten sposób dalej drążyć temat, tak?
0: Te rozmowy z ludźmi, czy to jest tak, że coraz trudniej jest dotrzeć do tych historii na temat tej stacji, no bo czas mija i ci ludzie, którzy być może to pamiętają, no stopniowo już odchodzą. Czy to rzeczywiście tak jest?
1: Problem jest taki, że ten mijający czas, te lata po prostu zacierają powoli tą pamięć i ludzie najczęściej pamiętają, że jeździli, korzystali z tej stacji, kupowali tutaj bilety, ale jak chodzi o historie, które tutaj się wydarzyły, to nie pamiętają. Przy czym nagle na przykład zobaczą zdjęcie, zobaczą jakiś tam przedmiot czy coś, to coś im się przypomina i potem nagle się, że tak powiem, uruchamiają, włącza im się pamięć, więc powiem szczerze, no dzisiaj po tylu latach historię z PRL-u to jak najbardziej jeszcze pamiętają, ale to, co wcześniej dziadkowie czy rodzice mówili, no gdzieś tam w domu się mówiło, ale uwagi do tego nie przywiązywali, no i w rezultacie, no dzisiaj jest to ciężko odtworzyć, ale jest to możliwe. No nie wszystko, co się da, to co się da, to spróbuję odtworzyć, a to co się nie da, no to już zostanie w niepamięci, tak?
0: Czy to jest pana misja, żeby przywracać, utrwalać tę pamięć, żeby zbierać jak najwięcej informacji na temat tego miejsca? Czy tak to można przedstawić?
1: Misja, może ja bym to ujął inaczej. To bardziej misją to jest historia i historia tego regionu. Wydarzenia, które tutaj gdzieś w tych miejscowościach miały miejsce, to jest bardziej misja. A stacja to jest po prostu jeden z elementów. Oczywiście ważny element, bo dzięki temu uda się ten obiekt zachować dla kolejnych pokoleń. Ale powiem tak, historia jest bardzo ciekawa i nie tylko stacja to jest tą historią. Tutaj przede wszystkim mamy tereny ściśle związane z ziemianami, tak, szlachtą, więc to te historie z nimi związane również się tyczą stacji, również się tyczą okolic i to jest w sumie najciekawsze, bo to też się tyczy zwykłych ludzi, niegdyś chłopów, prawda, no więc to jest ciekawe, a przy okazji stacja jak najbardziej, tak.
0: Na temat zabytkowego dworca i pasji związanej z dokumentowaniem przeszłości tego historycznego i ciekawego miejsca. Rozmawialiśmy z panem Piotrem Sobańskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Wypadek, poważny uraz albo trwałe skutki zdarzenia mogą zmienić życie w jednej chwili. Poszkodowany często musi wtedy nie tylko wrócić do zdrowia, ale też poradzić sobie z kosztami leczenia, rehabilitacji czy codziennej opieki. W takich sytuacjach może przysługiwać nie tylko odszkodowanie, ale także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Co można uzyskać, od kogo i jak dochodzić swoich praw? O tym porozmawiamy dziś w magazynie Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat dr Robert Trzaskowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: To na początek seria mit czy fakt. Proszę o takie odpowiedzi na następujące stwierdzenia. Numer 1. Jeśli sprawca wypadku uciekł albo nie miał ważnego OC, poszkodowany zostaje z niczym.
3: To jest fałsz.
2: Jeśli ktoś został potrącony przechodząc na czerwonym świetle, nie należy mu się żadne odszkodowanie.
3: Jest to również fałszywe twierdzenie. Mamy do czynienia z mitem.
2: Można otrzymać zwrot kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji, nawet jeśli podobne świadczenia są dostępne w ramach NFZ.
3: Tak, jak najbardziej, prawda.
2: Można domagać się zwrotu kosztów opieki świadczonej przez członka rodziny, nawet jeśli tej osobie nie zapłaciliśmy.
3: To również jest prawda.
2: I ostatnie, szybka ugoda z ubezpieczycielem zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.
3: Zdecydowanie nie jest. Mamy do czynienia z mitem w tym przypadku.
2: To przejdźmy do pytań, w których odpowiedź może być już trochę dłuższa i zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest szkoda na osobie? W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do takich szkód?
3: Szkoda na osobie jest to szkoda, którą należy odróżnić od szkody stricte majątkowej, która powoduje uszczerbek w majątku. Czyli tutaj mamy do czynienia z uszkodzeniem naszego ciała, naszego organizmu. Przepis artykułu 444 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego mówi w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Czyli mamy tutaj bardzo szerokie pojęcie łączące się z naruszeniem powłok ciała, wszelkich naszych funkcji organizmu. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji i istnieje odpowiednia podstawa do ponoszenia odpowiedzialności, wtedy sprawca lub podmiot, który asekuruje jego odpowiedzialność, musi dokonać rekompensaty. Rekompensaty w postaci odszkodowania lub zadośćuczynienia. A więc w tym przypadku dobrem chronionym jest zdrowie ludzkie. Bardzo szeroko pojęte i z tym naruszeniem zdrowia, jak wiemy, no, wiążą się czasami ogromne koszty związane z leczeniem, z rehabilitacją, ale też z koniecznością dojazdów do lekarzy, na rehabilitację, podejmowania innych czynności. Czasami takich specyficznych rzeczy jak dostosowanie diety do stanu zdrowia. Więc to są bardzo różne stany faktyczne, w których może dojść do tej szkody na osobie.
2: Odszkodowanie i zadośćuczynienie. Te pojęcia są używane tak dość zamiennie. Czym one się różnią? Czy można domagać się jednocześnie obu?
3: W języku potocznym rzeczywiście używane są zamiennie, natomiast z punktu widzenia prawnego mają one zdefiniowane znaczenie. Odszkodowanie ma kompensować szkodę majątkową. Zadośćuczynienie zaś ma kompensować szkodę niemajątkową. Ta szkoda na osobie, o której wcześniej powiedziałem, ma zarówno wymiar majątkowy, jak i niemajątkowy. Czyli jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że powstała ta szkoda na osobie i jeszcze raz podkreślę, jest zaistniała określona zasada ponoszenia odpowiedzialności przez sprawcę lub inny podmiot zobowiązany, to wtedy istnieje możliwość dochodzenia obu tych roszczeń. Zarówno roszczenia odszkodowawczego, jak i roszczenia z tytułu zadośćuczynienia.
2: Jak ustala się wysokość zadośćuczynienia? Czy tutaj istnieje jakiś sposób, żeby wyliczyć, ile należy się właśnie takiej osobie, która doznała konkretnego urazu?
3: W tym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, że rzeczywiście jest to szkoda trudnowymierna. W takim uproszczonym przekazie czasami spotykamy się z taką sytuacją, że jeżeli jest stwierdzony określony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, to sąd stosuje proste działanie matematyczne i przyjmuje określoną stawkę za stwierdzony przez biegłego procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ale jest to niewątpliwie takie twierdzenie uproszczone. Niewątpliwie ten wymiar trwałego uszczerbku na zdrowiu jest bardzo ważny, ale to nie jest jedyny czynnik, który ocenia sąd w toku postępowania. Mamy do czynienia z oceną bólu i cierpienia, którego doznała dana osoba. Długotrwałości tego bólu, ale i jego intensywności. Tego, jak bardzo wyłączał on daną osobę z życia tego codziennego rodzinnego, osobistego, jak i z życia zawodowego. Jak bardzo jakby uderzył w podwaliny codziennego bytu tej osoby. Więc tutaj bardzo wiele czynników ocenia sąd, dokonując ostatecznego ustalenia tego zadośćuczynienia.
2: A czy codzienna pomoc po wypadku, na przykład rodziny, również do tego się kwalifikuje?
3: Jest taka codzienna pomoc rodziny zgodnie z przeważającym orzecznictwem niewątpliwie, jest kwalifikowana jako forma uszczerbku majątkowego. Więc jest ona kompensowana odszkodowaniem. Odszkodowaniem za ten czas poświęcony przez najbliższą rodzinę na pomoc, opiekę nad osobą, która doznała wypadku, czy też ta szkoda na osobie jest spowodowana innymi okolicznościami, bo niewątpliwie, tak jak powiedziałem, jest tu mnogość stanów faktycznych. I jeżeli ci członkowie najbliższej rodziny poświęcają swój czas, być może zawodowy, to ten czas jest rekompensowany. Nie tej osobie, która poświęca ten czas, ale właśnie samemu poszkodowanemu. I to pomimo, że nie ma jakichś dowodów, potwierdzeń, jakichś transferów pieniężnych, że w jakikolwiek sposób ta osoba poszkodowana zapłaciła za to, że miała opiekę. Najczęściej oczywiście odbywa się to bez jakichś transferów pieniężnych, bez płatności. Mówimy o najbliższych członkach rodziny, którzy są gotowi na to poświęcenie dla osoby, która uległa wypadkowi, która przeszła nieudaną operację. A zatem tych transferów pieniężnych najczęściej nie będzie, ale orzecznictwo sądowe wychodzi ze słusznego punktu widzenia. Dlaczego ten ciężar, te trudności, te niedogodności miałaby ponieść osoba poszkodowana i jego rodzina? Nie, to jest coś, co powinno być zrekompensowane przez sprawcę szkody albo inny podmiot ponoszący odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.
2: A czy zawsze musi być ktoś winny, żeby poszkodowany mógł otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie? Ale odpowiedź na to pytanie już w części internetowej. Zapraszamy na radiolot.pl i do aplikacji Radia Łódź. W naszym studiu dr Robert Trzaskowski.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Beata Tomczyk. Razem ze mną w studiu jest gość, to pani Katarzyna Galuba-Lisiewicz, psycholog, logoterapeuta i psychoonkolog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dziś chciałam na fali tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, wrócić do tematu klasycznego, do miłości.
2: O.
1: Ale próbowałam, co wiem, że zaskoczyło panią, znaleźć, pozytywnie oczywiście, znaleźć taki temat, który mimo wszystko jest w miłości niepopularny, może nieco tabu. Może zdawać się nieoczywiste, ale wydaje mi się, że ma nośność. To jest temat, dlaczego czasem łatwiej kochać kogoś, kiedy go nie ma. Bo to jest o miłości tej wyobrażonej, wyczekanej i tej, która staje się naszą codziennością. Dlaczego
2: Dokładnie.
1: Tęsknota potrafi być tak silna, a codzienna bliskość nie zawsze okazuje się tym, czego się spodziewaliśmy. I od razu panią tutaj zapytam, co właściwie dzieje się z uczuciem, od tego chciałabym zacząć, kiedy z tęsknoty i oczekiwania przechodzimy do codziennego bycia razem?
2: Myślę, że możemy to ująć w takich kilku kluczowych procesach. Przede wszystkim przejście, tak jak pani mówiła, od wyobrażenia do konfrontacji z realnością. Tęsknota daje nam taką przestrzeń do idealizacji drugiej osoby. Kiedy kogoś nie ma, to nasz umysł dopowiada, domalowywuje resztę, tworząc obraz niemal bez skazy. Codzienność wnosi taką rzeczywistość, czyli zmęczenie, nawyki, odmienne tempy życia, czy taki nawet zwykły spadek energii, który spotyka każdego z nas. Uczucie nie znika, ale traci swój nierealistyczny, taki krystaliczny blask na rzecz konkretu. Mamy też zmianę chemii, takiej dynamiki, takiej relacji. Tęsknota karmi się niepewnością, brakiem i takim oczekiwaniem. To generuje silne napięcia oraz doznania dopaminowe, czyli tej przyjemności jednak.
1: Masochizmami to pachnie.
2: Troszeczkę, bo tak troszeczkę jest. Wspólna codzienność przynosi z kolei taką stabilizację, przewidywalność. Dla wielu osób ten spadek intensywności, którą daje tęsknota, bywa błędnie odczytywany jako wygaszanie uczuć, wygaszenie miłości, podczas gdy jest to naturalne przejście od ekscytacji do poczucia bezpieczeństwa. Też zmiana roli drugiej osoby następuje. W tęsknocie drugi człowiek jest symboliczny. Jest odświętnym gościem lub celem, do którego dążymy. W codzienności on się staje współuczestnikiem prozy życia, kimś, z kim trzeba ustalić podział obowiązków, zmierzyć się z mikronapięciami i podjąć kompromisy. Miłość przestaje być wtedy tylko stanem emocjonalnym, a staje się postawą i decyzją, że chce z tym człowiekiem być.
1: Proza życia. Mm-hmm. To już w ogóle straszy to sformułowanie. I w miłości chyba nie jest ono tak bardzo oczekiwane, prawda?
2: Zwłaszcza, że wiąże się z czymś, co przychodzi troszeczkę później. Czyli taka utrata przestrzeni na własne ja, a autonomia jest czymś, co jest bardzo ważne u każdego człowieka.
1: I właśnie tutaj jest ten temat podjęty właśnie w kontekście tego, chcę być blisko, ale też chcę zachować autonomię. I teraz co tutaj z tym zrobić, prawda? Chociaż ja nie wiem, czy wszyscy tak naprawdę, czy inaczej, nie chcę generalizować. Ja nie wiem, czy to jest takie oczywiste, że ludzie myślą o swojej autonomii. Czy umieją w ogóle nazwać to coś, to wyodrębnienie autonomią? Kiwa pani głową, że nie.
2: Myślę, że nie. Dlatego, że tutaj dopiero zaczynamy temat tak naprawdę tej autonomii. Dlatego, że możemy tutaj powiedzieć pod kątem psychologicznym o różnych stylach przywiązania, tak? To się tak fachowo nazywa.
1: Ja tu widzę ciekawy temat.
2: Też należy pamiętać o tym, że te różne style przywiązania już budują się u nas od dzieciństwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ma to na to wpływ też nasz układ nerwowy na te style przywiązania.
1: A proszę powiedzieć, style przywiązania, ile mamy i jak je nazywamy?
2: No, powiemy na razie o dwóch.
1: Dobrze.
2: Czyli powiemy o unikowym stylu przywiązania i o lękowym stylu przywiązania. To są dwa style przywiązania, które nomen omen z takimi stylami przywiązania zazwyczaj łączą się osoby w pary, partnerzy.
1: Więc i z tego powstają potem romanse, dramaty, mezalianse. kiedy kogoś nie ma,
2: mhm.
1: ile w tym naszym uczuciu jest tego prawdziwego człowieka, a ile tego, co sami sobie o nim dopowiadamy?
2: Jeżeli tego drugiego człowieka nie ma, ja bym to porównała do takiego malowania obrazu. Czyli mamy kształt, mamy zarys danego człowieka i nagle nasze wyobrażenia, gdy go nie ma, zaczynają malować nasze wyobraźnia wspaniały obraz. Bez skazy właśnie. Idealny dla nas. I to jest troszeczkę pułapka, bo im bardziej użyjemy naszej wyobraźni, to czasem jest niezależne od nas oczywiście, tym później może być trudniejsze spotkanie z rzeczywistością. Możemy być bardzo zdziwieni. I o ile jesteśmy w stanie to przyjąć, logicznie do tego podejść, okej, nie ma tej osoby, idealizuję troszeczkę, ale kocham tę osobę i akceptuję ją z tymi pozytywnymi i no, też negatywami. My też mamy, każda osoba ma i pozytywne, i negatywne strony. I jestem w stanie zaakceptować tę osobę taką, jaka jest. No to w porządku. Gorzej, jeżeli mamy zwłaszcza na początku relacje, i jest to wyobrażenie i na początku w ogóle, bo to jest dynamika powstawania relacji, na początku nie zwracamy uwagi w ogóle na negatywy i później te negatywy się pojawiają, no to fajnie, kiedy jesteśmy w stanie dojrzale do tego podejść, porozmawiać, postawiać granice jedno, drugie i na ile mogę sobie pozwolić i ile jestem w stanie zaakceptować, a ile nie. I trzeba się tego trzymać. Jeżeli pójdziecie zbyt daleko na kompromis, a często to ludzie robią, przymykają oczy, nawet jak ich coś uwiera, to później jest im bardzo trudno, bo wtedy taka relacja zaczyna ich męczyć.
1: Będą świadomie unikać tej osoby.
2: Tak, albo będą unikać tematu. I to ten związek zaczyna się zrobić coraz bardziej pusty.
1: Ale co jeśli sytuacja się powtarza przy każdym związku? I te związki są potem takie krótkie, trzymiesięczne, bo jednak okazuje się, że człowiek, który jeszcze niedawno bardzo nam się podobał, po dwóch czy trzech miesiącach zaczyna nas drażnić. Jego zachowanie, przyzwyczajenia, czasem nawet jego wygląd. Czy on ma w tym swój udział, czy to się dzieje w naszej głowie z racji owej wojenki, jak on toczymy między potrzebą bliskości, a potrzebą autonomii. Rozwijamy to już w części internetowej. Tak. Razem ze mną jest pani Katarzyna Galuba-Lisiewicz, psycholog, logoterapeuta i psychoonkolog. W Tak to czuję. Dziękuję za uwagę. Zachęcamy do wysłuchania. Dzięki bardzo.
2: Dziękuję.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

miałem mały kryzys w życiu swym i sam już nie wiedziałem, jak poradzić sobie z nim. I w tym mój sukces był, że cofnąłem się w tył i z tego byle czego całkiem nieźle żył. I dola ta idola pchała mnie na dno, litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło, i do zera się zgrałem owładnięty tą grą. Ten romans był dziki, ten romans był zły. Za mało romantyki w romansie było tym. Tyle razy zrywałem, tyle razy chciałem zwiać, lecz ciągle ci dawałem, a ty ciągle chciałaś brać.

Do mnie wrócisz albo forsy chcę, albo sprzedam cię faktowi na dobre i na złe. I do lata, i do lata pchała mnie na dno. Litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło. I do zera się zgrałem o

0: Chwilę grozy przeżył kilkuletni chłopiec na jednym z placów zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. Jego ręka utknęła w karuzeli. Interweniowali strażacy. O szczegółach Adam Łużyński.
1: Do zdarzenia doszło przed godziną 16 na jednym z placów zabaw przy ulicy Barbórki w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas zabawy ręka dziecka utknęła w jednym z elementów karuzeli. Na miejscu interweniowali strażacy. Używając między innymi szlifierek, wycinali stopniowo fragmenty karuzeli tak, aby w końcu wydostać rękę sześciolatka. Chłopiec doznał obrażeń dłoni. Jak informują strażacy, jeden z jego palców został zgnieciony. Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
0: A sama interwencja strażaków trwała kilka godzin. Od wczoraj mniej płacimy za paliwo. W życie weszła kolejna odsłona pakietu ceny paliw niżej. Najbardziej cieszą się kierowcy.
2: Ale myślę, że jeszcze stanie. W tym momencie na te czasy myślę około 6 zł. Do 6.
3: No mnie to nie rusza akurat. Tankowałem za 100, tankuję za 100 dalej. Powiedzmy, to jest różnica paru złotych.
0: Kolejne ceny maksymalne mają być ogłoszone już jutro.
4: Więcej na radiołódź.pl.
0: Zapadła polityczna decyzja dotycząca utworzenia bazy wojsk USA w Polsce. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że Biały Dom dał projektowi zielone światło. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce. Paweł Pawlica.
5: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że specustawa ma skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, tak aby umożliwić szybkie pojawienie się w Polsce amerykańskich żołnierzy.
6: Polska tym różni się od innych państw, że mocno inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy, ale jest to najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
5: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
7: Prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję.
5: Według zapewnień wiceszefów rządu ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że amerykańska baza może powstać w okolicach Poznania, Wrocławia lub Bydgoszczy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Trzecioligowcy z Łódzkiego nie zaliczą 11 kolejki rozgrywek do udanych. Żadnej z drużyn nie udało się bowiem zdobyć 3 punktów. O szczegółach Michał Malinowski.
8: Najbardziej rozczarowani mogą być chyba piłkarze Lech i Tomaszów Mazowiecki, którzy byli faworytami w domowym starciu z Polonią Lidzbark Warmiński. Choć gospodarze prowadzili do przerwy, to jednak przegrali ostatecznie 1-2. W Łowiczu Pelikan podejmował rezerwy łódzkiego Widzewa. Derbowe spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Prowadzili goście, ale gospodarze zdołali wyrównać. Obie bramki padły przed przerwą. Końcowy wynik brzmiał 1-1. Takim samym rezultatem zakończyło się spotkanie w Sieradzu, w którym miejscowa Warta podejmowała wicelidera Mazowie Mińsk Mazowiecki. I pewnie przy Sportowej nikt na punkt wywalczony z mocnym przeciwnikiem nosem by nie kręcił, gdyby nie fakt, że goście uratowali remis w ostatniej akcji meczu. Warto jeszcze dodać, że pierwszej porażki w sezonie doznał lider KTS Weszło Warszawa. Michał Malinowski, Radio Łódź.
0: A mecz ŁKS-u 2 Łódź z Ząbkowią Ząbki został przełożony na 14 października. Podsumowanie bieżącej serii w wieczornej strefie kibica Radia Łódź. A na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę. Poranek jeszcze chłodny, jeszcze trzeba się opatulić, ale spokojnie, niedziela nas nie zawiedzie i nie rozczaruje. W ostatnim tygodniu mieliśmy przepiękną pogodę i dzisiaj też tak będzie. Nawet 20 stopni na termometrze, ale po południu mamy zobaczyć nieco więcej chmur.

0: w poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha, kłaniamy się. 3 października, dokładnie, minęła 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Penitencjaria apostolska, zgodnie z wolą papieża Leona XIV, wydała dekret o udzieleniu odpustu zupełnego w roku świętego Franciszka. To jest od 10 stycznia 2026 roku do 10 stycznia 2027. Intencją Ojca Świętego jest,

0: aby idąc za przykładem świętego z Asyżu, każdy wierny chrześcijanin stawał się sam wzorem świętości życia i nieustannym świadkiem pokoju.
1: W poszukiwaniu dialogu. Historia, wspomnienie, archiwalia.
0: Pan Michał Świercz, Dział Plastyki Ludowej, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Porozmawiamy o postaci, która ważna jest w tym roku, bowiem 800 lat mija, odkąd zmarł święty Franciszek, niesłychanie ważny, przede wszystkim w religii oczywiście chrześcijańskiej jest to święty, ale także w kulturze. I ciągle ta postać, myślę, rezonuje, ciągle jest ważna dla różnego rodzaju aktywności. Chciałabym, abyśmy, panie Michale, porozmawiali dzisiaj o świętym Franciszku. Po pierwsze, właśnie dlaczego? Co takiego się stało? Bo życiorys ma imponujący, ale co takiego się stało w jego życiu 800 lat temu, czyli zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny świat, że no dokonał tego, co dokonał właśnie.
2: No przede wszystkim jest to jedna z najważniejszych postaci w hagiografii chrześcijańskiej, ponieważ jest to pierwszy święty, który został dotknięty stygmatami. Więc to jest ta podstawa. Stało się to w roku 1224, kiedy objawił mu się Chrystus w postaci Serafina i właśnie odbił na jego ciele wszystkie swoje rany, które Franciszek miał już do końca, czyli przez 2 lata, bo dokładnie w 1226 roku zmarł. Natomiast dlaczego ta postać jest taka wyjątkowa? Otóż wynika to z tego, że miał on zagwarantowane dobre życie, czyli dostatnie, bogate, ponieważ należy przypomnieć, że wywodził się on z rodziny kupieckiej, bardzo zamożnej. W młodości prowadził taki dosyć hulaszczy tryb życia. Skończył też szkołę przy szpitalu w San Giorgio, także niedaleko Asyżu, a w ogóle pochodził z Asyżu, urodził się w XII wieku. No i co zrobił ten Franciszek? Ten Franciszek wdawał się w różne wojny, będąc rycerzem i w pewnym momencie usłyszał głos od Chrystusa: idź i napraw kościół. I on to zrozumiał bardzo dosłownie. Co zrobił? Sprzedał wszystkie swoje dobra, sukna ojca, bo u ojca również pracował, sprzedał te sukna i zaczął remontować kościół świętego Damiana w Asyżu. Za co no, spotkała go dosyć sroga kara ze strony ojca, ponieważ go wydziedziczył z majątku, uznając go, że jest chory psychicznie. Ale to nie podłamało w ogóle Franciszka. On szedł już tą wytyczoną swoją drogą i naprawiał, remontował kolejne kościoły w okolicy, głosząc Ewangelię. Powstał dzięki temu zakon franciszkanów, ale przyłączyła się również dosyć młoda niewiasta, również zamożna, czyli Klara, która również porzuciła swoje dotychczasowe życie i dzięki niej powstał zakon ubogich kobiet, czyli klarysek. Widzimy, że to zaczęło jak kula śniegowa iść po prostu i chyba dlatego, że ta postać jest tak ważna w ikonografii, to bardzo często sięgają po nią twórcy nieprofesjonalni i to działo się już wśród rzeźbiarzy tak zwanych ludowych, czyli tych, którzy tworzyli przed II wojną światową, ale również tych typu ludowego, czyli tworzących po II wojnie światowej, gdzie zmieniła się trochę już tematyka i odbiorca tych rzeźb, ponieważ rzeźby zaczęły trafiać do miast i oprócz tej tematyki religijnej, sakralnej, zaczęła pojawiać się też tematyka świecka w rzeźbach. Natomiast cały czas ten Franciszek pomimo wszystko, pomimo wprowadzenia tej świeckiej rzeźby, cały czas te postacie sakralne są ważne i na czele właśnie Franciszek.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do tych rzeźb, no bo na tę okoliczność jest właśnie z nami pan Michał Świercz, bo to jest Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Będziemy rozmawiali o tych właśnie rzeźbach ludowych, które odwzorowują postać świętego Franciszka, to jeszcze może warto wspomnieć o szopce świętego Franciszka, prawda? Że on pierwszy pokazał, to wtedy musimy się też przenieść w czasie, musiała być taka swoista również rewolucja wizualna, że on pierwszy odważył się pokazać moment przyjścia na świat dzieciątka, prawda? I tak, stąd się wzięła cała tradycja szopek.
2: Tak, zgadza się. Dzięki niemu mamy tą tradycję szopek i tak naprawdę bardzo sprytnie nawiązał właśnie kolekcjoner, o którym też dzisiaj będziemy mówić, czyli pan Maciej Balcerak, ponieważ on na początku zbierał malarstwo ludowe, grafikę. Za pośrednictwem rzeźbiarza kutnowskiego Tadeusza Kacalaka został namówiony, żeby zacząć zbierać też rzeźbę ludową. Ale zaczął się zastanawiać, jaką tematykę, no bo nie chciał powielać kolekcji innych, żeby było to dosyć podobne. Więc wpadł na pomysł, że właśnie zacznie zbierać szopki. I tutaj właśnie ukłon w stronę Franciszka. No i oczywiście postacie samego świętego Franciszka, to jako dopełnienie właśnie. I rzeczywiście cała tradycja wprowadzenia szopek zawdzięczamy świętemu Franciszkowi, która trwa do dnia dzisiejszego. Więc tutaj ta postać rzeczywiście w tym naszym nawet folklorze takim ludowym jest bardzo, bardzo istotna.
0: To przejdźmy teraz do tych kolekcji, bo ta kolekcja była prezentowana w Państwa Muzeum.
2: Tak.
0: Mówimy tutaj o kolekcji, którą pan Balcerak zgromadził właśnie z postaciami w różnych stylach, choć oczywiście generalnie uważanych za sztukę tak zwaną ludową, właśnie związanych z postacią świętego Franciszka. Tutaj fantazja też jest taka, powiedziałabym, rozległa twórców ludowych, którzy starają się wracać, nawiązywać w swoich pracach do świętego.
2: Tak, jak najbardziej, ponieważ ta wystawa, która była prezentowana w maju 2023 roku w Muzeum Archeologicznym Etnograficznym w Łodzi, przedstawiała kolekcję 40 rzeźb przedstawiających właśnie świętego Franciszka z prywatnej kolekcji pana Balceraka. I pan Balcerak zbiera rzeźby twórców, których uważa za no bardzo istotnych, ważnych dla niego i poprzez to są to rzeźby bardzo różnorodne, chociaż przedstawiają tą samą postać. Ponieważ mamy tutaj rzeźby no przede wszystkim z naszych ośrodków tutaj, czy Łęczyckiego, czy Kutnowskiego, czy ze Zduńskiej Woli, różnych przedstawicieli, ale mamy również rzeźby z Sierpeckiego Ośrodka Rzeźbiarskiego, czyli Sierpca w okolicach Płocka. Mamy na przykład Paszyn, czyli południe kraju, gdzie w latach 70. ksiądz Nitka założył ten ośrodek tak naprawdę rzeźbiarski, aktywując tam właśnie ludzi, szczególnie mężczyzn zamieszkałych te tereny do rzeźbienia.
0: Ale chyba też malowania na szkle, coś mi się
2: też,
0: wydaje.
2: Też malowania,
0: prawda?
2: Na szkle, no i tutaj też no, trzeba to powiedzieć, żeby to jasno wybrzmiało, że wtedy mężczyźni ci mieli no, spore kłopoty alkoholowe w tych wsiach.
0: I dzięki... no, ksiądz Nitka niesłychanie ważna postać. Tam
2: bardzo
0: właśnie
2: ważna postać i dzięki niemu tak naprawdę też powstał jeden z ważniejszych ośrodków rzeźbiarskich w kraju, tak? Ale mamy również rzeźby na przykład z Białegostoku, pan Dionizy Purta, który jest tutaj bardzo charakterystyczny. Mamy naprawdę Kujawy, mamy południe kraju, więc ten zasób tych rzeźb jest przeogromny. Co jeszcze ważniejsze, do twórców żyjących pan Balcerak dociera osobiście. Czyli jeździ do nich bardzo często, spędza praktycznie każdy weekend na wyjeździe, dojeżdża do nich i albo kupuje rzeźby, które są, albo na przykład sobie zamawia. Na przykład nie mam od tego twórcy świętego Franciszka, zamawiam do swojej kolekcji i go po prostu mam. Także są bardzo różne środki wyrazu, tak? Różne twarze. Są na przykład
0: to
2: rzeźby...
0: jest drewno przede wszystkim.
2: Tak, to jest drewno lipowe przede wszystkim, ponieważ właśnie te rzeźby się domowe, tak zwane, czyli te, które są w pomieszczeniach, wykonywane są z drewna lipowego, w którym się bardzo miękko, plastycznie rzeźbi. Natomiast no, sam wyraz twarzy właśnie, sama kolorystyka jest bardzo różnorodna, tak? Niektóre rzeźby nie są polichromowane na przykład też, także są dosyć surowe, zupełnie...
0: Czyli nie są... nie mają warstwy nałożonej, takiej ochronnej.
2: Nie mają warstwy, a na przykład niektóre mają warstwę tylko w postaci bejcy na przykład założonej na drewno, tak? Żeby zabezpieczać tą rzeźbę. Natomiast no, tutaj w tych naszych ośrodkach bardziej właśnie, szczególnie rzeźba kutnowska słynie z tej kolorystyki ogromnej, wielopoziomowości. Bardzo często ten święty Franciszek przedstawiany jest również z kwiatami bądź ze zwierzętami, a nawet bardzo często są zwierzęta i kwiaty, ponieważ święty Franciszek miłował również bardzo przyrodę. Uważany jest za patrona zwierząt, więc tutaj...
0: Tak zwanych braci mniejszych, których chyba tak właśnie określał.
2: Dokładnie, tak było określane.
0: Się zaczęło.
2: Dokładnie tak, więc bardzo często jest przedstawiany też na przykład z krzyżem, czy też z czaszką. Zawsze w jakiejś takiej skromnej właśnie tunice, przewiązany sznurem na boso, tak jest pokazywany i z tak zwaną tonsurą, czyli to jest taki obrzęd wygolenia krążka włosów na czubku, który symbolizował tak naprawdę pokorę i oddanie Bogu i właśnie tak jest przedstawiany właśnie święty Franciszek w tej ikonografii. No i oczywiście najczęściej są widoczne na rękach i na nogach również te stygmaty, chociaż trzeba przyznać, że w wielu tych rzeźbach jednak tego elementu akurat też nie ma, więc też różnie do tego twórcy podchodzą.
0: Różnej wielkości zapewne są również te rzeźby, chociaż...
2: Tak, od 20, średnio od 20 tak. do 50 centymetrów wysokości, także są bardzo różne, ale są też płasko rzeźby. Zdarzył się też chyba jeden tryptyk, w którym są pokazane sceny na przykład życia świętego Franciszka, a w centralnej części tego tryptyku jest sama postać Franciszka, więc naprawdę jest bardzo różnorodne tutaj podejście twórców.
0: Czyli ja rozumiem, że pan Balcerak rozszerza cały czas te kolekcje, w ogóle te rzeźby ludowej, bo to jest chyba takie jego
2: rzeczywiście
0: zamiłowanie.
2: Tak. Chociaż tak jak mówię, zaczynał od malarstwa ludowego i grafiki i cały czas ją zbiera. Natomiast pod wpływem właśnie swojego przyjaciela, rzeźbiarza Tadeusza Kacalaka, zaczął zbierać rzeźbę, zaraził się, ale tylko w tej rzeźbie właśnie zbiera szopki i świętego Franciszka. Na razie te dwa tematy, że tak powiem, dominują w jego kolekcji. Natomiast stara się ją cały czas rozszerzać. Powiem szczerze, najprawdopodobniej w tej chwili ma już więcej niż 40 sztuk. Natomiast u nas pokazał wszystkie i co było dla nas bardzo istotne, że ta kolekcja była pokazana po raz pierwszy u nas. Więc rzeczywiście później zdarzało się, że ta część przynajmniej kolekcji była również pokazywana w różnych innych miejscach, ale my byliśmy pierwsi, co jest dla nas bardzo istotne.
0: Także jest szansa, że może się jeszcze po raz drugi uda pokazać publiczności w muzeum również te kolekcje.
2: Tak, myślę, że tak, tylko że musimy niestety poczekać
0: najprawdopodobniej
2: do końca remontu. Remont przewidziany jest niestety do końca 2028 roku, więc myślę, że przed tym terminem to będzie bardzo ciężko, ale myślę, że może po tym roku wrócimy do tego świętego Franciszka i może zrobimy właśnie szerszą wystawę o te rzeźby, które pan Balcerak już zdążył przez ten czas zakupić.
0: Bo w ogóle sztuka sakralna, ludowa sztuka sakralna, to jest taki dział wyspecjalizowany również i w państwa kolekcjach stałych, prawda? Tych, które muzeum zgromadziło przez te wszystkie dekady, lata.
2: Tak, właśnie ja reprezentuję dział plastyki ludowej, który właśnie ma pod sobą, że tak powiem, i rzeźbę ludową, i malarstwo różne i na płótnie, i na szkle, prawda, i na desce, wycina prawda, ludową z różnych regionów i to nie tylko Polski, tutaj centralnej, środkowej, ale również kurpiowską, także z różnych regionów Polski. Także ogólnie rzecz biorąc mam też meble, więc jest bardzo szeroka rzeczywiście ta tematyka w naszym dziale, a rzeźby mamy właśnie podzieloną na tą ludową, przedwojenną, tych twórców jeszcze bardzo często anonimowych, którzy nie podpisywali swoich dzieł, ponieważ oni tworzyli na chwałę Boga. No i oczywiście tych już powojennych, bardzo często już też wynikających z różnych konkursów, które organizowała CPL, Domy Kultury czy muzea w okresie powojennym.
0: No tak, no niestety sławnej CPL-i już nie ma chyba w ogóle, a szkoda wielka, bo ona bez wątpienia, ta firma, można tak powiedzieć, dbała, chociaż nawet komercyjnie trudno, ale dbała o rozwój tej twórczości ludowej. Natomiast teraz to trochę jest na barkach właśnie muzealników, żeby podtrzymywać te tradycje, które już są trochę też i w zaniku, ale są takie regiony, o których zresztą pan opowiadał, w których są cały czas kontynuatorzy tej właśnie klasycznej linii rzeźby ludowej.
2: Tak, ale rzeczywiście tych kontynuatorów jest stosunkowo mało, ponieważ tutaj w centralnej Polsce, na przykład w Łęczycy, proszę mieć na uwadze, że został tylko jeden rzeźbiarz czynny. W Kutnie jest troszeczkę lepiej, aczkolwiek nie jest to zajęcie na tyle dochodowe, żeby młodzi twórcy mogli się zajmować tylko rzeźbieniem.
0: I wyłącznie tym, tak. Jeżeli to jako dodatkowa jakaś aktywność.
2: To jest taka hobbystyczna aktywność, ale to wtedy się to sprowadza na przykład do wykonania 5 czy 6 rzeźb w ciągu roku, więc to nie jest aż taka duża aktywność. Dlatego bardzo ważne są takie ministerialne też projekty, które na przykład są wykonywane, były wykonywane na przykład też w Kutnie przez Pałac Saski. Mistrz tradycji to się nazywa, gdzie właśnie bierzemy takiego twórcę rzeźbiarza i na przykład młodzież lokalną, która przychodzi na zajęcia i żeby ona spróbowała tej rzeźby, być może przynajmniej jedna albo dwie osoby zdecydują się na rzeźbienie w przyszłości, może to polubią, pokochają i będą kontynuatorzy. Także to rzeczywiście jest w tej chwili zajęcie muzealników, ale właśnie takich też prywatnych kolekcjonerów, żeby cały czas pobudzać tych rzeźbiarzy do działania.
0: W roku ogłoszonym rokiem świętego Franciszka, w którym będzie, myślę, dużo miejsca na to, żeby przypominać tego niezwykłego świętego, który rozmawiał z naturą, mówił kazania ptakom, wymyślił szopkę i także w pewien sposób można go nazwać takim pierwszym pomysłodawcą dialogu międzyreligijnego, bo on tam również starał się podczas ówczesnych wypraw krzyżowych rozmawiać z muzułmanami. O tej niezwykłej postaci mieliśmy okazję dziś porozmawiać z panem Michałem Świerczem, Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne, Dział Plastyki Ludowej. Do słów świętego Franciszka Antonina Krzysztoń skomponowała pieśń słoneczną.

0: 85 lat temu, 6 i 7 października 1941 roku, Niemcy aresztowali 162 kapłanów diecezji łódzkiej, w tym 5 księży zakonnych. Wśród aresztowanych znalazł się m.in. proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, ksiądz prałat Jan Cesarz, który został deportowany do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął w maju 1942. Historyk Grzegorz Wróbel, przez wiele lat zawodowego życia związany z Muzeum Tradycji Niepodległościowych, z ogromnym zaangażowaniem bada tę kartę z historii łódzkiego kościoła.
1: W poszukiwaniu dialogu. Gość.
0: Grzegorz Wróbel, przez swoje zawodowe życie związany był pan z Muzeum Tradycji Niepodległościowej.
2: Tak, ponad 30 lat wcześniej pracowałem w szkolnictwie, tym na przykład w salezjańskiej szkole, a w tej chwili, a i później już cały czas w muzeum ponad 30 lat.
0: A jak się zaczęła sprawa pana zainteresowania, czyli obóz położony niedaleko Monachium, Dachau, tak, pierwszy tego typu obóz koncentracyjny założony na terenie Niemiec, ponieważ poświęcił pan tutaj sporo pracy. Leży przede mną taka publikacja właśnie, owe urny polskich ofiar KL Dachau w Gaju Pamięci w Monachium. I to jest owoc pana pracy. Zaraz powiemy jaki i kiedy. Ale właśnie chciałam zapytać się, jaki był początek, jak to się zaczęło.
2: To jest tak, że no, z Dachau zetknąłem się w czasie pracy zawodowej przed wieloma laty. Jeszcze miałem szczęście poznać ofiary KL Dachau, w tym dwóch łódzkich księży, księdza Jaroszkę i księdza Świerszka, z którym miałem nawet taki osobisty kontakt. Myślę, że nawet był uważany przez nich za jakiegoś nawet znajomego. I dzięki temu jakoś to we mnie zakiełkowało. A później przez 7 lat jeździłem w kółko i okrągło do Dachau, bo córka tam mieszkała po prostu z wnukami.
0: Monachium.
2: Na szczęście już jest w tej chwili z powrotem w Polsce. Ale z Polską Misją Katolicką w Monachium się tam zetknąłem, która mi o tych urnach po prostu powiedziała, że obok całej gehenny Dachau i obozu i wszystkiego, co jest związane z takim wzgórzem obok Dachau, no to jest właśnie miejsce pamięci typu Gaj Pamięci w Dachau i tam są polskie, między innymi polskie urny, bo jeszcze innych urn też jest sporo.
0: Ale to były urny z częściową identyfikacją.
2: One są całkowicie zidentyfikowane, no ponieważ jak

0: przystało na perfekcjonistów naszych Niemców, to oni,
1: urzędniczo, tak.
0: Tak, to kiedy oni, bo była straszna historia, znaczy tego typu, że krematorium w samym obozie Dachau nie kremowało tych więźniów tak, jak oni by chcieli szybko. No to później to się zmieniło, bo wybudowano drugie krematorium i wtedy już to zaprzestało. Jeszcze była historia taka, że Niemcy chcieli zrobić na tym interes, bo oni za taką kremację to raz, że brali pieniądze z depozytu więźnia, a później jeszcze proponowali rodzinom, że jak tą urnę prześlą, no to rodzina ma zapłacić, ale to były spore pieniądze i większość ludzi nie zgadzała się po prostu, nie rezygnowała z tego typu, przepraszam, że powiem, usługi niemieckiej. Także te urny były później przetrzymywane w różnych niemieckich kościołach, jeśli chodzi o te monachijskie. I w 50 roku burmistrz Monachium zdecydował, żeby ją umieścić na tym cmentarzu właśnie monachijskim. Cmentarz, gdzie są między innymi też, to jest to miejsce pamięci, to jest ciekawe, dlatego że tam są nawet pochowani ci młodzi ludzie, którzy byli w tej Białej Róży, w tym takiej
1: organizacji takiej.
0: Taki antyhitlerowskiej.
1: Antyhitlerowskiej, znaczy antyhitlerowskiej, chociaż ona była niewielka w
0: niewielka,
1: zasięgu.
0: Niewielka, tak, kilkanaście osób, ale tragicznie się z nią rozprawili się z nią Niemcy. Bardzo, bardzo tragicznie. Kiedy się o tych urnach dowiedzieli ci moi przyjaciele z Polskiej Misji Katolickiej, to nie wiem. No ja w latach tych 90., znaczy w 2000 którymś tam roku się dowiedziałem, kiedy jeździłem do tego Monachium, to po prostu w tym kościele polskim powiedziano, że jak ty jesteś historyk i tu w ogóle Łódź i tak dalej. Wiedzieli, że do Dachau z Łodzi wiele było, rzeczywiście było i z Radogostca, i ze Sterlinga, i z wielu więzień innych wywożono Dachau. No to ty się tym zajmij. No i teraz była kwestia, kiedy łaskawie Rolsen da te dokumenty. To jest dokładnie 214 stron typu A4. Wszystkie są w PDF-ach. Na każdej stronie jest...
1: To jest to, co tutaj mamy przed sobą wydrukowane.
0: To są oczywiście, bo tam jest ponad 4000 urn w tym gaju pamięci. To są tylko wybrani Polacy, których udało się zidentyfikować z tych list. Bo taką ciekawostką to jest to na przykład, że wśród w tych urnach znalazłem Greka i ponieważ mam kolegę, który ma córkę zamężną za Greka, no to podał mu nazwisko. Co się okazało, że to bohater narodowy grecki, który był takim generałem policji w dzisiejszej nazewnicy i przewodził powstaniu antyniemieckiemu, kiedy tam Niemcy wylądowali na Krecie i no, bardzo się ucieszyli Grecy, że nie wiedzieli, że zginął w Dachau, ale że jest jego urna, nie wiedzieli. Nie wiem, jakie są dalsze losy, czy Grecy się zwrócili już o tę urnę, bo to jest cała procedura taka, która jeszcze jest przed nami, no ale być może na pewno się tym zainteresowali.
1: Tak, zaczęliśmy trochę od środka, ale kilka słów na temat samego obozu bym prosiła również, bo zapewne i ta historia jest panu doskonale znana.
0: No to jest Musterlager, jak Niemcy na niego mówili. To jest właśnie 33 rok, marzec 33 rok. Cała procedura wymyślona jako właśnie wzorcowa. To niestety na tym obozie się wzorcowano, żeby kolejne inne, po pierwsze 6 obozów na terenie Niemiec, później na terenie Austrii, później te wszystkie, które powstawały na innych terenach, w tym również polskie obozy. Każdy obóz, tak jak i Dachau, miał co najmniej kilkadziesiąt podobozów. Właśnie stąd między innymi bardzo daleko, tak jak na przykład ten ośrodek eutanazji w Hartheim nad Dunajem w Austrii, do którego wywożono tych nieszczęśników z Dachau. I tam jest ponad 1200 Polaków zamęczonych w tym Hartheim, żeby tylko tam powiedzieć o nich. Więc to jest straszny obóz właśnie, który nie ma dokładnych danych, chociaż one powinny być. Bo no jak w totalitarnym państwie, sprawozdania trafiały do co najmniej kilku ośrodków władzy, więc zbombardowanie jednego archiwum powodowało uszczerbek, ale nie ostateczny. Stąd właśnie w Arolsen są dokumenty, setki tysięcy, miliony można powiedzieć dokumentów i dzisiaj oni łaskawie udostępniają, bo jeszcze sam pamiętam lata, kiedy pisali, że wszystko w ogniu zginęło i tam nic nie ma. No w tej chwili na szczęście te dokumenty udostępniają. Jest podpisane nawet porozumienie między Polskim Instytutem Pamięci Narodowej a Arolsen, także nawet nie trzeba za to płacić, bo jeszcze kilka lat temu to każdy ksero, każdy dokumencik z Arolsen to było 12 euro. cyk, cyk i koniec, prawda?
1: Obóz założony, najwcześniejszy, wzorcowy, pierwotnie przeznaczony jeszcze przed przecież wybuchem
0: wojny, tak.
1: Wojny dla przeciwników Hitlera, czyli komunistów przede
0: głównie,
1: wszystkim, prawda?
0: Ale nie tylko dla badaczy Pisma Świętego, dla homoseksualistów. To były oczywiście zarządzenia policyjne, to nie były żadne wyroki. To jest charakterystyczną cechą w ogóle obozów koncentracyjnych, że to nie były żadne wyroki Sondergerichtu czy jakichś innych ośrodków, w cudzysłowie, prawa, tylko policyjne postanowienie i takim obozie można było się znaleźć i nie było wiadomo, czy nie było żadnego konkretnego terminu, że jest tam się pół roku, rok, tylko kiedy tam się nie...
1: Czyli na podstawie administracyjnej, policyjnej decyzji można było trafić. Tak. Obóz nie miał charakteru, tak byśmy to powiedzieli brutalnie, obozu śmierci, tylko to był obóz pracy.
0: Obóz pracy.
1: Ale w warunkach makabrycznych, szczególnie kiedy już wybuchła wojna.
0: To nazewnictwo niemieckie jest takie... No bardzo, bardzo, z jednej strony obóz koncentracyjny, czyli nazwa obojętna w sumie.
1: Czyli taki, który tak, koncentruje.
0: Skupia. Tak, mm-hmm. Tak jak później dobrze wymyśli sobie rozwiązanie kwestii żydowskiej. No w sumie nazwa też obojętna, polegała przecież na wymordowaniu milionów ludzi. I tutaj była podobna sytuacja, że on był koncentracyjny, ale poprzez właśnie pracę, poprzez brak żywności, poprzez cały codzienny terror, apele, niekończące się zresztą te apele, prace na tak zwanych plantacjach, tu na przykład też szczególnie tych polskich księży tam wykorzystywano i to często bardzo z tego października 1941 roku, kiedy zgarnięto praktycznie wszystkich księży, na przykład tutaj z kraju Warty i tu z naszej diecezji ponad 140 i z wielu innych, no to w samym Konstantynowie było ponad 300 przez 3 tygodnie przetrzymywanych, dopiero później zawiezionych do Dachau, także no to stał się obóz takim centralnym miejscem martyrologii właśnie tutaj dla naszego kraju Warty.
1: I to, co już pan wspomina, czyli przede wszystkim kojarzy się Dachau właśnie z martyrologią polskich kapłanów, księży, przede wszystkim katolickich.
0: Ale nie tylko.
1: Choć nie tylko.
0: Mhm. Bo był nasz pastor Falcman, bardzo dzielny, który nie podpisał przecież Volkslist i zginął za to. Jest w urnie, też jest jego urna, też na szczęście zachowała się. Trzeba by zbadać, w jakim ona jest stanie, bo jest to prawdopodobnie możliwe. Wśród tych ponad 1917, mam nadzieję, że starałem się to zrobić dokładnie. Czy wszystkich Polaków wyłapałem z tych 4000 nazwisk, to tam sam do końca taki pewien nie jestem, ale no, starałem się zrobić to dokładnie. I wśród tych właśnie ponad 1900 to jest ponad 180 duchownych z tej naszej diecezji również. Z naszego rejonu jest sporo. Tu jednym z najmłodszych jest na przykład taki z Koluszek, młody chłopiec, miał 23 rocznik, prawda? Jeszcze tam kilku takich jest z 23 roku, zamordowani w 40 roku, także no 17-latkowie, prawda?
1: Wróćmy jeszcze do tego wątku właśnie duchowieństwa, ponieważ to po pierwsze już był czas wojenny, czyli te warunki obozowe się makabrycznie pogorszyły. Przybyły już te miejsca, które po prostu dokonywały eksterminacji, bo zbudowało się jedno krematorium, drugie krematorium.
0: Oni byli umieszczeni w specjalnych barakach, tak jak przygotowana przez konspirację osoba mogła podać, że jest rzemieślnikiem, stolarzem, nie wiadomo kim, a była zupełnie kimś innym, bo oni tego nie sprawdzali, Niemcy, prawda? Natomiast tu duchowny się nie uchował. Przywieziono ich grupowo w sutannach, no nie było żadnej możliwości, zarejestrowano i właśnie od staruszków 80-letnich do stosunkowo młodych księży przetrzymywano właśnie no, w takim strasznym reżimie właśnie bez możliwości oczywiście żadnych duchowych posług.
1: Bo no właśnie, więc przede wszystkim odebrano wszystko to, co było wartością w życiu tych kapłanów, bo nie wolno im
0: nie
1: było
0: wolno,
1: w żaden
0: nawet
1: sposób,
0: różańcy nie mogli
1: tak,
0: mieć nie przy sobie.
1: Mhm.
0: Chociaż innym duchownym, niemieckim, austriackim, innym francuskim, tam przecież też byli tego typu duchowni, pozwolono. Mieli była kaplica, która funkcjonowała, dla innych duchownych funkcjonowała, dla polskich duchownych nie funkcjonowała.
1: Skazani na tę ciężką pracę, szczególnie w tym miejscu, o którym mówi pan, ogródek tak zwany,
0: straszna
1: tam 90% tych zatrudnionych więźniów nie
0: przetrzymało. Tu nawet ten właśnie autor jedynej relacji łódzkiej, ten ksiądz Bujacz, Ludwik Bujacz, który przeżył Dachau, ale przeżył bardzo dosłownie po wydaniu tej publikacji o Dachau, niewielkiej książeczki.
1: W 1946.
0: No, wydaniu dosłownie kilka miesięcy po wydaniu tej książki zmarł, bo też był niestety poddawany tym pseudomedycznym, nie wiem, czy mu tam wszczepiano tyfus, czy jakieś inne choroby skanów, w każdym razie tego typu rzeczy. rzeczy robiono na nich, właśnie na kapłanach, i on też bardzo szybko zmarł po wyzwoleniu.
1: Tak, aż dziw, że tylko jedna się tego typu publikacja ukazała. Ona w tej chwili, ja mam w ręku reprint, tak, bo on na 70-lecie wyzwolenia obozu...
0: Tak, to arcybiskup Jędraszewski Dachau,
1: tak,
0: zalecił
1: bo
0: to
1: o
0: wydarzenie.
1: Tym za chwilę, także ksiądz Ludwik Bujacz, Dachau, rok 1946. To jest niewielka książeczka, wstrząsająca, jeśli chodzi właśnie o te opisy. Ciekawa byłam dalszych losów, tu mi pan uzupełnia, że no, długo nie był w stanie przeżyć. Zresztą tutaj na zakończenie również tak, jest, dał taką listę tych księży łódzkich.
0: Mhm. Z takimi kilkoma zdaniami dosłownie o każdym z tych, którzy zginą. No to są niewielkie, dosłownie parę zdań o każdym z tych swoich kolegów. Bardzo życzliwe, bo wygląda na to, że rzeczywiście nie było żadnego przykładu jakiegoś złego zachowania się, że tak powiem, w cudzysłowie, jeśli chodzi o duchowieństwo. Nie było tego typu przypadku. Oni byli tak przytłoczeni tym wszystkim, tą pracą, tym dramatem głodu. Dzielili się paczkami. To też jest sytuacja taka bardzo...
1: A paczki dopiero od pewnego momentu. Chyba 42, 43.
0: Tak. I ja mam tą relację nie tyle od księży właśnie, tylko od cywilów. Kiedy pracowałem w muzeum, jeszcze na Radogoszczu, to tam zbieraliśmy relacje od więźniów, którzy tam przychodzili, to nam właśnie ci więźniowie Dachau mówili tak, że księża, ponieważ dostawali te paczki od różnych, od swoich parafian, a wolą było dostać każdemu tylko jedną paczkę w miesiącu. To nie było tak, że te paczki codziennie dla każdego przychodziły, ale starali się dzielić ze swoimi właśnie, z Polakami, których tam znali ze swoich parafii. Często było tak, że otrzymywali ci inni więźniowie jakieś tam drobiazgi z tych paczek.
1: Wspomniał już pan osobę metropolity łódzkiego wtedy, kiedy było 70-lecie wyzwolenia przez Amerykanów obozów Dachau, czyli arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, to on właśnie był inspiratorem takiego wyjazdu, takiej pielgrzymki do polskich kapłanów właśnie do Dachau w to 70-lecie. I miałam okazję być razem z arcybiskupem Jędraszewskim w tym miejscu i z innymi księżmi kapłanami. Była to jednodniowa, wstrząsająca wyprawa. Tam na terenie obozu odbyła się msza święta, celebrowana właśnie przez kapłanów, kilkudziesięciu, ponad tam 60 kapłanów celebrowało, ponieważ znajduje się kaplica na środku obozu w Dachau. W tej chwili nie ma tam takiego muzeum, jakie sobie wyobrażamy. Są, choć jest to miejsce zachowane, wydzielone zostały te ślady murowań po owych barakach.
0: Po barakach są tylko fundamenty.
1: Fundamenty, tak. Ale jest kaplica, jest. Są siostry zakonne.
0: Są karmelitanki. To
1: karmelitanki, tak. Których na przykład nie można, tak, nie można było mieć nawet za murami
0: Auschwitz,
1: obozów Auschwitz. Tam są, natomiast jest ich tam kilka. Tutaj wtedy było 8-9, była tylko jedna Polka, bo one z różnych krajów. Była to niesamowita uroczystość, bo ci więźniowie, no już w tej chwili pokoleniowo w większości już nieobecni, ale rzeczywiście co jakiś rocznicowy czas
0: co roku spotykali się u świętego Józefa w Kaliszu.
1: Tak.
0: Dlatego, że na 19 marca złożyli takie ślubowanie, że jak się im uda przeżyć, to będą tego chołubić, tego świętego Józefa. No i ponieważ takim centralnym miejscem kultu świętego Józefa jest sanktuarium w Kaliszu, to co roku tam się spotykali. I tam w podziemiach tego sanktuarium jest taka niewielka sala pamięci poświęcona właśnie duchowieństwu z drobiazgami, które oni tam dostarczyli. To są jakieś łyżki, to są jakieś tam numery więzienne. Bardzo skromne oczywiście te pamiątki, bo przecież więzień cóż miał przy sobie? Pasiak głównie, nic więcej. Może te trepy uratował. A także no, tych pamiątek niewiele. Na przykład ksiądz biskup Jaroszek miał niewielką taką rzeźbę głowy Chrystusa wykonaną w drewnie. Malutką taką, bo przecież musiał to ukrywać przy sobie i zachował to. I kiedy była taka wystawa u nas w muzeum na Radogoszu, to przekazał, jak relikwie, kazał tego pilnować, żebyśmy tego nie zbyli. Oczywiście oddaliśmy to później no, z żalem, bo tak liczyliśmy, że może się uda to dostać do muzeum, ale nie, ksiądz oddał później to rodzinie, no i jest w tej chwili pewnie w rodzinie.
1: Ta wyprawa właśnie duchownych w ogóle polskich to też był taki mocny sygnał, że należy pamiętać o tej ofierze, jaką złożyli, no w gruncie rzeczy za wiarę księża.
0: To wyjątkowo, tak.
1: wtedy właśnie w tym miejscu w Dachau. Zresztą, co jeszcze może warto też podkreślić, była potem wspólna msza z duchowieństwem niemieckim, też poświęcona tej tragicznej historii, tej pamięci tym tragicznym ofiarom. Gdyby to można było jeszcze zamienić w liczby, już zatrzymując się na poziomie właśnie duchowieństwa, prawie 2000, tak. 1800
0: kapłanów, w tym oczywiście biskup Kozal, który jest takim symbolem, no ksiądz Frelichowski tu dla nas, ten ksiądz Dominik Kaczyński, no i dziesiątki innych księży, którzy odegrali tę rolę też o tyle istotną, że byli takimi też strażnikami godności tam. Nie, ten ksiądz na przykład Dominik Kaczyński był takim, według relacji tu więźniów, był współwięźniu, był postawnym bardzo człowiekiem, no w tym pasiaku. Mimo strasznej pracy starał się zachować, żeby był zawsze czysty, co dla więźnia było niesamowite, dlatego że no, wody było tyle, co bardzo mało do jakiejś, a on starał się być zawsze czysty, zawsze skludny. No i to był też taki wzór dla więźniów, proszę bardzo, w takich strasznych warunkach, a ja mogę być.
1: Wracając do tej publikacji Urny Polskich Ofiar KL Dachau w Gaju Pamięci, nad którą pan spędził wiele, wiele lat pracy. Mówiliśmy o tym odszukiwaniu polskich nazwisk, co nie zawsze było takie proste, ponieważ tutaj również w tej publikacji widzimy bardzo często, że te polskie nazwiska miały również na przykład zniemczone, oczywiście, czy zniekształcone nazewnictwo. Tak, także miały nazwy zniemczone lub zniekształcone.
0: Tak samo Niemcy, ponieważ te dokumenty były wypisywane przez Niemców, oni traktowali miejscowości zagarnięte z kraju Warty i przekształcone na niemieckie nazewnictwo jako niemieckie. I na przykład nasze kochane koło jako Wartbrücken. I jak ktoś tam zmarł z tego Wartbrücken, to on był Deutsche. I tu Poznań nasz kochany też było przy Polaku, prawda? No, albo polskie nazwisko, przepraszam, Kozłowski, czy Malinowski, czy Wróbel, czy jakieś inne, prawda?
1: Czyli mrówczą pracę pan musiał wykonać, bo pan porównywał dokumenty z tymi listami. Z listami, tak. Listy, a jednocześnie te urny są widoczne? Nie.
0: One są zakryte. One są tego typu niestety w ziemi, w takich jakby betonowych grobach ziemnych. I jest pytanie, na ile te urny siedzą. Jest co najmniej, są z dokumentów niemieckich, mam nadzieję, że Niemcy powiedzą, które to są urny. Co najmniej 600 urn jest metalowych. No i te urny ewidentnie się zachowały, bo nawet jeszcze niedawno rozmawiałem z panem Mieczysławem Górą, fachowcem od spraw archeologii. Jak są metalowe, to nie ma mowy. Natomiast oczywiście z dykty, ale Niemcy również robili urny z takich para plastików. Więc kto wie, to trzeba by to po prostu tam dokładnie, nie są zbyt chętni.
1: Archeologiczna praca byłaby tam potrzebna.
0: Konieczna przynajmniej jakiś sondaż archeologii.
1: Nie są chętni, żeby udostępnić, tym w ogóle zająć.
0: Nie są chętni. Były, no w latach 60. przyjechali tam Francuzi, Holendrzy, jeszcze ktoś tam inny i zabrali sobie urny, te, które oni tam chcieli, bo przecież można było wiadomo też po tym samym numerach, że to jest Holendera, to jest Greka, to jest Włocha, to kto inny, prawda, to oni sobie tam zabrali swoje urny, no ale później się ta sytuacja przerwała, no nasi nigdy, dopóty były dwa państwa niemieckie, to nie było żadnego zainteresowania, żeby się tymi urnami zająć. Jak już się pojawiło znowu Deutsche Bundesrepublik, no to też z kolei od kilku lat tym miejscem pamięci zajmuje się taka fundacja, która twierdzi, że ona nie ma żadnych wcześniejszych dokumentów. Oni by z duszy serca nam pomogli, no ale nie wiedzą, tak jakby nie było archiwum państwowego monachijskiego czy jakiegoś innego. No, na szczęście udostępniali również te nazwiska, także w tej chwili jest to miejsce upamiętnione o tyle, że na takich planszach, można by to tak nazwać, które są tam na miejscu, są imiona i nazwiska wszystkich tych ofiar, wszystkich. Polacy upamiętnili tam wszystkich ponad te 4000 nazwisk osób, które w tych urnach są. To chociaż tyle.
1: Wstrząsająca historia, tyle lat po wojnie, a trzeba tej pamięci cały czas poszukiwać i cały czas ją dokumentować.
0: Tak,
1: tu jest,
0: tak.
1: Okazuje się, ogromna praca.
0: I na szczęście baza dokumentów jest, tyle że no, chętnych do badania za bardzo nie ma.
1: No chyba, że się jest człowiekiem z tak wielką pasją, jak właśnie nasz dzisiejszy gość, historyk Grzegorz Wróbel, który dokonuje takiej żmudnej, archiwistycznej pracy, żeby właśnie tę pamięć o tych ciężko doświadczonych, niewinnych, zaplątanych w te
0: tryby,
1: tryby makabrycznej machiny.
0: I austriackie, żeby też pamiętać
1: oczywiście,
0: o naszych braciach.
1: Austriacy się genialnie wyłgali ze wszelkiej odpowiedzialności. Teraz jak się po latach patrzy na niektóre rzeczywiście nazwiska czystych Austriaków, którym się tak cudownie udało, bo już potem... Polityka po wojnie zaczęła swoją rolę odgrywać, prawda? Ja dziękuję serdecznie za tę historię. Mój dzisiejszy gość, pan Grzegorz Wróbel.
0: Dziękuję bardzo.
1: Grzegorz Wróbel jest laureatem medalu Mater Verbi, który redakcja tygodnika katolickiego Niedziela przyznaje osobom szczególnie zaangażowanym w dzieło budowania kultury narodowej i patriotyzmu. A w trakcie okupacji niemieckiej w latach 1939-45 diecezja łódzka poniosła około 40% strat w stosunku do stanu przedwojennego. Przed nami audycja Słowo. Dziś ksiądz Krzysztof Kłusek, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny. My dziękujemy już za dzisiejsze spotkanie. Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha.
2: Słowo. Audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
3: Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie dzisiaj takie jedno bardzo proste, ale poruszające pytanie. Jak często potrafimy zatrzymać się w codziennym pędzie, by po prostu powiedzieć dziękuję? Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 17, wersety 11-19. Zdarzyło się, że Jezus, udając się do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 mężów trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego stóp i dziękował jemu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara ciebie uzdrowiła. Moi drodzy, wyobraźmy sobie tą scenę. Trąd w czasach Jezusa to nie była tylko choroba ciała, to była straszliwa samotność, odrzucenie, brak możliwości, brak bycia ze swoimi bliskimi, życie na marginesie społeczeństwa. I oto 10 ludzi otrzymuje bezinteresowny dar, nową szansę, zdrowie, powrót do rodziny i do świata. Odzyskują praktycznie wszystko. Ale co robią dalej? 9 z nich natychmiast zaczyna biec do swoich spraw. Może spieszą się, by nadrobić stracony czas, może są tak zachwyceni samym prezentem, że zapominają o tym, kto im go podarował. Tylko jeden z nich, i to właściwie pogardzany Samarytanin, obcy, wraca, by paść na twarz i podziękować. Przypomina mi się pewna historia pewnego człowieka, pewnego ojca, który przez wiele miesięcy ciężko pracował po godzinach, by kupić swojemu synowi wymarzony rower. Gdy nadszedł dzień urodzin, chłopiec rozpakował prezent, krzyknął z zachwytu, wsiadł na rower i od razu pojechał do kolegów na podwórko. Ojciec stał w drzwiach, patrząc za nim i poczuł lekkie ukłucie w sercu. Nie chodziło mu o pochwały, chciał po prostu uścisku, którego pewnie brakowało. Dzięki, tato, po prostu zwyczajne, normalnie dziękuję. Chciał relacji. Większość z nas zachowuje się czasami tak jak ten syn albo jak owych 9 trędowatych, gdy zbierają się nad nami czarne chmury, potrafimy głośno wołać: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Szukamy wtedy Boga, kiedy coś nas boli, kiedy coś się rozsypuje, kiedy być może zdrowie nie jest takie, jakie powinno być, albo praca. Ale gdy sztorm mija, gdy wraca spokój, tak łatwo wracamy do codzienności, traktując otrzymane dobro jako coś po prostu oczywistego. Współczesna teologia często przypomina nam, że wdzięczność to jest klucz do relacji z Bogiem. Właśnie wdzięczność jest pewnym kluczem do relacji z Bogiem. Kiedy dziękujemy, nasza dusza otwiera się na coś więcej niż tylko fizyczny dar. Wręcz zauważamy, co Jezus mówi na końcu do Samarytanina. Powiada: Twoja wiara Ciebie uzdrowiła. W języku greckim dosłownie zbawiła Ciebie. Pozostali 9 otrzymali uzdrowienie ciała, ale tylko ten jeden, który wrócił podziękować, doświadczył głębokiego zbawienia serca i osobistego spotkania z Panem Jezusem. Wdzięczność zamieniła zwykły cud w trwałą więź, w trwałą relację. Drodzy radiosłuchacze, zostawiam was dzisiaj z takimi 3 pytaniami do osobistego przemyślenia. Niech ta niedziela będzie nie tylko uświęceniem i taką Bożą celebracją tego dnia, ale przede wszystkim taką dobrą refleksją. I pierwsze pytanie: gdybyś miał dzisiaj podziękować Bogu tylko za to, o co prosiłeś Go wczoraj, co by Ci zostało? I drugie pytanie: czy w Twojej codziennej modlitwie jest miejsce na szczere dziękuję, czy tylko na listę życzeń i próśb? I trzecie pytanie: komu ze swoich bliskich powinieneś dzisiaj powiedzieć, być może powrócić i powiedzieć jemu proste słowa dziękuję? Drodzy radiosłuchacze, niech ten dzień będzie czasem powrotu do serca Boga z dziękczynieniem na ustach i niech Bóg was błogosławi. To rozważanie przygotował ksiądz Krzysztof Kusek, duszpasterz parafii ewangelicko-metodystycznej w Łodzi i w Pabienicach.

To Radio Łódź, minęła siódma. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Ceny paliw niżej, pakiet znów obowiązuje. W Bełchatowie na sali operacyjnej pojawił się robot. Legenda koszykówki zagościła w łódzkiej Atlas Arenie. Na północy regionu mogą pojawiać się jeszcze mgły. Dziś

0: jeździć.
1: Na pakiecie CPN skorzysta cała gospodarka, tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka.
2: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
1: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Pakiet CPN ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki. Robot na sali operacyjnej. Szpital w Bełchatowie ma nowoczesnego robota chirurgicznego Da Vinci XI. Robot wspiera lekarzy podczas skomplikowanych operacji, zapewniając trójwymiarowy, powiększony obraz oraz bardzo dużą precyzję ruchów, mówi Radiu Łódź wicedyrektor bełchatowskiego szpitala Alicja Braun-Fater.
4: Operacje z wykorzystaniem systemu robotycznego pozwalają lekarzom na bardzo precyzyjne wykonanie procedur. Mało inwazyjny charakter tego typu zabiegów wiąże się z mniejszym urazem tkanek, mniejszymi dolegliwościami pooperacyjnymi oraz szybszą rekonwalescencją pacjenta.
3: A cały system kosztował 11 milionów złotych.
5: Więcej na radiołódź.pl.
3: Swoją pracę zakończyły lata temu, a jednak wyjechały na łódzkie ulice. Klub miłośników starych tramwajów świętował wczoraj swoje 45. urodziny. Obok przystanku Architektura stanęło więc kilka zabytkowych tramwajów, które można poznać m.in. po tym, że mają tylko jeden charakterystyczny reflektor. Na miejscu był też Adam Łużyński.
6: Jak było kiedyś w takim starym tramwaju?
7: Zawsze tłok, drewniane było wszystko. Konduktorzy byli, bilety dawali.
8: Wspominam to fajnie, a dlatego ja tu jestem. Szkoda, że nie ma jeszcze starszego jakiegoś tramwaju, bo to było coś pięknego. To była wizytówka kochanej Łodzi, ukochanej naszej Łodzi.
3: A zdjęcia z parady starych tramwajów można zobaczyć na radiołódź.pl. Aktorzy, muzycy i znani twórcy internetowi zagrali pokazowe mecze koszykówki w łódzkiej Atlas Arenie. To wszystko na oczach legendy ligi NBA Shaquille'a O'Neala. Wszystkiemu przyglądał się Robert Zwoliński.
9: Na parkiecie m.in. OSTR, Paweł Domagała, Grubson czy Trips, a wśród widzów legendarny Shaquille O'Neal. Trzecia edycja All Stars League na pewno nie zawiodła. Były emocje koszykarskie, pokazy wsadów, widowiskowe akcje i duża rywalizacja, mówi jeden z organizatorów, TikToker Tomanek.
10: To była najlepsza edycja. Wszystko szło jak po sznurku, Shaq był zadowolony, zawodnicy byli zadowoleni. Nie no, w sensie atmosfera chyba najbardziej mi się to podobała.
11: Ja się mega jaram tym, że mogłem poznać kogoś, na kim się wzorowałem od dziecka. Marzenie spełnione, powstrzymywałem wzrusz, szczerze mówiąc, jak go przytulałem.
9: Dodał youtuber Big Shofer, który kiedyś grał też zawodowo w koszykówkę. Na Shaqu zrobił duże wrażenie swoimi akcjami, a zadowoleni byli też kibice. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
3: Na radiołódź.pl są zdjęcia i rozmowy z uczestnikami i kibicami. Proszę śledzić też nasze media społecznościowe, bo tam sporo informacji o tym sportowym wydarzeniu. Kolejne wiadomości za godzinę. Słońce zaczyna się już nieśmiało pojawiać i dzisiaj tych promieni w regionie będziemy mieli całkiem sporo, aż do popołudnia, bo dopiero wtedy przypłyną do nas chmury. Będzie ciepło, dzisiaj maksymalnie do 20 stopni.

0: czas dojrzałości.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Pora na czas dojrzałości w Radiu Łódź. Dzisiaj będziemy zapraszać do udziału w Dniach Seniora zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Powiemy też o tym, jak uchronić się przed dezinformacją i fake newsami. Zapraszam.

0: W naszym programie goście są nimi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Łódzkiego. Witam.
1: Dzień dobry.
0: I jest z nami także Joanna Mela, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS-ie w Łodzi. Witam.
2: Dzień dobry.
0: Spotkałyśmy się, ponieważ w październiku w ZUS-ie odbywają się Dni Seniora. Ogólnopolskie otwarcie tych dni miało miejsce w Zduńskiej Woli. Powiedzmy, jakie hasło przewodnie w tym roku przyświeca Dniom Seniora w ZUS-ie?
1: 30 września w Miejskim Domu Kultury Centrum Integracji Ratusz w Zduńskiej Woli odbyła się taka centralna, ogólnopolska inauguracja Dni Seniora w ZUS. To już jest 10. jubileuszowa edycja tej akcji. W tym roku ona się odbywa pod hasłem Senior Mówi Sprawdzam, świadomy senior w świecie dezinformacji. I właśnie bezpieczeństwo informacyjne, rozpoznawanie fake newsów i sprawdzanie źródeł było jednym z najważniejszych tematów tego wydarzenia. Oficjalnego otwarcia Dni Seniora dokonał dr Liwiusz Laska, prezes ZUS, a był też z nami współorganizator Dni Seniora w ZUS-ie, czyli dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Była też pani Dorota Bieniasz, członek zarządu ZUS, która nadzoruje pion świadczeń i orzecznictwa. Seniorzy oczywiście byli, no i znakomici goście, którzy brali udział w prowadzonym przez Annę Kalitę, rzeczniczkę ZUS-u, panel o dezinformacji. Gościem specjalnym był natomiast profesor Krzysztof Bielecki, który w rozmowie z prezesem ZUS-u opowiadał o długowieczności.
0: Dlaczego ZUS zajął się właśnie teraz tematem dezinformacji?
1: Dlatego, że dezinformacja może mieć bardzo konkretne konsekwencje. Fałszywa informacja dotycząca zdrowia może spowodować, że podejmiemy niewłaściwą decyzję dotyczącą leczenia. Fałszywa informacja dotycząca pieniędzy może narazić nas na stratę materialną, a w niektórych przypadkach nawet duchową czy uczuciową, bo jak weźmiemy na przykład oszustwa na tak zwanego amerykańskiego żołnierza, czy znanego aktora, który pilnie zwraca się do nas z prośbą o pieniądze przez internet, ale wcześniej wzbudzi jakieś dobre uczucia u swojej ofiary, no to też mamy tutaj ten wariant taki uczuciowy. Czasami mamy do czynienia z oszustwami na pracownika jakiejś instytucji, a innym razem obiecuje się i proponuje seniorom na przykład z niepełnosprawnością załatwianie świadczenia wspierającego, żądając za to niemałych kwot w wysokości równowartości jednej lub kilku emerytur lub świadczeń. Podczas gdy pracownicy ZUS-u pomogą wypełnić taki wniosek zupełnie za darmo i to nie tylko osobie z samą niepełnosprawnością, ale także jej opiekunowi, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo. Ostatnio nawet wysyłałam do mediów właśnie taką informację, żebyśmy nie dali się wprowadzić w maliny, bo otrzymaliśmy właśnie od seniorów informacje, od seniorów z niepełnosprawnością, że otrzymują takie propozycje wraz z przygotowanym od razu pełnomocnictwem. One przychodziły pocztą. Samo wypełnienie już takiego pełnomocnictwa stwarza już wielkie pole do nadużyć, bo jeżeli upoważnimy kogoś, kogo nie znamy, nie mamy do tej osoby zaufania, do załatwiania sprawy w ZUS-ie, no to może ona na przykład złożyć wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego, na który przelewana jest emerytura z ZUS-u. Więc naprawdę jest o czym mówić. Dlatego chcemy przypomnieć taką prostą zasadę. Zanim uwierzysz, zanim podasz informację dalej, a przede wszystkim zanim podejmiesz na podstawie jakiejś informacji decyzję, sprawdź źródło. Nie ulegaj presji czasu stosowanej przez oszustów, no i nie podejmuj decyzji na podstawie emocji.
0: Gdzie w takim razie seniorzy mogą udać się po informacje dotyczące ZUS-u?
1: Jeżeli informacja dotyczy ZUS-u i budzi nasze wątpliwości, najlepiej nie szukać odpowiedzi gdzieś w jakimś przypadkowym poście w mediach społecznościowych. Sprawdźmy ją najlepiej na oficjalnej stronie ZUS-u albo zapytajmy bezpośrednio w zakładzie. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś wywiera na nas presję, każe szybko kliknąć jakiś link, podać dane albo przelać pieniądze, pamiętajmy, powinna nam się zapalić czerwona lampka i pytajmy, sprawdzajmy.
0: Czy można powiedzieć, że to właśnie seniorzy są szczególnie narażeni na dezinformację?
1: tak naprawdę na dezinformację narażeni jesteśmy wszyscy. Seniorzy coraz aktywniej korzystają z internetu, bankowości elektronicznej czy mediów społecznościowych i smartfonów.
0: Niektórzy świetnie sobie radzą.
1: Oczywiście, dlatego zależy nam tutaj nie na straszeniu, ale na wyposażeniu ich w proste narzędzia. Sprawdź autora informacji, sprawdź źródło, zobacz, czy potwierdzają ją, czyli te informacje, jakieś inne wiarygodne źródła i nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji, presji, czasu, bo właśnie na tym żerują oszuści.
0: A powiedz, Moniko, w takim razie, czego seniorzy dowiedzieli się już podczas samej inauguracji?
1: Mieliśmy bardzo ciekawy panel Sprawdź zanim uwierzysz, czyli jak skutecznie weryfikować informacje. I co ważne, spotkali się w niej eksperci reprezentujący różne dziedziny. Policję, NASK, środowisko senioralne czy medycynę. Dzięki temu mogliśmy pokazać, że dezinformacja może dotyczyć naszego zdrowia, bezpieczeństwa, pieniędzy, właściwie każdej sfery życia. Panel prowadziła rzeczniczka prasowa ZUS-u Anna Kalita i rozmawiała naprawdę ze świetnymi ekspertami, czyli na przykład z dr Elżbietą Ostrowską, przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej ZUS, inspektor Katarzyną Nowak z Komendy Głównej Policji, Anną Rywczyńską z NASK-u Państwowego Instytutu Badawczego i doktor wziął udział też również dr Stefan Karczmarewicz, który jest kardiologiem, blogerem polityki i popularyzatorem zdrowia. Myślę, że to był bardzo ważny panel, nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich, bo mówiono tam wiele istotnych rzeczy. Pani Anna Rywczyńska na przykład opowiedziała, na czym polega schemat tak zwanej króliczej nory, czyli w jaki sposób nasze zainteresowanie jednym tematem jest podbijane przez algorytmy, które zbierają nasz ślad cyfrowy i na jego podstawie dalej podsuwają nam więcej i więcej informacji w tym temacie. Odpowiednio i z czasem otaczając nas narracją, która działa na korzyść manipulatora z internetu. Bo to jest tak, że na przykład, nie wiem, mamy nadciśnienie albo boimy się wojny. Oglądamy w mediach społecznościowych jakąś rolkę na ten temat i w tym momencie algorytmy skrupulatnie odnotowują, jak długo oglądamy jakąś rolkę, do jakich rolek wracamy, jakich treści wyszukujemy. No i podsyłają nam później tych informacji tyle w tym temacie, że myślimy, że to właściwie jest główny temat, którym teraz zajmuje się świat. Innych tematów już nie ma, a narracja, jaką się nam podtyka, podbija nasze lęki. I masz nadciśnienie, to uważaj, bo taki przebieg wydarzeń, jakiego się właśnie obawiasz, na pewno cię czeka. Powinieneś więc kupić lek, ale tylko ten jeden lek, a nie inny, bo ten tylko właściwie działa, inne to nie są dobre, są złe. No i tak właśnie jesteśmy manipulowani, tak działa ten system dezinformacji, jakiego by tematu właściwie nie dotyczył.
0: Ale powiedzmy tutaj i w tym miejscu, że Dni Seniora to nie tylko walka z fake newsami.
1: Absolutnie nie. Dni Seniora mają znacznie szerszy wymiar. Przez cały październik seniorzy będą mogli spotykać się z ekspertami ZUS-u i naszych instytucji partnerskich. Będziemy rozmawiać o emeryturach, rentach, rencie wdowiej, waloryzacji, dorabianiu doświadczeń, ale również o bezpieczeństwie, zdrowiu czy korzystaniu z usług elektronicznych. W programie mamy też mówienie o nowych legitymacjach emeryta i rencisty, o bezgotówkowych świadczeniach, o EZUS-ie czy MZUS-ie, czyli aplikacji mobilnej.
0: Mówiliście także sporo o długowieczności. Dlaczego?
1: Bo chcemy rozmawiać nie tylko o emeryturach, ale też o tym, jak dobrze przeżyć czas na emeryturze. Inauguracja rozpoczęła się od wspólnego oglądania podcastu ZUS na głos, odcinka zatytułowanego 100 lat pani Krystyny. Warto zobaczyć, w jak świetnej formie jest pani Krystyna, co z jej perspektywy w życiu jest ważne, jaka jest recepta na długie życie, co ją uszczęśliwia, jak porównuje się do osób w swoim wieku i nieco młodszych. Mnie bardzo utkwiło w pamięci zdanie pani Krystyny dotyczące tego, że to 100 lat to tak szybko przeleciało. No i to, jak pani Krystyna patrzy w przyszłość. Ja zachęcam, bo można obejrzeć ten odcinek na kanale Elektryczny ZUS na YouTubie. Naprawdę warto to zobaczyć. No i naszym gościem specjalnym był też profesor Krzysztof Bielecki, chirurg, który ma 88 lat, nadal operuje, przyjmuje pacjentów, a do tego śpiewa w chórze, uczestniczy w spływach kajakowych. Myślę, że trudno o lepszy przykład aktywnego seniora. Naprawdę fantastyczna rozmowa. Przeprowadził ją z panem profesorem, prezes ZUS-u. Też no, warto było tego posłuchać.
0: Moniko, to jaka jest w takim razie recepta na takie dobre starzenie się?
1: Tak naprawdę nie ma jednej cudownej recepty, ale okazuje się, że ogromne znaczenie mają rzeczy bardzo proste, takie jak ruch, sen, aktywność intelektualna i kontakty z innymi ludźmi. Profesor Bielecki wspomniał o człowieku tak zwanym cudzie, bo cud to skrót od trzech słów. C jak cielesność, czyli ruch. U jak umysł, czyli ważne jest, żeby cały czas ćwiczyć umysł, czytać, uczyć się nowych rzeczy, języków, tańca, czegokolwiek, co zmusza nasz mózg do pracy. I w końcu D jak duchowość. I tu profesor wskazał na śmiech, że działa jak lekarstwo oraz na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Profesor powiedział, że seniorzy mogą mieć zmarszczki na twarzy, na rękach, ale ich serce jest gładziutkie. Tak więc czas na uczucia i na miłość jest zawsze.
0: To powiedzmy, Moniko, z kim ZUS organizuje Dni Seniora, przypomnijmy, przez cały październik?
1: Nie robimy tego sami. Współpracujemy między innymi z NASK-iem, Policją, NFZ-em, UOKiK-iem, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Finansowym. Dzięki temu senior będzie mógł dostać informacje z bardzo różnych obszarów życia i od wiarygodnego źródła. Zapraszamy także do współpracy inne podmioty działające na rzecz seniorów czy osób z niepełnosprawnością.
0: To teraz powiedzmy, bo inauguracja już za nami, ale co będzie się działo konkretnie w październiku, szczególnie w naszym województwie, na co możemy zaprosić?
1: Dni seniora potrwają przez cały październik i odbywać się będą we wszystkich oddziałach ZUS w Polsce. Będą spotkania, wykłady, warsztaty, konsultacje indywidualne, stoiska informacyjne i co ważne, udział w tych wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. W trakcie naszych spotkań skoncentrujemy się zatem z jednej strony na przedstawianiu takiego szerokiego wachlarza naszych usług elektronicznych. To jest e-wizyt w ZUS, aplikacji mobilnej na komórki mZUS, platformy eZUS czy rezerwowaniu wizyt w ZUS za pośrednictwem PUE. Będziemy mówić też o bezgotówkowej formie pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i w trakcie tych spotkań będziemy mówić, jakimi zasadami powinien kierować się świadomy senior, korzystając z tych narzędzi oraz jak powinien postępować w kontaktach z instytucjami, żeby ustrzec się przed oszustwem na tak zwaną legendę. Nie zabraknie też tematów związanych stricte ze świadczeniami dotyczących chociażby zmian w rencie wdowiej od 1 stycznia 2027 roku czy przeliczania emerytury. Będą też informacje o świadczeniu uzupełniającym i te wszystkie informacje dotyczące nadchodzących wydarzeń możemy sobie sprawdzić, zobaczyć na stronie internetowej ZUS w zakładce Dni Seniora. Jest tam szczegółowy harmonogram, co, gdzie i kiedy się wydarzy. W najbliższym czasie w pierwszym oddziale ZUS w Łodzi, w inspektoracie w Zgierzu na przykład, 6 października w godzinach od 11 do 15 w Miejskiej Bibliotece w Zgierzu przy ulicy Długiej 29a ekspert będzie odpowiadał na pytania dotyczące ustalania kapitału początkowego jako jednej ze składowych wysokości emerytury, czy też ustalania uprawnień do emerytury docelowej po emeryturze powszechnej dla kobiet będących członkami OFE. 7 października w godzinach od 10 do 12 organizujemy szkolenie w formie online na temat świadczeń długoterminowych dla osób niezdolnych do pracy i na to szkolenie obowiązują zapisy pod adresem mailowym szkolenia@lots.zus.pl. 14 października w oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim mamy dzień otwarty w ZUS z udziałem partnerów naszych, takich jak NFZ oraz Powiatowego Stowarzyszenia Diabetyków. 15 i 16 października są dyżury telefoniczne organizowane przez Tomaszowski Oddział ZUS. Drugi oddział ZUS będzie też w Łodzi wraz z podległymi mu jednostkami również organizował w wielu miejscach punkty informacyjno-konsultacyjne. 28 października na przykład w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi będzie organizowany Dzień Seniora przez pierwszy oddział ZUS w Łodzi i tam między innymi o świadczeniach takich jak renta wdowia, o świadczeniu wspierającym i o wnioskach o przeliczenia świadczeń dla osób, które były na urlopie wychowawczym i chcą ten okres przeliczyć do kapitału początkowego. Będzie mówiła nasza koleżanka, która jest z nami w studio, Joasia Mela. Tak więc będzie naprawdę wiele tematów, o których będziemy rozmawiać z seniorami, a to jest naprawdę tylko garsteczka z tych, które są już zamieszczone na naszej stronie internetowej w harmonogramie, który cały czas też na bieżąco będzie uzupełniany.
0: To teraz trochę sobie odpoczniemy od rozmawiania i posłuchamy muzyki i za chwilkę wracamy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu są Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego i Joanna Mela, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS w Łodzi. I teraz właśnie mam pytanie do pani Joanny. Pani Joanno, naszych słuchaczy na pewno wiele z tych tematów będzie interesowało. Jednym z nich, z tych tematów, o których oczywiście będziecie rozmawiać podczas spotkań, jednym z nich jest na przykład renta wdowia. Co możemy powiedzieć na temat tego świadczenia już dzisiaj? Komu ona przysługuje, w jakiej wysokości i jakie zmiany szykują się od stycznia przyszłego roku? To korzystając z tego, że mamy panią tutaj w studiu, to proszę nam to wyjaśnić.
1: Więc tak, od lipca 2025 roku wprowadzono nową formę wsparcia dla wdów i wdowców, tak zwaną rentę wdowią. Przysługuje ona osobom uprawnionym do dwóch świadczeń, jednego własnego oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Co ważne, przez rentę rodzinną rozumiemy nie tylko tę rentę, którą wypłaca ZUS, ale również rentę rodzinną wypłacaną przez inne organy emerytalno-rentowe. Rentę rodzinną dla rolników, rentę rodzinną wojskową oraz policyjną rentę rodzinną. Żebyśmy mogli wypłacić świadczenie w zbiegu z rentą rodzinną, należy łącznie spełnić następujące warunki, czyli mieć ukończone co najmniej 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, do dnia śmierci małżonka pozostawać nim we wspólności małżeńskiej, oczywiście nabyć prawo do tej renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia przez siebie 55 lat lub 60 w przypadku mężczyzny i nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim. I to też jest ważne, tutaj chciałam podkreślić, bo no, życie niesie wiele niespodzianek, tak? Może się zdarzyć, że taki wdowiec ponownie wyjdzie za mąż, czy zawrze nowy związek małżeński. Ważne jest, żeby to zgłosić też u nas w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo od dnia zawarcia związku małżeńskiego nie przysługuje już ta renta wdowia, którą poprzednio nabyliśmy prawo. Tak? I też zależnie od wskazanego wyboru przez osobę uprawnioną, przysługuje wypłata renty rodzinnej 100% własnego świadczenia lub 15% renty rodzinnej, lub odwrotnie, tak? 100% renty rodzinnej i 15% świadczenia emerytalno-rentowego własnego. Od stycznia 2027 roku zmieni się wysokość tego drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu i ulegnie podwyższeniu do 25%. Co ważne też podkreślenie, czy nie należy składać żadnych wniosków o to podwyższenie. ZUS będzie to wydawał z automatu i podwyższał te świadczenia. Wysokość świadczeń ustalonych w zbiegu, to też powiem, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury i obecnie od marca 2026 roku ta trzykrotność to wynosi 5 935,47 zł.
0: Pani Joanno, seniorzy to często osoby z niepełnosprawnością. Czy są jeszcze jakieś świadczenia, z których mogliby skorzystać?
1: Tak, dla osób z niepełnosprawnością ZUS przyznaje i wypłaca również świadczenia wspierające od stycznia 2024 roku. Celem świadczenia jest udzielenie bezpośrednio osobom z niepełnosprawnością, mającym potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. I przysługuje one osobom, które oczywiście mają ukończone 18 lat, są obywatelami Polski lub Unii Europejskiej, tak? A jeśli nie, to jeśli przebywają w Polsce legalnie i mają dostęp do rynku pracy. Ważne jest też, że należy mieć decyzję z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w skrócie w ZON, w której poziom został ustalony poziom wsparcia w formie punktów. I teraz tak, aby uzyskać to świadczenie wspierające, osoby z niepełnosprawnością powinny wystąpić do tego w ZON, czyli tego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. I gdy decyzja zostanie się ostateczna, składamy wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego do ZUS. Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia jest wydawana przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na wniosek składany przez osobę z niepełnosprawnością. Ważne jest też, że wniosek można złożyć również przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania. Oczywiście osobę zaufaną, której udzielimy pełnomocnictwa. W decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia ustalana jest w formie punktowej i jeśli osoba posiada co najmniej 70 punktów, wtedy my przyznajemy jako ZUS świadczenie wspierające. Po otrzymaniu tej decyzji zgłaszamy się do ZUS-u, można złożyć wniosek, tylko ważne jest, że wniosek możemy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na platformie usług elektronicznych PUE ZUS przez portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Oczywiście pracownicy ZUS pomagają w wypełnieniu tego wniosku, jeśli taka osoba niepełnosprawna czy pełnomocnik takiej osoby zgłosi się do nas na salę obsługi klienta, pomożemy wypełnić taki wniosek przez internet.
0: Od 13 lipca seniorzy mogą posługiwać się nowym wzorem legitymacji emeryta i rencisty, czy osoby, które mają stare legitymacje, mogą się nimi dalej posługiwać. Co się zmienia w takim razie w tych nowych legitymacjach? Jaka jest różnica?
1: Tak, od 13 lipca legitymacja emeryta rencista mają nowe wzory. Zmiany dotyczą również tradycyjnej legitymacji plastikowej karty, jak i elektronicznej m-legitymacji dostępnej w aplikacji m-obywatel. Modyfikacje wynikają z nowych przepisów prawnych, które obowiązują od lipca tego roku. Wprowadzają zmiany, to krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa danych naszych świadczeniobiorców. Tradycyjna plastikowa karta zyska nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd m-legitymacji w aplikacji m-obywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS. Proces ten odbywa się automatycznie i nikomu nie przepadną dotychczasowe uprawnienia. Stare legitymacje zachowują pełną ważność przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych nowych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS.
0: To na koniec naszej rozmowy, o co w ogóle w ostatnim czasie najczęściej pytają seniorzy?
1: Seniorzy zgłaszają się przede wszystkim po informację, w jakiej formie czy w jakie mogą złożyć wnioski, żeby przeliczyć sobie świadczenie, podwyższyć wysokość świadczenia. Są różne formy przeliczenia, czy różne wnioski można złożyć. Najczęściej pytamy ją o możliwość przeliczenia kapitału początkowego za okres urlopu wychowawczego. Więc takie przeliczenie przysługuje osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 i pobierają tak zwaną nową emeryturę.
0: Tego wszystkiego Państwo dowiecie się podczas Dni Seniora, ale także właściwie na co dzień w ZUS-ie, prawda, Moniko?
2: Oczywiście, zawsze można do nas przyjść, zapytać. Ja zachęcam osoby, które wybierają się na przykład na świadczenie, czyli na emeryturę, do tego, żeby przyszli i skorzystali z porad naszych doradców emerytalnych, którzy wyjaśnią, jakie dokumenty należy złożyć, jakie dokumenty należy zbierać, szczególnie jeżeli jeszcze nie mamy ustalonego kapitału początkowego, w jakim okresie być może też najlepiej przejść na tę emeryturę, biorąc pod uwagę na przykład prognozowaną wysokość emerytury, którą również nasi doradcy na miejscu, jeżeli mamy kapitał początkowy już obliczony, będą mogli nam przedstawić.
0: Bardzo dziękuję Wam dzisiaj za rozmowę, za wizytę w studiu. Moimi i Państwa gośćmi były Monika Kiełczyńska, Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS Województwa Łódzkiego i Joanna Mela, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w łódzkim ZUS-ie. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Moim kolejnym gościem jest dzisiaj Olga Wałkuska z Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam zapytać, czy tak rzeczywiście jest, czy to może nadużycie, że seniorzy są grupą szczególnie narażoną na dezinformację?
1: Często faktycznie się tak mówi. Często się mówi, że musimy szczególnie dbać o świadomość wśród grup, tu cytuję, szczególnie narażonych na dezinformację, czyli młodzieży i seniorów. Natomiast podczas badań naszego raportu dotyczącego akurat nie tyle całej dezinformacji, co teorii spiskowych, wynikło, że tak naprawdę seniorzy są najbardziej odporni na teorie spiskowe. Tutaj tylko zaznaczę, że nie chodzi o całą dezinformację, a stricte o teorie spiskowe. Co do reszty, tutaj badań nie ma, więc nie można stwierdzić.
0: Bo gdzieś usłyszałam takie stwierdzenie, że osoby starsze często wychowywały się w kulturze takiego większego zaufania do słowa drukowanego i do właśnie tradycyjnych mediów. I chyba rzeczywiście tak było. I czy właśnie nam to po prostu zostało, czy jednak seniorzy, no, wychowani co prawda w właśnie w innej kulturze medialnej, no, dzisiaj też się stykają z tym, co dzieje się na bieżąco. No i pewnie też jakoś to analizują i wyciągają wnioski.
1: No na ile seniorzy czerpią swoją wiedzę o świecie faktycznie z mediów społecznościowych, musielibyśmy się odwołać tutaj do jakichś konkretnych badań. To nie do końca dotyczy stricte dezinformacji. Ale też wydaje mi się, że generalnie seniorzy czerpią więcej informacji o świecie wciąż jeszcze z mediów tradycyjnych, a dezinformacja w dużej mierze jest domeną mediów społecznościowych. Więc z jednej strony faktycznie większe zaufanie do słowa drukowanego, słowa pisanego, ale pozostaje pytanie, na ile seniorzy faktycznie traktują media społecznościowe jako medium, jako źródło informacji o świecie. Więc tutaj jakby mamy dwa przeciwstawne zjawiska. Tak? Z jednej strony pewną podatność ze względu na, nazwijmy to, brak świadomości, ale z drugiej strony być może nie do końca nie całkowite zaufanie wobec tego nowego medium.
0: Pani Olgo, a na taki najprostszy przykład dotyczący sztucznej inteligencji, która potrafi stworzyć fałszywe wizerunki, na przykład lekarzy namawiających do zakupu właśnie jakichś leków. Czy państwo w ogóle prowadziliście jakieś badania w tym kierunku? Czy na takie rzeczy seniorzy są podatni?
1: Czy są podatni? Nie wiadomo. Natomiast na pewno są adresatami tego typu treści. I też z naszych rozmów podczas warsztatów wynika, że sami seniorzy mówią, że to stanowi dla nich pewien problem, jeśli nie największy problem, to znaczy odróżnienie prawdziwych autorytetów od ludzi, którzy za takie autorytety się podają za pomocą takich technik, no, fałszywego wzbudzenia zaufania, czyli na przykład odpowiedniego otoczenia, które przypomina gabinet lekarski, czy tego białego fartucha, który wszyscy znamy nawet z reklam telewizyjnych. I że właśnie tego typu treści, one jakby nastawione może nie tyle na dezinformację, sensu stricte taką polityczną, a bardziej na zysk, po prostu na wyłudzanie pieniędzy. Tak one są w dużej mierze kierowane właśnie w stronę seniorów.
0: Czy można powiedzieć, że tematyka na przykład zdrowotna i finansowa to jest taka tematyka, którą szczególnie oszuści wykorzystują, bo wiadomo, że no, starszym osobom zależy na zdrowiu, też mają oszczędności czy emerytury?
1: Tak, to jest i to nawet wynika właśnie z rozmów z samymi seniorami, którzy mówią, że największą trudność sprawiają im materiały, które zawierają odwołania do autorytetów, czyli właśnie do pracowników opieki zdrowotnej, czy na przykład do ekspertów finansowych, czy znanych osób.
0: Pani Olgo, to chciałabym jeszcze wrócić do tego, co pani powiedziała o teoriach spiskowych, bo to jest ciekawe. Dlaczego seniorzy są taką grupą, która jest niepodatna?
1: Myślimy, że może się to wiązać z ich właśnie tym wychowaniem medialnym i tym, że oni czerpią wiedzę w dużej mierze jeszcze z mediów takich tradycyjnych, ale drugim takim czynnikiem może być też ich duża wiedza o świecie, zgromadzona też jakby
0: no tak.
1: w toku przeżytych lat i doświadczeń, ale też taka wiedza encyklopedyczna. Ich duża wiedza i wiedza ogólna i doświadczenie, które w pewien sposób stanowią taką szczepionkę na takie, nazwijmy to, bzdurne treści.
0: Pani Olgo, to czy możemy podpowiedzieć w takim razie, jak seniorzy mogą się chronić przed na przykład fake newsami?
1: Przede wszystkim należy uważać na treści, które budzą silne emocje. Dezinformacja w dużej mierze bazuje na emocjach i im coś wzbudza w nas większy niepokój, większy strach, oburzenie, im bardziej potrzebujemy, czyli potrzeby, żeby zareagować natychmiast w tej chwili, zaangażować się, skomentować albo udostępnić, tym większy to powinien być dla nas sygnał, że powinniśmy zrobić krok w tył i zastanowić się, dlaczego się tak czujemy i kto ewentualnie chce, żebyśmy poczuli się w taki sposób. A potem sprawdzić taką informację w jeszcze jednym źródle, najlepiej jak najbardziej wiarygodnym, i dopiero po takim sprawdzeniu podjąć decyzję, co chcemy albo nie chcemy dalej zrobić z taką treścią.
0: Jeszcze bym dopytała tylko o to właśnie sprawdzenie źródła, no bo mamy na przykład w jakichś tam social mediach taką, załóżmy, jakąś sensacyjną informację. I teraz właśnie jak sprawdzić ją w innych źródłach? Czy po prostu wpisać w wyszukiwarkę i sprawdzić, czy ktoś jeszcze o tym pisze?
1: Tak, to jest najprostsze i bardzo często wystarczy. Bo nagle się okazuje, że taki materiał pojawia się tylko i wyłącznie w tym jednym cytacie. Mm-hmm. Nawet jeśli prowadzimy takie wyszukiwanie i widzimy, że ten materiał się pojawia w kilku źródłach, to czasem jest tak, że na pierwszy rzut oka widać, że one wszystkie prowadzą w jedno miejsce. Czyli to wciąż nie znaczy, że ta wiadomość jest wiarygodna, jeśli wszystkie odniesienia jakby prowadzą w to samo miejsce. Do tego jednego materiału, tak może się okazać, że jak mamy różne strony, które cytują wiadomość, która wciąż nie jest prawdziwa.
0: A można też zapytać kogoś bliskiego po prostu również, prawda? Podzielić się takimi obawami i to przedyskutować, nie wiem, z mężem właśnie, z synem, czy
1: tak, oczywiście. Tak, oczywiście, ale to zawsze dobrze jest przedyskutować coś z inną żywą osobą, ale nie zawsze mamy taką możliwość. Natomiast jeśli akurat jesteśmy online, a jesteśmy, skoro zobaczyliśmy, natknęliśmy się na taką treść, to sprawdzenie jej w wyszukiwarce powinno być taką dobrą praktyką.
0: To na koniec jeszcze zapytam, NASK regularnie organizuje rozmaite kampanie i warsztaty edukacyjne, które pomagają starszym osobom właśnie bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Czy te warsztaty przeważnie są otwarte? Można od tak po prostu zapisać się na nie?
1: Tak, z tego co mi wiadomo, jak najbardziej. Wiem też, że planujemy w najbliższym czasie współpracę z Muzeum Powstania Warszawskiego, więc to też będzie, myślę, ciekawe miejsce, gdzie będzie można się czegoś dowiedzieć.
0: To w takim razie bardzo dziękuję za tę krótką rozmowę. Olga Wołkuska z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.

Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Agata Zielińska. Zapraszam za tydzień, a dzisiejsze rozmowy już wkrótce na radiołódź.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 8:00. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Od jutra zmiany na łódzkich drogach. Słoiki potrzebne od zaraz, za chwilę szczegóły. Ponad 900 niezwykłych modeli można podziwiać w Pabienicach. W całym regionie słonecznie, temperatura rośnie. Nowe utrudnienia w centrum Łodzi, zmiany odczują pasażerowie MPK. To w związku z remontem torowiska na ulicy Piotrkowskiej. Torowcy zakończyli pracę przy placu Rejmonta, ale z nowym tygodniem rozpoczął kolejny etap. O szczegółach Seweryn Potentas.
9: Koniec tego etapu prac oznacza powrót linii 6, 7 i 11 na odcinek od Żwirki do placu Rejmonta. Przy nim tramwaje będą musiały jednak skręcić w ulicę Przybyszewskiego, dlatego że tym razem torowcy rozpoczną pracę na odcinku do placu Niepodległości.
10: Dojazd z Piotrkowskiej Centrum na plac Niepodległości będzie zachowany linią 11, która pojedzie objazdem przez Przybyszewskiego, Kilińskiego i Dąbrowskiego.
9: Mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Dodatkowo w trakcie prac linie przejeżdżające od ulicy Zachodniej i Alei Kościół.

0: zimowarską. Takie naczynia mogą pomóc w przetrwaniu zimnych nocy. Oczywiście najważniejsza będzie ich zawartość, czyli porcje zupy dla osób w kryzysie bezdomności. Jeśli ktoś ma takich słoików w nadmiarze, łódzka Caritas chętnie je przyjmie, mówi jej dyrektor Tomasz Kopytowski.
1: Jeśli Państwo mają takie słoiki w swoich domach, one są czyste, sprawne, mają sprawną zakrętkę, można je przynieść do naszej siedziby. Z góry dziękujemy za wkład w tę pomoc dla najuboższych, najbardziej potrzebujących.
0: Każdy z nas może w taki sposób dołożyć cegiełkę, to znaczy słoik, do pomocy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
2: Niepotrzebne słoiki można przenosić do siedziby Caritas Archidiecezji Łódzkiej od poniedziałku do piątku od 8 do 15.30. Setki modeli w Pabienicach trwa trzeci międzynarodowy konkurs modelarski o Puchar Prezydenta Miasta. W jednej z sal gimnastycznych Centrum Tenisowego wystawiono modele, których tematyka skupia się głównie wokół II wojny światowej. Na miejscu był Adam Murzyński.
3: Trudno mi zliczyć te wszystkie modele tutaj. Ich są dziesiątki, setki.
4: Marek Szajer, współorganizator konkursu z łódzkiej siesty modelarskiej. Setki, bliżej 1000 nawet. Jest ich ponad 900 na pewno pojedynczych modeli liczących.
5: Krzysztof Kowalczyk, członek łódzkiej siesty modelarskiej. Staram się znaleźć w modelu coś, co mnie ujmie.
2: Na naszej stronie można podziwiać zdjęcia tylko niektórych z ponad 900 egzemplarzy. Można je zobaczyć też na własne oczy, bo wydarzenie trwa jeszcze dzisiaj. Ponad 120 bocianów trafiło wiosną i latem do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki w województwie warmińsko-mazurskim. Ten rok jest rekordowy pod względem przyjęć, mówi Anna Kamińska z ośrodka.
6: Były to bociany głównie młode, dorosłe takie bardzo późno w tym roku przystąpiły do lęgów i po prostu zostawiały już gniazda, odlatywały albo też wyrzucały swoje młode, powiedziały, że nie wychowają czas.
2: Na wolność wróciło jedynie około 50 bocianów. Przed nami jeszcze emocje sportowe i Michał Malinowski.
7: Dzień dobry. Rozpoczynamy od rugby, bowiem łódzcy budowlani idą jak burza. Emocjonujący i co najważniejsze zwycięski mecz łódzkich rugbystów obejrzeli wczoraj kibice na stadionie przy ulicy Górniczej. Budowlani podejmowali aktualnych mistrzów Polski Pogoń Siedlce. Po niezwykle zaciętej walce gospodarze wygrali 22-21. Było to ich piąte z rzędu zwycięstwo, utrzymali fotel lidera oraz status niepokonanej drużyny w tym sezonie. Legendarny koszykarz ligi NBA Shaquille O'Neal odwiedził Łódź i przyglądał się koszykarskiej rywalizacji w Atlas Arenie. Na parkiecie wystąpili internetowi twórcy, muzycy i aktorzy. Nie zabrakło też przedstawicieli sportu, a MVP zawodów został zawodnik zwycięskiej drużyny Dunkers, popularny dunker Rafał Lipek-Lipiński.
8: My wygraliśmy jako drużyna, włączając to przede wszystkim trenera. To było dobre miejsce, dobry wybór organizatorów, żeby właśnie to zrobić tutaj.
9: Bardzo fajna inicjatywa, cieszę się bardzo, że jestem, że mogę pomóc.
7: Dodał trener reprezentacji Polski Igor Milicic, który tym razem prowadził drużynę T7 Squad, która zajęła drugie miejsce. Duże wrażenie na samym szaku zrobił też youtuber Big Shofer.
10: Cieszę się najbardziej z tego, że po półtorej roku przerwy od koszykówki mogłem wyjść i poczuć te emocje koszykarskie, ten doping, ten młyn na sali, no, tą całą atmosferę, tą całą otoczkę, no, tyle emocji, buzuje we mnie wszystko, nie? To, że mogłem tu wystąpić, że mogłem poznać legendę.
7: Przypadków w grze Big Shofera nie było, bo to Filip Prefer, który ma za sobą ponad 20 występów w polskiej ekstraklasie. W czasie kariery koszykarskiej grał m.in. w zespole z Kutna. A fotorelacja i wyniki z All Stars League 3 w łódzkiej Atlas Arenie na radiołódź.pl. W naszych mediach społecznościowych w najbliższych dniach pojawi się też wiele kolejnych nagrań z tego wydarzenia. Słaba sobota trzecioligowców z Łódzkiego. Piłkarze Lechii Tomaszów Mazowiecki przegrali 1-2 z Polonią Lidzbark Warmiński w meczu 11 kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Gospodarze nieźle rozpoczęli i prowadzili do przerwy, ale punktów nie potrafili zdobyć. W derbowym meczu rozegranym w Łowiczu miejscowy Pelikan zremisował 1-1 z Widzewem 2 Łódź. Wynik został ustalony do przerwy. Natomiast w Sieradzu tamtejsza Warta zremisowała także 1-1 z Mazowią Mińsk Mazowiecki. Zwycięstwo gospodarze stracili w doliczonym czasie gry. Podsumowanie kolejki w wieczornej strefie kibica. Drugie miejsce zajęli młodzicy MKS-u Piotrkowianin w ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym piłkarzy ręcznych, który rozegrany został w piotrkowskiej hali Relax. Na jego podstawie drużyny rozdzielone zostaną do rozgrywek ligowych. Drużyna trenera Szymona Wojnowskiego rywalizować będzie w tym sezonie w jednej lidze z zespołami z województwa mazowieckiego.
11: Już nie do końca chodzi o wygrywanie mistrzostw Polski. Czasami ważny jest też ten proces cały. Tutaj w zeszłym roku, jak 11 rocznik grał wojewódzkie rozgrywki, no to mieliśmy trzy inne drużyny i każdy mecz był wygrywany wielką ilością bramek. I przez kilka miesięcy chłopcy nie mieli żadnego tak naprawdę bodźca do rozwoju. A teraz jak jesteśmy połączeni z

0: województwem mazowieckim, no to tych bodźców do rozwoju będzie znacznie więcej.
1: Młodzieżowe drużyny MKS-u Piotrkowianin w ostatnich miesiącach zanotowały duże sukcesy. Medale Mistrzostw Polski w kilku kategoriach wiekowych pozwoliły piotrkowskiemu klubowi na wygranie prestiżowej klasyfikacji ogólnopolskiej. MKS Piotrkowianin wyprzedził w niej takie kluby jak Wisła Płock czy Iskra Kielce. A kolejny serwis sportowy po 9:00. Zapraszam.
2: Dzisiaj po południu pojawią się chmury, ale proszę się nie obawiać, piękna słoneczna jesień jeszcze z nami zostanie, co najmniej kilka dni, bo prognozy mówią, że aż do czwartku. Nadal będą nam towarzyszyły wtedy wysokie temperatury, dopiero w czwartek na termometrach zobaczymy poniżej 15 stopni.
3: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

8 minut po godzinie 8. Witamy serdecznie. Piotr Śliwiński realizuje program. Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 10. Jak zwykle w radiu w niedzielny poranek piosenki sprzed lat.

Jest złota polska jesień i moglibyśmy powiedzieć, że jest angielska złota jesień. W tej piosence właśnie Autumn Almanac, to jest piosenka zespołu The Kinks. Ray Davies napisał taką uroczą piosenkę o tym, jak starszy człowiek żyje sobie na angielskiej prowincji i cieszy się właśnie taką złotą angielską jesienią, grabi liście, patrzy sobie na takie złote też zachody słońca, no, pije herbatę u sąsiadów i ogląda mecze piłki. A więc taka angielska prowincja lat 60., bo to rok 1967, zespół The Kinks na dobry początek, bo mamy złotą polską jesień też, jeżeli chodzi o nas, to piękna pogoda. No, jeszcze przez kilka dni ma się utrzymywać, także cieszmy się. Ale wątki jesienne dzisiaj też pojawią się. Już teraz zaśpiewa Kalina Jandrusik.

Jesienna dziewczyna Kalina Jędrusik przepięknie nam zaśpiewała. Chyba w ubiegłym roku tej piosenki nie słuchaliśmy, tak mi się wydaje. No czasami te jesienne klasyki powracają na początek, zwłaszcza tej pory roku. 16 minut po godzinie 8, audycja w tonacji CEPI w Radiu Łódź. Do godziny 10 piosenki sprzed lat, które Państwo też mogą zamawiać. Dzwonić 606-78-7878 albo pisać b.florczak@radiolot.pl i przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę ten adres jest czynny. Edmund Fetting, ale to nie będzie ta piosenka, o której Państwo myślą.

mostem grają w karty, chcą zabić nudę fałszywym asem pik. Niebieskie ptaki, włóczęgi, złodziejaszki, w butelce nocy wciąż tłuką się jak ćmy. Niebieskie ptaki od chandry uciekają,

0: se nemáry pryskają w nocy mrok. W horyzont nowy z programem maksymalnym, tak dla zabawy oszukać własny los.
1: Bywa, że księżyc, gdy niebo zamiecie, sypnie im w oczy garść kurzu od gwiazd.

dlaczego i po co i jak. Niebieskie ptaki pod mostem grają w karty, chcą zabić nudę fałszywym masem pik. Niebieskie ptaki włóczęgi złodziejaszki w butelce nocy wciąż tłuką się jak ćmy. Niebieskie ptaki

A więc dzisiaj nie nim wstanie dzień, a piosenka o niebieskich ptakach, o różnego rodzaju marzycielach, włóczęgach, zaśpiewał Edmund Fetting. Edmund Fetting, warszawiak z krwi i kości, urodził się w Warszawie, zmarł w Warszawie. Oczywiście najbardziej pamiętany z tej piosenki, o której Państwu mówiłem, Nim wstanie dzień, którą stworzyli Agnieszka Osiecka i Krzysztof Komeda. Pewnie do niej wrócimy niebawem. A teraz myślę, że niespecjalnie jakoś bardzo pamiętany zespół The Clovers.

The Clovers, czyli kwintet pochodzący z Waszyngtonu, który powstał w 1946 roku. To po prostu byli koledzy ze szkoły, którzy postanowili wspólnie grać. A ten utwór, One Mint Julep z 1950, właściwie drugiego roku, ale nagrany jeszcze w grudniu 51, no to w ogóle jedna z pierwszych piosenek, która traktuje o drinku, mówiąc krótko, no mówiąc wprost, wcześniej tego typu tematyka w ogóle nie pojawiała się w piosenkach. The Crickets teraz, w nagraniu That Will Be The Day, The Crickets, Buddy Holly oczywiście, i jedna w ogóle z pierwszych piosenek, jaką John Lennon i w ogóle zespół The Beatles, wtedy jeszcze nie tytułował się jako The Beatles, nagrał. To w ogóle jedno z pierwszych nagrań w ich historii, zamieszczone później na słynnej antologii, ale my posłuchamy oryginału. Oto The Crickets.

0: That Will Be The Day, oczywiście z repertuaru The Crickets, Buddy'ego Holego, ale tak jak powiedziałem, także młodzi Beatlesi, wtedy jeszcze The Quarrymen, w 1958 roku już nagrali ten utwór, John, Paul i George, a tam jeszcze chyba dwóch było muzyków obok nich, no kolegów po prostu, bo to taka była grupa skiflowa, grająca na różnego rodzaju przedmiotach domowych, no, jakichś tarkach, jakieś pałki perkusyjne zrobione po prostu gdzieś z kawałków drewna domowego jakiegoś. No i tak sobie panowie grali, oczywiście mieli gitary, to posiadali. I takie były początki zespołu The Beatles.
1: Autopromocja. Jedna osoba?
2: Nuda.
1: Dwie osoby?
2: Zaczyna się.
3: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
3: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
3: W radiu.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
2: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
2: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
4: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
5: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
4: W każdy poniedziałek po 21:00.
6: Okolice jazzu.
4: Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
8: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
10: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

I już 29 minut po godzinie 8 na naszym zegarze do 10 piosenki sprzed lat. Teraz wyciągnę taką piosenkę, która powstała w 1969 roku do głośnego wówczas filmu Włoska robota, Italian Job. I muzykę do tego filmu napisał Quincy Jones. Ten taki jakby wiodący utwór pod tytułem On Days Like This zaśpiewał Matt Monroe. Też ciekawa bardzo postać. On występował na początku w ogóle pod innym imieniem i nazwiskiem, Al Jordan, a potem zmienił na właśnie Matt Monroe. Pamiętamy go pewnie przede wszystkim z piosenki From Russia With Love, czyli tego słynnego bondowskiego klasyka, no ale ma też kilka innych wielkich przebojów, między innymi właśnie On Days Like This. Don Black też postać naprawdę wybitna, człowiek, który też pisał do Bondów słowa piosenek tutaj do tego utworu. Także napisał tekst, a warto dodać, że całość wyprodukował George Martin, a więc Beatlesowski producent. No, Quincy Jones kogoś wpuścił za stery, to też niezwykła sytuacja. Fantastyczna piosenka, film Italian Job, włoska robota, rok 1969, śpiewa Matt Monroe.

A Państwo już dają znać, że bardzo ładna piosenka. Matt Monroe on Days Like This, Italian Job, włoska robota. Kiedy Andrzej Pietrzak przychodzi i opowiada Państwu o piosenkach, które proponuje, to tam mamy taki kącik angielska robota. Też taki film był. No dobrze, to w takim razie teraz i to nie ode mnie, a od Państwa propozycja, bo wiedzą Państwo, że ja jestem fanem Skaldów, ale dzisiaj akurat to zamówiona piosenka Księżyc we włosy Skaldowie.

takiej dziewczynie, co pachnie mydlinami, wczorajszą szminką, podłym snem. Takiej dziewczynie, co w knajpie była z wami, a potem umarła.

będziemy żyli długo. I ach, jak bezpiecznie. Bo takiej dziewczynie księżyc we

Zespół Skaldowie, Księżyc we włosy, b.florczak@radiolot.pl. Pod tym adresem można zgłaszać też swoje propozycje oczywiście do kolejnych programów. Teraz przeniesiemy się na kilka minut z Nadwisły do Kalifornii, bo tam przede wszystkim działał zespół The Birds, no trochę Laurel Canyon, te rejony. I zespół, który połączył w pewnym momencie, to był taki krótki okres, mniej więcej od 65 do 67 roku. Muzykę folkową z rockiem. Oczywiście robił to też Bob Dylan. Oni bardzo często sięgali po piosenki Dylana i opracowywali je na swój sposób, ale stworzyli takie własne brzmienie, między innymi korzystając z 12-strunowych gitar. Wtedy to zaczął być bardzo popularny instrument, mający takie właśnie głębokie, trochę nawet orkiestrowe wręcz brzmienie, bardzo bogate. I to pięknie brzmiało, kiedy The Birds sięgali po te piosenki Dylana, ale także Pita Seegera chociażby, a więc też jednego z mentorów Dylana i w ogóle takiego przewodnika folkowego w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie dwa takie utwory pojawią się. Najpierw autorstwa Seegera, potem Boba Dylana. Ten pierwszy utwór też znalazł się na legendarnej ścieżce dźwiękowej do filmu Forrest Gump. No więc pewnie państwo już wiedzą, o czym mowa. Posłuchajmy dwukrotnie zespół The Birds.

No i to były dwa znakomite przykłady właśnie brzmienia zespołu The Birds. Turn, turn, turn to everything, there is a season. Na wszystko jest czas, na wszystko jest pora. Śpiewał zespół The Birds, kompozycja Pete'a Seegera, no a przed chwilą Mr. Tambourine Man, z tego jeszcze folkowego okresu Boba Dylana piosenka, ale właśnie przez nich zagrana w sposób no, elektryczny, tak to nazwijmy. Kwadrans do godziny 9 w tonacji Sepi w Radiu Łódź. Teraz pojawi się Magda Umer, artystka, którą pożegnaliśmy w ubiegłym roku w grudniu, jak ten czas szybko płynie. Jesienią też zawsze powraca, przynajmniej ten pierwszy utwór, ten drugi również, ale w innym wykonaniu, ale teraz posłuchamy Magdy Umer w dwóch nagraniach.

się kończy, pożegnania czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8.

No, zazwyczaj sięgamy po wersję Sławy Przybylskiej oczywiście tego utworu, a tutaj Magda Umer. Pożegnania, pamiętasz, była jesień, wcześniej koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. To Radio Łódź, 7 minut do godziny 9, za chwilkę serwis informacyjny o pełnej godzinie, no ale jeszcze do tego czasu zaśpiewa Janis Joplin, bo dzisiaj rocznica jej śmierci. Zmarła w 1970 roku. Absolutnie wybitna postać, wybitna wokalistka, no ale pod tą maską wielkiej gwiazdy muzyki kryła się jednak dosyć nieszczęśliwa niestety dusza. I taka była prawdziwa historia Janis Joplin. Ostatnia jej płyta, już wydana pośmiertnie, płyta pod tytułem Pearl. Janis nie zdążyła dokończyć tego naprawdę arcydzieła muzycznego, no ale kilka piosenek przeszło oczywiście do historii. Jednej z nich teraz posłuchamy. A Woman Left Lonely, Janis Joplin, i za chwilkę będzie godzina 9:00.

0: autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
5: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
6: Kevin!
5: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
9: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź jest 9. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Progi podatkowe od nowa w Sejmie ruszają prace. Od jutra sporo zmian w kursowaniu tramwajów na Piotrkowskiej. Dziś poznamy też kolejnego laureata literackiej nagrody Nike. Słonecznie w całym regionie, w Łodzi już 10 stopni. Sejm wkrótce zajmie się rządowym projektem reformy progów podatkowych. Pierwszy próg zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych, a zarabiający od 130 do 150 tysięcy rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego. Z drugiej strony rząd planuje obniżenie limitu przychodów dla płatników ryczałtu, które oznacza podwyżkę podatków dla części przedsiębiorców. O szczegółach Michał Makowski.
11: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści.
12: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
11: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także ośmiokrotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem.
12: Jeżeli nic nie zmienią, wejdą do zasad ogólnych, czyli do opodatkowania według skali podatkowej, ich poziom opodatkowania na pewno wzrośnie.
11: Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Przed nami kolejny etap

0: Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych odebrało wczoraj w Łodzi nagrody za udział w konkursie o obronności i bezpieczeństwie. Drużyny przygotowały m.in. szkolenia z bezpieczeństwa w swoich lokalnych społecznościach. Jak podkreśla wojewoda łódzki Dorota Ryl, to sposób na budowanie obronności cywilnej od podstaw.
1: Żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, żebyśmy poczuli się w momencie zagrożenia doinformowani, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, jeżeli zawyją syreny.
0: A w konkursie w całym kraju wzięło udział 900 drużyn. Podczas wieczornej gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie poznamy laureata bądź laureatkę 30. Nagrody Literackiej Nike. To jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich nagród literackich. Tomasz Zielankiewicz.
2: Laureatką zeszłorocznej Nagrody Nike została Eliza Kącka. Otrzymała to wyróżnienie za książkę pod tytułem Wczoraj byłaś zła na zielono. To opowieść o tym, jak matka stara się zrozumieć i opisać świat swojej neuroatypowej córki.
3: Stoję na tej scenie jako matka, oczywiście literatka, ale też jako matka. Jedna z wielu. Ta, która słyszała wielokrotnie niemy krzyk swojego dziecka i swój własny.
2: W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. To trzy powieści, reportaż, biografia, zbiór opowiadań oraz tom poetycki. Laureat lub laureatka otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Tomasz Zielankiewicz, Polskie Radio.
0: No a przed nami jeszcze emocje sportowe i Michał Malinowski.
4: A na początek mały kącik koszykarski. ŁKS Kulpak odniósł trzecie zwycięstwo w sezonie, tym razem pokonując na wyjeździe Polonię Bytom. Łodzianie wygrali z Beniaminkiem 86-72. Najwięcej punktów dla ŁKS-u zdobył Marcel Ponitka, 16. Porażkę w basketlidze kobiet zaliczyły natomiast koszykarki Widzewa. Łodzianki przez trzy kwarty dzielnie walczyły w Warszawie z Polonią, a wynik cały czas był bliski remisu. W ostatniej części meczu gospodynie odskoczyły jednak i wygrały spotkanie 80-69. Najskuteczniejsza w łódzkiej drużynie była Anna Pawłowska, która zdobyła 21 punktów. W pierwszej lidze kibice obejrzeli derby, w których ŁKS Łódź niespodziewanie przegrał z Basketem Ksawerów. Beniaminek zwyciężył 71-66, a losy meczu rozstrzygnęły się w ostatnich minutach. Zespół z Ksawerowa ma na koncie dwa zwycięstwa, a ŁKS przegrał oba spotkania. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Polak przed kilkunastoma minutami wywalczył awans, pokonując w ćwierćfinale turnieju w stolicy Chin 7-6 i 6-2 Karena Hachanowa. Rywalem Hurkacza w walce o finał będzie Alex de Minor lub Andriej Rublow. Kolejne sukcesy piotrkowskiego pływaka Bartosza Sokalskiego, który wywalczył 3 złote medale w ogólnopolskich zawodach pływackich dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na piotrkowskiej pływalni rywalizowało kilkadziesiąt osób z całej Polski. Dumny z osiągnięć syna jest jego tata Tomasz Sokalski, który wręczał mu jeden ze złotych medali.
5: Na pewno jest to dla mnie olbrzymie wyróżnienie, dla niego myślę, że też, że możemy współdziałać. No zresztą współdziałamy na co dzień, tak? Podczas treningów, podczas wyjazdów do Łodzi też na treningi. Tutaj serdeczne podziękowania dla Zbigniewa Murasa, która na co dzień go przygotowuje w starcie łódzkim. To jest sukces wielu, wielu trenerów.
4: Bartosz Sokalski już niedługo wystartuje w Mistrzostwach Świata w Portugalii, gdzie będzie miał duże szanse na medale. Na swoim koncie ma już triumfy w Mistrzostwach Europy oraz rekordy świata w swojej kategorii. Siatkarki ŁKS-u Comerscon Łódź rozpoczynają nowy sezon. Drużyna po rewolucji kadrowej ponownie ma powalczyć o medale Mistrzostw Polski, a pierwszy poważny sprawdzian będzie już na inaugurację. Łódzkie Wiewióry podejmą wicemistrza kraju Developers Rzeszów, z którym przed tygodniem wygrały w finale turnieju Giganci Siatkówki.
6: Pewnie jakąś delikatną możemy przewagę mieć mentalną i na pewno ten zespół dzięki tym zwycięstwom się buduje, więc musimy podejść do tego meczu z dużą pewnością siebie, z dużą koncentracją, bo Rzeszów całe przygotowania bardzo dużo mieszał, więc tam nie ma przejrzystych schematów gry na ten moment.
4: Zauważa trener ŁKS-ianek Adrian Chyliński. Mecz ŁKS-u Comerscon z Developersem rozpocznie się po godzinie 18 w Łódź Sport Arenie. Meldunki z hali w naszej audycji Strefa Kibica. A jeżeli ktoś szukałby ciekawych wydarzeń sportowych na dzisiaj, to o 13.30 derby Łodzi w piłce wodnej. W Zatoce Sportu ŁSTW Politechnika Łódzka zmierzy się z UKS-em Neptunem Uniwersytet Łódzki. To tyle teraz. Wiadomości sportowe można znaleźć także na stronie radiołódź.pl.
0: Na termometrach coraz wyżej, dziś maksymalnie do 20 stopni w Łodzi. Będzie ciepło.

0: i słonecznie, ale po południu w całym regionie zacznie się chmurzyć. Złota polska jesień nadal jednak będzie nam towarzyszyć. Zmiany w pogodzie mają przyjść do nas w czwartek.
1: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Równo 8 minut po godzinie 9 na naszym zegarze. Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie audycji w tonacji Sepi. No u mnie jeszcze łyk tej pierwszej kawy został. Zaraz pewnie trzeba będzie zrobić drugą. Jakoś tak ciężko się dzisiaj było zebrać, ale już jest okej. Okay. Państwo zamawiają piosenki także pod adresem b.florczak@radioloc.pl i była prośba o to, aby zespół Cream pojawił się. White Room to jest utwór, którego teraz słuchamy.

Mimo, że to nie jego piosenka, to Eric Clapton, bo to Jack Bruce skomponował, do dzisiaj wykonuje ten utwór na swoich koncertach. No, a Pete Brown napisał tekst. Mało kto pamięta, że Pete Brown po prostu napisał piosenkę o swoim pokoju, w którym mieszkał, bo przeprowadził się w Londynie do takiego właściwie pustego mieszkania, gdzie były tylko białe ściany i czarne zasłony. I o tym napisał piosenkę, a żył wtedy bardzo estetycznie, ponieważ rzucał pewne nałogi. Udało mu się. No i o tym też jest ta piosenka. Jeszcze jeden utwór Cream, bo państwo prosili, aby się pojawił. Inny co prawda, ale ja chcę pokazać zespół Cream trochę z innej strony, bo oni są kojarzeni przede wszystkim z bluesem, z improwizacjami, a zdarzało się, że wykonywali też takie piosenki.

Ten tytuł Anyone for Tennis to jest taki idiom językowy angielski, trochę odnoszący się do, nawet nie trochę, ale odnoszący się do wyższych sfer po prostu w Wielkiej Brytanii, do takiej powierzchowności właśnie tych ludzi. To zespół Cream, a więc mniej bluesa tutaj w tym przypadku, zdecydowanie więcej melodii. Cream też istnieli bardzo krótko, tak naprawdę 3 lata można powiedzieć i zespół rozstał się. No, silne ego każdego z muzyków i bardzo trudne charaktery, zwłaszcza Gingera Bakera i Jacka Bruce'a, sprawiły, że Eric Clapton uciekał stamtąd w popłochu. 18 minut prawie po godzinie 9 na zegarze. Też państwo prosili, abyśmy powrócili do muzyki z musicalu Hair. Więc za chwilę pojawi się pewnie najbardziej rozpoznawalny muzyczny temat z właśnie tego dzieła. No a za kilka minut w studiu pojawi się już Andrzej Pietrzak. Andrzej dzisiaj przyniesie ze sobą bardzo pokaźną paletę polskich piosenek, a więc zapraszam za chwilkę do słuchania znajomych z płyt, a póki co Fifth Dimension i Aquarius Let the Sunshine In.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21:00 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
11: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.

0: Wikiński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Po reklamie.

0: Witamy serdecznie. Rozpoczynamy nasze październikowe spotkania pod szyldem Znajomi z Płyt. Oczywiście w studiu jest już Andrzej Pietrzak.
1: Witam Państwa.
0: Panie Andrzeju, od czego rozpoczynamy ten piękny jesienny miesiąc?
1: Ano od mocnego uderzenia po polsku i przyszedł czas na łódzkie zespoły. W październiku 1967 roku w miesięczniku Jazz ukazała się krótka notatka, według której zespół The Troubadours, czyli eksportowa nazwa łódzkich trubadurów, odbywali krótkie tournée po Polsce razem z popularnym wówczas zachodnio-niemieckim zespołem The Lords. Zapytany kiedyś przeze mnie lider zespołu Sławomir Kowalewski o te koncerty, odpowiedział krótko: wiesz co, udało nam się w ten czas zagrać na ich bardzo dobrym sprzęcie. A więc na początek posłuchajmy The Lords w znanym utworze Shaking All Over.

0: Zespół The Lords, Shaking All Over, przypomina mi się taka wersja koncertowa znana zespołu The Who.
1: No ale i Johnny Kidd, tak, z Piratami.
0: Ale wielu artystów nagrywało tę piosenkę. Jeżeli chodzi o trubadurów, to pozdrawiamy pana Sławka, bo bywa czasami tutaj w naszym radiowym bufecie, jeszcze przyjeżdża i to nawet dosyć regularnie. A cała ta historia też jest dosyć ciekawa i opisana w książce Dariusza Postolskiego o tych łódzkich zespołach,
1: też,
0: które zaczynały tak, i o tym, jak uczyli się akordów nad morzem. Pojechali z dziewczynami nad morze, ale bardziej chłopaków interesowały gitary wtedy niż dziewczyny. No i to się jakoś tam przełożyło na karierę.
1: No ale jedźmy dalej. Po rozwiązaniu łódzkiego zespołu The Twist Checkers Sławomir Kowalewski postanowił założyć nową grupę, a do wspólnego grania zaprosił wówczas swoich kolegów z łódzkich podwórek. Bo tak to wówczas przecież bywało. Za datę powstania nowego zespołu przyjmuje się rok 1964. Formacji, która przyjęła nazwę Trubadurzy, czyli tacy wędrowni i grajkowie, właściwie to i Francja średniowiecze i Anglia, pojawili się Jerzy Krzemiński, były akordonista i gitarzysta, a do niedawna jeszcze muzyk łódzkich Meteorów. Na perkusji miał grać Marian Lichtman, któremu ojciec właśnie zafundował perkusję Szwaderskiego, a podczas spotkań z piosenką w Młodzieżowym Domu Kultury namówiono do wspólnego grania niejakiego Krzysztofa Krawczyka, łodzianina z wyboru. On był, rodzina pochodziła z Katowic. Była również przesympatyczna dziewczyna, czyli Sława Mikołajczyk, z którą to nagrano w studio Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia Hadynowskiego Ondraszka, więc posłuchajmy, jak Sława Mikołajczyk z trubadurami wykonywała Ondraszka.

0: Nagranie prosto z naszego archiwum. Sława Mikołajczyk i Trubadurzy. Rok 1967. Całkiem nieźle brzmi to nagranie po
1: prawda?
0: Tych wszystkich latach.
1: Kiedy Lichman, Krawczyk i Sławka Mikołajczyk opuścili zespół i znaleźli się w efemerycznym warszawskim Izomorfie, do Kowaleckiego, Krzemińskiego dołączył Tadziu Aleksander Kawecki i Bogdan Borkowski, który już krótko w zespole istniał. Ale i ten skład długo ze sobą nie pograł. Krzemiński, Kawecki i Borkowski znaleźli się w nowo tworzonej formacji muzycznej Piotra Janczerskiego i na całe szczęście, że do Łodzi powrócili z Izomorfu Lichtman i Krawczyk, aby już na dłużej zakościć w nowym otwarciu Trubadurów. Zatem Słoneczniki, Kwiaty i również nagranie, które zrobiono tu w rozgłośni Łódzkiego Radia.

słoneczniki, kwiaty i trubadurzy. W 1967 roku w Łodzi pojawił się Ryszard Poznakowski, do niedawna organista zespołu Czerwono-Czarny, a potem kierownik muzyczny zespołu telewizyjnej Giełdy Piosenki. W jednym z wywiadów Poznakowski, zapytany o style nowych trubadurów, to już trzecie wcielenie, mówił tak: w przeciwieństwie do innych zespołów nie silimy się na stylowość, ale staramy się grać tak, by naszą muzykę rozumieli wszyscy. No więc jeżeli wszyscy rozumieli muzykę trubadurów, to posłuchajmy. Trubadurze z ich pierwszego longplaya i Krajobrazy.

Tak naprawdę to do trubadurów namówiła Poznakowskiego Katarzyna Gertner, która już wcześniej z nimi współpracowała, choćby przy kompozycjach dla Anny German. Na razie pomimo zapewnień skierował swoje zainteresowania zespół w stronę folkloru wschodnioeuropejskiego, przetworzonego specjalnie na potrzeby mocnego uderzenia. Tym razem będzie to ludowa piosenka, która odnosiła sukcesy na naszym rodzimych listach przebojów. Trubadurzy i Kasia.

Jeszcze w grudniu 1967 roku redaktor Roman Waszko pisał m.in. Zwrócić trzeba uwagę na zespół Trubadurzy, który pod nowym kierownictwem Ryszarda Poznakowskiego zaczyna pewnie wkraczać na nasz rynek. W tym czasie moda na kwiaty do nas, co zauważono szczególnie w młodzieżowej modzie, właśnie wróciła. Niebiesko-czarni rozdawali kwiaty na swoich koncertach, co zaobserwowano w czasie ich występów w telewizyjnej giełdzie piosenki. A trubadurzy śpiewali: nie przynoś mi kwiatów, dziewczyno.

0: Kompozycja Ryszarda Poznakowskiego, Nie przynosi mi kwiatów dziewczyna. Jeszcze nie wiem, czy ty, Andrzej, chcesz wspomnieć o tych słynnych strojach trubadurów, bo to też była rzecz,
1: no więc właśnie z tego,
0: która
1: co
0: wyróżniała.
1: Tak, z tego co pamiętam, to te stroje były szyte tutaj w Łodzi, tylko dlaczego ubiory muszkieterskie? No, z tego, co ja się orientuję, to trubadurzy ci średniowieczni w Francji, w Anglii raczej ubierali się trochę inaczej. No, ale tak po prostu zrobiono i faktycznie masz rację, że to przyciągało wzrok. No i właściwie po tych pierwszych sukcesach to się zaczęło. Czołowe miejsca na naszych listach przebojów, a panowie redaktorzy pisali choćby tak. Krawczyk i Kowalewski, pisał miesięcznik Jazz, przesadzają stale, jakby to nie tyle drażni, co dyskwalifikuje ich jako artystów. A ich piosenki, pisano dalej, oparte są na kanwie sprzed kilkunastu lat. Zupełnie inaczej zespół widział choćby Marek Gaszyński, który pisał w swojej książce między innymi: Czerwone gitary, nasz najlepszy zespół lat 60. miał swojego konkurenta w postaci pięknie harmonizujących swe głosy trubadurów. I choć w zespole nie było tak utalentowanych i twórczych muzyków jak Klęczon i Krajewski, niemniej od strony wokalnej byli czasami i w niektórych nagraniach lepsi od czerwonych gitar. W 70 roku od zespołu odszedł niestety Ryszard Poznakowski. Niemniej jednak to właśnie za jego czasów nagrali dwie płyty długogrające, którym przyznano tytuł Złotej. To wówczas na listy przebojów trubadurzy nader często konkurowali właśnie z Niemenem, czy z Krajewskim i z czerwonymi gitarami i innymi polskimi zespołami mocnego uderzenia. Na koniec naszej krótkiej historii tego zespołu proponuję utwór zatytułowany Cóż wiemy o miłości.
0: Pozdrawiamy trubadurów, kto wie, może nas słuchają. No a kolejne spotkanie z Andrzejem Pietrzakiem w cyklu Znajomi z Płyt już za tydzień.
1: A będę to angielska robota.

0: I to wszystko w dzisiejszej audycji w Tonacji Cepi. Bartosz Flodczak, bardzo dziękuję. Usłyszymy się jeszcze po godzinie 20 w audycji Veni, Vidi, Vindel. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam Ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. To była tragiczna sobota na drogach w kraju. Na sali operacyjnej w Bełchatowie pojawił się robot, a łódzka Caritas prosi o słoiki. W całym regionie słonecznie i ciepło. To była trudna sobota na drogach w Polsce, przekonują policjanci. 15 osób zginęło, rannych zostało 97 osób. Policjanci zatrzymali 300 kierujących po spożyciu alkoholu. Krzysztof Kuczyński.
10: To była bardzo trudna sobota dla policjantów, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
11: W minionej doby na polskich drogach doszło do 91 wypadków drogowych. 97 osób zostało rannych. 15 osób poniosło śmierć.
10: Aleksandra Laskowska zaznaczyła, że tych 15 zgonów to nie jest tylko liczba w policyjnych statystykach.
11: To 15 osób, które miały swoje plany, rodziny, bliskich. Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze, dostosowanie prędkości do panujących warunków.
10: Funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj prawie 18 tysięcy interwencji. Zatrzymali ponad 550 sprawców przestępstw i ponad 200 poszukiwanych osób. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
9: Nowoczesny robot chirurgiczny Da Vinci XI trafił do szpitala w Bełchatowie. System ma wspierać lekarzy podczas skomplikowanych operacji. Własny robot da lekarzom większe możliwości. O szczegółach Paweł Kwiatkowski.
12: Robot pozwala wykonywać bardzo precyzyjne ruchy. Zabiegi prowadzone z jego wykorzystaniem są mało inwazyjne. Dla pacjentów może to oznaczać mniejszy ból po operacji, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do codziennej aktywności, mówi specjalista urolog Mateusz Jobczyk.
13: Dokonaliśmy wiele operacji robotycznych, a przede wszystkim w zakresie onkologii urologicznej, takich jak rak prostaty, rak nerki czy rak pęcherza moczowego.
12: System kosztował 11 milionów złotych, a jego zakup został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, mówi wicemarszałek Piotr Wojtysiak.
14: Wielka sprawa, na którą czekaliśmy jako pacjenci, ale przede wszystkim jako zespół tutaj pracujących lekarzy, pielęgniarek i instrumentariuszek przez wiele, wiele lat.
12: Władze województwa podkreślają, że nowy sprzęt ma zwiększyć dostęp mieszkańców regionu do nowoczesnych metod leczenia. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Szpital Wojewódzki imienia Jana Pawła II.

0: 111. Skala oszustw cyfrowych w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rośnie za sprawą sztucznej inteligencji. To ona zwiększa możliwości przestępców w zakresie wyłudzania pieniędzy od Amerykanów. Jan Pachlowski.
1: Eksperci wypowiadający się dla CBS News wskazują, że sztuczna inteligencja obniża próg wejścia dla przestępców chcących przeprowadzić oszustwa, które wcześniej były kosztowne lub pracochłonne. Technologia ta sprzyja częstym naruszeniom bezpieczeństwa danych, ponieważ umożliwia oszustom szybką syntezę informacji i tworzenie na ich podstawie spersonalizowanych pułapek. Jak podkreślają specjaliści w rozmowie z CBS News, sztuczna inteligencja już zmieniła charakter oszustw cyfrowych, czyniąc finanse konsumentów bardziej narażonymi na ataki niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie mają pewne stereotypy na temat tego, kto pada ofiarą oszustw. Tymczasem obecnie może to spotkać każdego, a sztuczna inteligencja tylko przyspiesza ten proces, czytamy w CBS News. Sondaż przeprowadzony wśród blisko 5000 dorosłych mieszkańców USA wykazał, że 90% z nich zetknęło się z oszustwem cyfrowym lub cyberatakiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Według raportu opracowanego przez organizację Globalny Sojusz Cybernetyczny oraz na podstawie raportów konsumenckich z cyberatakami i próbami oszustwa zetknęło się 9 na 10 Amerykanów. Kolejne wiadomości za godzinę. Na termometrze coraz wyżej, już 12 stopni możemy zobaczyć, a maksymalna temperatura na dziś to nawet 20 stopni. Chmury pojawią się w regionie po południu, ale synoptycy przekonują, że padać z nich nie będzie.
2: Książkomania.
3: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Witam Państwa w niedzielę. Książkomanii w Radiu Łódź. I skoro za oknem jesień już na dobre, a w tym tygodniu ta polska złota jesień nas rozpieszczała i była w pełnej krasie, to dzisiaj będzie w naszym programie również jesiennie. Ale nie będziemy sprawdzać oczywiście prognozy pogody, bo nie o tym mowa. Sprawdzimy za to, dlaczego jesień tak dobrze zadomowiła się w książkach. Bo wystarczy pomyśleć, że jesień jest dość wdzięcznym tematem, jeśli chodzi o książki. Mamy mgłę, deszcz, opadające liście, coraz krótsze dni i długie wieczory. Brzmi jak gotowa sceneria dla powieści. Ale dlaczego tak często jesień jest melancholijna? I czy zawsze jest melancholijna? Dlaczego jesień w literaturze kojarzymy tylko z tęsknotą, zmianą, z przemijaniem? I czy rzeczywiście ta jesień w literaturze zawsze jest albo musi być smutna? Czy może jest na to jeszcze inny sposób? No bo w tym tygodniu ja na przykład absolutnie się nie smuciłam. Słońce było w pełnej krasie, więc będziemy tej jesieni szukać w książkach. Sprawdzimy też, jak jesień widzą łodzianie i przedszkolaki. Czy to się różni od tego spojrzenia na jesień, które ma historyczka literatury, która będzie naszym dzisiejszym gościem. No i poszukamy też książek, które, mówiąc trochę przewrotnie, po prostu pachną jesienią. Zostańcie z nami. Wiktoria Mankowska, zapraszam.

0: Jesień. Niby jedna pora roku, a wystarczy zapytać kilka osób i nagle okazuje się, że dla każdego ta jesień wygląda trochę inaczej. Dla jednych oczywiście to będą kolorowe liście, złote słońce, spacery, charakterystyczny zapach powietrza, ale dla innych to może być deszcz, chłód, coraz wcześniejszy zmrok, czy też zdecydowanie zbyt daleka perspektywa kolejnego lata, które dopiero zdążyliśmy pożegnać. Jedni jesień uwielbiają, a inni najchętniej wykreśliliby z kalendarza październik i listopad i przeszli od razu od lata do świąt Bożego Narodzenia. No ale to, jaka jesień za tym oknem jest, bardzo wpływa na to, czego szukamy w książkach. Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeszcze od czegoś to zależy. Bo może w chłodny, deszczowy wieczór rzeczywiście my mamy ochotę na zupełnie inną historię niż w środku wakacji. Może ta jesień wpływa na nasz sposób odbierania i dobierania książek. Postanowiliśmy zapytać więc Słodzian o dwie rzeczy. Po pierwsze, gdyby mieli opisać jesień tylko jednym słowem, to jakie by ono było? A po drugie, czy pogoda ma wpływ na to, co mają ochotę czytać? Posłuchajmy, bo z Łodzianami na ten temat rozmawiał nasz reporter Kacper Rafalski.
1: Z czym panu się kojarzy jesień? W jednym słowie.
2: Z odpoczynkiem po intensywnym lecie.
3: Zimno.
1: Zimno. To pierwsze skojarzenie.
3: Tak.
4: Drzewa.
1: Złota polska jesień.
3: Tak,
1: jest coś w tym.
3: Tak, tak. Jest coś w tym.
1: Z czym pani się kojarzy jesień?
3: Z zimnem, ciemnością i okropieństwami. Nie znoszę. Nie jestem fanką jesieni, absolutnie.
1: Z czym pani się jesień kojarzy?
5: Z jakimś takim uspokojeniem.
6: Z kwiatami, astrami przede wszystkim. Mhm. Z żółtymi liśćmi i kolorowymi lasami. No i z takim trochę smutkiem po lecie.
1: Jest więcej czasu na czytanie na przykład?
6: Też, zdecydowanie.
1: Zdarza się panu czytać na jesień, może więcej, kiedy jest trochę więcej czasu?
7: Tak, kiedyś to dużo czytałem, marynistyki przeważnie czytałem najwięcej.
1: Zdarza się pani może więcej czytać w tym czasie?
8: Tak, czytam.
1: Pogoda też wpływa na to, co się czyta?
8: Nie, ja czytam według tego, co ja lubię.
1: A jeżeli chodzi o kulturę, więcej na przykład pan czyta na przykład jesienią?
9: No jest ku temu okazja na pewno, okay. Ale to z tym różnie bywa.
1: Z czym pani ją się kojarzy jesień?
6: Z żółtym i brązowym kolorem.
1: Czyli liście tutaj grają pierwsze skrzypce. Czy jesienią więcej też się czyta? Taki spokojniejszy czas można trochę poświęcić czasu na,
6: jeszcze
1: na przykład
6: nie,
1: czytanie.
6: Później.
1: Ja
10: czytam później. Na razie jest ładna pogoda, więc się zwiedzę.
6: I dużo pracy w ogrodach.
1: A czy pogoda ma wpływ na to, na co panie lubią czytać?
10: Pewnie, że ma.
1: Ma oczywiście, jakiś wpływ, tak?
10: Oczywiście, że ma. Jak deszcz pada, to kopyk i książeczka. Albo gazeta dobra.
0: A wniosek z tego taki, że już samo znalezienie jednego słowa na jesień okazuje się wcale nie takie proste. I myślę, że coś w tym jest, bo jesień kojarzy się z tyloma rzeczami, że trudno wybrać chyba jedną.

0: Dziś w Książkomanii w Radiu Łódź rozmawiamy o tym, jak dobierać książki do pogody, czy jesień wpływa na to, jakie książki czytamy i czym dla nas, jako dla czytelników, ta jesień może być. Prawda jest taka, że jesień może być złożona z przeciwieństw. Bo z jednej strony kolorowa i ponura, z drugiej spokojna i przygnębiająca, ale może być przytulna. A jak przytulna, to też czasem niepokojąca. I chyba właśnie ta niejednoznaczność sprawia, że tak dobrze sprawdza się ta jesień również w literaturze, bo tak naprawdę w historii literatury rzadko jesień jest tylko informacją o tym, jaka jest akurat pora roku. Ona zawsze ma jakieś drugie dno. Opadające liście mogą przypominać o przemijaniu. Coraz krótsze dni mogą budować niepokój, deszcz czy też mgła. Potrafią zmienić zwykłe miejsce w scenerię niemal stworzoną dla kryminału czy też takiej historii z dreszczykiem. Tylko czy rzeczywiście od zawsze tak czytelnicy patrzyli na jesień i pisarze tak patrzyli na tę jesień? No i właściwie dlaczego spośród wszystkich pór roku to właśnie ta tak dobrze i tak często pasuje do książek? Postanowiłam nie zgadywać, jak to jest, tylko zapytać specjalisty, a będzie nim nasz dzisiejszy gość, historyczka literatury z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Jadwiga Goniewicz-Potocka.
1: Myślę, że przyczyna jest bardzo prozaiczna i wynika z naszej natury. Jesienią dni są krótsze, na zewnątrz robi się zimno, więc chętniej spędzamy czas w domu czy zaszywamy się w kawiarni. I też przez mniejszą ilość światła, przez niższą temperaturę, nasze organizmy funkcjonują trochę inaczej. Odczuwamy, że mamy mniej energii, jesteśmy senni, więc szukamy sobie siłą rzeczy niezbyt męczących i takich statycznych form spędzania czasu. I to jest normalne, bo wynika oczywiście z rytmu roku. Po intensywnym lecie, jesienią powinniśmy nieco zwolnić.
0: No dobrze, wiemy już o tym, że jest to wyjątkowy czas nie tylko dla nas, ale też dla twórców i pisarzy. Ale dlaczego jesień w książkach tak często może kojarzyć się czytelnikom z tęsknotą, zmianą albo z przemijaniem? I czy zawsze tak w ogóle było w historii literatury? Czy może jest to jakiś nowy chwyt?
1: Zdecydowanie jesień w kulturze, w naturze i w literaturze wiąże się z przemijaniem. Bo tak jak wiosnę kojarzymy z młodością i nowym życiem, a lato z rozkwitem i taką pełnią życia, tak jesień jest w przyrodzie czasem obfitości, dojrzałości, takim czasem, kiedy zbieramy owoce swojej całorocznej pracy i powinniśmy trochę zwolnić, szykując się do zimy. I to, co dzieje się jesienią w przyrodzie, przypomina nam o tym, że no nic nie trwa wiecznie i że my jako ludzie też jesteśmy wpisani w ten krąg życia i śmierci. To wszystko skłania nas do tego, żeby się trochę zatrzymać, skłania nas do refleksji. W naszej kulturze, a więc i w literaturze, jesienią dominuje motyw vanitas, czyli marność, przypomnienie o tym właśnie, że wszystko przemija. I literatura konsekwentnie to odzwierciedla, bo od motywu vanitas czy memento mori, po pejzaż mentalny, czyli takie przedstawienie stanu psychicznego, uczuć czy myśli bohatera, które są tożsame z otaczającą go przyrodą i krajobrazem. W jednym z najbardziej znanych opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza, W pannach z wilka, Wiktor Ruben, w którym dojrzewa pewna świadomość swojego przemijania i upływającego czasu, obserwuje przez okno drzewa i widzi niemoc przyrody, jak czytamy. Niemoc przyrody wobec nadchodzącej jesieni. I mówi takie znamienne słowa: lato się we mnie przełamało. Innym poruszającym momentem inicjacji z jesienią w tle jest opowiadanie Jesień Brunana Schulza. Bohater żegna się z latem i z dość beztroskim okresem swojego życia, które już nie wróci. Znacznie mroczniejszy jest Świat listopadowy w wierszu Listopady Władysława Broniewskiego. Całe życie zrywam się i padam, jakbym w piersi miał wiatr na uwięzi i chwytają mnie złe listopady czarnymi palcami gałęzi.

0: Autopromocja.
1: Fachowe porady ekspertów.
2: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
1: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
3: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
1: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
4: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
5: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
4: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
5: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
6: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
5: Bartosz Florczak,
4: Marcin Tercjak,
5: zapraszamy.
0: Autopromocja, reklama.
7: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerami konkursu są Zoo Borysew, Termy Uniejów i Park Rozrywki Mandoria.
8: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
9: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
0: Po reklamie.
10: Książkomania.

0: Jak słyszeliśmy od dr Goniewicz-Potockiej, jesień może nieść ze sobą naprawdę sporo znaczeń. No, tęsknota, zmiana, melancholia, o tym wszystkim dzisiaj sobie mówimy w Książkomanii, ale mam czasem wrażenie, że my dorośli trochę lubimy komplikować sobie życie i lubimy też komplikować interpretację tego życia. Bo my oczywiście patrzymy na spadające z drzew liście i możemy zobaczyć od razu symbol przemijającego czasu. Mówimy o tym, że zaraz będzie zimno, myślimy o tym, że te pory roku tak szybko się zmieniają. A dziecko patrzy na ten sam liść i prawdopodobnie zastanowi się szybciej, czy można go zabrać do domu, albo dlaczego ten liść spada, albo zrobić z niego bukiet. Dlatego na chwilę dzisiaj w Książkomanii zostawimy literackie symbole, bo skoro zapytaliśmy dorosłych łodzian, z czym kojarzy im się jesień, to teraz sprawdźmy też, co na ten temat mają do powiedzenia najmłodsi. Z czym jesień kojarzy się przedszkolakom? Posłuchajmy.
1: Dynie.
2: Co robisz z tych dyni?
1: To są dynie na Halloween.
2: Co ty lubisz robić jesienią?
1: Chodzę z mamą zbierać grzyby.
2: I co z tych grzybów potem możesz zrobić?
1: Czasami zupę. Sos grzybowy. Zbierać jabłka.
2: Co potem robisz z tych jabłuszek?
1: Pierogi.
2: A co jeszcze lubisz jeść jesienią?
1: Śliwki i dynie.
2: Co mama robi z dyni?
1: A śliwek my lubimy kompot.
2: Co najbardziej lubisz jesienią?
1: Kolorowe liście. Kasztany, bo zrobiłam z nich ludzika.

0: Może rzeczywiście czasami wystarczy spojrzeć na jesień trochę prościej i pójść śladami tych najmłodszych, bo przecież obok deszczu chłodu i coraz krótszych dni są też kasztany, kolorowe liście, spacery, dynie, no i oczywiście to jesienne słońce, które potrafi wszystko pomalować na złoto, czego byliśmy świadkami w ostatnim tygodniu chociażby. No i podobnie może być, szanowni państwo, w książkach, bo jesień bardzo łatwo łączymy ze smutkiem i przemijaniem, ale jesień może oznaczać też spokój, na przykład zwolnienie, powrót do domu, do tego ciepłego miejsca, bezpiecznego, do ciepłej herbaty. A jak już mówimy o bezpiecznym miejscu, no to właśnie bezpieczeństwo. Dzisiaj powiedzielibyśmy pewnie, jesień wiąże się z kocem, kubkiem czegoś ciepłego do picia, najlepiej właśnie rozgrzewającej herbaty, no i dobrej książki. Czyli co? Może wcale nie jest tak, że literacka jesień musi być smutna. Jak to działa? I jak to w tej literaturze jest? O tym powie nam nasz dzisiejszy gość, historyczka literatury, dr Jadwiga Goniewicz-Potocka, bo postanowiłam zapytać ją właśnie, jak to działa z tą jesienią w literaturze. Czy ona zawsze musi być taka smutna, a może nie zawsze? I nie zawsze oznacza przemijanie, tylko coś innego.
1: Oczywiście jesień w literaturze to nie zawsze tło dla mrocznych i przygnębiających historii. Oblicze pięknej, złotej i takiej obfitej jesieni pojawia się zwłaszcza może w dwudziestowiecznej i współczesnej poezji. Z naszego łódzkiego podwórka będzie to na przykład Julian Tuwim, jego wiersz Strofy o późnym lecie, albo utwór Wspomnienie, który jest powszechnie znany dzięki Czesławowi Niemenowi, bo mimozami jesień się zaczyna złotawa, krucha i miła. To właśnie słowa Juliana Tuwima. Ale nawet w tym złotym, pogodnym wydaniu w jesieni jest zawsze jakaś taka nuta nostalgii. Taka całkowicie beztroska, przytulna i romantyzowana jesień to, jak sądzę, konstrukt bardzo współczesny, nowoczesny. My dzisiaj żyjemy w kulturze wiecznego lata, wiecznej energii, młodości, produktywności, w której wolniejsze tempo jest widziane jako kryzys, jako coś, co należy zwalczyć. Taki wzorzec kreuje współczesna kultura, kreują media. Tymczasem pamiętajmy, że nie da się bez końca wzrastać, bo po intensywnym okresie musi nadejść chwila na zwrot ku swojemu wnętrzu, na taki odpoczynek. Jesień to bardzo dobry czas na to, żeby znaleźć właśnie taki złoty środek i pozwolić sobie na chwilę wyciszenia i refleksji.

Trzeba przyznać, że ta bardziej refleksyjna strona jesieni wyjątkowo mocno zadomowiła się w naszej kulturze. Nie tylko w książkach oczywiście, bo przecież jesień od lat też pojawia się w wierszach i piosenkach, czego jesteście Państwo dzisiaj świadkami przez cały ten czas trwania Książkomanii w Radiu Łódź. Jednym z takich przykładów są też długie te nasze jesienie Seweryna Krajewskiego, do słów Agnieszki Osieckiej. Sam tytuł mówi, że jesień może być czymś więcej niż tymi kilkoma miesiącami pomiędzy latem a zimą, bo może stać się nastrojem, metaforą, czy sposobem opowiadania o czasie, no i o nas samych. A ja mam dzisiaj dla Państwa w Książkomanii właśnie z tego powodu niespodziankę.

0: Thank you.
1: Długie te nasze jesienie, prawda? To trzeba akurat przyznać, że faktycznie ta pora roku czasem w Polsce może ciągnąć się nawet przez parę miesięcy i długi czas. Ale w polskiej literaturze oczywiście jest taka książka, w której jesień ma jeszcze inne znaczenie. Jest to też książka i historia związana bezpośrednio z regionem łódzkim. A myślę tu o Chłopach Władysława Reymonta, bo nieprzypadkowo pierwszy tom tej powieści nosi tytuł właśnie Jesień. Tutaj pora roku nie będzie tylko tłem wydarzeń, ona będzie wyznaczała rytm życia całej wsi. I mamy historię, w której natura podpowiada, kiedy jest czas pracy, odpoczynku, świętowania czy przygotowania do zimy. To właśnie przyroda warunkuje życie chłopów w Lipcach. Jesienią też zaczyna się historia, którą poznajemy w Lipcach. To wtedy właśnie podczas jesieni wchodzimy w świat Boryny, Jagny, Antka, Hanki. To wszystko dzieje się na oczach czytelników właśnie jesienią. A mówię o tym dlatego, że jest w tym coś ciekawego, bo jesień u Reymonta z jednej strony oznacza powolne zamieranie przyrody, oczywiście też nieuchronnie zbliżającą się zimę, a z drugiej wcale nie oznacza, że to życie zamiera. Wręcz przeciwnie. Podczas jesieni ludzie pracują, spotykają się, kłócą, zakochują, to wszystko się dzieje, świat nie zamyka się w domach. To właśnie jesienią odbywa się przecież wesele Macieja, Boryny i Jagny. Tak dobrze też znane z kadrów filmu. Może więc chłopi będą takim jednym z najlepszych przykładów na to, o czym mówimy przez całą dzisiejszą książkomanię, że literacka jesień nie ma jednej twarzy. Bo to chciałam dzisiaj Państwu przekazać i do tego zmierzam oczywiście, bo jesień może być końcem pewnego cyklu, ale jednocześnie początkiem kolejnej historii. I może właśnie o tym warto pamiętać, biorąc pod uwagę to, że kiedyś ta złota polska jesień się skończy i przyjdzie tam mgła i deszcz.

0: autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Wikiński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: No, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
3: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
4: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 11. Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Poszukiwany 5 lat groźny przestępca trafił w ręce łódzkich policjantów. Była policjantka apeluje o wsparcie do pary prezydenckiej w sprawie obraźliwych słów polityka Konfederacji. Zaprasza go na testy sprawnościowe. Będzie też o przestrogach podczas grzybobrania. W regionie na ogół pogodnie z temperaturą maksymalną 21 stopni. Groźny przestępca przez 5 lat ukrywał się przed polskimi służbami. 56-latek poszukiwany przez łódzkich policjantów został zatrzymany w Niemczech i trafił już do Polski. Ma do odbycia ponad 13 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany od 2021 roku europejskim nakazem aresztowania. Łódzcy policjanci ustalili, że może przebywać w Niemczech i przekazali te informacje tamtejszym funkcjonariuszom. Teraz mężczyzna odpowie za popełnione przestępstwa, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
6: Niemieccy funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę na początku czerwca, a 3 dni temu został przekazany polskim służbom.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Kolejny krok do budowy amerykańskiej bazy w Polsce. Zapadła polityczna decyzja dotycząca utworzenia bazy wojsk USA w Polsce. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że Biały Dom dał projektowi zielone światło. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Ostateczna decyzja Białego Domu może być w grudniu. Była policjantka apeluje o wsparcie do pary prezydenckiej. Sylwia Szary zwraca się do Marty i Karola Nawrockich o wsparcie funkcjonariuszek. Apel jest związany z wpisem Sławomira Mencena. Poseł Konfederacji szydził w mediach społecznościowych z kobiet przyjętych do służby w dolnośląskiej policji. Sylwia Szary apelowała o ponadpolityczne zjednoczenie w obronie munduru.
9: Stańmy oczywiście po stronie munduru, po stronie kobiety, po stronie młodej kobiety. Są to nasze córki, są to też żony, matki, wybitne kobiety, wykształcone, wysportowane. Jak najbardziej jestem za tym, żeby pan prezydent stanął w naszej obronie, pierwsza dama również, wszystkie posłanki i posłowie, żebyśmy się zjednoczyły.
6: Po słowach Sławomira Mencena była policjantka zaprosiła polityka do udziału w testach sprawnościowych, jakie przechodzą funkcjonariuszki. Na razie bez odpowiedzi. Policjanci przypominają o bezpieczeństwie podczas grzybobrania. Wyprawa do lasu wymaga przygotowania, nawet jeśli dobrze znamy teren, w którym zbieramy grzyby. Przed wyjściem warto poinformować.

0: Stępień, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Warto też zbierać wyłącznie grzyby, które dobrze znamy i jesteśmy pewni, że są jadalne. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: Policja przypomina też o niebezpiecznych przedmiotach, które można znaleźć w lesie. W gminie Opoczno grzybiarz natrafił na pocisk artyleryjski. Takich znalezisk nie wolno dotykać ani przenosić. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam w południe. W regionie łódzkim zachmurzenie na ogół umiarkowane, temperatura maksymalna od 17 stopni w Kutnie przez 19 stopni w Skierniewicach i Łodzi do 21 stopni w Piotrkowie Trybunalskim i Wieluniu. Wiatr słaby, zachodni.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: No to spróbujemy się zorientować w czasie. Mamy niedzielę, 4 października. To jest 277 dzień roku, 88 dni do końca roku pozostaje. Dzień jest krótszy od najdłuższego już o 5 godzin i 22 minuty, a to oznacza, że słońce, które na razie pięknie nam świeci, pójdzie spać już 7 minut po 18. Piotr Śliwiński program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem i będziemy wspólnie towarzyszyć Państwu do godziny 14.

0: Słuchają Państwo Radio Łódź, 11:11 na zegarach.
1: Czas na kulturę.
2: Justyna Krakowiak, dzień dobry. Spotkania, warsztaty, no i spektakle. Tak było i jest przez cały weekend w Teatrze Jaracza, w murach najstarszej łódzkiej sceny. Już od piątku aż do dzisiaj trwają jeszcze dni otwarte. Organizatorzy chcą pokazać, jak funkcjonuje ta instytucja od środka. Warto zajrzeć za kulisy, warto zobaczyć, jak ten teatr funkcjonuje na co dzień, a dzięki temu odrobinkę zbliżyć się do tego teatralnego, magicznego świata. O tym, co dzieje się w ramach tych dni otwartych, mówi Natalia Królikowska z teatru.
3: Zapraszamy na warsztaty oraz oprowadzania po kulisach teatru, jak również na spektakl Prowadź swój pułk przez kości umarłych na podstawie książki naszej noblistki Olgi Tokarczuk.
2: To jest pierwsza propozycja teatralna, nieco inna. Teraz też mam propozycję teatralną i też nie taką, jakiej by się Państwo pewnie spodziewali, bo zaproszę Państwa do Radomska. Tutaj warto zaplanować sobie wyjazd do tego miasta. Tam już niedługo, bo 9 października startuje festiwal Trzy razy Różewicz. W ramach spotkania w teatrze to oczywiście będą nie tylko spektakle, ale też wystawa, no i czytanie performatywne. Jednym z wydarzeń festiwalu będzie z pewnością spektakl Matka z wielką aktorką, czyli Krystyną Jandą w roli głównej. Szczegółów proszę szukać na stronach organizatora. Jeszcze będzie normalnie. Spotkanie z Tomkiem Lipińskim to jest spotkanie, które będzie odbywało się u nas w Radiu Łódź. A Tomek Lipiński, ja tylko przypomnę, to oczywiście głos buntu przeciwko absurdom komunistycznej Polski. Jeden z ważniejszych prekursorów punk rocka, który dla wielu fanów Brygady Kryzys i zespołu Tilt pozostaje idolem, no a sam Tomasz Lipiński imponuje odwagą i intelektem. W ubiegłym roku ukazały się dwie książki tego autora, Tomka Lipińskiego, biografie, których tytuły nawiązują do jednego z najpopularniejszych tekstów z lat 90., czyli utworu Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. No a spotkanie w Radiu Łódź odbędzie się już niedługo, w czwartek, 8 października o godzinie 18. Tomasz Lipiński będzie naszym gościem, wtedy też będzie można się dowiedzieć, kiedy będzie normalnie i przepięknie. Może okazać się, że te czasy normalności minęły bezpowrotnie. Polecamy do słuchania, polecamy do tego, żeby pojawić się u nas na tym spotkaniu. Proszę zajrzeć na nasze strony internetowe. Można wybrać się na takie spotkanie, ale wcześniej do nas trzeba napisać, na przykład na wydarzenie @radioloc.pl. A ci, którzy nie będą mogli do nas przyjechać, spokojnie, to spotkanie będzie transmitowane. No i jeszcze jedno polecenie, czyli film. Czy jeszcze trzeba Państwa przekonywać do zaglądania do kina, by obejrzeć Lalkę? Lalka absolutnie zalała życie kulturalne w Polsce. Mamy serial, mamy film, a dzięki temu mnóstwo osób sięgnęło też po książkę. Sporo osób narzeka albo na serial, albo na film, ale najważniejsze jest to, że o Lalce rozmawiamy. Najważniejsze jest to, że ciągle do niej wracamy i mamy szansę na to, żeby ta opowieść, bardzo współczesna, jak się okazuje, znowu pojawiła się w naszych rozmowach, znowu pojawiła się w naszych rozważaniach. Proszę posłuchać, co o Lalce w ogóle sądzą młodzi ludzie.
4: Czytałam już Lalkę, ale no nie będę szła do kina. Podobała mi się Lalka. Dobra jest treść.
5: Na pewno serial, książka, jak i film się będą trochę różnić i wydaje mi się, że przez film faktycznie trochę osób sobie odpuści książkę. Ja na przykład będę się pewnie opierać na filmie, jeżeli chodzi o Lalkę. Myślę, że książka to nie moja bajka.
6: Jeśli ktoś lubi tą literaturę i w ogóle Lalkę, to myślę, że powinien obejrzeć i serial, i przeczytać książkę, i iść na ten film.
2: Ja tymczasem zapraszam Państwa do kina, dlatego że Lalka weszła do kin 30 września. Warto zobaczyć ten film, przede wszystkim ze względu na główne role, przede wszystkim też na Marka Kondrada, który po wielu, wielu, wielu latach pojawia się znowu na ekranach kin. No i proszę też zerkać na kostiumy, wszystkie rekwizyty, które pojawiają się w tym obrazie. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę i to jest coś, co warto docenić. Proszę się wybrać na Lalkę.
0: I na Lalkę między innymi będzie można się wybrać za sprawą Radia Łódź. Będę miała dla Państwa bilety do kina.

No jak tu nie kochać głosu Adele? A my niebawem będziemy pytać, czy spieszy nam się do dorosłości. Głos będą mieli uczniowie pierwszego ELO w Wieluniu.

0: Reklama.
1: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
2: Kevin!
1: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
10: I my tak bez pośpiechu w niedzielę 4 października. Pół godziny zostało do 12:00.

0: Najprawdopodobniej wyśpiewała nam Marcelina, najprawdopodobniej spieszy nam się do dorosłości, na jakimś etapie na pewno, potem nam pewnie przejdzie. Przed nami już za chwilę magazyn A ja to widzę inaczej, w którym debiutuje licealista z Wielunia i jego koledzy. To ja tylko powiem, Wiktor ma 17 lat, kiedyś pewnie zostanie radiowcem, w każdym razie nie miałby nic przeciwko, zainteresowań ma dużo, w tym popkultura lat 80. Pracuje pod opieką Beaty Tomczyk z Radia Łódź nad Wartą, czyli z sieradzkiej redakcji naszej stacji. No i teraz razem z Adamem, Dawidem i Sandrą wprowadzą nas w dorosłość.
1: A ja to widzę inaczej.
2: Dzień dobry. Przed mikrofonem Wiktor Kubiaczyk. Dziś porozmawiamy o tym, czy nam, ludziom młodym, spieszy się w zasadzie do dorosłości. Razem ze mną w studiu są moi przyjaciele z pierwszego ELO w Wieluniu. Adam Hajduga.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Dawid Białek.
4: Cześć wszystkim.
2: I Sandra Stawczyk.
5: Dzień dobry.
2: Braliśmy ten temat, bo jest nam bliski, jak ludziom młodym. Z roku na rok coraz bliżej nam do dorosłości i musimy się powoli zastanawiać nad tym, jak to właściwie będzie. Czy w ogóle chcemy dorastać? W końcu niesie to ze sobą różne odpowiedzialności.
3: Ja tak myślałem sobie, tak słowem wstępu, że w ogóle jeżeli rozmawiamy o tym temacie, to myślę, że należałoby całe pytanie podzielić na takie dwie części, bo jak wszyscy dobrze wiemy, no to w momencie, kiedy stajemy się dorośli, no to z jednej strony zyskujemy wiele praw, z drugiej strony jednak nakłada to na nas wiele obowiązków. No i myślę, że tutaj warto by było spojrzeć na tą kwestię pod patrząc jakby na i to, i na nasze prawa, i na nasze obowiązki, jakie wynikają z bycia dorosłymi.
2: No więc na początek, jakie będą nas czekały odpowiedzialności?
5: Przede wszystkim praca, która czeka nas po zakończeniu edukacji, a jeszcze przed tym matura, która jest najważniejszym egzaminem naszego życia i która w pewnym sensie determinuje naszą przyszłość na najbliższe parę, może paręnaście lat.
3: Ja bardzo często na to patrzę tak, że wraz z wzrastającym wiekiem powinna wzrastać nasza odpowiedzialność, nasza zdolność do podejmowania dobrych decyzji. No i właśnie często jak myślę sobie o tym, że za niedługo mam być już pełnoletnim człowiekiem, to stawiam sobie przed oczami, można powiedzieć, taki ideał siebie jako osoby w pełni odpowiedzialnej, zdolnej do podejmowania dobrych decyzji, nie robiącej jakichś tam głupich błędów. I właśnie myślę, że to jest taki duży argument, który w mojej głowie mnie przekonuje, że ja jednak nie chciałbym w tym konkretnym jeszcze momencie być pełnoletni, gdyż no jednak bycie dzieckiem, bycie nastolatkiem to jest pewnego rodzaju taka troszkę przepustka na jednak robienie jakiejś tam ograniczonej, ale jednak ilości głupot.
2: No ale jednak ta dorosłość też ma chyba jakieś plusy, nie musi być przecież taka zła. Dawid, co sądzisz?
6: No na pewno jak jesteś dorosły, to jesteś bardziej niezależny. To jest plus, że nie masz już obowiązku słuchać się kogokolwiek. Możesz robić wszystko, co chcesz po swojemu. To jest na pewno plus, ale czy ja wiem, czy nam się tak spieszy do tej odpowiedzialności, o której mówił kolega? Chyba nie. Teraz robiąc głupoty, tak naprawdę nie zrobimy sobie poważnej krzywdy. W przyszłości możemy skończyć bez funduszy do życia na przykład. No, minusem dorosłości jest też to, że sami będziemy musieli się utrzymać, będziemy musieli pracować na własne życie. Więc niezależność ma też swoje minusy. I to może być argument, dlaczego nie spieszy nam się do dorosłości.
5: W większości ludzi, których znam, w tym mi nie śmieszy się do dorosłości przez to, że też dużą część naszych lat nastoletnich i przednastoletnich spędziliśmy na byciu izolowanym w domu w trakcie pandemii COVID-a, gdzie została odebrana nam ta wolność bycia nastolatkami i bycia właściwie jeszcze takimi dziećmi, bo izolacja dla nas przyszła w wieku 11-12 lat, gdzie powinniśmy iść normalnie do szóstej klasy, poznawać się z nowymi przedmiotami, a zamiast tego musieliśmy siedzieć w domu i przestawić się na tryb pracy z domu w sytuacji świata, której może jeszcze nie do końca w ogóle rozumieliśmy w takim wieku. I musieliśmy przystosować się do tego świata i potrafić się w nim odnaleźć. I nagle po 2-3 latach zostaliśmy rzuceni w wir przygotowania do egzaminów praktycznie od razu po powrocie do szkoły, a potem nagle bardzo szybka adaptacja do liceum i nakład pracy w liceum, który przyszedł po tym, jak przez 2 lata musieliśmy robić bardzo mało i nie mieliśmy dużego wkładu w naszą edukację przez ułatwienia, które przychodziły z edukacją domową.
2: Przydałoby się pewnie troszkę czasu, żeby tego dzieciństwa nadrobić. No, inne pokolenia prawdopodobnie nie miały takiej sytuacji. U nas jest to nowość, jest to coś, z czym musieliśmy sobie poradzić, więc pewnie nasza dorosłość będzie wyglądała zupełnie inaczej, a przynajmniej w jakimś stopniu inaczej od tej, przez którą przechodzili, w której trwają nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie.
3: Ja z drugiej strony chciałbym jednak poruszyć taki, może można powiedzieć, argument za tym, dlaczego jednak mogłoby nam chcieć się spieszyć do dorosłości, bo no, tak jak wspomniałem poprzednio, wraz z osiągnięciem pełnoletności zdobywamy także bardzo dużo praw, jak na przykład prawo wyborcze, jak możliwość działania tak naprawdę na własną rękę. Już nie musimy pytać się swoich rodziców o zgodę, nie potrzebujemy tak naprawdę do żadnych czynności prawnych, czy też jakkolwiek związanych z naszym życiem, ich nieustannej zgody. No i personalnie na przykład ja się cieszę chociażby z takiej rzeczy, że będę miał prawo wyborcze i będę mógł decydować we wspólnocie z innymi obywatelami o tym, jak będzie się kształtowała przyszłość kraju.
6: Na pewno dużym pozytywem dorosłości, na który ja też czekam, jest to, że będę bardziej niezależny w życiu, że nie będę musiał nikogo słuchać, co mam robić, czego nie mogę robić, że będę mógł żyć po swojemu. I to jest rzecz, na którą czekam.
5: Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry punkt o tym, że bycie dorosłym daje nam prawa wyborcze i w tym przynależenie do pewnej społeczności, w tym przypadku społeczności, która może decydować o losach naszego kraju, ale z drugiej strony mamy też takie społeczności, kiedy już jesteśmy nastolatkami, kiedy jako uczniowie liceum wybieramy samorząd szkolny i możemy sami w nim startować. I kiedy w szkole średniej są nam proponowane zajęcia pozaakcyjne typu siatkówka, tenis, jakieś kółko szachowe. I wtedy też możemy już przynależeć do jakiejś społeczności. I ta społeczność może być budowana tak naprawdę od lat, kiedy możemy chodzić na zajęcia dodatkowe sportowe czy plastyczne, od tak naprawdę bycia parolatkami.
2: Widzę, że Adam chce coś tutaj powiedzieć. Adam, jakie jest twoje zdanie?
3: Odnosząc się do wypowiedzi koleżanki, tak, masz rację, tylko mi bardziej chodziło o coś takiego, że w momencie, kiedy osiągałem pełnoletność, podałem tutaj przykład prawa wyborczego, ale niesie to ze sobą prawa, za którymi jednak idzie pewna odpowiedzialność, bo tak jak znowu użyłem przykładu prawa wyborczego, to jednak niesie to za sobą odpowiedzialność wynikającą z tego, że potem tak jak wybierzemy, tak będziemy żyli. No, każdy jest kowalem swojego losu, jednak nie uważam, ażeby sytuacja wyglądała tak samo przed osiągnięciem pełnoletności w przykładach, jakie ty użyłaś, a tak jak ja wspomniałem na przykład o prawie wyborczym, bo to jest jednak na zdecydowanie większą skalę, tyczy się rzeczy i innych i o zdecydowanie większej ważności, ale i niesie to za sobą zdecydowanie większą odpowiedzialność i to jest, myślę, że kolejny punkt, o którym trzeba pomyśleć, a mianowicie właśnie odpowiedzialność jest moim zdaniem też kluczowym elementem dorosłości. Tutaj kolega wcześniej stwierdził, że on się nie może doczekać tego momentu, gdy już będzie mógł robić tak naprawdę to, co chce. No i jest to prawda w takim sensie, że rzeczywiście no, będziemy mieli w praktyce możliwość czynienia tego, co nam się żywnie podoba, jednak no, trzeba tutaj zawsze pamiętać, ażeby używać rozumu w podejmowaniu decyzji jako dorosły. Pytanie też do każdego człowieka, czy on się w danym momencie już czuje na tyle dojrzały psychicznie, powiedzmy, czy emocjonalnie, żeby podejmować te wszystkie decyzje. I też myślę, że sam fakt, że chociażby nie jesteśmy już zmuszeni do słuchania się swoich rodziców, to jednak myślę, że bardzo często warto nadal to robić. Nie ze względu na to, że mamy jakiś, powiedzmy, nie wiem, prawny wymóg, ale ze względu na to, że jest to mimo wszystko bardzo rozsądne.
5: Wydaje mi się, że tak, to co powiedziałeś ma sens i jest to jak najbardziej poprawne, ale zauważ, że te przykłady, które ja podałam, między innymi to wybieranie samorządu, czy bycie w samorządzie, czy bycie w jakimś klubie sportowym, też niesie ze sobą pewną odpowiedzialność i przygotowuje nas, uczy nas trochę właśnie takiej odpowiedzialności, no bo na przykład jeśli jesteś w, załóżmy, klubie piłki sportowej, co? W klubie piłki nożnej. W klubie piłki nożnej, to jesteś zobowiązany do pewnych rzeczy, na przykład do przychodzenia na trening co tydzień, co dwa razy w tygodniu, niezależnie od godziny. I uczy cię to nie tylko właśnie odpowiedzialności, ale też dyscypliny tego, że żeby odnieść sukces, musisz włożyć jakąś pracę w to, żeby ten sukces odnieść. I przez to też, że z reguły w klubie, właśnie w klubach sportowych czy w plastycznych jest więcej osób, to też naturalnie łapiesz więzi z innymi ludźmi, naturalnie ich poznajesz i uczysz i zdobywasz pewne kompetencje społeczne, które później przydadzą ci się w życiu.
3: Dobrze, że wspomniałaś chociażby o tym samorządzie. Ja myślę, że jako młodzi ludzie my powinniśmy bardzo być aktywni w różnych działaniach społecznych, w różnych organizacjach, czy to szkolnych, czy to pozaszkolnych. W sumie niezależnie, gdzie one są same organizowane, to jednak myślę, że jest to bardzo zawsze wartościowa lekcja i odpowiedzialności, i działalności społecznej, i wszelakich innych rzeczy, które przydadzą nam się w dorosłym życiu.
6: Tak, ale odnosząc się jeszcze do tej wcześniejszej wypowiedzi Adama, ta odpowiedzialność za swoje wybory może być też argumentem za tym, że nie spieszy nam się do dorosłości, bo tak naprawdę wybierając źle w dorosłym życiu można sobie zrobić bardzo dużą krzywdę. W tym momencie nie mamy takiego ryzyka i dlatego trzeba z tego korzystać, póki możemy, bo kiedyś już nie będziemy mogli.
2: Prawda. A stwierdziliście wcześniej, że ta niezależność sprawia, że jednak chcecie być dorosłymi. Moje pytanie jest takie, co chcielibyście zmienić w świecie jako dorośli z tą pełnią praw, z tymi możliwościami, jakie ten wiek by oferował?
5: Myślę, że tak jak Adam wspomniał, przede wszystkim prawo wyborcze, które pozwala nam na wybór władzy naszego kraju, a to w obecnym klimacie politycznym jest niezwykle ważne, ale też większe działania społeczne, lokalne, które mogą bezpośrednio pomóc nam i naszym bliskim w miejscu, w którym żyjemy. No bo na przykład możesz napisać, będąc dorosły, możesz napisać, nie wiem, petycję o to, żeby zrobili nową drogę przed twoim blokiem, albo o to, żeby w końcu naprawili plac zabaw dla dzieci, które ma zawsze te huśtawki od 5 lat.
6: Ja na przykład nie chciałbym zmienić nic konkretnego. Dla mnie pozytywem jest to, że w sprawach życia codziennego nie muszę słuchać się nikogo, nie muszę wykonywać czyich poleceń, że jestem bardziej niezależny na co dzień. Nie mam żadnych takich projektów, które chciałbym, żeby były wykonane w takiej skali lokalnej czy nawet państwowej, tylko rzeczy codzienne. W tym większa niezależność byłaby dla mnie pozytywem. Z tej racji mógłbym czekać na dorosłość.
2: Co moglibyśmy jeszcze jako ludzie młodzi, jeszcze nie jako dorośli, co moglibyśmy zrobić dla siebie, dla nas, dla rówieśników z tą pulą możliwości i niezależności, jaką na razie posiadamy?
5: Myślę, że przede wszystkim możemy wnioskować o pomocę dla szkoły, dla naszej może klasy, dla osób, które nie mają takich samych możliwości jak my, między innymi właśnie dla osób, które poruszają się na wózkach. Dla osób, które mogą mieć problemy ze słuchem, między innymi tym dla mnie, gdzie aktualnie nie ma zbyt dużo tych pomocy, ale mogą być, jeśli się postaramy. To jest przecież na przykład zamontowanie sznurków awaryjnych w toaletach w naszej szkole. To jest może poprawa działania windy, która działa, ale nie za dobrze. I myślę, że nawet nie mając tej pełni praw, którą mielibyśmy jako dorośli, już teraz mamy ich wystarczająco, żeby mieć wzgląd na innych i móc im pomóc.
2: Gdzie chciałabyś złożyć takie wnioski, Sandra? Jak myślisz, gdzie by cię wysłuchano?
5: Myślę, że to zależy od miejsca. Jeśli byłyby to jakieś miejsca publiczne, typu muzea, kino, jakieś restauracje, to wystarczy napisać do właściciela tego lokalu, tego muzeum, tego kina i wtedy dostaniemy odpowiedź, być może nawet akcję. A w przypadku naszej szkoły są fundacje, są organizacje pozarządowe, można pisać wszędzie, gdzie zechcą wysłuchać, gdzie oferują taką pomoc, bo jest dużo fundacji, które oferują pomoc dla niepełnosprawnych, między innymi Fundacja Avalon, która bezpośrednio wspiera osoby niepełnosprawne, gdzie mogą składać własne zbiórki za właściwie procent podatku.
2: No dobrze, i tym chyba zakończymy. Słuchaliście Państwo audycji A ja to widzę inaczej. Przed mikrofonem Wiktor Kubiaczyk, a ze mną byli Adam Hajduga.
3: Do widzenia.
2: Dawid Białek.
6: Do usłyszenia.
2: I Sandra Stawczyk.
5: Do usłyszenia.
0: Bycie dorosłym ma sporo wad, tak sobie myślę, już oczywiście z doświadczenia, ale uwagi młodych ludzi ze wszechmiar słuszne. Ja tylko dodam, że z Wiktorem i z jego przyjaciółmi z liceum, będziemy z liceum w Wieluniu, będziemy spotykać się co 2 tygodnie. No i dodam, że audycję Wiktor zrealizował pod opieką Beaty Tomczyk z Radia Łódź nad Wartą. A tymczasem w Lesie Orłowskim pisze do nas pan Emil, podsyłając zdjęcia pięknych grzybowych okazów. Znaczy się, że grzyby są, chociaż ja słyszałam, że bywają miejsca, gdzie są problemy. Gdyby państwo ewentualnie mieli zdjęcia takich swoich zbiorów, to można podesłać na studio@radiolots.pl.

0: Autopromocja.
1: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu i jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze
3: Panie redaktorze, jak żyć?
4: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
3: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
5: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
3: Iza Berkowska
4: i Marcin Pośpiech.
0: Autopromocja. Reklama.

0: wikiński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
4: Po reklamie.
5: Jest południe.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. 15 osób zginęło w jedną dobę na polskich drogach. Policjanci zatrzymali 300 pijanych za kółkiem. W Łodzi od jutra kolejne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej i dla kierowców. Remonty nie mają końca. Koncertowe pociągi w Łódzkiem, to z myślą o fanach muzycznych imprez w Łodzi i w Warszawie. W regionie na ogół pogodnie z temperaturą maksymalną 21 stopni. 15 osób zginęło w jedną dobę na polskich drogach. Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że 3 października był jednym z najgorszych dni w roku, jeśli chodzi o liczbę i skutki zdarzeń drogowych. Dlatego policjant apeluje o rozwagę.
7: Mimo tej pięknej, słonecznej pogody, nadal najpoważniejszą przyczyną tych zdarzeń pozostaje niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. I tutaj warto zadbać o takie podstawy, jak chociażby oczyszczenie od wewnątrz tej szyby, bo w przypadku tego rażącego słońca nie pomaga ono w prowadzeniu pojazdu, natomiast wszyscy oczywiście powinniśmy dostosować tą prędkość do warunków panujących na drodze.
5: Tylko wczoraj policjanci zatrzymali 300 pijanych kierowców.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Remonty w Łodzi bez końca. Czas na kolejne utrudnienia. Od poniedziałku drogowcy rozpoczną pracę na ulicy Kopernika na odcinku od Gdańskiej do Wólczańskiej, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
9: Wymieniona zostanie zniszczona nawierzchnia jezdni. Ponadto wyremontowane zostaną chodniki wzdłuż drogi. Na czas trwania robót remontowany odcinek zostanie zamknięty dla ruchu z zachowaniem wjazdów docelowych.
5: Zmiany będą także na północnej. Po zakończeniu prac na odcinku od Franciszkańskiej do Sterlinga drogowcy od poniedziałku rozpoczną kolejny etap remontu.
9: Zgodnie z zapowiedziami, po zakończeniu prac na pierwszym fragmencie drogi, drogowcy przeniosą się z pracami na kolejne. Nowa jezdnia, chodniki oraz nowe perony przystankowe pojawią się pomiędzy ulicami Sterlinga i Wierzbową.
5: W trakcie prac przejazd północną będzie jednokierunkowy w stronę Ronda Solidarności. Od poniedziałku duże utrudnienia pojawią się też przy skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Kilińskiego. Rozpocznie się tam remont torowiska, przez co swoje trasy zmienią linie tramwajowe 15 i 45, a z objazdów skorzystać będą musieli także kierowcy.
8: Więcej na radiołódź.pl.
5: Znamy wyniki tomaszowskiego budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego zdecydowali, które zgłoszone pomysły otrzymają finansowanie z miejskiego budżetu. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
10: W tegorocznym głosowaniu udział wzięło ponad 5 tysięcy osób, a łącznie oddano prawie 10 tysięcy głosów, mówi sekretarz miasta Tomaszowa Agnieszka Kępa.
11: Na projekty infrastrukturalne oddano 5264 ważne głosy, a na projekty społeczne 4703 głosy.
10: W kategorii zadań infrastrukturalnych największe poparcie zdobył projekt budowy boiska z koszami przy szkole podstawowej nr 10. Finansowanie otrzymają także 2 inne przedsięwzięcia. Pierwszy z nich to Nowoczesne Centrum Edukacji, drugie to Moto Orlik, Centrum Doskonalenia Techniki Jazdy. mieszkańcy wybrali również projekty społeczne.
11: Przeszły dwa zadania, Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina to Siła oraz Nocna Jazda Motoshow Arena.
10: Na realizację projektów infrastrukturalnych miasto przeznaczy 1 200 000 zł. Kolejne 500 000 zł trafi na zadania społeczne. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
5: A wybrane przez mieszkańców przedsięwzięcia mają być zrealizowane w przyszłym roku. Koncertowe pociągi w Łódzkiem. Fani koncertów w Łodzi i Warszawie nie będą musieli martwić się o nocny powrót do domu.

Czas to tyle, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13. W regionie ładna, słoneczna pogoda z temperaturą maksymalną od 17 stopni w Kutnie przez 19 stopni w Skierniewicach i Łodzi do 21 stopni w Piotrkowie Trybunalskim i Wieluniu. Wiatr słaby, zachodni.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: I już 5 minut po 12:00, jest niedziela, 4 października. Imieniny dzisiaj obchodzą Franciszek, Konrad i Lucjan. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. A ja się tak zastanawiam, kto z Państwa jeszcze nie jadł dzisiaj śniadania? Dla wielbicieli takich późnych śniadań będę miała niespodziankę, bo nas za chwilę odwiedzi gość, który przyjedzie do nas prosto z Watykanu. No tylko dodam już tak dla uspokojenia emocji, że nie będzie to papież.

0: Zapowiedziałam gościa i słowa dotrzymuję, co by państwo powiedzieli na zwiedzenie Rzymu, Watykanu od kuchni. Jest taka możliwość, bo mamy wyjątkowego gościa. Jest z nami Magdalena Wolińska-Riedi, dziennikarka, korespondentka, pisarka, autorka książek, które pozwalają poznać Watykan na wiele sposobów, na różne smaki również. Witaj, Magdo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja już teraz przy okazji zaproszę państwa na czwartkowe spotkanie z cyklu Woda nie tylko święcona. Będziemy poznawać tajemnice Watykanu, a dzisiaj troszeczkę o kulinariach byśmy może porozmawiały. Jaką kawę pijasz rano? Przepraszam, że ci w ogóle nie zaproponowałam kawy. Za szybko to wszystko poszło.
1: Wybaczam, ale jest to dla nas w Rzymie, żyjących w Watykanie, tak naturalne, że się sięga po kawę, a muszę powiedzieć, biegłam bardzo szybko, żeby zdążyć na nagranie i mówię, o Boże, kawa. Dobra, to za chwilę coś zorganizujemy, ale to nic, przebaczam.
0: No dobrze, ale gdybyś miała wybrać, to jaka by to była kawa?
1: Ja zawsze pijam takie espresso macchiato, caffè macchiato, czyli prawda, generalnie maleńka kawka, trochę zabielona z pienionym mlekiem, ale nie jest to cappuccino, bo mleka nie toleruję za bardzo, nie lubię, więc jest to po prostu tylko kawa czarna, mocna, przełamana odrobiną mleka, bo rano z kolei, wiesz, tak szósta, siódma, jak człowiek wstaje, się zaczyna rozkręcać.
0: Nie, to jest moja ulubiona kawa. Ja też, gdybym miała wybrać, też bym powiedziała macchiato.
1: Tak, bardzo lubię. Może ono jest takie tak zwane troszkę dłuższe rano, po prostu dają mi w takim specjalnym kieliszku, nie, filiżance, to jest też ciekawe. Dlatego, że szkło utrzymuje dłużej ciepło tej kawy, a poza tym bardzo ładnie wygląda, pomijając aspekty właśnie te bardzo konkretne, praktyczne.
0: Ale Włosi piją zazwyczaj espresso.
1: Un caffè, tak, il caffè, bo jak się powie espresso przy ladzie, to tak naprawdę po pierwsze od razu się zdradza, że nie jest się stąd, a po drugie generalnie Włosi
0: czyli
1: tak
0: po prostu
1: nie
0: kawa.
1: Mówią. Caffè, si. Un caffè to wtedy jest kawa espresso maleńka rzeczywiście, bo ja mam różnych przyjaciół, cudzoziemców, czy ktoś z rodziny ode mnie przyjedzie, czy znajomi proszą o kawę, właśnie takie caffè i myślą sobie, że to będzie może americano, czyli czarna kawa, ale jednak trochę jej więcej. A to espresso takie, im bardziej na południe, tym mniejsza. I w Neapolu często się mówi, że il caffè, kawa to jest zucchero macchiato, czyli zabarwiony kawą cukier, bo najczęściej piją słodzoną, ale jest jej bardzo mało.
0: Dodają wody też? Dostaje się taki kieliszek z wodą?
1: Dostaje się, tak. Tylko, że to nie jest wcale do popicia, tylko wręcz przeciwnie. To jest do tego, żeby oczyścić kubki smakowe i żeby po prostu przygotować, prawda, wszelkie zmysły na to, żeby tą kawę docenić jeszcze bardziej. To jest niesamowicie, to jest religia dla Włochów, a na pewno dla Rzymian.
0: No to robimy szybką kawkę i wracamy.

0: Radio Łódź bez pośpiechu, 19 minut po 12. Kawa jest, teraz można rozmawiać. My wracamy do włoskich smaków z dziennikarką i pisarką Magdą Wolińską-Riedi, która dotarła do nas z Watykanu. Skupiamy się na śniadaniach po włosku, bo tutaj jajecznica i parówki odpadają.
1: Tak, absolutnie. Niemożliwym jest właściwie znalezienie takiego śniadania obfitego nawet w hotelach. Mhm. I nieraz się spotykam z sytuacjami, gdzie jakaś grupa, jacyś pielgrzymi spotkają się ze mną przy placu Świętego Piotra i mówią: pani Magdo, ale tutaj w ogóle nie dają jedzenia na śniadanie. Jakieś pół sucharka, jakiś kawałeczek, prawda, chleba, ale to takie bardzo skromne, żadnego masła oczywiście, bo tego raczej się nie jada we Włoszech, tylko jakieś konfitury troszkę. No rzeczywiście tak jest, czy te słynne cornetti, czyli nazywane brioche na północy, to są rogaliki, to jest... Ja wiem, no mocno niezdrowe. My jesteśmy obecnie w Polsce tacy bardzo ukierunkowani na zdrowe, modne jedzenie, prawda? Mm-hmm. Różne jakieś płatki owsiane, a inne rzeczy na mleku, a takim roślinnym, a innym. A tam raczej to cornetto takie, które, no tak, sam gluten od rana do wieczora. I czasami jak chodzę po ulicach, mówię, jak oni robią, znaczy ja już to wiem, ale na pewno można się zastanawiać, jak oni to robią, że jednak bardzo dobrze wyglądają generalnie. Nie są bardzo otyli przecież, a jak się pomyśli, że od śniadania do kolacji węglowodany w każdej postaci, to można by przypuszczać, że zupełnie inaczej będą wyglądać.
0: To gdybyś miała wyjaśnić, jaki jest sposób na sukces, no bo rzeczywiście na te ich nienaganne figury, no bo masz
1: zwłaszcza
0: rację.
1: Mężczyźni, przyznaj. Nawet starsi naprawdę są, no nie powiem bardzo szczupli, ale zupełnie normalni. Kobiety mają formę takiej może bardziej klepsydry z natury, te śródziemnomorskie, ale to nie jest jakaś otyłość. Po prostu to są takie obfitsze może kształty.
0: No ale jak to jest? No coś słodkiego na śniadanie, później makarony, pizza.
1: Tak.
0: I to wszystko, wiesz, zmieszamy. Kolacje przecież wystawne. Przecież tak. To, jak wygląda włoska kolacja.
1: Właśnie chciałam do tego wrócić.
0: To jest kilka dań, prawda?
1: Tak, bo włoska kolacja jest odpowiedzią na to, dlaczego te śniadania tak wyglądają, a mianowicie, nawiązując do węglowodanów, o których mówimy, po prostu jest inna jakość mąki. Ta mąka jest lepsza, ta mąka się lepiej trawi, szybciej trawi. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o makaron, to jest no, niedogotowany mimo wszystko. Naprawdę to al dente to nie jest żaden mit, ale to jest sposób życia. I im tak pasuje i podobnie riso, czyli ryż, risotto, to wręcz czasami i to w restauracji podadzą
0: twardawy
1: takie, że można chrupać.
0: Aha.
1: Tak, i myślę, że to jest główną jakby odpowiedzią, bo po prostu ona przeczyszcza jelita, ta tak zwana pasta i nie zalega, nie zasiada gdzieś tam, nie trawi się przez, prawda, półtora dnia. A druga sprawa, sosy, które de facto są bardzo proste i nie dorabiane, nie jakoś tam ubogacane ani śmietaną, ani żadną mąką właśnie, nie podprawiane. Jeśli chcemy gęsty sos pomidorowy, to te pomidory, prawda, mama, babcia, włoska mama gotuje przez 4 godziny, żeby wyparowały, a nie, że je zagęszcza.
0: A, no właśnie.
1: Także sam pomidor, sam sos to nie jest jakiś problem.
0: A prawda? Ja też pomyślałam sobie, że te ich kolacje na przykład, to też się kończą, o dziwo, też kawą.
1: Tak, nie ma problemu z tym, żeby zasnąć. Znaczy, może jakieś osoby mają takie kłopoty, jak wypiję po 17, prawda, mocną kawę, to nie będę spał. Ja nie mam tego problemu i Włosi faktycznie w zdecydowanej większości kolacje kończą kawą, takim właśnie espresso.
0: To podobno jest na trawienie nawet dobre.
1: Tak, tak, tak jest. No i zwłaszcza bez cukru, taka gorzka. Natomiast jeśli chodzi właśnie jeszcze o obfitość tych kolacji, po takiej kolacji, która rozpoczyna się późno, bo ja sama z rodziną jem około 20:30, to najwcześniej.
0: Siadacie do kolacji.
1: Tak, tak, tak. Czyli ona się kończy po 21:00. No to wyobraź sobie, nie wiem, jedzenie, prawda, jajecznicy na szynce o 7:20, bo się idzie do szkoły. No w życiu. Po prostu człowiek jeszcze trawi do południa.
0: No jasne.
1: Także ta kawka i odrobina może w niej mleka, no to już są kalorie. Nie mówiąc o cappuccino, bo cappuccino to jest pełnoprawny posiłek poranny. To jest około 120-140 kalorii na pełnym mleku, a to pełne mleko jest wymagane, żeby spienić pięknie. Generalnie Włosi bardzo rzadko używają, nie wiem, mleka sojowe, owsiane, a inne to raczej są takie nasze wymysły. umysły. Nie mówię polskie, w różnych krajach, ale jednak właśnie są tradycyjni. I potem to wystarcza spokojnie do tak zwanego pranzo, bo to lunch taki nasz, czy obiad, no obiad, to jest u nich pranzo i to jest około 12:30, 13:00, także dość wcześnie.
0: No dla mnie idealna pora na śniadanie, a włoskie smaki rozgryzamy dalej za chwilę.

0: Autopromocja. Jedna osoba?
1: Nuda.
0: Dwie osoby?
1: Zaczyna się.
2: Dwa głosy.
0: Dwa charaktery?
2: Jeden mikrofon.
0: Czyli duety.
2: W radiu.
0: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
1: nie wiadomo, kto kogo zagada.
0: Radio Łódź na dwa głosy.
2: Słuchaj.
0: I zobacz, co z tego wyjdzie.
1: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
6: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
10: No niby bez pośpiechu, już tylko pół godziny zostało do 13:00. To Anna Maria Jopek zabierze nas teraz tam, gdzie nie sięga wzrok.

0: Radio Łódź bez pośpiechu. 22 minuty pozostały do godziny 13. My wracamy do włoskich smaków z naszym gościem, wyjątkowym gościem, korespondentką watykańską i pisarką Magdą Wolińską-Riedi. I teraz będzie pytanie za 100 punktów. Ile rodzajów sera i makaronu odróżniasz? Po 23 latach?
1: No nie wiem, no
0: bo spaghetti,
1: ale
0: to nie oszukujmy się, to jest wierzchołek góry lodowej.
1: Tak, ale też się nie używa wielu rodzajów makaronów. One są wymyślone i one są do określonych rodzajów potraw, ale nie wiem, jest może 5 takich charakterystycznych, które używa się najczęściej, a już penne i rigatoni, czyli to takie, prawda, takie no, rurki ścinane i robią się z tego takie no, pół rurki dosyć grube, te rigatoni. Natomiast z kolei no, penne to i my tu znamy, no to jest makaron dominujący, jeśli chodzi o tak zwany makaron krótki. Natomiast długi to, no tagliatelle to tak tylko do ragu, do bolognese, do takich sosów, to rzadko się używa. Raczej spaghetti, ja spaghetti uwielbiam. Ja nie często jem makaron, pastę, bo to się też nie da ciągle, ale tak ze 2 razy w tygodniu.
0: Natomiast, ja też.
1: Natomiast Włosi naprawdę no, uznają pastę za coś absolutnie kluczowego w ciągu dnia. Jak nie zje talerza makaronu, klasyczny, nie wiem, Rzymianin, to się czuje
0: to
1: chory.
0: To nie ma posiłku.
1: Tak, jest coś w tym. Ja pracuję od lat z operatorem kamery Rzymianinem rodowitym i nie zapomnę, nieraz, zwłaszcza w COVID-zie, jak ja przygotowywałam coś na szybko w domu, bo mieliśmy ciągle jakieś relacje na ulicach Rzymu i nie było zamknięte wszystko i ja coś tam przygotowywałam, zjedzmy coś i idźmy dalej do kolejnych nagrań, no to musiała być pasta, to nie było, zmiłuj się.
0: No proszę. A z serami, tak sobie pomyślałam, to jest jeszcze gorzej niż z liczbą makaronów, bo tam mamy te sery jakieś twarde, długo dojrzewające, bardzo dużo owczych serów,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, owcze sery królują.
0: Rozciągające.
1: My musimy
0: się,
1: tutaj
0: kremowe.
1: Też rozróżniać zawsze regionalność kuchni, dlatego że Włochy są bardzo poszatkowane i to wynika z historii. No tak. Cały Półwysep Apeniński to są dziesiątki, prawda, tradycji poszczególnych. 20 regionów, każdy region to jest mikrokraj. Jeśli chodzi o kształtowanie terenu, a co za tym idzie, również kuchnię, dlatego że produkty, które rodzi ta ziemia, akurat w tej okolicy, są inne niż na przykład ten region sąsiadujący, który nie ma dużego dostępu do morza, albo nie ma go w ogóle, jak Molise na przykład, prawda, region na południu, który nie ma morza. I Rzym też, chcę tutaj odrzeć jakby z oczekiwań i takich stereotypów, Rzym to też nie jest miejsce, gdzie jest kuchnia na przykład na bazie ryb, absolutnie. Rzym jest bardzo przaśny, Rzym jest bardzo mięsny i właśnie taki owczo-serowy, dlatego że to są tamte tradycje jeszcze sprzed 2000 lat z okresu rydyku owiec, tak zwanej transumanca, kiedy pasterze po miesiącach wypasu schodzili do miasta i brali ze sobą na te tygodnie przemarszu właśnie kawał takiego sera cacio, owczego, słonego, kalorycznego, ale suchego, który nie wymagał lodówki. I to jest do dzisiaj używane w ten sposób. I z tego też się robi sos, przede wszystkim bardzo słynny cacio e pepe, typowy makaron rzymski, ale też inne różne potrawy na bazie tego sera, czy choćby posypany makaron tym serem. Tak? Także jeśli chodzi o ryby, to bardziej zdecydowanie tereny nadmorskie, a Rzym wcale nad morzem nie leży. Owszem, 20 kilometrów, można pojechać na plażę do Ostii, kto był, to wie. Ale kuchnia nie sięga wcale do tego.
0: No to jeszcze za chwilę wspomnimy o miłości Włochów do własnej kuchni, tak na podsumowania. A na razie głos wewnętrzny się wydobędzie z Błażeja Króla.

0: pogadamy.
1: No tak właśnie jest z tym głosem wewnętrznym. Czasem się z nim zgadzamy, czasem lepiej, żeby może wypoczął, o czym nam muzycznie opowiedział Błażej Król. A my powolutku, powolutku już kończymy spotkanie z włoskimi smakami wywołane przez naszego gościa, korespondentkę z Watykanu, dziennikarkę i pisarkę Magdę Wolińską-Riedi. Pomyślałam, że spytam cię o wino jeszcze. Czy dużo się pije wina we Włoszech?
2: Tak, dużo się pije wina, bardzo
1: jak
2: dużo.
1: Jak wychodzimy na taki lunch, to co już wtedy?
2: Tak, i to jest myślę takie obrazoburcze nieraz dla osób z innych krajów. No nie mówię o Francji, o Hiszpanii, ale tak no, Polacy, czy na przykład Szwajcarzy, z którymi mam bardzo wiele do czynienia, sobie nie wyobrażają, żeby pójść na lunchową przerwę w pracy z osobami z pracy. Na przykład zajdźmy na pół godziny, mamy przerwę, zjedzmy coś. No to notorycznie się pije wino, to jest oczywiste. Woda i wino, białe albo czerwone. I nie ma...
1: I wraca się samochodem do pracy.
2: Tak, dużo się pije i jeździ. Ale to nie jest żadnym problemem, dlatego że ci ludzie naprawdę się nie upijają. Mhm. I tam powiem ci jeszcze, że nie ma w ogóle tematu, żeby ktoś musiał, przepraszam, dmuchać w balonik, jak zostanie zatrzymany. Nie istnieje coś takiego. Po prostu się uznaje, że jak jedziesz, no to chyba dasz radę. No chyba, że ktoś naprawdę
1: znam
2: wypada.
1: Znam swoje możliwości, tak,
2: tak,
1: wiem.
2: Tak, tak, a pije się rzeczywiście. No, myślę, że ludzie tak 3 kieliszki piją wina czerwonego i siadają i normalnie wracają do domu. A u nas, nie wiem, wynika to może z historii, że jednak jest takich jakichś tam...
1: No, wiesz, w Polsce tradycyjnie pije się też dosyć mocne trunki i to też
2: i to
1: trzeba
2: też od razu podnosi, tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Pomyślałam o tym jeszcze, tak kończąc temat kulinariów, że Włosi bardzo lubią swoją kuchnię, że oni są z niej dumni. Że jak tak idziesz sobie ulicą Piotrkowską, no to masz Chińczyka, Japończyka, tak? Masz kuchnię
2: tajską grecką, kuchnię.
1: No włoską oczywiście, no nomen oczywiście również. Bardzo dużo kebabów w tej chwili mamy. Natomiast we Włoszech często idziesz i jest kuchnia włoska, praktycznie nic
2: trochę
1: innego.
2: Trochę Chińczycy się rozpanoszyli i bardzo modne w miastach jest sushi. Ale to jest taka odmiana, raz na tydzień, dwa, ktoś pójdzie, powie, a zjedzmy sobie sushi jako taki ekskluzyw. Nie chodzi o ceny też, tylko po prostu o rodzaj kuchni, którą się spożywa. Natomiast zdecydowanie są wielkimi miłośnikami swojej kuchni. O kuchni mówią non-stop. I to nie tylko jakieś panie, które akurat wyszły po zakupy na targiem, co ja dzisiaj zrobię, prawda, jak wnuki wrócą ze szkoły. Nie, nawet naprawdę młodzi mężczyźni u mnie w redakcji, chłopaki, którzy są operatorami kamery czy montażystami. I słuchaj, my siadamy sobie do jakichś spraw, to nie ma tematu, co robimy w pracy czy coś, tylko co przygotował on na przykład wczoraj, że zrobił te bakłażany tak, pozwijał, tutaj je spiął razem, prawda, wykałaczką włożył, ale wiesz, w tym piekarniku to tak 7 minut, bo jak tak 10, to już się przypali. No takie rzeczy. I to nie są absolutnie, wiesz, kucharze i specjaliści. Oni tym totalnie żyją. I ja też trochę niestety. Nie, niestety. To jest bardzo przyjemny aspekt życia, myślę. Myśli się o tym, co się przygotuje i to się robi wtedy takie dobre. No nie wiem. Tak człowiek serce w to wkłada.
1: Magdalena Wolińska-Riedi towarzyszyła nam z włoskimi smakami dzisiaj w porze, no możemy powiedzieć, włoskiego śniadania. Ja zapraszam na rozmowę z Magdą w czwartek po godzinie 20 w Wodzie Święconej. Wyjawimy tajemnicę Watykanu. No trzeba tej rozmowy wysłuchać. No a muzycznie, uwaga, teraz ja spróbuję to wymówić. Waglewski, Wrzegąszcz.

0: Reklama.
1: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
2: Kevin!
1: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 13. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Inwestycje w bezpieczeństwo na polskich kolejach, mowa m.in. o niezawodnym internecie dla pasażerów. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych w Światowym Dniu Onkologii. Na grzybobraniu lepiej nie dotykać nieznanych przedmiotów, apeluje policja. W regionie na ogół pogodnie z temperaturą maksymalną 21 stopni. Bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej przełoży się na inwestycje. Chodzi m.in. o ograniczanie ryzyka sabotażu i ataków hybrydowych poprzez cyfryzację systemów oraz rozwój nowoczesnej łączności. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
15: Na centralnej magistrali kolejowej i innych trasach ma być wdrażany system GSMR oraz kolejne rozwiązania cyfrowe. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak dodaje, że planowane są także testy łączności satelitarnej.
16: Tak, aby internet dla pasażerów był niezawodny, to są ogromne, wielotorowe inwestycje.
15: Równolegle kolei przygotowuje się do dalszego zwiększania prędkości.
16: Już jesteśmy po testach. PKP Intercity pojechało 250 km na godzinę.
15: Takie przejazdy na trasach z Warszawy do Krakowa i Katowic mają ruszyć w przyszłym roku. W planach są także zakupy nowego taboru,
16: który pojedzie ponad 320 km na godzinę,
15: a także składów hybrydowych oraz piętrowych pociągów ekspresowych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: Minister Klimczak przy okazji zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie podróżami koleją. W pierwszym półroczu tego roku pociągami PKP Intercity podróżowało prawie 45 milionów pasażerów.
17: Więcej na radiołódź.pl.
14: Profilaktyka to klucz do zadowolenia onkologów. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Onkologii i jego celem jest zwiększenie świadomości na temat profilaktyki nowotworów oraz ich diagnozowania. Wczesne wykrycie pozwala na całkowite wyleczenie zdecydowanej większości pacjentów, mówi profesor Andrzej Kurylcio z szpitala w Lublinie.
18: Badania profilaktyczne są wykonywane u ludzi bez objawów choroby, czyli profilaktyka ma za zadanie wykryć nowotwór we wczesnym stadium. I to bardzo chcemy robić, ponieważ wczesne stadia przekładają się na dłuższe przeżycie, na mniej inwazyjne, mniej okaleczające leczenie. Stąd cały czas mówimy o profilaktyce.
14: A w Polsce dostępne są bezpłatne badania profilaktyczne. W ramach NFZ można wykonać cytologię, mammografię, kolonoskopię czy skorzystać z profilaktyki raka płuc dla osób w grupie wysokiego ryzyka. W nadchodzącym tygodniu będzie decyzja w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego. Od września fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do Polany Włosienica. W nadchodzącym tygodniu przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, Starostwa, Przewoźników i Gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej. O powrót do poprzedniej trasy będzie zabiegał starosta Andrzej Skupienie.
2: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone. W związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
14: Fiakrzy od początku pilotażu wskazują, że na krótszej trasie mają mniej pasażerów. Tymczasem jednym z założeń zmian było utrzymanie ich zarobków. Tatrzański Park Narodowy zapowiada, że decyzje mają zapaść w tym tygodniu. Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas grzybobrania. Nawet dobrze znany teren może okazać się problemem, jeśli podczas zbierania grzybów stracimy orientację. Przed wyjściem warto powiedzieć bliskim, dokąd idziemy i kiedy planujemy wrócić. Policjanci radzą też zabrać naładowany telefon, wodę i coś ciepłego do ubrania, a do lasu najlepiej wybierać się w towarzystwie. Podkomisarz Barbara Stępień z policji w Opocznie mówi, że szczególną uwagę trzeba zwracać na dzieci i osoby starsze, które powinny cały czas pozostawać w zasięgu wzroku.
19: Ważne jest, aby także nie czekać z powrotem do domu po zmroku. Natomiast jeżeli stracimy orientację i nie wiemy, jak wrócić, należy się zatrzymać i zadzwonić na numer alarmowy 112. Wówczas należy przekazać informacje, które pomogą nas odnaleźć.
14: Policjanci przypominają również o dodatkowym zagrożeniu w lesie.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: Piotr Śliwiński program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Przypominam, że jest niedziela, 4 października, to jest 277 już dzień roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Franciszek, Konrad i Lucjan. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów.

To Krzysztof Zarewski z utworem Jednakowi. 9 minut po 13:00. To jest Radio Łódź bez pośpiechu. Bez pośpiechu w niedzielę 4 października. 4 października to jest dzień urodzin wielu twórców związanych z kinem. Wśród nich jest kończąca dziś 80 lat, aż trudno w to uwierzyć, Susan Sarandon. I to jest nie tylko aktorka, to jest także działaczka społeczna, zaangażowana między innymi we wsparcie chorych na AIDS. Jej życie, możemy powiedzieć, obfituje w wiele takich zaskakujących historii. Między innymi 20 lat temu, czyli mając 60 lat już, związała się z ponad 30 lat młodszym partnerem, a 4 lata temu dokonała w programie telewizyjnym coming outu, mówiąc, że jest biseksualna. Susan Sarandon ma na koncie, no chyba możemy powiedzieć, dziesiątki, jeśli nie setki ról i tytuły, które na pewno Państwo kojarzą. I dzięki szybkiemu skojarzeniu będzie możliwość zdobycia biletów do kina.

0: to takie męskie.
1: Męskie granie z utworem To bardzo ziemskie, a przed nami konkurs kinowy.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: Do wygrania jest dwuosobowe zaproszenie na dowolnie wybrany seans do wykorzystania do 7 listopada. Susan Sarandon jest dzisiejszą jubilatką. Aktorka kończy 80 lat i chyba nie ma wśród nas nikogo, kto by nie kojarzył choćby kilku filmów z jej udziałem. No na przykład w czarnej komedii Czarownice z Eastwick wcieliła się w postać nauczycielki muzyki, która podobnie jak dwie jej przyjaciółki jest uwodzona przez demonicznego Jacka Nicholsona. Bardzo dużym sukcesem artystycznym była rola kelnerki, która wspólnie z przyjaciółką Geną Davis wybiera się na weekendowy wypad w dramacie Ridleya Scotta. Pod jakim tytułem? Proszę napisać na studio@radiolotz.pl.

0: Konkurs kinowy rozstrzygnięty, można powiedzieć, w okamgnieniu. Thelma i Louise, tak, w tym filmie Susan Sarandon gra twardą kelnerkę. Za tę rolę została nominowana do Oscara, a naszą nominację na zwyciężczynię konkursu kinowego otrzymuje nie nominację, od razu Oscara. W postaci biletów do kina otrzymuje pani Sylwia.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
11: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
10: W każdy poniedziałek po 21.
12: Okolice jazzu.
10: Zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
13: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.

0: Wikiński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
3: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
5: 13:30 na zegarach. Czas poczuć się świetnie z zespołem Manamu.

0: Radio Łódź bez pośpiechu. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie zdjęcia grzybowe, które Państwo podsyłają. No, te zbiory zupełnie pokaźne u niektórych. A czy warto jeść grzyby? No, podobno warto. Gdyby Państwo pytali, dlaczego? No więc okazuje się, że na przykład ułatwiają zdrowy sen. Co Państwo na to? Wszystko nam wyjaśni zielarka Ewa Kuchowicz.
1: Dlatego, proszę Państwa, że grzyby zawierają nie tylko beta-glukany, zawierają szereg różnych bardzo wartościowych substancji, w tym wartościowe białko, ale zawierają też taki aminokwas, który się nazywa tryptofan. Oprócz tego zawierają serotoninę i melatoninę. Jaki jest związek między tymi substancjami a snem i dobrym samopoczuciem?
0: No, o melatoninie to pewnie wszyscy słyszeli.
1: Tak myślę, ale nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, że organizm melatoninę wytwarza z serotoniny, a serotoninę z tryptofanu. W związku z tym, jeżeli my w postaci posiłku z grzybów dostarczamy organizmowi i tryptofan, i serotoninę, i melatoninę, to nie tylko, że dostarczamy produkt i substrat, to jeszcze organizm może to wszystko przerobić na melatoninę.
0: O proszę.
1: Dlaczego się w ogóle mówiło, że grzyby są
0: bezwartościowe
1: i ciężkostrawne?
0: Tak.
1: Bośmy często je źle przyrządzali. Komórki grzybów są zbudowane z chityny, nie z celulozy, nie z jakichś innych substancji, tylko z chityny, czyli z tego, co pancerzyki owadów. My nie trawimy chityny. Żeby dostać się do tego, co jest w środku, do tych wszystkich wartościowych substancji, to musimy gotować minimum 20 minut grzyby, żeby uzyskać to, co jest w środku tych komórek.
0: Czyli takie na przykład usmażone z jajkiem nie mają wartości?
1: Nie mają wartości, co więcej, są balastem dla jelit. Szybko pobiegniemy do toalety. Więc najpierw powinniśmy w wodzie, na tej patelni grzyby ugotować. Jak już woda nam się prawie wygotuje, absolutnie jej nie odlewać, bo właśnie tam są te korzystne substancje, tylko dodać masełka, czy na przykład dla wegan oleju kokosowego i wtedy dodać cokolwiek byśmy tam chcieli, jeżeli chcemy mieć duszone grzyby. Oczywiście, jeżeli będziemy gotować zupę grzybową, czy gotować bigos, one się tam naturalnie wygotują. Pamiętajmy, że musimy minimum 20 minut gotować grzyby, żeby dostać się do tych wszystkich wartościowych substancji, które znajdują się w środku.
0: A suszone grzyby nie tracą na tych na wartościach?
1: Pewnie tak, jak wszystko. Natomiast jeżeli to są grzyby tegoroczne, na pewno warto je po prostu stosować, warto je włączyć do naszej diety, warto też na przykład niektóre z nich sproszkować i dodawać w postaci przyprawy. Jest to bardzo wartościowy pokarm. Trzeba jeszcze wspomnieć, że grzyby zawierają dość dużo selenu, co jest bardzo istotne, ponieważ na naszych ubogoselenowych glebach my nie uzyskujemy warzyw, owoców bogatych w ten pierwiastek, a jest to pierwiastek, który jest niezbędnie potrzebny do utrzymania zdrowia serca, do właściwego oczyszczania organizmu, czy chociażby jest bardzo potrzebny panom, którzy dla zdrowia gruczołu krokowego i dla płodności potrzebują więcej selenu niż kobiety.
0: Proszę bardzo, zbieramy i jemy grzyby na zdrowie. A jak sobie już tak pojemy, to jeszcze raz popalczymy o zaproszenia kinowe.

0: Ona jest jak wiatr, Patrick Swayze. A my tymczasem rozkręciliśmy się kinowo, to proponuję, żebyśmy jeszcze raz zawalczyli o bilety.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I przypominam, do zdobycia są dwa bilety na dowolnie wybrany seans do wykorzystania do 7 listopada. Wróćmy do Susan Sarandon. Mówiliśmy o Thelmie i Louise z jej udziałem i o czarownicach z Eastwick. Idźmy dalej w takim razie. Lata mijają. Są kolejne oscarowe nominacje. W sumie 5 razy Susan Sarandon walczy o nagrodę. Często jest bardzo blisko, warto dodać. No ale Oscar trafia do niej dopiero w 1996 roku za rolę zakonnicy w dramacie Tima Robbinsa. Proszę o tytuł tego filmu i bilety kinowe trafiają do Państwa.

0: Właściwy tytuł filmu? Przed egzekucją. Tak, to jest ten tytuł i Oscar dla Susan Sarandon za rolę zakonnicy, a bilety do kina tym razem trafiają do pana Łukasza.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Bez pośpiechu dotarliśmy do finiszu programu. Za chwilę w Radiu Łódź bliskie spotkania, na które zaprosi Sebastian Dziuda. A my dziękujemy za wspólne 3 godziny. Program zrealizował Piotr Śliwiński, a przyjemność spotkania się z Państwem miałam ja, Iza Berkowska. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Fachowe porady ekspertów.
3: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
2: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
4: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
2: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
6: Kevin!
5: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
9: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 14. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Drugi dzień tańszego tankowania. Politycy licytują się, kto komu robił na złość. W Kutnie kolejne remonty na drogach i chodnikach, później ma być bezpieczniej. Studenci w Amsterdamie mają zakaz używania na wykładach laptopa czy telefonu, zamiast tego papier i długopis. W regionie na ogół pogodnie z temperaturą maksymalną 21 stopni. Drugi dzień tańszego tankowania. Rząd wprowadził pakiet obniżający ceny paliw po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wcześniej prezydent odmawiał przyjęcia przepisów, które uważa za niekonstytucyjne. Łódzki europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński twierdzi, że prezydenta nie interesuje, ile Polacy płacą za benzynę.
11: To była decyzja polityczna. On sam nie tankuje, ma kilkanaście limuzyn i jego nie interesuje, ile kosztuje cena na stacji. Po prostu chciał robić na złość rządowi.
10: Ale zdaniem posła Łukasza Chmity z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, rząd nie potrzebował podpisu prezydenta i środków z nadmiarowych zysków koncernów, żeby wprowadzić obniżki na stacjach.
12: Donald Tusk mógł tak naprawdę jednym pociągnięciem wprowadzić niższe ceny paliw. Zależało Tuskowi na tym, żeby drenować kieszenie Polaków.
10: Rządzący spodziewają się, że dzięki podatkowi od nadmiarowych zysków firm paliwowych do budżetu państwa wpłynie około 4 miliardów złotych. Ma to być rekompensata za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Jesień w Kutnie przynosi kolejne remonty na drogach i chodnikach. Jedna ze zmian dotyczy skrzyżowania ulic Maczka Północnej i Skłodowskiej Kirii, gdzie rozpoczęła się budowa ronda. To miejsce, w którym w przeszłości dochodziło do wypadków i kolizji. Dlatego nowa organizacja ruchu ma poprawić bezpieczeństwo. Kamil Klimaszewski z Urzędu Miasta w Kutnie mówi, że prace potrwają do listopada.
14: Prace już ruszyły, a w ramach tych prac wykonamy wyspę z kostki granitowej, wymienimy też nawierzchnię bitumiczną w obrębie tego skrzyżowania, a także wykonamy nowe oznakowanie poziome zgodne z nową organizacją ruchu.
10: Równolegle w Kutnie remontowana jest ulica Przemysłowa, gdzie kierowcy i autobusy MZK korzystają z objazdów. W centrum miasta trwa natomiast przebudowa chodnika przy ulicy 1 Maja, między innymi z dostosowaniem zatoki parkingowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znamy wyniki budżetu obywatelskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W głosowaniu wzięło udział ponad 5 tysięcy mieszkańców. W przyszłym roku zrealizowanych zostanie 5 wybranych przez tomaszowian projektów, mówi sekretarz miasta Agnieszka Kępa.
6: W przypadku projektów infrastrukturalnych są to 3 projekty. Boisko z koszami przy szkole podstawowej nr 10, nowoczesne centrum edukacji, Moto Orlik, centrum doskonalenia techniki jazdy. Natomiast z projektów społecznych przeszły 2 zadania. Dni Tomaszowskiej Rodziny, Rodzina to Siła oraz nocna jazda Moto Show Arena.
10: Na zadania infrastrukturalne miasto przeznaczy 1 200 000 zł, a na projekty społeczne 500 000 zł. Papier i długopis zamiast laptopa czy telefonu. Profesorowie nauk społecznych na Uniwersytecie w Amsterdamie wprowadzili zakaz używania przez studentów elektroniki podczas wykładów. Ma to być sposób na wzmocnienie ich koncentracji.
15: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty na Instagramie, są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyrilain Eversten. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktów wzrokowych, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Istnieją badania naukowe sugerujące, że zapisywanie rzeczy pomaga je lepiej zapamiętać, powiedziała dyrektor do spraw programów nauczania Michaela Hordajk. Studenci zaś są podzieleni. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu spoczywa na nas. Przez pół roku korzystałam z laptopa podczas wykładów, ale lepiej przyswajam materiał, kiedy faktycznie go zapisuję. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
10: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 15. W regionie teraz zachmurzenie na ogół umiarkowane, a temperatura maksymalna od 17 stopni w Kutnie przez 19 w Skierniewicach i Łodzi do 21 stopni w Piotrkowie Trybunalskim i Wieluniu. Wiatr słaby, zachodni.

Wyjątkowy, bo przede wszystkim stawia na artystów, którzy dopiero zaczynają swoje kariery, którzy czekają na odkrycie. Jest szansą dla tych wszystkich młodych wykonawców na dotarcie ze swoją twórczością do szerszego grona odbiorców. A dla koncertowiczów ten festiwal jest po to, żeby odkrywać, żeby poznawać i zachwycać jak najczęściej. Ja w tym roku miałem przyjemność porozmawiać z dwiema artystkami, które oczywiście zagrały na Great September. W tej godzinie spotkamy się z Lottą, a następnie z Liwką. Na początek posłuchajmy rozmowy z Lottą, która trochę zmieniła swoje życie o 180 stopni, bo porzuciła karierę youtuberki, można powiedzieć, na rzecz tworzenia muzyki, i to muzyki bardzo specyficznej, bardzo niszowej w Polsce, o kreowaniu siebie na nowo i o gatunku o nazwie Hyperpop. Opowie nam Lotta już teraz, ale zanim to posłuchajmy jednej z jej kompozycji. Utwór nazywa się Narcyz.

Karolino, twoje życie mam wrażenie, że można podzielić co najmniej na dwa etapy. Ten przed lotą i ten w trakcie trwania lotty, bo nie chcę mówić, że po locie. 2023 to jest chyba ta data, kiedy rozpoczęłaś swoją muzyczną karierę właśnie pod tym szyldem. Szybko zleciało, to nie da się ukryć pewnie. I powiedz, jak oceniasz właśnie te 3 lata z perspektywy czasu? Co to był za czas dla ciebie? Myślę, że pewne pierwsze jakieś takie refleksje na

0: twoją karierą mogą się pojawiać. Powiedz, co w twojej głowie rodzi się, kiedy myślisz sobie o Lotcie o ostatnich 3 latach? Czy spełniłaś wszystkie ambicje, jakie miałaś? Zrealizowałaś wszystkie plany? Jesteś w tym miejscu, w którym chciałaś być 3 lata temu? Czy jeszcze jest coś do osiągnięcia dla ciebie? Jak to u ciebie wygląda?
1: Zawsze jest coś do osiągnięcia. Myślę, że cała droga artysty polega na tym, że cały czas starasz się osiągać więcej i im więcej masz, tym więcej też pragniesz mieć. Więc wydaje mi się, że ta droga na pewno jest bardzo kolorową drogą. Drogą, która pokazała mi, że mogę zrobić coś innego i że taka praca oddolna, bo tak naprawdę mam wrażenie, że całą moją twórczość zaczęłam trochę od początku, po zakończeniu projektu Szparagi i starałam się gdzieś oddolnie budować każdy etap tej kariery, no, że jest to możliwe. Mam wrażenie, że każda moja piosenka, każdy mój album, wszystko, co do tej pory zrobiłam, miał trochę inne zadanie. Ja się też śmieję, że każdy numer, który wydaję, tak naprawdę definiuje ten czas, w którym jestem. Jakiś czas temu wydałam piosenkę Narcyz, która właśnie opowiadała o takiej toksycznej relacji, w której bardzo długo tkwiłam i również wszystko, co się działo wokół tej piosenki, było dla mnie bardzo trudne, tak jakby musiałam przeżyć te emocje jeszcze raz. Natomiast niedawno wyszedł mój singiel Boję się bać. Singiel, który jest ostatnim już singlem promującym moją najnowszą płytę Pokoik. I rzeczywiście, powiem ci szczerze, że jestem teraz na etapie bania się, takiego trochę stresu, ale też ciekawości tego, co przyniesie ten nowy album, bo mam wrażenie, że on jest lepszy od poprzedniego i jestem ciekawa, jak odbiorą to moi odbiorcy.
0: No właśnie, chciałem się zapytać o ten nowy twój album, o Pokoik właśnie. Jaki on jest? Jak bardzo się różni od twojego debiutu? Po singlach można stwierdzić, że troszeczkę już w inne rejony gatunkowe niż tylko hyperpop, o którym też porozmawiamy, skręcasz i się kierujesz bardziej w takie, nie wiem, rockowe, altpopowe klimaty. Może znajdzie się miejsce na socjologiczny rap nawet w twojej twórczości przyszłej. Jak to u ciebie wygląda? Chcesz się trzymać kurczowo hyperpopu, czy dajesz sobie przestrzeń, żeby eksperymentować?
1: Ja jestem eksperymentem w ogóle, więc mam wrażenie, że cała moja twórczość to jest jeden wielki eksperyment. Koi to miało być takie trochę przywitanie się i pokazanie, że hej, jestem Lotta, jestem trochę z innej planety i szukam innych ludzi, którzy też są dziwni, tak jak ja, lubią dziwną muzykę i chcieliby ze mną wskoczyć na ten statek i właśnie przelecieć się na Koi. Natomiast Pokoik w tej mojej chronologii, powiedzmy, na tej mojej osi czasu, dzieje się przed Koi. Pokoik to jest płyta o dorastaniu, o dzieciństwie, o różnych pierwszych zapodach miłosnych, o tym, że nie do końca czułam się akceptowana jako nastolatka, jako dorastająca dziewczyna. Więc jest to na pewno gatunkowo różniąca się płyta od Koi. Jest więcej gitarowych brzmień. Mam też nadzieję, że jadąc na trasę na wiosnę będę mogła zagrać z muzykami na żywo właśnie te gitarowe wstawki. I jest taka pop-punkowa, jest trochę jakbyśmy przenieśli się do lat 2000 Stanów Zjednoczonych, Avril Lavigne, deskorolki.
0: Y2K, te klimaty.
1: Dokładnie tak. Więc jest tam bardzo dużo nostalgii. Wydaje mi się, że ta płyta to jest trochę takie rozliczenie się z przeszłością, trochę taka zachęta do tego, żeby na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o tym, co mnie ukształtowało, co sprawiło, że jestem takim człowiekiem, jakim jestem.
0: Czyli to jest płyta o tobie?
1: To jest płyta o mnie, bardzo o mnie nawet. To jest trochę płyta pod tytułem okej, jesteśmy już, wiecie już skąd jestem, wiecie, że jestem trochę wariatką, a dzisiaj chcę wam popowiedzieć o tym, co mnie ukształtowało, dlaczego taka jestem, co się stało, że jestem dziwnym dzieciakiem. No i wydaje mi się, że to jest płyta pod tytułem przedstawię wam się, to jest mój pokoik i też ta płyta, jak sobie na nią spojrzymy graficznie, to też na tyle tej płyty są drzwi, które się otwierają, za tymi drzwiami jest galaktyka. I to jest trochę takie przejście, wydaje mi się, portal do kolejnego etapu tej przygody, którą planuję dla siebie i dla moich słuchaczy.

0: od kiedy tworzysz muzykę jako Lotta, jak bardzo napisałaś siebie na nowo? No bo jednak ludzie, którzy kojarzą ciebie z działań internetowych, nagle zobaczą twoją muzykę, twojego Instagrama, mogą mieć pewien dysonans.
1: To prawda. Ja mam wrażenie, że Lotta zawsze we mnie była, że to było od początku we mnie. Tak jak mówiłam, ja byłam dziwnym dzieciakiem, nosiłam kolorowe rajstopy, włosów nie nosiłam kolorowych, teraz nadrabiam, ale te moje stylizacje były zawsze bardzo kolorowe. Natomiast ja nigdy w tej swojej twórczości wcześniejszej, znaczy robiłam to poprzez filmy, przekazywałam jakieś swoje wiadomości do świata, kreowałam jakąś swoją rzeczywistość. Natomiast dopiero pisanie piosenek własnych, autorskich, pokazało mi, że ja mogę opowiadać o swoich uczuciach. Ja nie jestem człowiekiem, który łatwo się zwierza i opowiada o swoich jakichś takich lękach. No, więc wydaje
0: chyba,
1: mi się...
0: Chyba, że tworzy, chodzi o pisanie piosenek. To wtedy
1: dokładnie.
0: Trochę inna materia, nie?
1: W momencie, w którym zaczynam pisać piosenkę i mogę ci opowiedzieć o wszystkim, o tym, co mnie boli, czego się boję, jak w ostatnim singlu boję się bać, co mnie trapi, z czego się cieszę, co kocham. Więc wydaje mi się, że to mi pozwoliło po prostu zacząć mówić swoim językiem, i bawić się też tym, jak to przekazuję, w jaki sposób, bo ja też uwielbiam słowo, uwielbiam pisać teksty. To jest przede wszystkim core mojej twórczości, pisanie tekstów. I kocham to, jak ludzie to interpretują, jak piszą mi wiadomości, co ta muzyka z nimi robi, te teksty, jakie studiują, jak starają się wyłapać rzeczy, które się powtarzają na przykład w mojej twórczości. No jest to przepiękne, ja też mam wspaniałą społeczność, trafiam do naprawdę ciekawych odbiorców. Moja bookerka powiedziała, że nigdy w życiu nie widziała takich ludzi na koncercie, więc ja...
0: Takich to znaczy?
1: Dziwnych, ale nie w złym słowa tego znaczeniu, bo to są kolorowe ptaki, to są...
0: Trochę jak ty.
1: Tak, to są ludzie bardzo podobni do mnie. Gdybym... To jestem ja, te właśnie 10-15 lat temu, to są... Ktoś, kogo bardzo chcę przytulić i mu powiedzieć, że hej, cieszę się, że w końcu jesteś i że znalazłeś swoje miejsce.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to nie jest tak, że Lotta to jest jakaś wykreowana postać przez ciebie, przez wytwórnię. To jest taka osoba, która była w tobie cały czas, a po prostu teraz mam wrażenie, że uzewnętrzniasz to światu i pokazujesz to ludziom, a pokazujesz też sobie samej, że teraz jestem Lottą i to zawsze we mnie było, nie?
1: Tak, ja też z racji tego, że jestem już po jednym projekcie i trochę mogę powiedzieć, że już byłam tam, swój pierwszy taki duży sukces odniosłam jako 18-latka, więc bardzo wcześnie, więc też dużo błędów popełniłam, dużo rzeczy się nauczyłam i to, czego się nauczyłam, to przede wszystkim to, że nigdy nie pozwól, żeby ktoś ciebie kreował, nie pozwól komuś za bardzo ciągnąć za twoje sznurki i wydaje mi się, że to też projekt Lotta pokazuje, że to jest zupełnie na moich zasadach. Ludzie, z którymi pracują, doskonale wiedzą, jaka jest moja droga i co chcę osiągnąć. Doskonale też wiedzą, że to nie jest łatwa droga i że to nie jest, ja nie powtarzam schematów kogoś i że staram się budować swoją ścieżkę, także, że nie ma tutaj miejsca na pewno na żadne kreacje odgórne, powiedzmy.
0: A jak trudne było dla ciebie zaczynanie od zera jako Lotta po dużym piku popularności, jaki miałeś?
1: Bardzo trudne, bo ja poprzedni projekt skończyłam z zaburzeniami lękowymi i też o tym śpiewam na tej płycie i boję się bać. Moja piosenka jest właśnie o tym, że już samego lęku się boję, tego, żeby się zmierzyć z tym strachem. Więc to było trudne o tyle, że ja bardzo długo się zamknęłam w domu i pisałam bardzo smutne piosenki. I miałam wrażenie, że już tylko takie piosenki potrafię pisać. Natomiast wtedy do mojego serca wkradł się hyperpop i zobaczyłam takie światełko w tunelu i stwierdziłam, wow, to jest muza, która sprawia, że ja się czuję szczęśliwa. Więc ja bym chciała teraz, żeby ta muza dotarła do kogoś innego i żeby on tak samo jak ja poczuł, że te motylki w brzuchu to szczęście. Więc to mi bardzo pomogło. Ja wtedy zaczęłam pisać wesołe piosenki, zaczęłam się bawić tym słowem. I wyszłam z tego i udało mi się jakoś przestać się aż tak bać. Ta nowa droga też była takim bodźcem. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że w życiu najważniejszy jest cel, żeby dążyć do spełnienia marzeń.

0: hip-hopów. Jakkolwiek to zabrzmi, można powiedzieć, że hyperpop cię uratował.
1: Myślę, że można to tak określić. Kocham hyperpop za to, że on jest różnorodny, że ja mogę zrobić dziś piosenkę musicalową, jutro zrobić totalną elektroniczną muzykę i cały czas mogę nazwać to hyperpopem, gdyż jest to tak szeroki gatunek i tak bardzo wolny i tak kolorowy, że gdzieś w tych ramach cały czas on jest zamknięty. Tak jak wspominałeś, no ta płyta nie jest aż tak hyperpopowa, ale obiecuję, że następna będzie na pewno bardzo mocno hyperpopowa.
0: No właśnie, o tym hyperpopie tutaj długo rozmawiamy, dużo, jest taka trochę studnia bez dnia, na mam wrażenie, ale żeby naszym słuchaczom troszeczkę nakreślić tylko pokrótce, co to w ogóle jest, można powiedzieć, że to jest taki pop na sterydach, jest dużo gliczy, jest dużo jakichś przesterów, jest dużo autotune. Wszystko jest takie szybkie, chaotyczne, kolorowe, właśnie tak jak powiedziałaś. To nie jest muzyka, mam wrażenie, dla każdego. Trzeba trochę nad tym posiedzieć, trochę się skupić, żeby w to wsiąknąć. To trzeba też poczuć w moim odczuciu.
1: No ja polecam, jeśli nie wiecie, nie mieliście do czynienia z moją muzyką, polecam ją sobie włączyć do biegania, do sprzątania. To jest świetna okazja, żeby się z tą muzyką zapoznać. Obiecuję, że będziecie biec szybciej i sprzątać szybciej.
0: No właśnie, jeśli chodzi o hyperpop, uważasz, że to jest gatunek skrojony idealnie pod ciebie? No bo masz wszelkie predyspozycje do tego, żeby ten gatunek właśnie tworzyć.
1: Dziękuję. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno w dobrym momencie mnie ten gatunek znalazł i rozkochał w sobie. Więc tak, mogę się z tobą zgodzić, że kiedyś już to nawet powiedziałam w jednym wywiadzie, ja jestem hyperpopem.
0: Jak się odnajdujesz na tym rynku hyperpopowym? Czujesz się takim wolnym strzelcem, takim rodzynkiem na polskiej scenie?
1: Czuję się, oczywiście, ale też nie powiem, no to nie jest najłatwiejsza droga, tak jak mówiłam. Nie idziemy żadnymi skrótami, nie chcemy być jak ktoś, chcemy budować swoją historię, więc ta droga na pewno będzie jeszcze kręta, jeszcze dużo, dużo przed nami górek, dołków, ale ja wierzę w swoją muzykę, wierzę w to, co robię. Ja też mam niesamowite szczęście do ludzi, otaczają mnie przepiękni ludzie, którzy mają w sobie artyzm, który wylewają na mnie. Ja też uwielbiam pracować z ludźmi. Daję im takie przyzwolenie, żeby mogli traktować mnie jak białą kartkę i ten swój artyzm na mnie przelewać. To nie jest tak, że ktoś pracuje dla mnie, tylko my wszyscy pracujemy jako artyści razem, żeby zrobić coś fajnego, coś ciekawego. Więc to jest na pewno wielka zasługa ludzi, którzy właśnie ze mną współpracują.
0: I to jest to, co powiedziałeś, że hyperpop jest tak szerokim gatunkiem, że to nie jest tak, że potrzebujesz drugiej osoby, która tworzy hyperpop, żeby jakoś wypłynąć, zrobić jakąś fajną współpracę, tylko to równie dobrze może się mieszać z jakimś rockiem, popem, alternatywą, czymkolwiek.
1: I dlatego kocham hyperpop.
0: Powiedziałaś wcześniej o trasie na wiosnę i z dziennikarskiego obowiązku nie mogę tak tego zostawić. Powiedz, kiedy będzie ciebie można jeszcze zobaczyć w najbliższym czasie na żywo, bo można się domyślać, że Grey September chyba w tym momencie na jesień to jest taki jednorazowa przygoda. Natomiast no, album i nowe piosenki trochę sugerują, że te nowe utwory fajnie usłyszeć na żywo.
1: Jeśli chodzi o trasę koncertową, to szykujemy się na trasę, szykujemy się na wiosnę. No wiemy też o tym, że mogą się różne rzeczy po drodze wydarzyć, gdyż szukamy sponsora tej trasy. Nie jest to łatwe grać koncerty, jak jesteś małym artystą i będzie mi bardzo miło zobaczyć wszystkie dziwne dzieciaki, które lubią dziwne brzmienia i czują się dziwnymi dzieciakami, ale to chcę trafiać do wszystkich, więc do starszych, do młodszych zapraszam serdecznie do mojego pokoiku.
0: Hyperpop to jest taka muzyka nieco elektroniczna. Dużo się tam dzieje takich rzeczy wychodzących z komputera, ale powiedziałaś, że chcesz na koncertach, żeby zabrzmiała gitara, więc możemy się spodziewać live bandu.
1: Tak, ja bardzo bym chciała, żeby ta trasa koncertowa była szersza. Teraz gram z moim producentem Famem, przezdolny artysta. Bardzo się cieszę, że los nas postawił na swojej drodze. No Fam robi za cały zespół. Fam generalnie jest moją opoką, moją prawą ręką. No jest niezastąpiony na pewno, ale bardzo by nam zależało, żeby gitara i perkusja były na żywo, więc szukamy teraz live bandu. Rzeczywiście. Jest problem. Ja bardzo bym chciała w ogóle, żeby to były kobiety. Natomiast jest trochę problem z gitarzystkami. Mam wrażenie, że mało dziewczyn gra na gitarze, ale szukam, więc jeśli jakieś są gitarzystki, tutaj nas słuchają, to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Marzy mi się taki girls band, no nie do końca, bo fam oczywiście tutaj nasz rodzynek by był niezastąpiony, natomiast to by było super otaczać się większą ilością kobiet.
0: Ale jeśli chodzi o sam hyperpop, to ja ten gatunek bardziej kojarzę z kobietami właśnie.
1: Ja też tak czuję. No, twórczyni też hyperpopu na całym świecie, czyli Sophie, to również kobieta. Charlie XCX, która również wiele zrobiła dla hyperpopu.
0: No tak, ja nie potrafię sobie przypomnieć mężczyzny, który tworzyłby hyperpop.
1: No są, zdarzają się również, na przykład Glavy, to jest świetny hyperpopowy artysta, ale tak, Hannah Diamonds, no to są wszystko wspaniałe kobiety, które, tak jak mówiłam, już wiele dla hyperpopu zrobiły.
0: Jakbym miał wskazać jeden podgatunek, który jest kobietą, to byłby to chyba hyperpop właśnie.
1: O, to bardzo mi miło to słyszeć, gdyż te tematy kobiece są mi również bardzo bliskie. Pierwsze moje rzeczy, czyli Nowa Żona, bardzo mocno właśnie opowiadały o tym, jak się czuję jako kobieta, o mojej kobiecości i to był bardzo ważny temat mojego debiutu.
0: To powiedz jeszcze na koniec, Lotta, właśnie już w momencie wydania twojej drugiej płyty po 3 latach bytu na rynku muzycznym, czego możemy ci życzyć?
1: Samozaparcia. Tego, żeby nie wątpić nigdy w siebie i tego, żeby moja muzyka miała szansę trafić do tych ludzi, do których powinna trafić. Sam.

To była rozmowa z Lottą, którą przeprowadziłem przed jej koncertem na tegorocznej edycji Great September w Łodzi. Dodam tylko, że koncert Lotty w klubie Prywatka był jednym z lepszych, jakie widziałem na tym festiwalu. Dużo fajnej, pozytywnej energii było od Lotty. Bawiłem się bardzo dobrze. A teraz przejdziemy do rozmowy z Liwką, która może już niekoniecznie zalicza się do tych artystów, którzy czekają, aż staną się bardziej znani, aż zostaną zauważeni, ale warto pamiętać, że Liwka wystąpiła na Great September przed 2 lata. Wtedy jeszcze jako piosenkarka mniej znana. Jeszcze przed udziałem w projekcie Fenomen Dawida Podsiadły. To było też przed współpracami z PZ-em i z Taco Hemingwayem przede wszystkim. W tym roku wróciła na Great September już w roli headlinera, można powiedzieć. I Liwka opowiedziała mi między innymi o tym, jak radzi sobie z presją, co czuje u progu nowej ery w jej karierze. Nie zabrakło także wątku łódzkiego, zatem zapraszam do odsłuchu i tutaj ponownie najpierw utwór od Liwki, a potem rozmowa.

0: Liwka, gdybyśmy się spotkali na Great September 2 lata temu, co nie byłoby niemożliwe, bo ja tam byłem, ty tam byłaś, i bym ci wtedy powiedział, co się wydarzyło u ciebie w ciągu tych 2 lat. Płyta Stako, trasa Stako, narodowy, bestsellery Empiku, Spotify Radar, listy przebojów, szczyty i wszystkie te inne rzeczy. Stwierdziłabyś wtedy, że mam pójną wyobraźnię?
1: Jezu, ja w ogóle dobrze, że nie mamy takich proroków. Bo nie chciałabym wiedzieć. Fajnie jest się tak zaskakiwać tym.
0: A masz w ogóle chwilę, żeby się zastanowić nad tym wszystkim, bo...
1: Nie.
0: Czyli teraz bardziej w przód patrzysz nad nową płytą, nowymi piosenkami, bo tak. Też czytałem, że masz trochę takie, znaczy nie wiem, czy nazwać to problemami, ale trudności z byciem z siebie dumnym. Ja też mam coś takiego.
1: Myślę, że mimo wszystko jest to dobra cecha, dlatego że cały czas ja widzę miejsce na rozwój, co nie? Czyli gdzieś jeszcze... Nie chodzi o to, że jestem ciągle wybrakowana i ciągle nie jestem wystarczająca, bo to w ogóle nie chodzi o skupianie się na tym, tylko to jest skupianie się na tych elementach, których mi brakuje, ale w taki sposób, żeby zastanowić się, jak mogę je pozyskać, gdzie mogę je pozyskać, co nie? Co mogę zrobić, jak mogę siebie ulepszać po prostu w tym wszystkim. No z dumą jest ciężko.
0: Domyślam się. Ale też nie ulega wątpliwości, że się dużo wydarzyło w twoim życiu. To na pewno dostałaś o to już mnóstwo pytań i też sama sobie pewnie te pytania zadawałaś, jak przeprocesować te ostatnie 2 lata. Ale jest jedna rzecz, która pozostaje niezmienna i to jest twój TikTok. Chciałem na to zwrócić uwagę, bo zarówno wtedy, tam te 3-4 lata temu, nagrywałaś covery piosenek po prostu tak na pianie, czy grając na gitarze, i wszedłem sobie na twojego TikToka i widzę, że 2-3 dni temu robiłaś dokładnie to samo i to jest super.
1: Ja po prostu bardzo lubię muzę i lubię śpiewać, więc to no, mimo że prób było w ogóle mega dużo nagrywania tego, ale też ja tęskniłam trochę za tym, żeby sobie pośpiewać piosenki inne niż swoje.
0: Czyli mimo tych wszystkich zobowiązań, nowych projektów i wyzwań, które przed tobą, zostaniesz przy tych coverach, przy tym tradycyjnym po prostu stylu.
1: Tak, oczywiście, że tak. No to też jest jednak ważne, żeby... No to jest tak naprawdę cudza wrażliwość, co nie? Spotyka się z twoją, bo śpiewasz coś, co jest czyjeś.
0: Łączysz się trochę duchowo z tym artystą. Jeżeli się nie znacie, to rozumiecie się, to jest fajne.
1: Tak, no.
0: A byłaby w takim układzie szansa, żeby te covery, które są na TikToku, one potem były gdzieś tam w streamingu, żeby to opakować jakoś studyjnie? Nie myślałaś nad tym?
1: Nie, po co?
0: Lepiej robić swoje rzeczy.
1: No tak.

0: Zostając przy TikToku, pamiętasz, jakim cudem robiłaś, co robiłaś 27 września 2024?
1: Nie. 27 września?
0: Tak.
1: 2024? Co ja zrobiłam?
0: Ja ci mogę przypomnieć, bo wtedy pojawił się TikTok, który napisałaś za 8, nie wychodzi moja płyta. Mam okropny syf w pokoju, na sobie wczorajsze ubrania, a w sobie ogromną czarną dziurę i szczerze nie pomyślałabym, że tak wygląda spełnianie marzeń. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo fajne. Bo to pokazuje, że spełnianie marzeń to nie jest tylko ekscytacja, że to nie jest tylko radość, ale to też jest dużo niepokoju, stresu i lęku przed nowym i nieznanym.
1: Dziękuję. W sensie dziękuję, że wyciągnąłeś ten cytat. To jest ważne. No tak, tak. No, chyba o tym nie mówię jakoś dużo, bo jest tylko ta radość, która wynika z tego, że się spełnia marzenia. Jednak poza tym jest jeszcze cała masa innych rzeczy, nie? Jakby no, nasze emocje nie ograniczają się tylko do smutku, złości i radości, tylko jest masa innych rzeczy jeszcze pomiędzy nimi.
0: Czy obecnie też przed wydawaniem nowych singli też masz coś takiego? Taki właśnie stres, niepokój, coś, co miałeś we wrześniu 2 lata temu?
1: To, nie no, stresowałam się. To było strasznie dziwne, jak była północ. Dobra, pamiętam to, no.
0: A teraz też tak jest, czy trochę mniej?
1: No jest. Dlatego, że ja trochę czuję, jakbym sobie pływała pontonem w rzece, co nie? I ja nie mam wpływu na to, w którą stronę płynę trochę. Tak jest trochę z kreatywnością i... No i staram się tego nie ograniczać i nie wkładać w jakieś takie ramy. Więc mimo wszystko dobrze by było wiedzieć już, że jest to w jakiś sposób określone. Ja mogę powiedzieć, że no idę w takim kierunku, no ale wiesz, jest jeszcze dużo rzeczy do dopracowania, jeszcze do uzupełnienia jakichś luk, jeżeli chodzi o materiał.

0: A czujesz teraz presję?
1: Powiem, że jest, ale niezależnie od tego, jak duża by nie była, to no jednak jest we mnie przede wszystkim też ambicja i to, że sporo razy i zwłaszcza nawet w przeciągu tego jednego roku nawet, no czy w przeciągu 2 lat, jeżeli mówimy o tym, jak ostatnio się tu nie widzieliśmy i nie gadaliśmy, to wielokrotnie po prostu przekraczam swoje własne granice, bo myślałam, że tu się kończą moje możliwości i okazuje się, że zupełnie to jeszcze nie jest to. Więc mogę tu siedzieć i się użalać nad sobą, że jest presja, ale mogę też to potraktować bardziej jako coś, co mnie motywuje, a nie coś, co...
0: Demotywuje cię.
1: No.
0: To już ostatnie pytanie ode mnie. Jako, że jesteśmy lokalną rozgłośnią, stawiamy na lokalność, to też chciałem poruszyć kwestię Łodzi, która nie wiem, czy sobie w ogóle zdawałeś z tego sprawę, ale jest bardzo ważnym miejscem w twojej karierze, no bo Great September 2 lata temu, wtedy grałaś na takiej scenie support darmowej.
1: Support przed Lemon, tak. Też pierwszy był w Łodzi.
0: Tak, support przed Lemon w Łodzi. Na Greatcie mnóstwo osób, w tym ja, poznało cię 2 lata temu, bo to była też darmowa scena. 30 Seconds to Mars, support też w Łodzi, Atlas Arena. Łódź Summer Festival z PZ-em, nie wiem, czy grałaś przed większą publicznością niż wtedy, no właśnie, i teraz znowu jako już headliner na Greatcie. No jakby się nad tym zastanowić, to Łódź jest ważna.
1: No coś jest z tą Łodzią, ale to jeju, chciałabym mieć czas, żeby tu przyjechać i po prostu pozwiedzać, bo w ogóle Łódź jest na maksa ładna. Ale w ogóle restauracje też macie mega dobre.
0: To ostatnie słowo, czego ci życzyć, bo już nawet nie wiem, wydaje się, że dużo marzeń spełniłaś, ale pewnie jest jeszcze coś takiego, co gdzieś tam w twojej głowie się tli.
1: Spokoju.
2: I tego właśnie Livce życzymy. Nie da się ukryć, że chwila wytchnienia przydałaby się jej obecnie bardzo, bo przecież za horyzontem nowa płyta, a co za tym idzie, także no, nowe single, zapewne dużo pracy, dużo niepewności z tym związanych. Ja jeszcze tylko Livce chciałbym życzyć tego, żeby jej kariera rozwijała się tak pięknie, jak do tej pory się rozwija i żeby grała tak dobre koncerty jak ten na Great September i lepsze. Na zegarach tymczasem już niebawem godzina 15:00, to oznacza, że dzisiejsza audycja dobiega końca, ale w dobrym towarzystwie, czyli w osobie Lotty i Livki, czas bardzo szybko upływa. Dziękuję Państwu bardzo za wspólnie spędzoną godzinę i za to, że mogłem z Państwem powrócić wspomnieniami do tegorocznej edycji Great September. Przed mikrofonem Sebastian Dziuda, kłaniam się i do usłyszenia.

0: Wikiński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, zbliża się 15. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Wypadek skutera i auta osobowego pod Ozorkowem. Jedna osoba jest poszkodowana. Polska kolej ma być bezpieczniejsza, pomoże stara telefonia komórkowa. W Łodzi jutro remonty dadzą się we znaki. Za chwilę powiem, gdzie pojawią się drogowcy. W regionie na ogół pogodnie z temperaturą maksymalną 21 stopni. Na początek informacja z ostatniej chwili. Mogą być utrudnienia w ruchu pod Ozorkowem w miejscowości Konstantki. Na gminnej drodze pół godziny temu zderzył się skuter i auto osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Większe bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej pomoże w tym dalsza cyfryzacja i rozwój nowoczesnych systemów łączności. Chodzi m.in. o ataki hybrydowe i sabotaż, w czym pomóc może system GSMR czy na centralnej magistrali kolejowej i innych trasach. To cyfrowy system kolejowej łączności radiowej oparty na standardzie telefonii komórkowej 2G, zaprojektowany specjalnie na potrzeby transportu kolejowego, mówił Radiu Łódź minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Bezpieczeństwo na kolei jest naszym priorytetem i tutaj nie chodzi tylko o cykliczne podnoszenie naszych kompetencji cyfrowych, inwestycje, które dotyczą nowych przejazdów kolejowo-drogowych, także eliminowanie tych systemów, które dotychczas były analogowe.
9: Równolegle prowadzone są testy związane z podnoszeniem prędkości pociągów. PKP Intercity przeprowadziło już jazdy z prędkością 250 km na godzinę, a regularne przejazdy z taką prędkością między Warszawą a Krakowem i Katowicami zapowiadane są na przyszły rok.
6: Więcej na radiołódź.pl.
9: Tydzień zmian na drogach w Łodzi. Rozpoczynają się kolejne remonty. Od poniedziałku drogowcy rozpoczną pracę na ulicy Kopernika, a na Północnej przejdą na kolejny odcinek. Zmiana organizacji ruchu czeka także na remontowanej ulicy Broniewskiego i przy skrzyżowaniu Kilińskiego-Pomorska, gdzie swoje prace rozpoczną torowcy. Więcej o zmianach w ruchu Seweryn Potentas.
11: Na skrzyżowaniu Pomorska-Kilińskiego rozpocznie się kompleksowy remont torowiska. Skrzyżowanie będzie zamknięte, a linie 15 i 45 pojadą objazdami, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
12: Dla kierowców oznacza to objazdy m.in. przez ulicę Rewolucji 1905 roku, Sterlinga, Północną, Wschodnią oraz Jaracza.
11: Kierowcy nie skorzystają także z ulicy Kopernika na odcinku od Gdańskiej do Wólczańskiej, dodaje Wiktor Stańczyk z łódzkiego ZDIT-u.
13: W ramach zaplanowanego zakresu prac wymieniona zostanie zniszczona nawierzchnia jezdni. Na czas trwania robót remontowany odcinek zostanie zamknięty dla ruchu.
11: Nowe utrudnienia pojawią się też na Północnej. Rozpocznie się tam kolejny etap remontu, a przejazd między ulicą Sterlinga a Wierzbową będzie odbywał się tylko w kierunku Ronda Solidarności.
9: Od poniedziałku jednokierunkowy będzie też remontowany odcinek ulicy Broniewskiego. W związku z kolejnym etapem prac i montażem torowiska kierowcy skorzystają tylko z jednego pasa w kierunku Alei Śmigłego-Rydza. Uwaga na publikowanie zdjęć dzieci w internecie. To, co zamieszczamy w sieci, na zawsze już w niej pozostanie, przypomina adwokat Andrzej Zaorski. Ekspert zwrócił uwagę, że publikacja zdjęć dzieci w internecie może mieć długofalowe konsekwencje dla ich życia. Poza tym podkreślił, często odbywa się to bez ich zgody, o co w przyszłości, gdy dorosną, mogą mieć pretensje do swoich rodziców.
14: Problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę. Więc żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest dla jego dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to dziecko jako 18-latek by naszą decyzję poparło wstecz. Jeżeli nie, to po prostu takich zdjęć nie powinniśmy publikować, bo być może one są ośmieszające. Być może w internecie nic nie ginie, jak wiadomo, i za jakiś czas zostanie odkopane.
9: A według badań w Polsce nawet co drugi rodzic może publikować zdjęcia swoich dzieci w internecie. To tyle. Teraz kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16. W regionie trochę się zachmurzyło, ale nadal jest pogodnie i ciepło z temperaturą maksymalną od 17 stopni w Kutnie, przez 19 w Skierniewicach i Łodzi, do 21 stopni w Piotrkowie Trybunalskim i Wieluniu. Wiatr słaby zachodni.
15: Sensem piosenki.
16: Witamy, witamy, nisko się kłaniamy. Tomasz Ferniński realizuje nasz program, Małgorzata Warzecha. Będziemy się spotykać po wakacyjnej przerwie właśnie w tym miejscu co tydzień. Ja będę co dwa, Monika Borysow-Dudowicz także co dwa i tę propozycję między 15 a... Dobrze, teraz 16, a 17 będą właśnie piosenki z tak zwanym tekstem. To nie jest do końca takie dokładne określenie tego, co w tym naszym programie. Na pewno są to piosenki polskie, na pewno opowiadamy o polskich autorach tekstu, których, takie mamy wrażenie, nie docenia się na co dzień, ale także krążymy po tych obszarach muzycznych i poetyckich, które nie przydzierają się może do jakichś tam list przebojów w rozmaitych stacjach radiowych, ale które przecież zapadają w pamięć, tworzą kulturę, a i mamy, i mieliśmy fantastycznych poetów, piosenek, śmiało można tak powiedzieć, w przeszłości i obyśmy się również doczekali godnych ich następców. A jako, że jest jesień, no to oczywiście trójkę jesienną proponuję na początek. Zaczniemy od piosenki kabaretu Moralnego Niepokoju. Ona ma oczywiście tytuł jesienny Smuteczek,

niepokoju. Andrzej Waligórski w wierszu, wierszyczku Jesień. Kim był Andrzej Waligórski i dlaczego tak się mocno odznaczył? O tym jeszcze mówić będę dzisiaj. Dodam jedynie, że 20 października minie setna rocznica urodzin tego znakomitego poety, satyryka, dziennikarza, a przede wszystkim wieloletniego współpracownika Polskiego Radia we Wrocławiu i również naszego radia, i również naszego miasta, by wspomnieć Olka Grotowskiego, który wyśpiewał chyba wszystkie piosenki, jakie teksty napisał Andrzej Waligórski, sam do nich komponując muzykę z Małgorzatą Zwierzchowską, póki jeszcze z nami była. I tę trójkę jesienną właśnie ta piosenka Małgorzaty Zwierzchowskiej i Olka Grotowskiego z łódzkiej Japy Jesień idzie nam tę jesienną trójkę zakończy. A to jest też piosenka kultowa, bo ona już ma wszystkie swoje możliwe odcienie pory roku i śpiewana jest przy każdej okazji. Zaczynamy zatem nasze z sensem piosenki do godziny 17:00.

0: znowu jesień Polska, żółty liść na ulicach Wrocławia, Kowalskiego zabrali do wojska, Zamachowski zacier nastawia. Przyszedł sąsiad i gada po lwowsku, choć urodził się koło Gorzowa. Patrz pan, jakieś ziumkostwa na Śląsku, nie daj Boże się zacznie od nowa. W domu pachną prawdziwki i śliwki, na obrazie ginie książę Pepi. Całe wojsko ma mieć rogatywki, to już teraz nas nikt nie zaczepi. Tylko stary ułan na wzgórzu ciągle pełni swój biedny zwiat. Tylko panna Hortensja we dworze plan kampanii ustala po cichu. Panie Maćku, tu się rannych położy, a CKM ustawcie na strychu. Babie lato od lasu leci, kocur drzemie na grządce z petunią. W razie gdyby oprócz Niemców Sowieci, to gdzie szukać granicy z Rumunią? Znowu jesień, taka śliczna znowu, wieczór ciepły jak wtedy, w przeddzień. Chodź, przejdziemy się z psem Jaworową. Wnuki rosną. I jakoś to będzie.
1: Raz staruszek, spacerując w lesie,

nastąpić jesieni. Ale cóż, oni żyli najdłużej, mieli swoje staruszkowe zasady i wiedzieli, że prędzej czy później jesień przyjdzie.

Niezapomniana, nieodżałowana Małgorzata Zwierzchowska i Oleg Grotowski, to była oczywiście łódzka japa. Przed laty, to ze 30 lat temu mogło być, natomiast piosenka Jesień idzie, oczywiście idzie brawurowo przez te wszystkie lata, śpiewana jest regularnie podczas rozmaitych przeglądów. Doczekała się wielu wersji, bo jest wersja Wiosna idzie, Lato idzie, ale jest wersja oczywiście Artura Andrusa, który wprowadził do tej piosenki, do tej muzyki wszystkie cztery pory roku, bardzo zresztą starannie opowiadając, co tam się podczas tych zmian pogodowych dzieje. Może będzie okazja, to i kiedyś tę piosenkę również zaśpiewamy wspólnie. Wracając do Andrzeja Waligórskiego, którego setna rocznica urodzin przypadnie 20 października. Wyjątkowy to był autor, satyryk, dziennikarz, także aktor. Przede wszystkim twórca rozrywkowego magazynu Radia Wrocław, Studio 202. Ten magazyn stał się zresztą bardzo popularny dzięki trzeciemu programowi Polskiego Radia i również współpracował tutaj z naszymi audycjami rozrywkowymi. Natomiast bez wątpienia zasługą Andrzeja Waligórskiego, i o tym jeszcze opowiem, teraz tylko tak leciuteńko napomknę, jest to, że wypromował w zasadzie kabaret wrocławski, kabaret Elita. Jeszcze do tej Elity oczywiście wrócimy. Ja tylko chciałam, kto słyszał wierszyk Jesień, zauważyć jego niezwykłą aktualność polityczną. Natomiast teraz kompletnie zmieniamy temat. Tutaj stukam w okładkę. Leży bowiem przede mną książka. Książysko w zasadzie, takie wielkie, 600 stron. Maria Wilczek-Krupa, biografia Jeremiego Przybory, Żuan Don, książka wydana 3 lata temu. Bardzo solidna, bardzo... 6 lat pisała autorka, do czego się sama przyznaje. Bardzo dociekliwa jest to biografia współtwórcy kabaretu Starszych Panów i także poety tekstów, autora tekstów. Żuan Don, jak sam tytuł wskazuje, no to przede wszystkim o romansowym charakterze Jeremiego Przybory jest to historia. Udało mi się przeczytać, albowiem miałam trochę dni wolnych, udało mi się przeczytać w całości tę biografię. I dlatego sięgam dzisiaj po piosenki, które pojawiają się w ostatnim rozdziale tej książki, rozdzialiku w zasadzie, kiedy do Jeremiego Przybory zgłasza się Grzegorz Turnał i prosi go o pozwolenie nagrania płyty z jego piosenkami. Zacznijmy od zmodyfikowanej wersji piosenki Okutno.

za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć

O właśnie, ten Krakówek dodany do tekstu Jeremiego Przybory, za zgodą zresztą akceptującego wszystkie pomysły artystyczne Grzegorza Turnała, syna Jeremiego Przybory, kota Przybory. Otóż ów kot Przybora, który akceptował tę płytę zatytułowaną W kawiarence z Sultan, bo ta kawiarenka Sultan otwierała tę płytę i była takim mottem całego tego pomysłu, projektu, jak się ładnie mówi. Jedną z wykorzystanych Jeremiego Przybory piosenek jest Przeprowadzka, która oczywiście w 1978 roku śpiewana była przez Jeremiego Przyborę i kompozytora Grzegorz Wasowski to syn oczywiście. A tutaj wyjątkowe nagranie, bo śpiewa Grzegorz Turnał i właśnie syn Jeremiego, wspomniany kot Przybora.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy

0: przeprowadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.
2: Była przeprowadzka, w której osobiście wyśpiewał fragmenty piosenki swojego taty i jego syn, Kot Przybora, znany zresztą w środowisku bardziej niż powszechnie z tego, że zrobił kilka fantastycznych spotów reklamowych, różnych zresztą takich rynkowych, powiedziałabym, produktów. Nie będę teraz zdradzać jakich. W każdym razie, wracając do tej książki, biografia Jerzego Przybory, Żuan Don. Jeszcze za chwilę posłuchamy tej tytułowej piosenki, napisanej oczywiście z miłości do, no kogóż by jak nie, co wyszło po latach, Agnieszki Osieckiej, czyli ta śliczna, liryczna Kawiarenka Sultan.

sercu iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sułtan, wstąp choć na chwili pół tam, zobaczyć czy to pani z tym panem wciąż ci sami. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz, czy w kawiarence

0: autopromocja.
1: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu, jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie...
3: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
7: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
0: Po reklamie.
1: Z sensem piosenki.
8: Biografie Jeremiego Przybory, Marii Wilczek, Krupy, Żuan Don zostawiamy na razie na boku. Może jeszcze wrócimy do piosenek, na pewno, choć niekoniecznie dzisiaj. Natomiast do Wrocławia. Ponownie wspominałam już o tym Wrocławiu, o radiowym studiu 202, które założył Andrzej Walingórski, o kabarecie Elita, który to kabaret współpracował bardzo ściśle z radiowym studiem 202, zresztą przeżył swoje lata triumfu w latach 90., potem 2000. Kilka dni temu przyszła wiadomość o tym, że odszedł jeden z twórców kabaretu Elita. Stanisław Szelc miał 83 lata. Do takiego krótkiego wspomnienia tej postaci i osobowości zapraszam. To był ten taki, powiedziałbym, najbardziej pękaty z kabaretowców Elity. Patrzę na życiorys, no niesamowity. 1943 rocznik, urodził się w Kazachstanie. Wiadomo, co to za czas, ale nie był to, nie było to przypadkowe miejsce, bo oczywiście rodzina była zesłana. Ale tradycje już wcześniejsze były w rodzinie Szelców, bo to prawnuk i wnuk powstańców zarówno listopadowego, jak i styczniowego. Potem z wędrówką ludów znalazł się we Wrocławiu. I tam właśnie współpracował z Andrzejem Waligórskim. Zastąpił, jak się doczytują, między innymi Jana Kaczmarka w kultowym słuchowisku satyrycznym Polskiego Radia z pamiętnika młodej lekarki. Och, to było szaleństwo. Ze słynną Ewą Szumańską, która była młodą lekarką. A w ogóle, jak się słucha żartów, ja dzisiaj posłuchałam paru żartów Stanisława Szelca, takich mówionych, gadanych, małych monologów. I powiem szczerze, że bo włos mi się jeżył na głowie, taka aktualność niektórych tych tematów niemiecko-rosyjskich, tak bym je ogólnie nazywała, ogromna, że aż strach naprawdę tego po tych wielu, wielu latach słuchać. Ale my sobie wspomnimy Stanisława Szelca, przede wszystkim w jego piosence, którą sam wyśpiewał do słów Jana Kaczmarka.

jest groteska, pusty śmiech. Choć z drugiej strony poniewierka, rodzina duża, łóżko też, lecz taka kłusa, ta kołderka. Kołderka wspólna, ale sen każdy ma indywidualny. Kwitnie więc pod kołderką niecny interes

nie zaśniesz jak niemowlę, bo z przeciwnej strony marzną nogi, a w nogach śpią cwaniaczki źli. I gdy im trochę ziąb dokuczy, wkurzają się gremialnie i tak trudno tego ich oduczyć. I wtedy szarpią w te to w te z mocą tysiąca mdłych siłaczek.

Tak od lat nam spać wciąż źle. Ale nie martwmy się, sierotki, mama, Europa już nam śle płatnice, środki.

Stanisław Eszelc odszedł w wieku 83 lat, ale my jeszcze chwilę posłuchamy kabaretu Elita, który, przypomnę, tworzyli czwórką. Jan Kaczmarek, który odszedł najszybciej, potem Jerzy Skoczylas, Leszek Niedzielski, Włodzimierz Plaskota i oczywiście Stanisław Szelc. I popełnili na przykład taką wspólną piosenkę zatytułowaną Nasi Przodownicy.

w rezultacie nie wyszło tak źle, co potwierdzają wszyscy podróżujący po różnych innych europejskich krajach, mówiąc, że u nas jest czyściej i nowiej. O, tak bym to powiedziała. I całkiem dobrze sobie z tym poradziliśmy. Jeszcze jedna piosenka kabaretu Elita ze wspomnieniem Stanisława Szelca, który odszedł, jak już mówiłam, teraz 21 września. Niesamowity taki humor wrocławski, mam wrażenie, panowie z Elity reprezentowali. Troszkę on odmienny, z takim lwowskim podtekstem, ale to wyjdzie jeszcze dokładniej za chwilę.

0: 5-0.
1: Przyznam się od razu, że czyham czasami na okazję, żeby jakąś piosenkę puścić, żeby wspólnie jej posłuchać. I dlatego nie ukrywam, że teraz to uczynię z pełną premedytacją, nawiązując oczywiście do wspominanego dzisiaj Andrzeja Waligórskiego, czyli poety, satyryka, dziennikarza. Setna rocznica jego urodzin minie 20 października 1926 roku. Choć urodził się w Nowym Targu, to on był lwowianin z natury. Pisywał niesamowite teksty, między innymi stworzył taką postać dreptaka. Śpiewał jego piosenki Tadeusz Chyła, ale ponad 1000 ma w swoim repertuarze łodzianin Olek Grotowski, który był zawsze wiernym wykonawcą tych wierszy Andrzeja Waligórskiego. I dlatego, korzystając z tej okazji, chciałabym taką piosenkę, którą po prostu, no, którą lubię, której lubię słuchać. I która jest co prawda o Wrocławiu, ale nie tylko, bo jest może także o Aleksandrze, Fredrze i wszystkich innych, którzy zostawili swoje dusze w innym miejscu. Olek Grotowski do tekstu Andrzeja Waligórskiego.
2: A teraz sekrety pomników.

rynku wrocławskim, gdzie domki się gnieżdżą jak barwne słoiki konfitur. Od wielu lat siedzi kamienny pan Fredro, ubrany w solidny garnitur. Naprzeciw zaś wieszcza, to znaczy vis-a-vis, miastreja za Polski lub Prusa. Ktoś beczkę ułożył, a na niej usadził brzydkiego, gołego bachusa. Tralim, tralum, trala. Patrzą na siebie pomniki dwa.

co się drapie, choć ślisko. I włazi pod pana Fredrowy tużurek i mruczy jak tłuste kocisko. Tralim, tralum, trala. Grzeją się razem pomniki dwa. Tralim, tralam, tralum. W jesiennych, zimnych strugach pszczół. Zaś w lecie historia jest inna zupełnie. Gdy słońce nad Wrocław wypłynie, to Fredrze okropnie gorąco jest w wełnie i wciąż chce się pić starowinie. Więc koło północy lub później troszeczkę zwołują się znowu nawzajem i mały Bachusek przechyla swą beczkę, a Fredro się raczy tokajem.

schować za jakiś kominek lub jeden z wykuszów ratusza. A potem popatrzcie, kto w dole rozrabia, kto łazi po jezdni i dożu. Ten wyższy ubrany to, proszę was, hrabia. Ten goł to, proszę was, Bożek. Tralim, tralum, trala. Nasze kochane pomniki dwa.

0: Małgorzata Zwierzchowska, Oleg Grotowski i Pomniki 2 Andrzeja Waligórskiego. Tak sobie właśnie myślę, że czy doczekamy się jeszcze kolejnego pokolenia takich autorów z takim piórem, z takim klimatem. Nie wiem, bo na razie rzeczywiście rzadko się trafiają takie oto opowieści śpiewane, a były takie czasy. I do tamtych czasów też nawiązywałam dziś, opowiadając o biografii Remiego Przybory, Żuan Don, którą napisała Maria Wilczek-Krupa. 6 lat pani pracowała nad tą książką, 600 stron prawie. Dlatego się przewija dzisiaj też w trochę nietypowy sposób ten Jeremi przez nasze powracające po wakacjach z sensem piosenki. I będzie oczywiście ulubiony walczyk na zakończenie tej godziny. W tłumie Krystyna Zienkiewicz, Lena Kwiatkowska, Mieczysław Czechowicz, Edward Dziewoński, Wiesław Michnikowski, Jeremas Dębowski i oczywiście starsi panowie dwa, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski.
1: Nim sen na noc chwyci nas mocno w pierścień zwych uścisków, ustami w punkt.

0: Kaśpiew, walcie, kapcie w ognisku.
1: Za człekiem człek, w ogonku lek, polepszy gęz na pysku. A tutaj luz, i wielki wóz, i walczy przy ognisku.
0: Głębi się świat, gnębi się brat na ludzkim targowisku. A tu wśród gór strumyk ciur-ciur i walczyk przy ognisku.
2: Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, i walczyk przy ognisku.
3: Na ręcza

0: Autopromocja.
1: Jedna osoba?
2: Nuda.
1: Dwie osoby?
2: Zaczyna się.
3: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
3: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
3: W radiu.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
2: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
2: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
4: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
5: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
4: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
5: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
6: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
5: Bartosz Florczak,
4: Marcin Tercjak.
5: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
8: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
9: Silnik mówi: coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 16:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. 8-latek został ranny w zderzeniu skutera z autem osobowym podozorkowym. Mogą być utrudnienia w ruchu. Alert RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego to w związku z atakiem Rosjan na zachodnią Ukrainę. Siatkarki ŁKS-u Commerzcon Łódź zmierzą się dziś z deweloperem Rzeszów. Popołudnie w regionie z coraz większym zachmurzeniem, ale nadal ciepło, do 21 stopni. Poważny wypadek na drodze gminnej pod Ozorkowem. Ranne 8-letnie dziecko. Po godzinie 14 w miejscowości Konstantki w powiecie Zgierskim samochód osobowy zderzył się ze skuterem. Ranne zostało 8-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Policjanci ustalili wstępnie, że skuter zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w samochód osobowy, informuje młodszy aspirant Mateusz Pliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
13: 40-letni kierujący skuterem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie zderzył się z samochodem marki Cupra, którym kierował 42-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia obrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem.
2: Na miejscu mogą pracować jeszcze policjanci. Wiadomo, że obaj kierujący byli trzeźwi. Jeden pas ruchu jest zablokowany.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Jest alert RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert związany jest z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poderwano polskie myśliwce. Zamiast schroniskowych boksów spacer, głaskanie i spotkanie z potencjalnymi opiekunami. Tak psy z łódzkiego schroniska spędziły Światowy Dzień Zwierząt. Na Starym Rynku w Łodzi podczas pikniku można było poznać zwierzaki, dowiedzieć się więcej o procesie adopcji i porozmawiać z pracownikami schroniska. Nie każdy ma odwagę wejść do schroniska i poznać jego mieszkańców. Dlatego staramy się, żeby to psy wyszły do ludzi, mówi dyrektor łódzkiego schroniska Albert Kurkowski.
3: Dla wielu osób mówią, że jest to traumatyczne przeżycie, żeby pojechać do schroniska. Mimo, że jak już przyjadą, to widzą, że to wcale nie wygląda tak strasznie. No wiadomo, że nie zapewnimy tam idealnych warunków. My chcemy jak najszybciej dla tych zwierzaków znaleźć odpowiedzialne rodziny.
15: Myślimy niestety od roku stanowczo za długo i nie możemy się zebrać. Kwestia tego typu, że mamy w domu kota, ale no myślę, że już chyba do końca października się wreszcie zdecydujemy.
2: Dodają obecni na pikniku łodzianie. Swoje stanowiska mieli także Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt i Animal Patrol Straży Miejskiej. Były jeże po interwencjach, sprzęt do ratowania zwierząt i wskazówki, co zrobić, gdy znajdziemy psa, kota czy ranne dzikie zwierzę. W starciu zamykającym pierwszą kolejkę Tauron Ligi Kobiet Siatkarki i ŁKS-u Commerzcon Łódź zmierzą się z deweloperem Rzeszów. Mecz w Łódź Sport Arenie jest bez wątpienia hitem inauguracyjnej serii gier. Dlaczego? O tym Michał Malinowski.
16: Zespół z Podkarpacia to wicemistrzynie Polski, a łódzkie wiewióry, choć poprzedni sezon miały nieco mniej udany, to teraz wydają się jednymi z faworytek do sięgnięcia po medale. Niewykluczone, że właśnie te dwie drużyny oraz broniące tytułu budowlane podzielą między siebie miejsca na podium rozgrywek. ŁKS-ianki przegrały wprawdzie z rzeszowiankami 6 ostatnich meczów o stawkę, ale do dzisiejszego starcia przystępują w dobrych nastrojach, bo wygrały z deweloperem przed tygodniem w finale turnieju Giganci Siatkówki. Oczywiście z tego zwycięstwa zbyt daleko idących wniosków wyciągać nie należy, co podkreśla też trener Adrian Chyliński, ale delikatna przewaga psychologiczna jest jednak po stronie zespołu z Łodzi. A do tego oczywiście gospodynie będą mogły liczyć na wsparcie wiernych kibiców. Czy to wystarczy? Przekonamy się już wieczorem. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Mecz rozpocznie się po godzinie 18. Losy rywalizacji będzie można śledzić w Radiu Łódź. Meldunki z łódzkiej hali w strefie kibica. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17. W regionie coraz więcej chmur, ale nadal jest ciepło. Temperatura od 17 stopni w Kutnie, przez 19 w Skierniewicach i Łodzi, do 21 stopni w Piotrkowie Trybunalskim i Wieluniu. Wiatr słaby, zachodni.
6: Z sensem piosenki.
17: 5 minut po godzinie 16 nasze powakacyjne z sensem piosenki między 15 a 17. Zapraszamy w każdą niedzielę na te piosenki ze specjalnym takim przesłaniem. Dziś troszeczkę było jesiennie na początku, teraz też, bo w tym klimacie jest piosenka i w kolorze zresztą śliwkowym krakowskiego nieodżałowanego poety, pieśniarza, ale także dziennikarza, także reżysera niezwykle utalentowanego ze wszech miar Leszka Długosza.

liściu kaliny, jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi, jesień, jesień już. Po astrach, po ostach to widać, to proste, że jesień, jesień już. I po tym, że wcześniej noc ciągnie ze zmierzchem, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku,

się trudzić jesień, jesień już. I po tym, że w górze wiatr w róży kałuże, tak jesień, jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle poleci jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku

Początek października to jest oczywiście powrót studentów na uczelnie, przede wszystkim w miastach dużych, czyli w takiej Łodzi, chociaż uczelnie są i w Piotrkowie Trybunalskim, i w Sieradzu, i w Skierniewicach, więc w tych mniejszych miastach także studenci już się pojawili w przestrzeni publicznej. I tak sobie tutaj trochę dworuję, dlatego że no cóż, w swoim czasie życie studenckie miało zupełnie inne klimaty niż to, co możemy oglądać dzisiaj. Ja już nie mówię o tej tak zwanej kulturze studenckiej, która przez całe dekady w PRL-u była jedynym możliwym do zaakceptowania przez władzę wentylem politycznym, co dawało fantastyczne efekty. Jeśli chodzi o rozmaitą twórczość, także kabaretową, także wokalno-poetycko-artystyczną, śpiewaczą. No niestety te czasy minęły. Dziś już się chyba to nie wróci, bo studenci mają zupełnie inne cele, kiedy pędzą na te zajęcia i jak najszybciej tam ciap, ciap, ciap zaliczają po kolei. Zresztą tak, no właśnie, jak to dzisiaj wygląda, to jest w ogóle osobny temat. Ale trzeba tych studentów odnotować, choćby w bardzo archaiczny sposób, sięgając po taki pomysł, no kogóż jakby nie Andrzeja Rosiewicza.

0: Wiele pięknych miast mamy w naszym kraju, znowu pięknym, po dniach klęski. W każdym z takich miast zwykle żyją ludzie, a poza tym są studenci. W Polsce wzdłuż i wszerz, jeśli tylko chcesz, możesz znaleźć ich okazy, zwłaszcza w centrum miast, pośród innych kast, mają zwykle swe oazy. Studenciok!
1: Uba, uba!
0: Studenciok!
1: Uba, uba!
2: Student żebrak, ale pan często żyje ponad stan, ale chociaż wiesz, że żyje, co zarobi, to prze...
0: Nie. Student zaoszczędzi. Bo każdy student jest posiadaczem książeczki PKO. Bo student ma wielkie możliwości zarobkowe, że wspomnę na tak poważne spółki finansowe jak Moniuś, Plastuś, Pucuś, Robuś, Mały Wyrobnik Stały, nie mówiąc już o takich koncernach jak Bzduś, Duś, Przyduś, które zawsze wchodzą studentowi na rękę. Studenciok!
1: Uba, uba!
0: Studenciok!

0: Student Choc. Student Choc.
1: Każdy z nim może zostać, jeśli tylko umie sprostać. Czy syn chłopa, to czy pana, czy ministra, czy furmana. Wszyscy to dziś równy stan. Bój z plebanem, słopem pan, więc żyj, studencie, na jawie i w pamięci. Niech pomnik ci wystawią z drzewa albo brązu. I niech w tym kraju się dzień studenta święci. Za wasze dobre chęci, studenci!
0: SGGW, SGPiS-u, Uniwersytetu, Politechniki U i WSW.

to było z tęsknoty za dawną kulturą studencką, choć może niekoniecznie o to chodzi. Na pewno jedną z takich klasycznych, jeśli nie najbardziej, piosenką studencką jest słynna ta o okularnikach Agnieszki Osieckiej. Tyle tu mówiliśmy dzisiaj o Jeremim Przyborze na okoliczność tej książki, no, w której też oczywiście ta piękna, romansowa znajomość z Agnieszką Osiecką trwająca ponad 2 lata została przez autorkę opisana. A zatem musi być piosenka o okularnikach, ale tu będzie w wykonaniu Barda z Elbląga, Tomasza Steńczyka.

to do studentów było adresowane, choć teraz mam dla studentów kilka takich piosenek o życiu. Tak bym to powiedziała. Szczególna dedykacja właśnie dla tych, którzy w to życie wchodzą z różnymi zapewne nadziejami, z różnymi na to życie pomysłami, z marzeniami i co tam jeszcze ktoś w zanadrzu ma. A życie, jak wiadomo, jest życie, to zaczniemy od takiej spokojnej analizy w duecie Czesław Mozyli, Artur Andrus.

Tak, tak, dziurki są najważniejsze. Natomiast trzeba mieć oczywiście jeszcze szczęście, w które trzeba wierzyć. No i też trochę taki przypadek, o czym przekona Basia Stępniak-Wilk, bo to jej autorska piosenka, chociaż przy pomocy Wiku Karaczy, chyba tak to się powinno odmienić, wykonana.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

drzwi są, znajdę kluczyk. A jeśli sejf, to złamię szyb. W ciszy, czy gdy wiatr huczy, o każdej porze tuczy, tam aż z pian morskich wyszłaś ty, o tajemnicy.

0: ciebie tam.
1: No to jak idziemy w te duety, to proszę bardzo, następny. Spółka autorska Michał Zabłocki, Grzegorz Turnow, Znana spółka. W duecie Magda Umel i Zbigniew Zamachowski.

napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze, może orzeźwić.

okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę.

0: Dobrze, że Zbyszek Zamachowski, oj przepraszam, Zbigniew Zamachowski, choć on tutaj przecież nasz krajan, on ci jest z Brzezin, powrócił do śpiewania. Czytałam dzisiaj, że wspólnie z Gabrielą, swoją wspaniałą obecną towarzyszką życia, Gabrielą Muską, przygotowali recital piosenek Wojciecha Młynarskiego, specjalnie wykonany w Szwajcarii, ale mają podobno z nim również pojawić się w Polsce. To bardzo, bardzo dobrze, bo sam Zbigniew Zamachowski twierdzi, że on nawet bardziej jest od śpiewania niż od grania. A jedno i drugie fantastycznie mu się udaje. No to to były te, powiedziałabym, o życiu takie bardzo uduchowione teksty. Teraz będzie trochę rzeczywistości, która skrzeczy w piosence Piotra Bokartyka z Katarzyną Groniec.
1: Skoro jest jak jest, to co tu zmieniać? A jak nie, to nie, i do widzenia, i tak do znudzenia, dni na przemian, lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz.

0: śmieci, dobrze?
1: Tak.
0: Ja cię prosiłam już wcześniej, wczoraj cię prosiłam o te śmieci, one stoją tutaj pod drzwiami, ja nie mogę ciągle o tym mówić.

No tak, życie tak to nie jest łatwa rzecz. O życiu bardzo dużo wiedział Bronisław Opałko-Welgenowefa Pigwa. On znał to życie z każdej możliwej strony i realizował to właśnie w taki bardzo tradycyjny sposób kabaretowy, bo u niego było tak. Teksty, skecze, wesolutko i ojda dana, a piosenki oj niekoniecznie.

0: 知己。
1: raz pewien gość z naprzeciwka padł ścięty kolejnym piwkiem i sypnął mi jeszcze: zjeżdżaj w siamach.

0: decyzję przyjdzie.
1: Sensem piosenki po powrocie z wakacji, takie oto o życiu utwory. Ten też w pewien sposób, który przed nami, bo jeszcze mamy kilkanaście minut do godziny 17 nasze spotkanie. Ten też można sklasyfikować, że jest o życiu, chociaż tytuł autor nadał mu następujący: Kot, pies, Jasio i mysz, Agnieszka Chrzanowska.

A teraz ci, co trzymają się od lat bardzo konsekwentnie swojego własnego pomysłu na życie i na muzykowanie. Stare, dobre małżeństwo, ciągle w drodze i ciągle wśród nowo pojawiających się odbiorców, miłośników, coraz młodszych, już rodzice przyprowadzają swoje dziadki. Stare dobre małżeństwo lubi śpiewać wiersze. Ten będzie także wędrowny poety Edwarda Stachury. Bardzo on wędrował, ale to jest o tym, jakie to życie wędrowne człowieka właśnie.

Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się.

wielkim światem nigdy nie zachwycił się kolejny autor i wykonawca Grzegorz Tomczak. To niezwykle interesująca jest osobowość. Przyrzekam, że za 2 tygodnie, kiedy się tu spotkamy, w tym czasie trochę więcej i o jego najnowszej płycie, która poświęcona jest rytmom przede wszystkim portugalskim, ale teraz na tej fali życiowości, bo nam zostają ostatnie minuty, Grzegorz Tomczak i jego niebieska piosenka.

0: Tak, i szurając podeszwą, jak to u Tuwima było, chociaż przecież jesienna jest także ta o wizycie w Tomaszowie Tuwimowskiej. Oczywiście to już w zasadzie wszystkie piosenki, które dziś wybrałam, chociaż jeszcze przed nami ostatnia, puentująca. Wystarczy, powiem tytuł, na rynku usiąść w Kazimierzu. Siedziałam parę dni temu na rynku w Kazimierzu przy tej pięknej, słonecznej pogodzie. Kazimierz jest oczywiście nad Wisłą. Może już nie tak piękny jak jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy mnie deptały po rynku w tę i z powrotem wycieczki szkolne. Ale cóż, trzeba się przyzwyczaić również i do tej strony Kazimierza nad Wisłą. Jego chwałę i tego rynku wyśpiewał oczywiście Leszek Długosz, który dziś spuentuje nasze pierwsze powakacyjne spotkanie. Tomasz Ferliński realizuje nasz program dalej, a ja kłaniam się nisko. Życzę udanych jesiennych dni. Małgorzata Warzecha.
1: Do Kazimierza myśl ma zmierza, kiedy chłodny, kiedy słodny, smutny taki czas. Pociecha dla mnie to jest prosta, mnie nie trzeba nawet wiosła. Przymknę oczy, obraz sam podpływa, znowu jestem tam. Mieścina jak łupi nasza rozłota pośród chmur. Któż tę zabawkę tam upuścił, dziecko, anioł, może Bóg?

cień i wraca dzień z przeszłości, z magazynów serca, z tych na samym dnie. Ach, ach, żeby tak, ach, żeby znów, ach, Boże mój, na rynku usiąść w Kazimierzu, ze szczęściem, jak się wiosna mierzy, popatrzeć znów, jak się przechadza miesiąc maj. I w takie jasne przedpołudnie, gdzieś na tym rynku, przy tej studni, zasłuchać się, mieć za plecami cały świat żydowskie, znów usłyszeć skrzypce, gdzieś tam błądzą wśród uliczek, a serce biegnie, gdzież ono biegnie, za tym szczęściem, jak do prawdy szkoda słów. Ach, Boże mój, wierzcie, nie wierzcie, jak tam chcecie, wszędzie jest tak, jak jest na świecie, lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze, jakby więcej, więcej ciut. Lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze, jakby więcej, więcej ciut. Ktoś ma uliczkę w Barcelonie, gdy mu smutno, chodzi po niej. Ja też adres na planecie taki mam.

stolik w rynku, w kawiarence niech na powitanie szepnie, dłoń niech ze wzruszeniem znów rozpozna ten sam blat.

tym mieście, gdzie księżyce dwa. Spójrz, magia trwa, tam cienie nasze wciąż czekają nas. Ach, ach, żeby tak, ach, żeby znów, ach, Boże mój, na rynku usiąść w Kazimierzu ze szczęściem, jak się wiosna mierzy, popatrzeć znów, jak się przechadza miesiąc maj. I w takie jasne przedpołudnie gdzieś na tym rynku, przy tej studni zasłuchać się, mieć za plecami cały świat żydowskie znów, usłyszeć skrzypce gdzieś tam błądzą wśród uliczek, a serce biegnie gdzieś ono biegnie za tym szczęściem, jak naprawdę szkoda słów. Ach, Boże mój, kochało się w tym Kazimierzu, płakało też jak się należy, ale tam szczęścia zawsze było jakby więcej niż pół.

0: Wierzcie, nie wierzcie, jak tam chcecie. Wszędzie jest tak, jak jest na świecie. Lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej, więcej ciut. Lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej jeden but.
1: Reklama. Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
2: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
10: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
1: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zaginięcie 14-latka w Łodzi. Policja prosi o kontakt osoby, które go widziały lub znają miejsce pobytu chłopca. Jesienne remonty drogowe w Kutnie i Światowy Dzień Zwierząt na łódzkim Starym Rynku. Popołudnie i wieczór z częściowym zachmurzeniem. Na noc zapowiadane są gęste mgły. Zaginął 14-latek z Łodzi, poszukuje go policja. Służby apelują o każdą informację. 14-letni Karol Zimny wyszedł z mieszkania przy ulicy Nowy Świat wczoraj wieczorem około 23:20. Do tej pory nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. W dniu zaginięcia ubrany był w strój sportowy, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Ubrany był w niebieskie spodnie dresowe, buty typu sneakersy czarno-zielono-białe, t-shirt sportowy.
7: Zdjęcie chłopca zamieszczono na facebookowym profilu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Informacje można przekazywać dzwoniąc pod numer 112. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Dotyczył on rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Jak poinformowano, atak powietrzny na Ukrainę zakończył się. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Dzisiaj Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów, gdzie trafiony został jeden z mostów, a także inne miasta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zarzucił Rosjanom, że celowo atakują obiekty cywilne. Jesień w Kutnie pod znakiem remontów. Rozpoczęła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Maczka, Północnej i Skłodowskiej Curie. To miejsce, w którym dochodziło do wypadków i kolizji. Nowe rozwiązanie ma uporządkować ruch i poprawić bezpieczeństwo kierowców. Drogowców spotkamy też na Przemysłowej i w centrum Kutna. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
12: Na skrzyżowaniu ulic Maczka, Północnej i Skłodowskiej Curie drogowcy wykonają wyspę ronda, wymienią nawierzchnię i zmienią oznakowanie poziome.
13: Prace mają potrwać do listopada tego roku, czyli no mniej więcej około miesiąca.
12: Mówi Kamil Klimaszewski z Kutnowskiego Urzędu Miasta. Utrudnienia są też na ulicy Przemysłowej. Trwa tu remont kanalizacji, który musi zostać wykonany przed właściwą przebudową drogi. Zamknięty jest odcinek między ulicami Spółdzielczą i Paderewskiego, a kierowcy korzystają z objazdu, podobnie jak pasażerowie komunikacji miejskiej. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
7: W centrum Kutna są też utrudnienia dla pieszych. Przy ulicy 1 Maja przebudowywany jest chodnik, a wraz z nim zatoka parkingowa.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Światowy Dzień Zwierząt na Starym Rynku w Łodzi. Odwiedzający mogli zyskać wiele informacji, jak pomagać zwierzętom. Można też było bezpłatnie zaczipować i zarejestrować swoje psy i koty. Najważniejsze były jednak zwierzęta szukające domów. Na miejscu były zwierzęta z łódzkiego schroniska. Kilka osób zrobiło pierwszy krok w stronę adopcji. Wypełnili ankiety adopcyjne.
15: Żadnego drugiego psa.
16: Takie właśnie wydarzenia pomagają takim ludziom rozwiązać jakieś wątpliwości, które mają odnośnie właśnie psów ze schroniska.
17: I są ludzie, którzy zakochują się w psiaku albo w ogóle zaczynają myśleć o adopcji.
18: To są jeże, które do nas trafiły w tym roku z różnych interwencji. Niektóre potrzebowały pomocy ze względu na to, że na przykład ich mama została przejechana przez samochód. Niektóre zostały pogryzione.
7: Mówili odwiedzający i organizatorzy. Wydarzenie zorganizowały łódzkie schronisko, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Obecni byli też przedstawiciele Animal Patrolu. To właśnie do tych instytucji można zgłaszać się, gdy znajdziemy bezpiańskie lub dzikie zwierzę potrzebujące pomocy. Zdjęcia z wydarzenia są na naszej stronie internetowej radiołódź.pl. A kolejne wiadomości o 18:00. Popołudnie z umiarkowanym zachmurzeniem, temperatura już spada, teraz wynosi 18 stopni. Na noc dla całego województwa zapowiadane są gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o mgłach będzie obowiązywać od 22 do 9 rano. Temperatura spadnie w nocy do 8 stopni. Jutro ma być pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich.

Agata Zielińska, dzień dobry. Bohaterem dzisiejszej audycji będzie Wacław Lipiński, legionista, piłsudczyk, podpułkownik piechoty, doktor habilitowany historii. Skazany na karę śmierci zamienioną następnie na dożywotnie więzienie, zmarł we Wronkach w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach 4 kwietnia 1949 roku, najprawdopodobniej zamordowany na polecenie władz komunistycznych. A urodził się 130 lat temu, 28 września 1896 roku w Łodzi. Wacław Lipiński był przez wiele lat skazany na zapomnienie. Dzisiaj opowiem o tym, jak przywracano w ostatnich latach pamięć o Lipińskim. Za chwilę zaczniemy od filmu Marzeny Kumosińskiej z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Obraz Skazany na zapomnienie powstał 7 lat temu. Zapraszam.

0: Wiecie, jaki film powstaje?
1: Nie mamy pojęcia o nazwie, ale wiemy, że to jest film, dokument. Tylko tyle wiemy, bo jeszcze nie ma ustalonej nazwy.
0: A wiecie, kogo dotyczy ten dokument? Ktoś wie?
2: Lipińskiego.
0: Wacława, a wiecie coś o nim?
2: Że był legionistą na pewno. I tyle wiemy o nim.
0: Co będziecie tutaj robili? Jakie jest wasze zadanie?
3: Będziemy odgrywać scenki harcerzy.
4: Będziemy musieli przeprowadzić zbiórkę harcerską, skautową dokładniej. I to w sumie tyle, co będziemy robić dzisiaj.
0: Te kije, to co takiego jest?
4: Kije to są laski skautowe, które służą na przykład do wypalania sprawności i pseudonimów. I pseudonimy są od zwierząt na przykład. To są nasze laski, ale kiedyś też były używane.
0: Co macie na sobie? Co to są za stroje? Skąd te stroje?
4: Stroje to są długa marynarka po prostu, spodnie pasujące do nich i to są stroje gimnazjalistów.
2: Ponieważ w tych czasach to były czasy zawodów i skauci nie mogli jakby oficjalnie chodzić w mundurach, więc nie mieli swoich mundurów, tylko używali strojów, które mieli pod ręką, jakby tak, czyli gimnazjalistów było najłatwiej.
0: A te zbiórki też odbywały się właśnie gdzieś tam w tajemnicy, stąd las?
2: Tak, no zbiórki no, nie mogły być oficjalne, no bo by ich od razu bezpieka zamknęła. No i właśnie dlatego oni raczej po lasach chodzili i no, nie palili ognisk na przykład, ani nie wychodzili na żadne biwaki, tylko wszystko robili szybko i w ukryciu.
0: A czy były to też jakieś tam ćwiczenia, takie na przykład z bronią, czy raczej jeszcze nie mieli żadnej broni?
2: A tego nie wiem.
0: To może się dowiemy tutaj od specjalistów.
5: Dariusz Nowiński.
0: Pan tutaj występuje jako ekspert.
5: No, staram się swoją wiedzę, którą gromadziłem przez lata, wykorzystać właśnie przy tym filmie i przekazać zarówno od strony takiej merytorycznej, historycznej, jak i takiej chyba również wizualnej poprzez zaangażowanie harcerzy, którzy odgrywają scenki historyczne i członków Towarzystwa Strzelec, którzy odgrywali legionistów wkraczających do łodzi. Tutaj taki mój skromny udział.
0: Można powiedzieć, że Lipiński dziś tak powszechnie znaną osobą w dalszym ciągu nie jest, prawda?
5: No, można powiedzieć, że to jest albo niesprawiedliwość dziejowa, albo zaniechanie. Bo postać według mnie wybitna, wywodząca się z Łodzi, do dnia dzisiejszego w Łodzi w żaden sposób upamiętniona nie została. Nie została upamiętniona zarówno przez łodzian, jak i przez inne miasta, w których odgrywał znaczącą rolę. O ile można powiedzieć, że we Lwowie czy w Wilnie no, nie doczeka się pewnie upamiętnienia, tak? No to tyle myślę, że jest parę miast, w których mógłby się swojej ulicy, swojego placu jednak doczekać.
0: Pod kilkoma względami jest to postać wyjątkowa, chociaż takich życiorysów pewnie było wiele, że przeszedł całą tę drogę właśnie walki o niepodległość.
5: Tak, rozpoczął ją jeszcze nieco wcześniej w szeregach tajnego skautingu w 1911 roku i przygotowywał się przez 3 lata właśnie wśród swoich rówieśników do tego, żeby w którymś określonym jeszcze miejscu i momencie stanąć z bronią w ręku przeciwko zaborcy rosyjskiemu, właśnie Rosję. Uważali skauci za głównego przeciwnika odrodzenia Polski. No a potem kolejne lata od 1914 roku do 20 w walce w Legionach, potem w odrodzonym Wojsku Polskim, no a potem służba w mundurze między rokiem 1920 a 1939 i powrót do tego munduru we wrześniu 1939 roku. Znakomita postawa Wacława Lipińskiego, podnosząca na duchu z jednej strony Warszawę, a z drugiej strony dokumentująca to, co się działo we wrześniu 1939 roku w naszej stolicy. No i piękne pamiętniki, piękny dziennik obrony Warszawy, który po sobie pozostał, jak i wiele innych książek, które obrazowały jego codzienną służbę wojskową i codzienną

0: codzienną walkę, a do tego trzeba dodać jeszcze oczywiście to, co osiągnął jako historyk, zarówno historyk wojskowości, jak i biograf między innymi marszałka Józefa Piłsudskiego.
1: Dlaczego nie pozwolono mu po tej ucieczce z Polski po 1939 pojechać do Francji?
0: Wacław Lipiński postanowił w roku 1940 przedostać się na Węgry, a stamtąd udać się do Francji, do odradzającego się Wojska Polskiego. Niestety na czele tego wojska stał generał Władysław Sikorski, a osobą, która odpowiadała za personalia, był Izydor Modelski. I obaj ci panowie niestety nie darzyli sympatią Wacława Lipińskiego, zarówno ze względu na to, że Lipiński dość krytycznie wypowiadał się chociażby o postawie Sikorskiego w okresie legionowym, jak i później znaleźli się po przeciwnych stronach barykady. Wacław Lipiński był zadeklarowanym Piłsudczykiem, a Izydor Modelski w roku 1926 stracił możliwość dalszej służby w Wojsku Polskim właśnie za powodem decyzji Józefa Piłsudskiego. Tak samo Sikorski został odsunięty od służby wojskowej i na pewno wszystkich tych, którzy popierali Józefa Piłsudskiego w okresie międzywojennym, starał się uznać za odpowiedzialnych za klęskę we wrześniu 1939 roku i nie powierzać im żadnych stanowisk, ba wręcz niektórych nie przyjmować wręcz do Wojska Polskiego. I wśród tych osób znalazł się niestety Wacław Lipiński.
1: Czyli w zasadzie nic nie znaczyła racja wyższa, tak?
0: Tak, w żaden sposób nie wzięto pod uwagę tej bohaterskiej postawy Wacława Lipińskiego w obronie Warszawy, choć sam Sikorski deklarował, że ci, którzy swoją postawą we wrześniu 1939 roku pokazali, że są skłonni służyć zdecydowanie ojczyźnie, mogą liczyć na to, że w szeregach nowego odrodzonego Wojska Polskiego się znajdą. I tu niestety za słowami nie poszły żadne czyny.
1: Jak wyglądał ten okres konspiracyjny? On przez cały czas przebywał w Warszawie, został aresztowany przez gestapo, potem wypuszczony, też nie mógł wziąć udziału w Powstaniu Warszawskim.
0: Trzeba zacząć od tego, że tak jak mówiłem, w początkach roku 40 Wacław Lipiński przedostał się na Węgry, stamtąd powrócił do Polski i rzeczywiście wrócił do Warszawy, bo to było jego naturalne miejsce pobytu w okresie międzywojennym. Zaangażował się w konspirację piłsudczykowską. Konwent Organizacji Niepodległościowych to organizacja, którą tworzył i w której odgrywał znaczącą rolę, szczególnie w aspekcie publicystyki w podziemnych czasopismach. Natomiast aresztowanie przez Niemców w lutym 1944 roku to jeden z powodów, dla których nie mógł potem czynnie uczestniczyć chociażby w Powstaniu Warszawskim, ponieważ został po kilku miesiącach wykupiony przez rodzinę. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to taka, że Niemcy, wiedząc z kim mają do czynienia, znali również jego przemyślenia i postawę antysowiecką. Wacław Lipiński był zdecydowanym przeciwnikiem wywołania powstania przeciwko Niemcom, uważając, że należy oszczędzać siły przed nadejściem komunistów i że walka z Niemcami niestety nie skończy się zwycięstwem, a ułatwi tylko i wyłącznie potem zajęcie terenów polskich przez Sowietów. Rzeczywiście koniec lipca to jest okres, w którym wydostaje się z Warszawy. Tak naprawdę nie ma możliwości włączenia się w walkę, bo pewnie gdyby w sierpniu 1944 roku w Warszawie się znalazł, to jednak albo z bronią w ręku, albo właśnie w sposób, w który czynił to najlepiej, czyli od strony propagandowej i historycznej w tym powstaniu wziąłby udział.
1: To zapytam jeszcze o tę sytuację powojenną, bo w zasadzie w dalszym ciągu, ale już nie z bronią w ręku, tylko bardziej właśnie ideologicznie, propagandowo walczy, tak? I to też z punktu widzenia komunistów była działalność zasługująca na karę śmierci.
0: Dziwne jest to, że Wacław Lipiński przez komunistów był tak znienawidzony i skazany w konsekwencji na karę śmierci, a był przecież zwolennikiem walki czysto politycznej. Sprzeciwiał się angażowaniu w walkę zbrojną przeciwko komunistom. Deklarował gotowość prowadzenia działalności politycznej. Chciał utworzyć legalnie działającą partię, którą stworzył Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, na co oczywiście komuniści się nie mogli zgodzić, nie chcąc doprowadzić do sytuacji, w której znalazłby się jakiś podmiot polityczny, który mógłby jawnie i głośno mówić o tym, że władza komunistyczna jest władzą narzuconą, nie jest władzą wolną i proponować inne rozwiązania ustrojowe czy polityczne na terenie Polski. To był wystarczający powód, żeby Wacława Lipińskiego aresztować, przeprowadzić proces polityczny, w którym oskarżano go nie o chęć legalnej działalności politycznej, ale o szpiegostwo na rzecz krajów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, próbując przypisać mu właśnie współpracę z Niemcami w okresie II wojny światowej, wyciągając ten okres aresztowania przez gestapo i w konsekwencji skazać go na karę śmierci.
1: Jak się udało tę karę śmierci zamienić na karę więzienia?
0: W zamianie kary śmierci na wyrok dożywotniego więzienia brały udział zarówno rodzina Wacława Lipińskiego, to jest oczywiste, każda rodzina pragnie swoich bliskich ocalić od śmierci, jak i osoby, które Wacław Lipiński i jego najbliższa rodzina przechowywały w okresie II wojny światowej, pomagały im się ukryć, a które to osoby wywodziły się z narodowości żydowskiej. Jedną z osób, które rodzina Lipińskich znała, był Julian Tuwim, który po 1945 roku dość mocno współpracował z reżimem komunistycznym i który to na wniosek rodziny Wacława Lipińskiego zadzwonił do Bolesława Bieruta, postaci numer jeden w świecie komunistów polskich. I w trakcie tej rozmowy uzyskał deklarację, że kara śmierci zostanie zamieniona na karę dożywotniego więzienia i rzeczywiście tak się stało. A więc tutaj zarówno starania rodziny, jak i właśnie tego środowiska żydowskiego, które przetrwało okupację dzięki rodzinie Lipińskiego, udało się odwlec tę śmierć, bo tak naprawdę formalnie wyrok nie został wykonany, bo go zamieniono na dożywocie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nikt w tej chwili nie ma wątpliwości, że podjęto decyzję o tym, że Lipiński żyć dłużej nie może. Już sama wersja przekazywana przez władze więzienne powinna skłaniać do zastanowienia. Po pierwsze, rodzina i dokumenty więzienne wskazują na to, że było to samobójstwo. Natomiast już proboszczowi parafii wronieckiej, bo Wacław Lipiński przebywał w momencie śmierci w więzieniu we Wronkach, przekazano informację, że zmarł na zawał serca. Również postawa w trakcie pogrzebu, gdzie nie pozwolono rodzinie otworzyć trumny, chociaż zwyczajowo to w przypadku innych zmarłych więźniów robiono. Eskortowanie rodziny aż do momentu, kiedy odjechała z pogrzebu we Wronkach, należy przypuszczać, że jednak nie była bezpodstawna. Tutaj również relacje, które ukazały się po roku 1981, które zebrane zostały od współwięźniów przebywających w tym czasie w więzieniu, wskazują jasno i wyraźnie na to, że doszło jednak do mordu politycznego, że znaleźli się wśród więźniów tacy, którzy na zlecenie władz komunistycznych podjęli się brutalnego morderstwa i po walce, bo słychać były z celi Wacława Lipińskiego krzyki, szarpania, po prostu zamordowali go, a rodzinie przekazano taką wersję, o jakiej mówiłem wcześniej.
1: Długo podlegały cenzurze wszystkie jego prace.
0: Nie tylko cenzurze, bo w roku 1951 książki Wacława Lipińskiego wycofano oficjalnie z bibliotek. Tym bardziej, że były to w większości książki, które dokumentowały polski czyn zbrojny, zwrócony w wielu wypadkach, czy w zdecydowanej większości przeciwko Rosji, a potem Rosji sowieckiej. Takich książek oczywiście Polacy czytać nie mogli. Powstał zapis na jego nazwisko. Dopiero w latach 80. zaczęły się pojawiać tu i ówdzie wzmianki o jego działalności, ale głównie przede wszystkim w kontekście obrony Warszawy w roku 1939, a w piśmie Ła, to ile mnie pamięć nie myli, chyba w roku 1988 poruszono dopiero kwestię jego śmierci właśnie i okoliczności, które się z tym wiązały. Tak naprawdę poza bardzo dobrą książką Marka Gałęzowskiego, która okazała się w 2001 roku, niewiele jest dokumentów i miejsc, w których hołd Wacławowi Lipińskiemu by oddawano. I ten film jest właśnie takim elementem, który ma spopularyzować postać tego znakomicie wykształconego łodzianina, gorącego patrioty, i człowieka, który niezależnie od okoliczności jasno i wyraźnie dzielił się swoimi przemyśleniami, swoim stanowiskiem. Niezależnie od tego, czy chodziło o historię, czy chodziło o politykę.
1: Marzena Kumosińska. Przyszło mu wziąć również udział w kolejnym zbrojnym konflikcie, jakim była II wojna światowa, i stał się znany szczególnie jako głos walczącej Warszawy. Legenda obok Stefana Starzyńskiego uczestniczył w poprawianiu morale cywilnej ludności Warszawy, ale zachęcał również do dokumentowania tego wysiłku zbrojnego. Sam zasłynął jako historyk, a także kronikarz konfliktów zbrojnych, których był świadkiem i aktywnym uczestnikiem, bo Lipiński był wszędzie na pierwszej linii. Również w walczącej Warszawie, gdzie szedł bezpośrednio na pierwszą linię, gdzie obserwował i później przy mikrofonie zdawał z tego relacje. Opowiadał ludności walczącej Warszawy, jak radzić sobie chociażby z taką bombą zapalającą, żeby nie uciekać, żeby w odpowiedni sposób to zagasić, uniemożliwić wybuch pożaru. Ale zachęcał też zachodnich fotoreporterów, jak Julian Bryan, do tego, żeby pozostali w walczącym mieście i dokumentowali. Te relacje dzisiaj służą nam do tego, żeby ten wysiłek walczącego miasta, a jednocześnie zbrodnie dokonywane na ludności walczącej stolicy, dokumentować i pokazywać, przypominać o nich. Wacław Lipiński z taką biografią człowieka, który walczył na tylu frontach, postać w zasadzie symboliczna dla polskich losów, w zasadzie biogram wzorcowy dla polskiej historii, tej
2: pierwszej połowy XX wieku zakończył swoje życie tragicznie, bo we Wronkach, w komunistycznych Wronkach, zamordowany w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Wydaje się, że tych bezpośrednich przyczyn śmierci nigdy nie poznamy, ale wszystko wskazuje na to, że został po prostu zamordowany na polecenie władz komunistycznych, bo ostatni Piłsudczyk musiał zginąć. My chcemy o tym przypomnieć i mamy nadzieję, że już niebawem będziemy słyszeli o tym, że jakaś ulica w Łodzi, w Warszawie nosi imię Wacława Lipińskiego. Wacław Lipiński jest postacią zapomnianą. Wiele dziesięcioleci złożyło się na tym, żeby o nim nie pamiętać. Te książki były na indeksie, nie wznawiano ich zupełnie, więc jego twórczość nie istniała.
1: Nie była znana.
2: Tak, jego biogramy w zasadzie nie były publikowane, z małymi, drobnymi wyjątkami. A dzisiaj w Łodzi mamy już pomnik Legionów. Przypominamy przecież publicznie, dość często słyszymy o bitwie pod Kościuchnówką, dość często korzystamy z tych barwnych opisów, jakie pozostawił Wacław Lipiński, ale jego postać zupełnie umyka szerszemu odbiorcy. No, wiedzą o nim oczywiście historycy środowiska, natomiast szerzej postać jest nieznana.
1: To gdzie będą jeszcze zdjęcia kręcone? Jesteśmy tutaj w malowniczym miejscu nad Grabią. Za chwilę zajęcia skautów, a co potem jeszcze?
2: Chcielibyśmy pokazać Lipińskiego spisującego Dziennik Walczącej Warszawy w Zakopanem, gdzie udał się po kapitulacji stolicy, nie od razu, ale w takim momencie, który już zagrażał jego niebezpieczeństwu, przedostał się do Zakopanego, następnie na nartach na Słowację i na Węgry. Chciał przedostać się do Francji, los pokierował jego ścieżkami inaczej, tam troszeczkę z przyczyn politycznych nie udało się przedostać do Francji, walczyć, wrócił w pewnym czasie do Polski, gdzie kontynuował pracę konspiracyjną. My będziemy chcieli jeszcze pokazać Kraków jako miasto, w którym Lipiński się kształcił, no, zrobił maturę, z którym też przez pewien czas był związany. Tam też będziemy mieli jeszcze rozmówców. Będziemy też chcieli odwiedzić Lwów, gdzie Lipiński walczył wraz z lwowskimi Orlętami i postaramy się pewne fragmenty tych zmagań zainscenizować. To są rekonstrukcje, po które sięgamy, mają charakter symboliczny. To nie chodzi o to, żeby wiernie oddać się na film fabularny. Na pewno przyjdzie czas, bo taka postać jest warta tego, żeby poświęcić jej nawet taki dobry, fajny film fabularny. Natomiast tutaj opieramy się na pomocy rzeczywiście rekonstruktorów, pasjonatów historii, tak żeby zaproponować odbiorcy pewnego rodzaju skojarzenia. Bo dzięki skojarzeniom i odwołaniom my sami sięgamy później chętnie w historię. Ale oni nam również bardzo często przynoszą pamiątki, rekwizyty, takie, dzięki którym my dotykamy historii. My również tworząc ten film bardzo często dotykamy rzeczy, które przychodzą, pojawiają się przy odtwarzaniu tych scen. To są pierwsze książki o scoutingu, to jest pierwsza taka lilijka, która stała się potem symbolem harcerstwa, ale legioniści mieli ją przypiętą do mundurów i my mamy ten pierwszy taki egzemplarz, który ktoś pieczołowicie przechował, który wykorzystaliśmy tam w jednej z drobnych inscenizacji, a który jest też takim symbolem nieprawdopodobnym. Ci młodzi ludzie oglądali go przy nas i myślę, że towarzyszyła temu pewna refleksja. Bardzo ciekawym materiałem, na którym chcemy się oprzeć, są zachowane, cudem zachowane fragmenty radiowych wystąpień Wacława Lipińskiego. One ocalały w ścianie jednej z warszawskich willi. Szczęśliwie doczekały naszych czasów, co jest ewenementem, bo nagrania radiowe niesłychanie trudno w nagrania Polskiego Radia, które przetrwałyby okres wojennej zawieruchy. Także mamy Wacława Lipińskiego, będziemy chcieli pokazać jego głos, będzie w jednej z części poświęconych właśnie okresowi okupacji.
1: A premiera filmu miała miejsce, przypomnę, w 2019 roku na antenie TVP Historia. Do prób upamiętnienia Wacława Lipińskiego wrócimy już za chwilę.

0: Z Maciejem Nęcińskim, wnukiem brata podpułkownika Wacława Lipińskiego, spotkałam się 3 lata temu. Umówiliśmy się na spotkanie w kamienicy przy ulicy Andrzeja Struga 11, gdzie kiedyś mieszkał Lipiński i jego rodzina. Posłuchajmy relacji z tego spotkania.
1: Wacław Lipiński jest moim stryjem, czyli bratem mojego dziadka, Mariana Lipińskiego, który po wojnie, po 1945 roku, po opuszczeniu obozu w Pruszkowie, przyjechał tutaj i zamieszkał. I to mieszkanie było przez cały czas własnością Lipińskich. Być może wynajmowali komuś, ale w okresie okupacji, mieszkając w Warszawie, to mieszkanie należało do rodziny Lipińskich. Więc ja tam się urodziłem w 1949. Moja kuzynka, profesor Respondek Liberska, urodziła się w 1955. No i po latach tam moi rodzice nowe mieszkanie dostali, tak samo kuzynka. To mieszkanie było zamieszkane przez moją babcię do 1988 roku, czyli minęło 36 lat. Pierwszy raz tutaj jestem i sam jestem ciekawy, co tam zostało z tego mieszkania. Teraz jesteśmy tutaj na podwórzu. Ja tutaj nie byłem 36 lat. Najprawdopodobniej to mieszkanie zostało kupione przez Jakuba Adama Lipińskiego, urodzonego w 1860 roku. Duże mieszkanie, 150-200 metrów kwadratowych. No i on dorobił się większej rodziny, 10-osobowej. Miał pieniądze, bo produkował powozy na ulicy Kilińskiego. Utworzył pierwszą w Łodzi poradnię dla zwierząt chorych, jakąś też manufakturę włókienniczą. No i teraz spróbujemy wejść tam na górę i zobaczyć, czy to mieszkanie jeszcze istnieje. Ja tam się urodziłem. Tam w latach urodzenia Wacława Lipińskiego, czyli 1896, i do roku 1914 mieszkał na stałe Wacław Lipiński, podpułkownik późniejszy.
0: No to wejdziemy, spróbujemy może chociaż na klatkę schodową, tak? Zobaczymy. No
1: ja próbowałem otworzyć. Znalazłem w starym notatniku adres babci Anastazji Lipińskiej. I tam było napisane Andrzeja Struga 11. Spróbujemy tam wejść. O. No i tutaj windy nie ma. Musimy po schodach.
0: Dobrze.
1: Jezus Maria. Zanotowałem. Także Wacław Lipiński właśnie wrócił do Warszawy w marcu 1940 roku, przedostał się na Węgry, mieszkał u generała Stanisława Roweckiego. W 1942 roku wrócił do Warszawy, publikował konspiracyjne różne wydawnictwa. W lutym 1944 był aresztowany przez Gestapo, ale dzięki temu, że udowodnił, że jest przeciwko Rosjanom, przeciwko komunistom, to go wypuszczono. No i on tutaj już do tego mieszkania po wojnie nie wrócił. Został w Warszawie. No i po 2 latach jego działalności konspiracyjnej został aresztowany. No i tak w skrócie wydano na niego wyrok śmierci w 1947. Posadzono go we Wronkach. Dzięki wstawiennictwu Tuwima cofnięto karę śmierci. Dostał dożywocie. Ale widocznie nie pasował Wacław Lipiński tamtejszej władzy i zostało pozorowane jego samobójstwo w 1949 roku.
2: Nie, to drugie zrobię, metalowe.
0: A, tamte.
3: Ciekawa sprawa. Przyjechać w miejsce, o którym się tyle mówiło i tyle było kontrowersji dotyczące śmierci i w ogóle procesu. Bo dotychczas tylko czytaliśmy książki, świadkowie przedstawiają swoje relacje, jak wyglądał ten dzień, kiedy zamordowano Wacława Lipińskiego. Trudno w tej chwili zweryfikować te relacje, ponieważ wielu z tych świadków już nie żyje. To byli sąsiedzi z sąsiednich cel. No, większość opinii jest taka, że po prostu w tym okresie, kiedy w kwietniu, kiedy zmarł Wacław Lipiński, przyjechał do Wronek taki prokurator różański, prawdopodobnie wydał jakąś decyzję. Same władze więzienne nie mogły zamordować człowieka, ale posłużyli się najprawdopodobniej jakimiś folksdejczami, przestępcami. Tak wypośrodkowując te relacje wszystkie, można powiedzieć, że zabito go najpierw w celi. 2-3 osoby były w tej celi, znajdowały się. Zatłukli go jakąś nalewką do nalewania zupy. Względnie uduszono. Powieszono na rurze do centralnego ogrzewania. Tak to mniej więcej wygląda, bo w samych aktach więzienia napisane było w tym czasie, że popełnił samobójstwo. Natomiast akta lekarskie mówiły o zawale serca. Wszystkich zabijanych przez NKWD i Bóg wie kogo tam jeszcze, jako przyczynę śmierci ustalano po prostu zawał serca. Także to jest taka tylko obiegowa opinia. No.
4: Klemens Strużyński. Zajmowałem się stalinowskimi dziejami więzienia, losami więźniów, żona moja bardziej cmentarzem, z poczucia, że tego ode mnie wymaga społeczeństwo. Ja zakładałem Solidarność, byłem w Komitecie Obywatelskim. Tutaj w 93 roku przyjechało, nie wiem, podejrzewam, że ponad 1000 było w ogóle byłych więźniów, czasami ich rodziny. I ci ludzie, no nie wiem, u mnie się w domu zatrzymywali. I ci ludzie, którzy tu byli, oni nam zostawiali jakieś listy, adresy, później pisali. Nie nagrywałem, bo nie miałem na czym nagrywać wówczas, ale spisywałem wiele rzeczy. I z tych listów i z późniejszych odwiedzin no zebrała się taka ogromna baza relacji, ale ci ludzie nie zmyślali, nie koloryzowali. Oni po prostu mówili to, co powinno zostać. Ten, który bardzo pobity zjawił się w więzieniu we Wronkach, ten twierdzi, że był w sąsiedniej celi i ponieważ miał dobry słuch, a udawał głuchego, to słyszał to przez ścianę. To wygląda bardzo wiarygodnie, chociaż ktoś tam mówi o sznurze, ktoś inny mówi o ręczniku, na którym powieszono Lipińskiego. Ale to nie są może rzeczy najważniejsze, bo po kilkudziesięciu latach pamięć ludzka jest o tyle zawodna, że często człowiek pamięta swoją pierwszą wersję, niekoniecznie najbardziej prawdziwą.
3: W momencie wysłania go z Mokotowa tymi bydlęcymi wagonami przerobionymi na takie cele więzienne, to już w jego aktach były jakieś znaczniki, że ma zostać jednak tutaj wykończony, zlikwidowany. Także jego los był przesądzony. Córka Dionizy Wyszyńskiej, siostry podpułkownika Wacława Lipińskiego, no i ona wiele lat poświęciła właśnie przede wszystkim na wyjaśnienie, na próbę wyjaśnienia, w jaki sposób został zamordowany Wacław Lipiński. Były prośby o ekshumację, były prośby, które pozostały bez odpowiedzi, te wszystkie prośby. Nawet przed śmiercią w 2008 roku jeszcze wystąpiła do IPN-u o otworzenie tej sprawy ponownie. No i jakoś to rozeszło się po kościach. Nie doszło do tej czy ekshumacji, czy do rozwikłania tej sprawy związanej ze śmiercią. A we wcześniejszym okresie, no to jeszcze żona Wacława Lipińskiego, Aleksandra, i jej syn Krzysztof, młodszy syn, bo starszy syn przebywał w USA. Też były różne pisma, prośby. Oczywiście wcześniej były prośby o ułaskawienie, bo był skazany na karę śmierci. Kara została zamieniona na karę dożywotniego więzienia, najprawdopodobniej na skutek interwencji Juliana Tuwima z Łodzi. Także tu rodzina w początkowym okresie jeszcze, jak żyła żona Wacława, też czyniła starania o wyjaśnienie przyczyn, o rehabilitację itd., itd. Nie pamiętam w którym roku, ale gdzieś w latach 90. była rozprawa sądowa, gdzie uznano go jako niewinnego.
0: Za co został skazany?
3: Tak, no, został skazany przede wszystkim za to, że niby współpracował z Niemcami, że niby był szpiegiem, prowadził jakąś tam działalność, która nie była wcale szkodliwa, bo to nie była jakaś działalność aktywna. Jego poglądy przeciwko ustrojowi ówczesnemu. Te dwie podstawowe właśnie, te zarzuty, szpiegostwo i współpraca z Niemcami. A ta współpraca, oczywiście nie było żadnej współpracy, bo ja od rodziny dowiedziałem się, że uwolniony został między innymi dlatego, że moja babcia Anastazja Lipińska kilkakrotnie chodziła do szefa gestapo na Aleje Szucha. W końcowym etapie zaniosła mu jakiś worek z kosztownościami, czyli przekupiła ich po prostu. Lucjan Muszyński, nasz wspaniały, że tak powiem, historyk i piłsudczyk, 15 lat temu
1: udał się do ratusza, do archiwum i tam wynalazł w księgach meldunkowych rosyjskich. Kosztowało go to 2 tygodnie pracy, bo to było w różnych tomach, zlokalizowanie mieszkania i rodziny Wacława Lipińskiego. I tutaj właśnie mam tą kopię tego, czyli napisane jest: dane z Księgi Ludności Stałej Miasta Łodzi sprzed 1914 roku, częściowo także z lat po roku 1920. Wacław miał 9 rodzeństwa i jest napisane wyraźnie, że to jest dom numer 44, czy tylko jakaś przedwojenna numeracja, w Śródmieściu Łodzi, parafia Świętego Krzyża, obecnie przy ulicy Andrzeja Struga 11. Przed wojną to się nazywało ulica Andrzeja, ale nie po znaki nazwali Polacy ją Świętego Andrzeja. Po wojnie dopiero, po drugiej, dodali tylko tego Struga.
0: Mama Wacława to jest ta Bronisława, tak?
1: Bronisława Skucińskich.
0: Albo...
1: To znaczy w księgach jest, różnie podają dane, różnie jest podane. Z tych rosyjskich napisów to brzmi Kucińskaja. Kucińskaja. Także można dowolnie to interpretować. Mhm. I oni tam zamieszkiwali. No i może spróbujemy wejść na górę, a dalej sobie jeszcze dopowiemy. Widzę, elewacja była remontowana, ale wewnątrz to pozostało tak, jak było. Starodawne, przedwojenne. Tak, to jesteśmy we właściwej klatce. Na samej górze.
0: Na samej górze. O, to musiał się przespacerować.
1: No, trochę sportu się przyda.
0: Owszem. Czyli Wacław Lipiński chodził po tych schodach.
1: Chodził po tych schodach.
5: Marzena Kumosińska. Autorka projektu Wacław Lipiński skazany na zapomnienie. Na pewno powinna pamiętać o nim Łódź, z której się wywodził, gdzie tworzył pierwsze drużyny skautowskie. Takie wybijające się drużyny, które tworzyły potem takie wyborowe oddziały zwiadowcze w wojskach legionowych. Z Łodzi wraz z Lipińskim wyszli ludzie do legionów, ludzie znani. To był Edward Franciszek Pfeiffer. To byli koledzy tacy jak Jerzy Szletyński, który zginął rok po wyruszeniu do legionów, natomiast wywodził się z rodziny znanej, bo współtworzącej również łódzkie harcerstwo. Lipiński przeszedł cały szlak bojowy 1. Brygady Józefa Piłsudskiego, prawie wszystkie walki o granice z wojną polsko-bolszewicką. Potem podjął karierę naukową, wojskową i przyszło mu wziąć również udział w kolejnym zbrojnym konflikcie, jakim była II wojna światowa. A dzisiaj w Łodzi mamy już pomnik legionów. Przypominamy przecież publicznie, dość często słyszymy o bitwie pod Kościuchnówką, dość często korzystamy z tych barwnych opisów, jakie pozostawił Wacław Lipiński, ale jego postać zupełnie umyka szerszemu odbiorcy. No, wiedzą o nim oczywiście historycy środowiska, natomiast szerzej postać jest nieznana. A w Warszawie staraniem środowisk podjęto działania służące uhonorowaniu go honorowym obywatelstwem miasta stołecznego Warszawy. No ale władze stolicy zareagowały pismem, w którym informowali wnioskodawców, iż osób nieżyjących nie odznacza się, nie honoruje się w ten sposób.
3: Walczył właściwie przeciwko wszystkim. Walczył przeciwko carowi, Leninowi, Hitlerowi, Stalinowi po wojnie. Także z wszystkimi możliwymi nacjami miał do czynienia. Wydał tyle cennych dzieł, tyle cennych wspomnień. Przecież wspomnienia lwowskich Orląt na przykład są bardzo ciekawe, nawet dla współczesnego czytelnika. Zaczęły się dopiero ukazywać po 90 roku. To znaczy ja już część książek kupowałem w księgarni takiej w Anglii. No i można było tam obejrzeć pewne książki wydawane w Paryżu, również w Instytucie Sikorskiego w Londynie. Także dopiero zaczęło się to ukazywać. Dziennik przede wszystkim Wacława Lipińskiego. To jest dziennik, który mówi o jego pracy w Polskim Radio. Jego słynne audycje z początku września wspólnie z prezydentem Starzyńskim. Była rzeczywiście bardzo ważna rola Wacława Lipińskiego, który jakoś pokrzepiał tych ludzi, tych mieszkańców Warszawy. Wiedział, do kogo mówi po prostu i był bardzo komunikatywny w obejściu, dlatego te audycje cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, bardzo dużym, i dzisiaj tego się słucha bardzo, bo my czytamy różne historie, różne takie dokumentalne historie, jak to się ta Warszawa broniła, a tam są takie życiowe poruszane sprawy, że tu komuś tam brakuje jakiegoś jedzenia, że tu jakiś szpieg gdzieś wyskoczył na spadochronie, żeby uważać. Językiem ludu po prostu przemawiał, krzepiał ludzi.
6: Mówił już dzisiaj pan prezydent Starzyński o swoim apelu, w którym zwrócił się do obywateli Warszawy, ażeby dostarczono mu 600 młodych ludzi. Wiemy już o tym, że w ciągu pół godziny zgłosiło się kilka tysięcy. Ci, którzy zgłosili się, pochodzili z najbliższych okolic Pałacu Mostowskich, a więc z dzielnicy robotniczej przeważnie. Gdyby czas był podany inny, gdyby Warszawa miała kilka godzin wyznaczonych na tę koncentrację, to nie ulega wątpliwości, że ta ilość kilku tysięcy wielokrotnie by się powiększyła. Ta próba, która została wykonana, jeszcze raz przekonała tych, którzy za obronę Warszawy są odpowiedzialni, iż na jej obywateli mogą liczyć. Ta próba wypadła bardzo dobrze.
7: Nie znam pułkownika Wacława Lipińskiego, swojego dziadka, z przekazów rodzinnych, ze względu na to, że urodziłem się 30 lat po jego śmierci. Mój ojciec zmarł, jak miałem 7 lat, więc nie ma takiego bardzo bezpośredniego przekazu. Natomiast oczywiście ta postać jest i była cały czas w rozmowach rodzinnych i ze strony mamy, i ze strony cioć. Także oczywiście znałem tą historię właściwie od wczesnych lat dziecięcych. Odkryłem Wacława Lipińskiego na nowo, już będąc pełnoletnią osobą i zacząłem zagłębiać się tak naprawdę w tę całą historię. Czytałem książki, zbierałem wszystkie materiały i pamiątki rodzinne i zafascynowało mnie w tej postaci to, jak bardzo jej historia splata się z historią Polski. Jak w jednej biografii jest tyle ważnych wydarzeń tak naprawdę z naszej najnowszej historii. Dlatego postanowiłem zebrać te wszystkie dostępne materiały i opublikować na stronie, tak aby każdy mógł tę postać poznać.
8: Wszystko się zmieniło, mówi pan, tak?
9: Tak. Aha. Pan tu mieszka?
8: Dzień dobry.
9: Pan mieszka po prawej czy po lewej?
10: Po prawej.
9: Proszę pana, mam taką prośbę. Czy możemy panu 10 minut zająć? A czy tam można zerknąć króciutko?
10: Jak pan bardzo chce.
9: No bardzo. A tutaj było przejście do... Tam się przechodzi przez klatkę jedną. Tamtędy, tak?
3: Bo ten korytarz ja doskonale pamiętam. I już wszystko rozumiem. To było wiele tych pomieszczeń, wiele wejść było. Tu była sypialnia, tu był salon, tu był drugi salon. Także te 10 dzieci to się zmieściło śmiało. Czy ja mogę wejść tu na balkon?
8: O.
3: Zrobię widok z okna. I tam było przejście do kuchni. Mogę tam przejść?
9: I tam było przejście do drugiej klatki schodowej.
8: No to mocno jest zrobione.
3: Trafiłem we właściwe miejsce. Jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, że nic nie pozostało z tego. Mm-hmm. To było 36 lat temu. Wyobraża się pan?
8: To nie pozostało.
3: No, także fajnie, że tu widzieliśmy.
8: I ramy drzwi.
3: Do widzenia.
8: Pan od razu wiedział, jak był młodym człowiekiem, dzieckiem, kim był Wacław Lipiński? Czy kiedy pan się dowiedział, kim był stryj?
3: Nic nie wiedziałem na ten temat. Wszystko było tajne, wszyscy bali się o tym mówić. Dopiero dowiedziałem się wtedy, kiedy już była transformacja po 90 roku. Dowiedziałem się o Katyniu, o Wacławie Lipińskim. A tak dokładnie dowiedzieliśmy się o jego działalności dzięki historykowi Lucjanowi Muszyńskiemu, który niestety zmarł w 2013 roku. I teraz walczymy, cała rodzina walczy o to, by jakiejś ulicy w Łodzi nadano im imię Wacława Lipińskiego. Natomiast taka historyczka IPN-u Marzena Komosińska zrealizowała wspaniały film dokumentalny Skazany na zapomnienie. No i dzięki temu filmowi ludzie dowiedzieli się w Łodzi, nie tylko w Łodzi, o działalności Wacława Lipińskiego.
11: Był wszędzie na pierwszej linii.
5: również w walczącej Warszawie, gdzie szedł bezpośrednio na pierwszą linię, gdzie obserwował i później przy mikrofonie zdawał z tego relacje. Opowiadał ludności walczącej Warszawy, jak radzić sobie chociażby z taką bombą zapalającą, żeby nie uciekać, żeby w odpowiedni sposób to zagasić, uniemożliwić wybuch pożaru, ale zachęcał też zachodnich fotoreporterów, jak Julian Bryan, do tego, żeby pozostali w walczącym mieście i dokumentowali. Te relacje dzisiaj służą nam do tego, żeby ten wysiłek walczącego miasta, a jednocześnie zbrodnie dokonywane na ludności walczącej stolicy, dokumentować i pokazywać, przypominać o nich.
3: Przede wszystkim to jest ważne, że on nie uciekł. Wszyscy się wynieśli za granicę, a on wrócił przecież. On został w Warszawie, później okresowo tylko był. Przedostał się z synem Krzysztofem i żoną Aleksandrą na Węgry. Tam przebywał krótko. Wrócił z powrotem i mieszkał cały czas w Warszawie. Nie opuścił Warszawy, mimo że nawet proponowano mu po 45. wyjazd za granicę. To jednak on pisał w takich gazetkach tajnych właśnie. Opozycja chyba się nazywała, już nie pamiętam, bo to historycy lepiej wiedzą. Po prostu przy pomocy pióra wypowiadał się na temat polityki. On miał nadzieję na trzecią wojnę światową w ogóle. No ale niestety. W 1947 go uwięziono. Zrobiono mu fikcyjny taki proces. Po jakimś czasie właśnie umieszczono go w mokotowskim więzieniu. Tu przebywał. No i tu go zamordowali najprawdopodobniej. Na 99,9%. Bo on nie miał myśli samobójczych nigdy. On był właśnie takim wiecznym optymistą. On pomagał więźniom. Jak jakiś tam strażnik uderzył więźnia w twarz, to on zaraz protestował. Nawet u naczelnika więzienia. Ryzykował swoją skórą. To jest nieprawdopodobne, żeby on targnął się na życie. Dwóch, trzech świadków właśnie opowiadało, że słyszeli jakieś odgłosy walki, że on się tak łatwo nie poddawał, czyli walczył o swoje życie. No ale jak trzech zbirów, Volksdeutschów czy innych takich zbrodniarzy, którzy po prostu byli na usługach naczelnika więzienia, wtargnęło, no to on nie miał żadnych szans. No. Także walczył do końca życia i no i niestety nie udało się. A gdyby on przeżył, no to była kopalnia wiadomości dla późniejszych pokoleń, przecież on był młody. No, ja mam 69 lat, a on zmarł w wieku 53 lat.
8: Mimo tego, że udało się go przynajmniej na chwilę ocalić od kary śmierci, to jednak władzom komunistycznym zależało, żeby go zlikwidować.
3: No właśnie, no ich denerwowało przede wszystkim to, że on się nie bał, że on właściwie jawnie występował przeciwko tej władzy. Nie to, że się ukrywał. Jawnie pisał w swoich artykułach o polityce, po prostu o naszych zaborcach. Ta bezczelność jego, powiedzmy, była taka decydująca. On pisał, że wojna się kończy, że Rosjanie już niedaleko są. Głównym jego wrogiem to oprócz Niemców byli Rosjanie. No.
5: Bezpośrednich przyczyn śmierci nigdy nie poznamy, ale wszystko wskazuje na to, że został po prostu zamordowany na polecenie władz komunistycznych, bo ostatni Piłsudczyk musiał zginąć.
8: Dumny jest pan ze swojego stryja?
3: Jasne, że jestem dumny. Musiałem się pochwalić w swoim klubie narciarskim PTTK o tym, że miałem takiego słynnego stryja. Nasi prezesi PTTK też występowali do Rady Miasta o nadanie nazwy ulicy imieniem Wacława Lipińskiego, ale jakoś bez skutku. Chciano nam dać jakąś małą uliczkę gdzieś na peryferiach, ale nikt z rodziny nie wyraził zgody. Ani wnuk Jakub Lipiński, ani moja kuzynka. No bo właściwie my jesteśmy najbliższymi krewnymi Wacława. No. On był moim stryjem, dla mojej kuzynki też stryjem, no i jeszcze jest ten wnuk, który mieszka w Warszawie.
8: Czyli czekamy na jakieś godne miejsce, tak?
3: Czekamy na jakieś godne miejsce, no ja nie wiem, gdyby była jakieś pieniądze na tablicę, to warto by to umieścić, że on tutaj mieszkał. Mniej więcej mieszkał do 14 roku. Później mieszkał w Warszawie, gdzie miał pracę, w Krakowie, gdzie studiował. Także już tutaj nie zamieszkiwał na stałe, tylko odwiedzał rodzinę na pewno. Andrzeja Struga, 11, trzecie piętro, tak? Trzecie, raz, dwa, trzy. Trzecie piętro. Czwarta kondygnacja. Fajnie było zobaczyć to mieszkanie. Także to jest taka ciekawa historia. No i tyle.
0: Od chwili, gdy powstały nasze radiowe materiały, pojawiło się już skwer Wacława Lipińskiego na Mokotowie. Tablica upamiętniająca w maju 24 roku została odsłonięta na gmachu warszawskiej Pasty przy Zielnej 39. Pojawił się także przystanek Historia, Centrum Edukacyjne IPN, nosi nazwę Wacława Lipińskiego, oczywiście w Łodzi, i także w Łodzi na domu przy Andrzeja Struga 11, tak jak marzyło się panu Nęcińskiemu, wisi już tablica upamiętniająca Lipińskiego. Czekamy jeszcze na ulicę Wacława Lipińskiego w Łodzi, a dzisiaj to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
8: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
7: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
8: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, winy. Zawsze w niedzielę o 20.
8: Bartosz Florczak,
7: Marcin Tercjak,
8: zapraszamy.
0: Autopromocja, reklama.
9: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
10: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
11: Egzotycznie świeże.
10: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
11: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
10: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
0: Po reklamie.
12: Jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich kolejna fala remontów i utrudnień w Łodzi. Wyniki głosowania na budżet obywatelski w Tomaszowie i powódź w Katalonii są ofiary śmiertelne. Na noc zapowiadane są gęste mgły, mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Kolejne remonty w Łodzi i nowe zmiany w organizacji ruchu jutro. W poniedziałek drogowcy rozpoczną remont ulicy Kopernika na odcinku od Gdańskiej do Wólczańskiej. Utrudnienia pojawią się też na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej, gdzie rozpocznie się kompleksowy remont torowiska. Tramwaje linii 15 i 45 zmienią trasy. To nie koniec utrudnień, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg Transportu.
13: Rozpocznie się remont torowiska na skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej z Kilińskiego. Na czas prac będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu, a samo skrzyżowanie zostanie zamknięte. Dla kierowców oznacza to objazdy m.in. przez ulicę Rewolucji 1905 roku, Sterlinga, Północną, Wschodnią oraz Jaracza.
14: Drogowcy rozpoczną remont ulicy Kopernika na odcinku pomiędzy ulicami Gdańską i Wólczańską. Wymieniona zostanie zniszczona nawierzchnia jezdni. Na czas trwania robót remontowany odcinek zostanie zamknięty dla ruchu.
12: Dodaje Wiktor Stańczyk z łódzkiego ZDIT-u. W poniedziałek zacznie się także kolejny etap remontu ulicy Północnej na odcinku od Sterlinga do Wierzbowej. Ruch znów będzie jednokierunkowy w stronę Ronda Solidarności. Na Broniewskiego kolejny etap prac przy budowie nowego torowiska. Ruch będzie jednokierunkowy w stronę Alei Śmigłego Rydza.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Znamy wyniki głosowania na budżet obywatelski Tomaszowa Mazowieckiego. Mieszkańcy wybrali 5 projektów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, mówi sekretarz miasta Agnieszka Kępa.
15: W przypadku projektów infrastrukturalnych są to 3 projekty: boisko z koszami przy szkole podstawowej nr 10, nowoczesne centrum edukacji, Moto Orlik, centrum doskonalenia techniki jazdy. Natomiast z projektów społecznych przeszły 2 zadania: Dni Tomaszowskiej Rodziny oraz Nocna Jazda Moto Show Arena.
12: Na zadania infrastrukturalne miasto przeznaczy 1 200 000 zł, a na projekty społeczne 500 000. Katastrofalna powódź na wschodzie Hiszpanii. 2 osoby zginęły, co najmniej 1 uważana jest za zaginioną. Władze Katalonii ostrzegły przed zagrożeniem w okolicach Barcelony i Gerony. Loty na lotnisku w Barcelonie są odwołane lub opóźnione. Wiele sklepów zamknięto, odwołano wydarzenia kulturalne i sportowe. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
16: Według katalońskiej straży pożarnej 1 osoba zginęła w wyniku zawalenia się muru na terenie kempingu, 2 utonęła w zalanym garażu. Jeden z mieszkańców regionu opisuje, że powódź zniszczyła mu mieszkanie. Gdy otworzyłem drzwi, wdarła się fala wody i przycisnęła mnie do ściany. Całe mieszkanie zostało zalane. Nie mogłem niczego uratować, bo musiałem uciekać. Inny mówi, że wszystko działo się bardzo szybko. W ciągu zaledwie 20 minut zostałem przyparty do ściany. Woda tryskała z odpływów jak z węża. Hiszpańskie media przypominają, że niecałe 2 lata temu w katastrofalnej powodzi w regionie Walencji zginęło 238 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
12: Nad Katalonią ma jeszcze przejść mini huragan. Władze apelują do mieszkańców, by nie wychodzili z domów. W Orzyszu na Mazurach poszukiwany jest serwal Gustaw. Uciekł nocą z prywatnej posesji. Anna Szczepczyńska z Policji w Piszu mówi, że nie powinno się próbować łapać zwierzęcia na własną rękę.
17: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Kiedy ktoś zauważy tego kota, należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112.
12: W naturze serwale żyją w Afryce, mogą ważyć do 18 kg i mieć wysokość w kłębie do 90 cm. Nie trzeba mieć zezwolenia na hodowanie serwala, ale powinno być to zgłoszone w Urzędzie Miasta lub Starostwie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19. Na noc dla całego województwa zapowiadane są gęste mgły, mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o mgłach będzie obowiązywało od 22 do 9 rano. Temperatura spadnie nocą do 8 stopni. Jutro po porannych mgłach ma być pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.

I to już prawie 5 minut po godzinie 18. Pierwsza niedziela października, czwarty dokładnie dzień tego miesiąca. No to mówimy takie pół dzień dobry, pół już dobry wieczór, patrząc za okno, że robi się coraz ciemniej. Tomasz Ferliński program będzie realizował, Robert Zwoliński przed mikrofonem, ale też będziemy słyszeć między innymi, mamy nadzieję, przynajmniej Piotra Andrzejczaka, który no, jest na meczu Tauron Ligi. Pierwsza kolejka Ekstraklasy Siatkarek, PGE Budowlane Łódź już mają to za sobą. Pierwszy mecz zdecydowanie pewnie mistrzynie Polski wygrały, a dzisiaj wicemistrzynie Polski siatkarki Developresu rywalizują, a w zasadzie to mierzą się z ŁKS-em Komerskon Łódź właśnie w Łódź Sport Arenie. ŁKS będzie chciał w tym sezonie powrócić na podium Ekstraklasy. No to sprawdzimy dzisiaj, jak radzą sobie łódzkie wiewióry. Będziemy zaglądać do Łódź Sport Areny. Poza tym będzie też w drugiej godzinie tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi. No i przypomnę też, co wczoraj działo się w Atlas Arenie, no bo tam naprawdę działo się dużo, jeśli chodzi o koszykówkę i szeroko pojętą rozrywkę. Był też oczywiście Shaquille O'Neal. Więcej na pewno jeszcze dzisiaj w strefie kibica. No, na pewno to nie jedyne tematy, także proszę zostać z Radiem Łódź do godziny 20:00.

No to mały raport, jeśli chodzi o wydarzenia na nie tylko polskim podwórku, jeśli chodzi o zawody sportowe, no ale też sprawdzimy, jak tam w piłkarskiej Lidze Narodów, no bo dzisiaj kolejne spotkania, jedno już za nami, Azerbejdżan pokonał Litwę 1-0, Litwini kończyli mecz w dziesiątkę, o 18:00 rozpoczęły się dwa spotkania w Lidze B Ligi Narodów Kosowo-Austria, a w Lidze D Malta-Andora, w obu meczach jak na

razie bez goli, no i na tych zegarach, tablicach wynikowych 13 minuty na jednym i na drugim stadionie w Tauron Lidze Siatkarek. Tak jak mówiłem, ŁKS Komerską rywalizuje z Developresem Rzeszów. Do Ucie Sport Areny na pewno dzisiaj zajrzymy. No ale jak na razie, jeśli chodzi o to spotkanie, to jest pierwsza kolejka i póki co jest wyrównany ten pojedynek w pierwszym secie. 11 do 12 na tabeli wyników. Wcześniej Stal Mielec pokonała na wyjeździe Wolej Wrocław 3 do 2. To oczywiście dzisiejsze spotkanie. No a poza tym między innymi Formuła 1. Dzisiaj Grand Prix Bahrajnu, wygrana Holendra Maxa Verstappena. To 16. runda Mistrzostw Świata. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie ta runda została przeniesiona z Bahrajnu do Malezji. Zawody rozpoczęły się też prawie 2 godziny później, a to wszystko za sprawą ulewnego deszczu. No nie jest to niespodzianka też akurat w tym miejscu. Drugie miejsce zajął lider generalnej klasyfikacji Włoch Andrea Kimi Antonelli. Trzeci był Brytyjczyk Lewis Hamilton. Następny wyścig już za tydzień w Singapurze, no więc też na pewno będzie się działo, pozostając przy sportach szeroko pojętych motorowych. Zwycięstwem hiszpańskiego motocyklisty Marka Marqueza zakończył się wyścig o Grand Prix Japonii. To też 16. runda Mistrzostw Świata MotoGP. Drugie miejsce dla kolejnego z Hiszpanów Jorge Martina. Trzeci był Włoch Marco Bezecchi. No i jeszcze rajdowe samochody. Rajdowe wyścigi samochodowe, oczywiście WRC Mistrzostwa Świata. Brytyjczyk Elfyn Evans został już dzisiaj rajdowym mistrzem świata właśnie WRC. Wicemistrzem został zwycięzca ostatniej rundy, czyli rajdu Sardynii, Szwed Oliver Solberg, a w generalnej klasyfikacji różnica między tymi kierowcami wyniosła raptem 5 punktów. W klasyfikacji WRC 2 rajdu Sardynii czwarte miejsce zajął Kajetan Kajetanowicz, a najlepszy okazał się Finn Rope Korhonen. No to jeśli chodzi o te sporty szeroko pojęte motorowe, to tyle. No a my też za kilka minut jeszcze sprawdzimy, jak tam na parkietach piłka.

0: To Aerosmith, utwór Pink w strefie kibica Radia Łódź. 20 minut, prawie po godzinie 18, no to teraz już możemy się spokojnie przenieść, tak myślę, do Łódź Sport Areny. ŁKS Komerskon Łódź, Developers Rzeszów, pierwsza kolejka Tauron Ligi Siatkarek. No i cóż, końcówka pierwszego seta, na miejscu jest Piotr Andrzejczak.
1: No tak, ale nie tak chyba sobie wyobrażali kibice Łódzkiego Klubu Sportowego początek tego sezonu. Teraz kontrowersja pewna. 15-20 od razu powiem, ŁKS-ianki przegrywają w tym pierwszym secie. No było dość wyrównana gra, ale w tych ostatnich akcjach po prostu 3 punkty z rzędu zdobyły zawodniczki z Rzeszowa. Ja przypomnę, że no nie tak dawno, kilka dni temu, czy kilkanaście dni temu, właściwie tydzień temu to było, że ŁKS wygrał z Developersem w turnieju w Twardogórze. No przy okazji jeszcze Magdalena Jurczyk doznała kontuzji, ale ona zdaje się, nie wiem czy będzie grała, bo stoi w kwadracie dla rezerwowych obok Obiały. 15-20, no i jest wideoweryfikacja. Wydawało mi się, że piłka po bloku zawodniczek z Rzeszowa opuściła boisko, ale jednak jakaś kontrowersja jest i musimy to wszystko sprawdzić. Nie wiem, czy tego spodziewa kibice ŁKS-u, ale myślałem, nie można tego Developersu przekreślać. Wydaje mi się, że to jest słabsza drużyna kadrowo niż w zeszłym sezonie. Nie było bloku, a piłka opuściła boisko po ataku zawodniczki z Rzeszowa, więc jest 16-19. Z tych 5 punktów zrobiło się 3, tylko i aż 3. Zobaczymy, jak zagrywać będzie po raz kolejny, tym razem Oleksandra Milenko. Dobra, poprzedni dobry serwis rozgrywającej ŁKS-u, też nie najlepsze przyjęcie Piaseckiej. Przydałby się blok ŁKS-u, jest podwójny blok. Dumbrink i Sonia Stefanik zatrzymały na prawym skrzydle zawodniczkę z Rzeszowa. 17-19, no i tym razem to szkoleniowiec drużyny z Podkarpacia, no, znana zawodniczka przecież, trenerka, która w zeszłym sezonie objęła zespół z Rzeszowa. Blagojewicz będzie teraz pokazywać coś swoim zawodniczkom, no bo wydawało się, że mają już prostą drogę do zwycięstwa w tym secie, ale z 5 punktów przewagi zrobiły się tylko 2. Więc ŁKS-ianki walczą tutaj prawie komplet publiczności w Sport Arenie, no może brakuje kilkuset osób, żeby wypełnić te trybuny absolutnie, no ale naprawdę z tych ostatnich spotkań z udziałem siatkarek ŁKS-u to chyba ta widownia wypełniona jest najbardziej. No spore nadzieje przed tym zespołem przebudowanym, o czym na pewno kibice doskonale wiedzą, tylko 4 zawodniczki zostały z poprzedniego składu na tych kluczowych pozycjach, właściwie same nowe siatkarki, no i też nie będziemy oczywiście usprawiedliwiać zespołu z Łodzi, no ale z tymi przygotowaniami to było różnie, bo przecież 6 zawodniczek nie było w składzie, bo grały w Mistrzostwach Europy. Teraz trochę pogubiły się łodzianki. No i szczęśliwy punkt 20 dla drużyny z Rzeszowa. Taka kiwka, nie kiwka, Taylor Mims, atakująca drużyny z Rzeszowa. Będąc gdzieś tam na 7 meczu, palcami zagrała pod metr boiska Łódzkiego Klubu Sportowego. No tak patrzyła trochę. Teraz zagrała Dumbrink i to jest 18 punkt dla Łódzkiego Klubu Sportowego. Wraca na boisko Biała. Opuszcza plac gry Anna Pawłowska, libero łódzkiego zespołu, no i za chwilę się przekonamy, czy Sobalska, czyli ta druga rozgrywająca łódzkiego klubu sportowego, zagra ten serwis skutecznie po bloku. Wyblokowana piłka przez ŁKS-ianki, atak ze skrzydła. No wydaje mi się, że tam absolutnie nieczyste zagranie siatkarki z Rzeszowa. Arbiter nie przerwał tej gry, ale żeby wątpliwości to dumbling z prawego skrzydła, leworęczna atakująca UKS-u. Atakuje po przekątnej i zdobywa 19 punkt dla swojej drużyny i UKS przegrywa 19 do 20. Mam jeszcze... Pokazują pani arbiter, że jakieś tam problemy z ustawieniem, ale myślę, że to jest gra na czas, żeby trochę tutaj wybić uderzenia Sobalsku. Dawana zawodniczka UKS-u do zagry. Znowu Piasecka gdzieś tam na... Będą przebijać tylko piłkę na stronie. Trzeba dobrze tę akcję ustawić. Dumbring, podbita piłka po ataku zawodnika UKS-u. I Wout bez bloku teraz atakują siatkarki z Rzeszowa. Prowadząca to spotkanie pani sędzia będzie sprawdzać.
0: No, na razie mamy troszkę zbyt dużo problemów, żeby tego seta póki co dokończyć. No niestety, ale ta Łódź Sport Arena to nie jest szczęśliwa hala, jeśli chodzi o transmisję i to nie tylko nasze, również często te telewizyjne. Już pomijam generalnie zasięg, jaki jest właśnie w Łódź Sport Arenie. W każdym razie UKS Komerskon Developers Rzeszów jak na razie 19 do 20 w tym pierwszym secie, a nawet zdaje się już do 21. Łódzkie Wiewióry przegrywają. No mam nadzieję, że uda się jeszcze nam troszkę spokojniej posłuchać Piotra Andrzejczaka, który to spotkanie ogląda na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o inne wydarzenia, które też obecnie dzieją się na różnych obiektach sportowych, to kolejny raport już za 3,5 minuty.

0: No to jeśli chodzi o te wyniki innych spotkań rozgrywanych obecnie na boiskach piłkarskich w Lidze Narodów. Kosowo-Austria 0-0, Malta-Andora też 0-0, pół godziny gry za nami w obu tych spotkaniach. No ale też ważne rzeczy dzieją się na parkietach piłki ręcznej, no szczególnie na jednym z tych parkietów, bo MKS Lublin podejmuje Piotrkowie i to nie jest ekstraklasa piłkarek ręcznych, czyli Superliga, a to są europejskie puchary. Runda wstępna do European League. MKS Lublin Piotrkowie na razie 16-13 po prawie 20 latach Piotrkowia powraca do tych europejskich pucharów. Pierwszy mecz dzisiaj rozgrywany w Lublinie. Rewanż będzie w Piotrkowie Trybunalskim. Cały czas pierwsza połowa w tym meczu. I tak jak mówię, 16-13 prowadzi MKS Lublin. No ale wróćmy jeszcze na boiska piłkarskie, bo tutaj też spotkanie z udziałem drużyny z regionu łódzkiego. No i konkretnie to z miasta, ze stolicy województwa, UKS SMS Łódź gra w Warszawie z Legią Ladies. Mecz rozgrywany na głównym obiekcie Legii. Do przerwy gospodynie prowadziły 1-0, ale w drugiej połowie mamy zwrot sytuacji. UKS SMS prowadzi w 74 minucie 2-1. No to trzymamy kciuki za piłkarki SMS-u, które no powróciły w końcu do ligowej rywalizacji po Mistrzostwach Świata Kobiet do lat 20. No i to tyle, jeśli chodzi o te raporty piłkarskie. To teraz jeszcze raz raport siatkarski. UKS Komerską Łódź, Developers Rzeszów i ponownie Piotr Andrzejczak.
1: Pierwszy set za nami, przegrany przez Łodzianki 22-25. UKS zbliżył się na 2 punkty. Wydawało się, że może nawet na 1, ale jednak no, wideo weryfikacja nie na korzyść łódzkiej drużyny. Było 20-24. UKS-ianki 22-24. No, doprowadziły, zdobyły 2 punkty z rzędu, ale już niestety po walce, po zaciętym ostatnim, po ostatniej piłce jednak no, skuteczniejsze były zawodniczki z Rzeszowa. Wcześniej no, 3 takie piłki z rzędu zablokowane przez rywalki. Nie wiem, czy to było złe rozegranie, czy może trzeba było wybrać inną opcję, no ale to już jest historia. Pierwszy set dla drużyny z Rzeszowa, 22-25. No, oczywiście nie będę szukał tutaj jakichś pozytywów, bo set jest przegrany, ale w tych ostatnich latach, 2-3, to no, Łodzianki raczej z Developersem przegrywały te sety znacznie wyżej. No, może jednak to była taka pierwsza próba, takie przetarcie przed własną publicznością. 1-0 dla drużyny z Rzeszowa. Ale przecież mecz się jeszcze nie kończy. Mam nadzieję, że Łodzianki no, zagrają tak jak w Twardogórze, gdzie też seta jednego przegrały, ale suma summarum wygrały całe spotkanie 3-1, czego oczywiście wszyscy tutaj w hali życzą gospodyniom, ale na razie to Developers prowadzi z UKS-em 1-0.
0: Dziękujemy bardzo Piotrowi Andrzejczakowi za ten raport. No to jeszcze wszystko oczywiście jest możliwe. UKS-ianki nie raz, nie dwa pokazywały, że jak nikt inny potrafią walczyć, wychodzić z beznadziejnych sytuacji, no i przechylać szale na swoją korzyść. To za kilka minut zmienimy nieco dyscypliny i porozmawiamy o kolarstwie.
2: No widzieliśmy, że Kasia Nogi miała super demi.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 23 minuty pozostały do godziny 19, to teraz zgodnie z obietnicą o kolarstwie, a to wszystko dlatego, że w ten weekend rozgrywane były Mistrzostwa Europy. W kolarstwie szosowym Katarzyna Niewiadoma Fini była szósta w wyścigu ze startu wspólnego. Te mistrzostwa rozgrywane w Słowenii. Po solowej akcji wygrała wczoraj Holenderka Demi Vollering, a Katarzyna Niewiadoma Fini niemal do końca była w grupce walczącej o srebrny i brązowy medal, jednak na ostatnim kilometrze przewróciła się na jednym z zakrętów. Jaki to był wyścig dla niewiadomej Fini, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt.
1: No widzieliśmy, że Kasia Nogi miała super. Demi jest w tym roku najlepszą zawodniczką. Tak, 16 zwycięstw i to jakie zwycięstwa. Nie musimy się oszukiwać. Tak, jest najlepszą zawodniczką na świecie w tym roku i żeby ją pokonać, to po prostu ona musi mieć gorszy dzień, a nie, że któraś dziewczyn musi być super. Raz się udało Kasi w tym roku na Mont Ventoux ją pokonać, to zdecydowanie była silniejsza. A przez cały sezon to jednak Demi pokazuje, że jest tą najlepszą zawodniczką. No i dzisiaj tak samo, tak jak Kasia mówiła, że już kurczę cisnęła, no naprawdę mega waty, a ona w pewnym momencie dokręciła i mówi, no nie idzie za nią jednak w tym momencie, na tym sztywnym pojechać, bo ma to dokręcenie i a Kasia czuła się super, była zadowolona z tego, jak kręciła, no i nieszczęśliwy upadek przed finiszem, więc tak samo, taki sport, o, no nie.
0: No właśnie, taki sport i to samo można powiedzieć o drugiej reprezentantce Polski pochodzącej z Wielunia, Dominice Włodarczyk, dla której to również były pechowe Mistrzostwa Europy. Włodarczyk również wywróciła się, ale jeszcze wcześniej wyścigu nie ukończyła. No, selekcjoner Sylwester Schmidt mówi też o stanie zdrowia naszych zawodniczek.
1: Kasia troszeczkę pozdzierana, ale jest okej. Okay. A Dominika przede wszystkim jest chora, przeziębiona i tak czy inaczej by się wycofała za chwilę. W ogóle się zastanawia, czy wystartować. Ja mówię, niech wystartuje, zobaczy jak będzie. Później podczas wyścigu powiedziała mi, że nie wie w ogóle, czy rundę zacznie. Tak czy inaczej by się wycofała. Kaszle, gdzieś tam katar, ciężko jej się oddycha i zobaczymy, jak to tam będzie. Czy się coś polepszy do czasówki.
0: No ale tak czy siak to jest naprawdę udany sezon w wykonaniu Dominiki Włodarczyk. No myślę, że jak już zakończy te wojaże po różnych wyścigach, no to będzie okazja też zaprosić do Radia Łódź Dominikę Włodarczyk, porozmawiać o tych sukcesach w tym sezonie, ale także planach na kolejny rok. No a jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w kolarstwie, to dzisiaj za nami start, za nami wyścig ze startu wspólnego mężczyzn i tutaj zwycięstwo Remco Evenepoela, który w Lublianie po fotofiniszu pokonuje Włocha Giulio Ciccone. Brąz dla drugiego z reprezentantów z Italii, Cristiana Scaroniego, ale on przyjechał prawie minutę po zwycięzcach. Najwyżej z reprezentantów Polski był Mateusz Gajdulewicz, który stracił 8 minut 13 sekund. To dało 34 miejsce. Do mety do jechali też Jakub Kaczmarek i Filip Maciejuk, no ale to już były jeszcze dalsze miejsca, a dla Belga Evenepoela to trzeci złoty medal Mistrzostw Europy w karierze.

0: No, można powiedzieć, że pięknie, no to było ten szef wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie koszykówka połączyła się z muzyką, no i szeroko pojętą rozrywką, efektowne wsady, no i też gwiazdy sportu, a także internetu nie brakowało również naprawdę momentami dobrego poziomu koszykarskiego, no i bardzo efektownych zagrań, pomijając pokazy wsadów również w meczach. Działo się dużo, w łódzkiej Atlas Arenie odbyła się bowiem trzecia już edycja Shaq Presents All Stars League. Specjalnym gościem wydarzenia była legenda koszykarskiej ligi NBA Shaquille O'Neal, który po raz drugi w historii pojawił się w Polsce, a po raz pierwszy przyjechał do Łodzi, gdzie spędził no, kilka ładnych godzin w łódzkiej Atlas Arenie. Shaq pojawił się około godziny 17, kilka minut zdaje się było po 17, kiedy podjechał, a jak to tam się zaczynało, jeśli chodzi o wyjście właśnie z samochodu, wejście do łódzkiej Atlas Areny, jak to wyglądało, to akurat można zobaczyć też w mediach społecznościowych Radio Łódź. Zachęcam do zajrzenia na naszego Facebooka, Instagrama, jak kto woli. Natomiast no teraz zajmiemy się tym też, co działo się na parkiecie. Tam cztery spotkania były rozegrane. Drużyny, tak jak mówiłem, złożone no, z ludzi z rozmaitych tak naprawdę sfer życiowych. No ale cechowało ich na pewno to, że są rozpoznawalni, no i też sprawiło to, że 70-80% miejsc w Atlas Arenie było zajętych. Mnóstwo rozdawania autografów, robienia sobie wspólnych zdjęć, proszenia o koszulki już po spotkaniu, no i kilku zawodników opuszczało parkiet bez tych koszulek. Jednym z nich był Rafał Lipek-Lipiński, no czyli jeden z nielicznych tak naprawdę przedstawicieli sportu na parkiecie. No a przecież Lipek to bardzo popularny, no i też znakomity dunker, no a to oznacza, że potrafi naprawdę doskonale wsadzać piłkę z góry, no i on też został tym razem MVP całego tego przedsięwzięcia, całego tego wydarzenia. W finale drużyna z Lipkiem na czele, czyli drużyna Dunkers, pokonała T7 skład 16-5. Tutaj między innymi jeden z organizatorów rozgrywek, czyli TikToker, YouTube Tomasz Tomanek, który popularyzuje mocno koszykówkę. W meczu o trzecie miejsce drużyna Buckets pokonała Artbeat 26-19. No jeśli chodzi o samo wydarzenie, no to myślę, że najlepiej też posłuchać uczestników. Na początek o tym wszystkim ten, który okazał się MVP całych zawodów, czyli Rafał Lipek-Lipiński.
1: Wygraliśmy, tak jak mówiłem, odbierając statuetkę, że MVP dzisiaj znaczy Most Valuable People, czyli najbardziej wartościowi ludzie, ponieważ my wygraliśmy jako drużyna, włączając to przede wszystkim trenera Mariusza, który zespolił nas, wyjaśnił nam każdy, jakie ma zadanie, czyli bez gry indywidualnej, proste zagrywki, szybka gra, przede wszystkim skupiona na pierwszych minutach meczu, żeby kogoś dojechać, jeśli chodzi o wynik, wycisnąć z niego soki i mentalnie troszeczkę zabiegać. Nie? Taki był, że tak powiem, nasz game plan na te mecze, co mi się wydaje, nam się udało.
2: Zdecydowanie tu potwierdzam.
1: Trener był zadowolony, że wszyscy wykonali swoje zadanie. Tak jak mówię, nie skupialiśmy się na indywiduach, tylko na tym, żeby docisnąć to jako całość.
2: A z pozostałych drużyn, takiego jakbyś miał wybrać drugiego MVP za tobą?
1: Szczerze powiedziawszy, nie widziałem za dużo z pozostałych meczów, ponieważ byłem zajmowany rozgrzewaniem się, chodzeniem między szatniami, rzeczami, że tak powiem, off the court. Natomiast z tych momentów, które widziałem, no to niewątpliwie fajnie grali no, drużyna Artbeats, tak, z którą sam byłem związany w naszych edycjach. Te 7 skład, szczególnie w końcóweczkach, potrafią dopiąć. No i też z nimi spotkaliśmy się w finale. Szkoda tylko, że nie dane mi było wystąpić przeciwko Big Chauffeur, który też jest nie lada sensacją na tej edycji. Mam nadzieję, że na przyszłej edycji będzie nam dane zagrać przeciwko sobie, bo no, powiem, że chętnie tam poprzepychałbym się z nim, a może kto wie, nawet wziąłbym go na plakat.
2: Ze mną Big Chauffeur, faktycznie big, very big, Shaq chyba tylko, tutaj większy od ciebie.
3: Tak, to prawda i no, to było widać, jak staliśmy obok siebie i ja się mega jaram tym, że mogłem poznać kogoś, na kim się wzorowałem od dziecka. Marzenie spełnione, powstrzymywałem wzrusz, szczerze mówiąc, jak go przytulałem, jak wiesz, jak zbijał mi piątkę, dawał mi propsy, no stary, to jest Ja nie wiem, czy ja dzisiaj zasnę. Cieszę się najbardziej z tego, że po półtorej roku przerwy od koszykówki mogłem wyjść i poczuć te emocje koszykarskie, ten doping, ten młyn na sali, no, tą całą atmosferę, tą całą otoczkę. No, tyle emocji dzisiaj we mnie, tak buzuje we mnie wszystko. Nie? To, że mogłem tu wystąpić, że mogłem poznać legendę, że mogłem poznać tutaj też dużo osób, które oglądam w internecie, czy słucham na słuchawkach, czy oglądam w telewizji. No kurde, no. Ja dzisiaj nie zasnę.
2: No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że ty tutaj to jesteś jednym no, z takich najbardziej doświadczonych chyba koszykarsko zawodników, no i też mistrz Polski chyba U16.
3: Tak, no kiedyś właśnie jak jeszcze grałem w swoim pierwszym klubie, no to zdobyliśmy kilka mistrzów Polski właśnie w swojej kategorii wiekowej, więc kurde, od dziecka byłem uczony, żeby zawsze wygrywać, starać się wygrać, nie? Po prostu żeby grać jak wygrany, nawet jeżeli się przegra, nie spuszczać głowy, jest kolejny mecz do wygrania i tak właśnie teraz wyszliśmy z tym nastawieniem i no i wygraliśmy, kurde, chcieliśmy wyjść tu po prostu wygrać, nie?
2: Edzio Rap zawitał do Łodzi, okazja nie byle jaka, mecz pokazowy, ale tak, po pierwsze dużo gwiazd na parkiecie, a po drugie no chyba największa gwiazda będzie w pobliżu parkietu.
4: No, największa na pewno gabarytowo. Więc tak. No co, cieszę się, że mogę być. To jest mój drugi raz na ASL-u. Byłem na pierwszym, teraz jestem na trzecim. Więc fajnie, przyjechałem się dobrze bawić.
2: No i pamiętam też, że na pierwszej wizycie Szaka, co prawda wtedy w Warszawie też byłeś, więc to też będzie twoja druga okazja do zobaczenia Szaka z bliska.
4: Tak jest. Druga, jak widzę Szaka z bliska, to widzę może co najwyżej jego biodra i wyżej już wzrok nie sięga, ale jak mawia Mickiewicz, tam sięga i gdzie wzrok nie sięga, więc jak tam sięgnę, gdzie wzrok nie sięga, to zobaczę Szaka w całej okazałości.
2: To będziemy tak na niego patrzeć. No to jeszcze powiedz, jak tam twoje umiejętności koszykarskie?
4: Od pierwszego ASL-a chyba nie grałem. Kiedyś trochę sobie lubiłem powychodzić, porzucać i co ciekawe, pierwszy freestyle, który nawinąłem w życiu, był nawinięty na boisku do koszykówki, więc tam się zaczęła moja przygoda z freestylem, więc jest to trochę sentymentalna dyscyplina dla mnie, więc zobaczymy.
2: Tomek Tomanek, tak. Jeden z organizatorów no, tego wielkiego wydarzenia w Łódzkiej Atlas Arenie. Shaq Presents All Stars League, edycja trzecia po raz pierwszy w Łodzi. No to czy jesteście zadowoleni z tej łódzkiej edycji?
5: Myślę, mogę to powiedzieć, że to była najlepsza edycja. W sensie wszystko szło jak po sznurku, Shaq był zadowolony, zawodnicy byli zadowoleni. Nie no, w sensie atmosfera chyba najbardziej mi się to podobała.
2: No i właśnie, i sam Shaq też w końcu odwiedził wasz
5: klub. W końcu odwiedził, w końcu zobaczył nasze wypociny, jak to wygląda i mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę zadowolony. Bardzo mu się podobało, bo tak jak mówię, takiego eventu nie ma nikt na świecie, więc on się skonfrontował z czymś nowym, co mogło go zaskoczyć, więc plan się udał.
2: No i też zawodnicy myślę, że go tam miło zaskoczyli, Lipek szczególnie, natomiast no też Big Shofer zrobił show i jedną akcję to kończył no niczym Shaq za najlepszy.
5: Właśnie chciałem powiedzieć, że Big Shofer to jest były koszykarz, miał grał w Ekstraklasie, pierwszej lidze, teraz już nie gra, tylko jest w trochę gorszej formie, ale to jest właśnie to, co chciałem, żeby tu przyszedł i pokazał nawet tą swoją najgorszą formę, która na tle innych była fajna, nie? Więc ja jestem mega zadowolony i cieszę się, że wszyscy tu byli, że arena była prawie pełna, bo kurczę, a fajnie było. Nie mogę więcej już teraz powiedzieć nic.
2: Jasne. No przegrywacie, ale tak tu wszyscy zgodnie mówią. Highlights tego wieczoru, Tomanek.
5: Ja nawet tego nie widziałem jeszcze. Dobra, nie.
2: Buzzer,
5: widziałeś to?
2: Widziałem to. No to 4 sekundy było do końca akcji. No. Mówimy, a dogrywka będzie. Nie wiem z ilu metrów rzucałeś, bo nie, byłem po drugiej stronie.
5: Ja tylko widziałem zegar. Ja rzuciłem tylko do kosza. Wiecie jak to jest. No i adrenalinka leci i jest fajnie, nie?
2: No i co? Będą kolejne edycje
5: w Łodzi? Nie wiem czy w Łodzi, wiecie jak to jest. To jest organizacja, my chcemy po prostu z tym jeździć po całej Polsce, taki jest plan. Może i po całej Europie, kto to wie, nie ma limitów. Ale na pewno chciałbym kiedyś wrócić do Łodzi, nie wiem czy za rok, ale mam teraz taki sentyment, bo wiecie, Shaq tu był pierwszy raz i zawsze tak będziemy tu wracać, to mam nadzieję, że znowu tu z Shaqiem, nie wiem czy za rok, czy za 2, czy za 4 lat, ale wrócimy tu.
2: No to czekamy
5: tak,
2: na to.
5: Super,
2: na
5: dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: No i tyle. Tomasz Tomanek, youtuber, tiktoker, promotor koszykówki, też tak można śmiało powiedzieć, który również no, próbuje powrócić do wysokiej formy koszykarskiej. Wczoraj na pewno to ten rzut kończący pierwszy półfinał, wow, powiało ligą NBA, co przyznawali kibice w trakcie tego spotkania. No a jeśli chodzi o wyniki tych meczów finałowych, meczu o trzecie miejsce, to wszystko na stronie radioloc.pl. Tam również naprawdę bogata fotorelacja. Są wszystkie gwiazdy, które grały. Można sobie spojrzeć, popatrzeć, kto wystąpił, kto się świetnie pokazał. Są też nasze relacje z wczoraj, ale jeszcze naprawdę mamy ponagrywanych. No, muszę przyznać, dużo materiałów, dużo rozmów, dużo też takich luźniejszych rozmów, między innymi różne quizy dotyczące również Łodzi, a konkretnie naszych łodzianizmów. Jeden taki już pojawił się w mediach społecznościowych Radio Łódź. No to kto poradził sobie z tym, co to jest krańcówka, jeśli chodzi o gwiazdy, które wczoraj były w Łodzi? Proszę zajrzeć też na nasze media społecznościowe, Instagram, Facebook. Tam to wszystko jest dostępne. A teraz spróbujemy jeszcze raz połączyć się z Łódź Sport Areną i dowiedzieć się, jak toczy się spotkanie UKS-u Commerzcon z dewelopersem Rzeszów w pierwszej kolejce siatkarskiej Tauron Ligi. Piotr Andrzejczak, czy słyszymy się, Piotrze?
6: Mam nadzieję, że się słyszymy, ale nie mam dobrych informacji na sympatyków UKS-u, bo Łodzianki w tym drugim secie przegrywają już 12 do 18. Od początku nie wyglądało to dobrze, ale na początku to było tylko 2 punkty różnicy, potem kilka błędów Łodzianek, które wydawało się, jakby dało się zaskoczyć zawodniczkom z Podkarpacia. No i mamy już 19 punkt. No nie są w stanie zatrzymać w tej chwili zawodniczki UKS-u ani środkową Ulianę Kotar, ani atakującą drużyny z Rzeszowa Taylor Mims. No one tutaj brylują na siatce i mają naprawdę bardzo dużo problemów zawodniczki Łódzkiego Klubu Sportowego. Wciąż bez Magdaleny Jurczyk, która jest w sportowym ubraniu, ale nie była jeszcze na boisku. Teraz rozmawia w kwadracie rezerwowych z inną środkową, no ale jest Sonia Stefanik przesunięta, teraz krótka i Stefanik zdobywa 13 punkt. Oczywiście przydałaby się jakaś seria zawodniczek Łódzkiego Klubu Sportowego, ale no naprawdę dobrze, bardzo dobrze dysponowane zawodniczki z Rzeszowa. No nie chcę już wracać do tego turnieju w Tarnogórze. W Twardogórze przegrany tam mecz dewelopresu, ale być może była to jakaś takie małe oszustwo. Kończy się zatem drugi set, 20 punkt dla dewelopresu, który prowadzi 20 do 13, a pierwszego seta rzeszowianki także wygrały.
0: I tyle na razie, Piotr Andrzejczak, bo kończy się też pierwsza godzina naszej strefy kibica za niespełna, no już 4 minuty, serwis informacyjny w Radiu Łódź, a później wracamy do spotkania ze sportem.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski. Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zatrzymanie przestępcy poszukiwanego przez łódzkich policjantów od 5 lat. Inwestycje w szpitalu w Pabianicach, m.in. otwarto oddział geriatryczny i koncertowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Noc będzie mglista, jutro słonecznie i nadal ciepło. Groźny przestępca przez 5 lat ukrywał się przed polskimi służbami. 56-latek poszukiwany przez łódzkich policjantów został zatrzymany w Niemczech i trafił już do Polski. Ma do odbycia ponad 13 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna był poszukiwany od 2021 roku europejskim nakazem aresztowania. Teraz odpowie za popełnione przestępstwa, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
5: Między innymi za uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
4: Na trop mężczyzny w Niemczech wpadli łódzcy policjanci, zawiadomili niemieckich funkcjonariuszy. Poszukiwany został zatrzymany w czerwcu, kilka dni temu przekazano go polskim służbom. W Pabianickim Centrum Medycznym otwarto oddział geriatryczny, działa od początku października. Pacjenci mogą też być spokojni o bezpieczeństwo swoich danych medycznych, bo nowy oddział to nie jedyna inwestycja w szpitalu w Pabianicach, wylicza prezes placówki Witold Olszewski.
6: 36-łóżkowy oddział w salach jedno-, dwu- i trzyosobowych to pracownia rezonansu magnetycznego, nowy rentgen, 4 nowe USG, cyfryzacja. Aby szpital był bezpieczny pod względem ataków z zewnątrz.
4: Pieniądze na te inwestycje, prawie 50 milionów złotych, trafiły do Pabianickiego Szpitala z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Kanclerz Niemiec ogłosił pomoc wojskową dla Ukrainy wartą ponad 1 miliard euro. Obejmie ona finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego. Do tego dojdzie pomoc w dziedzinie energetyki o wartości 350 milionów euro. Friedrich Merz złożył takie deklaracje podczas wizyty w Kijowie. Wezwał także Rosję, aby przystąpiła do rozmów pokojowych. Wołodymyr Zełenski powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z Mercem, że Amerykanie kontaktowali się z Ukrainą i Rosją i zaproponowali zorganizowanie do końca października trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym. Ukraiński przywódca potwierdził, że Ukraina jest gotowa do takiego spotkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich albo innym kraju wskazanym przez USA i czeka teraz na reakcję strony rosyjskiej. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia koncertowe pociągi. Łatwiejszy będzie nocny powrót po imprezach muzycznych w Łodzi i Warszawie. Martyna Skalska z ŁKA zapowiada, że pierwszy koncertowy pociąg odjedzie w najbliższy czwartek, 8 października z Łodzi w kierunku Warszawy po koncercie w Atlas Arenie.
8: zabierze na pokład fanów zespołu Deep Purple. Odjazd ze stacji Łódź Kaliska zaplanowano na 23:30, tak by uczestnicy koncertu na spokojnie mogli wyjść z wydarzenia i dostać się na peron.
4: 11 października pociąg ŁKA wróci z kolei z Warszawy do Łodzi po wydarzeniu Roztańczony Narodowy. 18 listopada pociągi odwiozą pasażerów z Łodzi w stronę Warszawy po koncercie Placebo, a 27 listopada po koncercie Pitbulla. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach przewoźnika i na radio.łódź.pl. Kolejne wiadomości o 20, w nich m.in. o bezpiecznym grzybobraniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na noc ostrzeżenie dla całego województwa łódzkiego przed gęstymi mgłami. Mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać o 22:00, zakończy się o 9:00 rano. Temperatura spadnie nocą do 8 stopni. Jutro po porannych mgłach ma być pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

to 4 minuty po godzinie 19. Zaczynamy drugą godzinę naszej strefy kibica, naszego spotkania ze sportem. Tomasz Ferliński program realizuje, Robert Zwoliński przed mikrofonem. Teraz już na pewno mówimy dobry wieczór. No szkoda, że te dni już takie krótkie, coraz krótsze jeszcze będą, bo to przecież dopiero początek takiego szybkiego ściemniania się, mówiąc kolokwialnie. Natomiast no, pozostajemy przy emocjach sportowych. Cały czas będziemy śledzić to, co dzieje się na różnych arenach sportowych. Mogę zdradzić, że drugi set przegrany przez siatkarki UKS-u Comerską. Jak to wszystko wyglądało, to już za około 4 minuty się coś więcej dowiemy, no ale powiem też, że w tej godzinie jeszcze będzie czas na podsumowanie piłkarskiej kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi, no i też porozmawiamy o jutrzejszym meczu reprezentacji Polski, która zmierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.

0: mi.
1: 12 minut po godzinie 19, strefa kibica w Radiu Łódź. UKS SMS Łódź wygrywa w siódmej kolejce Ekstraligi Kobiet na wyjeździe z drużyną Legii Ladies Warszawa. Paulina Filipczak ustrzeliła dublet w 47 i 67 minucie tego spotkania. Do przerwy Łodzianki przegrywały 0-1. No to mogą odetchnąć z ulgą, bo to jest ich pierwsza wygrana w tym sezonie. 5 punktów na koncie ma SMS. Legia w tym momencie 9 punktów, jednak Łodzianki mają jedno spotkanie zaległe na prowadzeniu GKS Katowice, 16 punktów, drugi Górnik Łęczna ma 15, ale trzecia drużyna Czarnych Sosnowiec 13 punktów, no i tylko 5 spotkań na koncie. No to dzieje się w Ekstralidze piłki nożnej kobiet, dzieje się również w siatkówce, w siatkarskiej Ekstraklasie Kobiet, czyli w Tauron Lidze. Pierwsza kolejka, Budowlane wygrały w piątek pewnie w Kaliszu 3-0, a jak idzie siatkarkom ŁKS-u Komerskon? O tym już teraz z Łódź Sport Areny Piotr Andrzejczak.
2: Chciałoby się powiedzieć, że zespół ŁKS-u grał tak jak ACDC, ale nie grał niestety. Przegrał drugiego seta do 17. Jest takie powiedzenie niezbyt eleganckie, że to set do zapomnienia, ale wydaje mi się, że do wyciągnięcia wniosków. No i wydaje się, że Łodzianki te wnioski wyciągnęły. No jak długo to wystarczy, to się przekonamy, bo prowadzą 6-5, ale teraz...

0: Dziurawy blok z lewego skrzydła zaatakowała Julita Piasecka. Ona była męczona zagrywkami przez te pierwsze, no może nie dwa, ale pół tora seta, bo w drugiej części tego drugiego seta, no to łodzianki mało miały okazji do zagrywek. Przegrała, przypomnę, do 17 te partie. No a teraz jest 6-6. No i taka walka, jakiej się spodziewali kibice. Zobaczymy teraz zablokowana na lewym skrzydle Milenko, ale jest powtórka i tym razem piłka spada po ataku o biały na połowę dewelopresu. No, łodzianki jakby zapomniały o tej drugiej partii. Coraz bardziej nerwowo chodzi wzdłuż linii bocznej trenerka Blagojewicz, prowadząca dewelopres. No, wydawało się, że już chyba mają KS-ianki rywalki, no ale zobaczymy. No, jeszcze sporo pracy, to także widać po stronie ŁKS-u. No, na usprawiedliwienie jest jednak to, że zespół z Łodzi no, pracował w niepełnym składzie. Teraz blok fantastyczny, no ale oczywiście dyskutują tutaj zawodniczki z Rzeszowa, że piłka nie spadła na boiska, że odbiła o lewej dłoni Piaseckiej, ale arbiter tego spotkania pokazuje, że jednak nie zmieni decyzji. A nikt nie prosi o wideoweryfikację, to dziwne, bo ja na miejscu Jeleny Blagojewicz może bym poprosił, bo ona prosiła w poprzednim secie w takich oczywistych sytuacjach o wideoweryfikację i w takim jednym konkretnym momencie już arbiter powiedział, że nie ma prawa. Tym razem jest 8 punkt dla drużyny z Łodzi i takiego prowadzenia jeszcze łodzianki tutaj chyba nie miały. Teraz może być kolejny punkt, jest świetny blok, trochę przypadkowo Sonia Stefanik wyskoczyła do góry, tak jakby chciała wymusić atak, a tutaj okazuje się, że świetnie zablokowała rywalkę. No i Jelena Blagojewicz prosi o przerwę, bo zespół ŁKS-u no, zaczyna tutaj osiągać przewagę. Co prawda to jest jeszcze początek seta, bo to dopiero 9 punkt, ale na pewno to zdecydowanie lepiej wygląda niż w tym przegranym do 17 w drugim secie, bo w pierwszym ŁKS-ianki walczyły. Zabrakło może trochę precyzji, może trochę szczęścia, ten set przegrany do 22, ale ta dwukrotnie odskakiwały rywalki na 5-punktową przewagę. Łodzianki doganiały, no ale jednak ostatecznie to rywalki wygrywają. Prowadzą 2-0 w setach, ale w tym trzecim no, walka się rozpoczęła. To także chyba mentalnie potrzebne jest drużynie Łódzkiego Klubu Sportowego, aby udowodnić, że jednak mogą tutaj powalczyć z wicemistrzyniami Polski. Dodam po raz enty, że to jest absolutnie nowa drużyna praktycznie zespół Łódzkiego Klubu Sportowego, bo z tego starego składu w tej chwili na boisku to tylko Sonia Stefanik nam pozostała. Była jeszcze libero Anna Pawłowska, ale opuściła plac gry. Wróci za chwilę libero na boisko, bo aut po zagrywce zawodniczki Łódzkiego Klubu Sportowego Elis Dambring. To jest 7 punkt podarowany drużynie z Rzeszowa. Tak więc jest no może nadzieja, że to spotkanie nie skończy się w trzech partiach, ale łodzianki muszą grać tak jak od początku tego trzeciego seta. Zobaczymy, jak sobie poradzą na przyjęciu. Nie musiały wcale, bowiem w aut zaserwowała Uliana Kotar, która no, w drugim secie no, mocno skaleczyła łódzką drużynę. 10 punkt dla ŁKS-u. Jest Karla Antunowicz, rozgrywająca ŁKS-u na zagrywce. Zobaczymy, jaki to będzie serwis. No, taka spadająca piłka z problemami. Jest wyblok, piłka w górze. Zobaczymy, co tam zrobi Milenko. Musiała plasować. Piasecka w górę. Będzie okazja do kontry. W roli rozgrywającej Sonia Stefanik. Zablokowana Holenderka. Jeszcze nie koniec. Jeszcze trafiona w libero ŁKS-u. I kontra świetna naprawdę z lewego skrzydła. Fantastycznie. Milenko uderza tę piłkę i mamy 11 punkt dla Łódzkiego Klubu Sportowego. Za chwilę, myślę, Jelena Blagojewicz poprosi o przerwę. Nie, będzie zmiana. No, ta podstawowa atakująca Taylor Mims opuszcza boisko. 4 punkty przewagi ŁKS-u. No, tego nie było jeszcze w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, bo to jest dopiero 11 punkt dla ŁKS-u. Po raz kolejny na zagrywce Antunowicz, ale tym razem no, mówiąc tak niezbyt elegancko, przekombinowała, chciała zagrać agresywnie gdzieś w prawy narożnik boiska, ale No, metrowy aut jednak zaliczyła, rozgrywająca łódzkiego klubu sportowego i podarowała 8 punkt drużynie z Rzeszowa. A teraz będzie niebezpiecznie na przyjęciu, bo rozgrywająca z drużyny z Rzeszowa, a ona ma naprawdę bardzo nieprzyjemną zagrywkę. Tutaj wiemy doskonale, że Alicja Grabka potrafi naprawdę seriami zdobywać punkty. To kibice z Łodzi mogli podziwiać w zeszłym sezonie, ale tym razem dobre przyjęcie i skuteczny atak UKS-ianki. No i mamy 12 punkt dla łódzkiego klubu sportowego. Teraz trudna zagrywka. Piłka przechodzi na stronę UKS-u, aż się prosi, żeby tutaj zaatakować, ale źle rozegrała tę piłkę Antunowicz, ale także palcami na stronę UKS-u ta piłka przebita. Zobaczymy, co zrobi Dumbring po rękach blokujących siatkarek z Rzeszowa. Wybija mocno piłkę w aut holenderska atakująca UKS-u i mamy 13 punkt dla łódzkiego klubu sportowego. 13-8 prowadzą łodzianki. Rozkręciły się zawodniczki trenera Chylińskiego. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. No, oby tak jak najdłużej tak to właśnie na boisku w Sport Arenie wyglądało. Tym razem nie najlepsze przyjęcie, ale jednak szybko Grabka rozegrała na środku. No i była zawodniczka UKS-u, która przeszła do drużyny Rzeszowa, czyli Weronika Centka-Pietianiec. Zresztą wróciła do Developersu, bo przecież grała tam w minionych latach. No bardzo szybko. Nie zdążyły w ogóle łodzianki nawet wystawić rąk. No i w ten sposób tracą 9 punkt. Piasecka też była zawodniczka UKS-u na zagrywce. Jeszcze przygotowuje się, jeszcze długo odbija piłkę o parkiet. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobre przyjęcie i ze środka świetnie zaatakowała Sonia Stefanik. Doskonale dograna do siatki piłka przez Subi Kokonen. No i Sonia Stefanik, która no tutaj naprawdę dobrze się spisuje i można powiedzieć, że w ogóle nie ma, no nie widać braku reprezentantki Polski kontuzjowanej środkowej UKS-u. Stefanik no, celowała w prawy narożnik, ale za mocno. Ryzykowała na zagrywce środkowa UKS-u. Ryzyko się tym razem nie opłaciło, bo to jest 10 punkt dla Developersu i to jest 3 punkt rzędu podarowany właśnie na zagrywce przez siatkarki UKS-u. 14-10 UKS prowadzi. Centka Tytian jest na zagrywce. Dobre przyjęcie do siatki. Dumbring nie mogła atakować, kiwała, gdzieś tam zaczepiła piłka o prawą rękę skaczącej do bloku siatkarki Developersu i wychodzi w boisko. Nie zdążyła podłożyć rąk libero drużyny z Rzeszowa. No i mamy 15 punkt dla UKS-u, a na zagrywce jest LS Dumbring. Holenderka, zobaczymy, leworęczna siatkarka, jak ona zagra. No, to było trudne. Grabka gdzieś tam pięścią musiała wystawiać i także z trudnej piłki będzie atakować zawodniczka Developersu, ale zamknęła oczy na lewym skrzydle siatkarka zespołu z Rzeszowa. To Marii Diasper. No ta, która została z poprzedniego sezonu, no i mocno wybiła rękę, po rękach piłkę na aut. No i to jest kolejny punkt dla drużyny z Rzeszowa. Mika Grbawica, która zastąpiła Taylor Mims na zagrywce. 15-11 dla UKS-u. Trudny serwis, ale piłka w górze. Dumbring, podbita piłka po ataku atakującej UKS-u. Kontra Developersu, także piłka podbita. No i świetny atak z lewego skrzydła. No tutaj na razie to lewe skrzydło pracuje doskonale. Tym razem Finka Suvi Kokonen po przekątnej zdobywa 16 punkt. UKS prowadzi 16-11. No bardzo ekspresyjnie w tej chwili reaguje na to, co dzieje się na boisku trener Adrian Chyliński. Takie minorowe nastroje po tym drugim secie, no teraz zdecydowanie lepiej to wygląda. Piasecka, to nie było najlepsze przyjęcie, dograna piłka tak do siatki radykalnie, no i tutaj Grabka nie miała nic innego, musiała kiwać. Spóźniła się z blokiem, zdaje się, jedna z zawodniczek UKS-u, no i to jest 12 punkt dla zespołu z Rzeszowa. No ale utrzymują tę 5-4-punktową przewagę UKS-ianki i oby tak do końca tej partii. Na chwilę się przekonamy, czy tak się stanie. Jest okazja na kolejny punkt. Dumbring z szóstej strefy zaatakowała nieprawdopodobnie mocno i to jest właśnie 17 punkt dla UKS-u, 17-12. I zagrywać będzie Obiała, kapitan UKS-u. 17-12 prowadzą młodzianki w tej partii Obiała, a piłka spada tuż za siatkę, ale dobre dogranie do siatki. Chyba nie było bloku nawet, tylko piłka trafia w taśmę i wraca na boisko. Nie, jednak pokazuje arbiter, że bloku nie było, ale jeszcze próbowała zawodniczka z Rzeszowa ratować sytuację, ale wybija piłkę poza boisko. No i Jelena Blagojewicz prosi o przerwę drugą w tym secie. Przystanie 18-12 dla łódzkiego klubu sportowego.
1: No i tyle na razie od Piotra Andrzejczaka. No to dziękujemy bardzo. Na ostatnie momenty powrócimy ponownie do Łódź Sport Areny. Ja powiem tylko, że w meczu Malty z Andorą, o którym mówiłem wcześniej, zmiana wyniku. 1-0 Malta prowadzi, a w meczu piłkarek ręcznych European League spotkanie w Lublinie. Miejscowy MKS prowadzi z Piotrkowią w pierwszym meczu rundy wstępnej. 32-23 to już sama końcówka, no ale jeszcze rywalizacja przeniesie się później do Piotrkowa Trybunalskiego.

0: No to zakończył się mecz w Lublinie w pierwszym spotkaniu rundy wstępnej European League. MKS Lublin wygrywa z Piotrkowią 36-24. Piotrkowianki powróciły do rozgrywek europejskich. No to nie jest na razie udany powrót, ale jeszcze będzie rewanż w Piotrkowie Trybunalskim. Może uda się odwrócić losy tej rywalizacji. Na pewno no, chcieliby w Piotrkowie takiego obrotu sprawy, no jednak czy to się uda, no to będziemy musieli poczekać. Jeśli chodzi o spotkanie Piłkarskiej Ligi Narodów, Kosowo prowadzi z Austrią 1-0, tam 71 minuta, a jak jest w końcówce pierwszego seta meczu UKS-u Comerskon z Developresem Rzeszów, o tym teraz, trzeciego seta powiedziałem, chyba tak, no to o tym teraz Piotr Andrzejczak.
1: 21-15 w tej chwili na tablicy wyników. Prowadzenie łódzkiego klubu sportowego UKS-ianki 5-5, 6-6, a potem tę przewagę powiększały. No największa 20-12 i 21-13, 8 punktów. Teraz ta przewaga się zmienia. Nie wiem, czy to będzie punkt dla UKS-u, bo tutaj Adrian Chyliński poprosił o wideoweryfikację, sugerując, że piłka po bloku opuściła boisko. Na arbiter pokazuje, że jest brak błędu, chociaż no widać ewidentnie chyba na tym telebimie, że piłka jednak zaczepiła o palec zawodniczki z Rzeszowa. No więc jeżeli tak ma wyglądać wideoweryfikacja, to może rzeczywiście należy to cofnąć. No może to jest takie złudzenie. Arbiter, ci sędziowie stolikowi, no i ci wszyscy, którzy oglądali, uznali, że jednak to jest 15 punkt dla Developresu, więc 6 punktów przewagi UKS-u, ale muszą uciekać z tego ustawienia, ale pomaga im zawodniczka z Rzeszowa, zagrywa Martyna Łazowska, która się pojawiła, rozgrywająca, która zastąpiła Alicję Grabkę, to znaczy, że chyba już w Rzeszowie, w tej drużynie Developresu wiedzą, że ten set raczej już jest nie do uratowania i trzeba dać odpocząć tym podstawowym siatkarkom, no ale UKS-ianki powinny jak najwyżej tego seta wygrać, no ale jednak Łazowska na środek szybko rozegrała, przesunięta ta krótka do Weroniki Centki-Tytianiec, ona się nie myli, 16 punkt, 3 brakuje UKS-owi, aby wygrać seta w tym spotkaniu, no i zmniejszyć prowadzenie drużyny z Rzeszowa do 1-2. No zobaczymy, jeszcze 3 punkty trzeba zdobyć. Siatkówka bywa przewrotna, więc dopóki nie będzie 25 punktu dla UKS-u, nie ma się co cieszyć z dobrej postawy w tym secie podopiecznych trenera Chylińskiego. Czekamy jeszcze na sygnał do rozpoczęcia tej akcji. Mówiąc szczerze, nie wiem, kto zagrywa, bo zasłania Centka Tytianiec, a serwowała Lara Jansen. No i to jest kolejny punkt. No, nie myli się ze skrzydła lewego na zmianę, nie mylą się ani Suvi Kokkonen, ani Oleksandra Milenko. Naprawdę bardzo dobrze lewoskrzydłowe dzisiaj grają w UKS-ie, przynajmniej w tym secie, w którym prowadzi UKS 23-16. Także zmienniczka podstawowej rozgrywającej w UKS-ie w tej chwili na zagrywce, Julia Sobalska. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Gdzieś tam na skrzydło z problemami ta piłka przyjęta. No jeszcze Sobalska. Wydawało się, że podbije piłkę po ataku. Najpierw wyblok, a potem no jednak nie zdążyła podbić piłki po ataku ze środka Weroniki Centki-Tytianiec, która teraz wzięła na siebie rozgrywanie, przepraszam, zdobywanie punktów. 2 jeszcze brakuje UKS-owi, aby wygrać tego trzeciego seta i zmniejszyć prowadzenie Developresu. Czeka jeszcze, koncentruje się środkowa drużyny z Rzeszowa. Dobre dogranie do siatki, ale teraz pomyliła się środkowa UKS-u. No. Piłka nie dotarła do Obiały. Antunowicz źle to rozegrała. 18 punkt dla Rzeszowa. Myślę, że niepotrzebne są takie prezenty, bo to tylko napędza rywalki do tego, że mogą jeszcze tutaj zrozumieć, że może jeszcze tu trzeba powalczyć, ale jednak Centka Tytianiec no nie chce chyba już, żeby ten set był kontynuowany. Zagrywa w środek siatki środkowa Developresu i mamy set bola. Przystanie 24-18 dla UKS-u. Pojawia się na zagrywce Maja Szymańska, a druga atakująca łódzkiego klubu sportowego. Zobaczymy, czy to będzie pierwsze dotknięcie piłki, od razu punkt. Jednak nie, to było pierwsze dotknięcie piłki, ale zarazem także dotknięcie siatki przez tę piłkę. No i mamy 19 punkt, mini festiwal błędów na zagrywce. Chciała tuż za siatkę zagrać Szymańska i sam pomysł był może niezły, ale gdyby może trochę wyżej ta piłka leciała, to może to by wszystko się udało, a tak się nie udało. Tak więc pierwszego setbola bronią siatkarki dewelopresu. Zobaczymy, jak będzie z tym drugim. Na palce przyjmuje Savinen, czy skończy z lewego skrzydła. Tak, skończyła Finka i mamy 25 do 19. Naprawdę bardzo dobra gra, momentami wręcz świetna gra siatkarek łódzkiego klubu sportowego, które wygrywają seta do 19. No ale to dewelopres prowadzi jednak w tym spotkaniu 2 do 1.
0: Dziękujemy Piotrowi Andrzejczakowi. Jeszcze w końcówce dzisiejszej strefy kibica zajrzymy. No, być może nie na koniec meczu, być może nawet nie na koniec czwartego seta. Pewnie gdzieś w tym czwartym secie będzie połówka dopiero partii. No i oby to nie był ostatni set, bo to będzie oznaczało, że ŁKS-ianki będą miały cały czas szansę, aby wygrać, aby pokonać wicemistrzynię Polski. No ale za kilka minut podsumujemy to na pewno kolejkę w grupie pierwszej trzeciej ligi piłkarskiej.

0: 21 minut pozostało do godziny 20 w strefie Kibice Radio Łódź. Teraz czas na cotygodniowe tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi, tym razem kolejka 11. No i to wszystko obserwował na boiskach trzecioligowych to, co się działo w ten weekend, Michał Malinowski.
1: W 11 kolejce rozgrywek, podobnie jak przed tygodniem, mieliśmy tylko 3 mecze z udziałem drużyn z naszego regionu. Tyle, że tym razem wszystkie zagrały w województwie łódzkim. Rozpoczynamy od wizyty w Łowiczu, gdzie rozegrano kolejne spotkanie derbowe. Pelikan podejmował Widzew 2 Łódź, a zespoły podzieliły się punktami. Prowadzenie gościom dał Daniel Gryzio w 28 minucie. Do remisu tuż przed przerwą doprowadził Maksymilian Czeczko, ustalając, jak się później okazało, wynik meczu. Z rezultatu 1-1 zadowolony był trener łodzian Paweł Ściebura.
2: Mecz miał różne momenty i wydaje mi się, że z sumy tych momentów to stworzyliśmy sobie jednak odrobinę lepsze sytuacje i myślę, że znowu zadecydowały mankamenty, takie drobne szczegóły w stałych fragmentach gry. Z tym mamy rzeczywiście problem, ale biorąc pod uwagę to, w jakim zestawieniu personalnym wystąpiliśmy, jak wyglądały ostatnie nasze tygodnie treningowe, to uważamy, że ten wynik jest dla nas dobrym wynikiem, sprawiedliwym i myślę, że z takiego trudnego terenu musimy być z tego meczu zadowoleni.
1: Na podział punktów nie narzekał również szkoleniowiec drużyny z Łowicza, Piotr Kocęba.
3: Zgodzę się absolutnie z trenerem gości, że ten mecz miał fazy. Tak. Myślę, że do tej 65 minuty myślę, że byłbym mocno rozczarowany, że się mecz skończył remisem. Natomiast no, potem też trzeba oddać, że widzę od tej 65, 70 minuty nas już dominował i miał te piłki meczowe, żeby tą szalę przechylić na swoją stronę. Uważam, że dokąd graliśmy takim bardzo fajnym, pozytywnym, gdzieś tam obroną wysoką, staraliśmy się mocno Widzew napierać, to wyglądało to bardzo dobrze, natomiast no, zabrakło w pewnym momencie gdzieś tam sił i to zadecydowało, że Widzew przejął inicjatywę. Myślę, że trzeba szanować przede wszystkim ten remis.
1: Pelikan wciąż jest niepokonany przed własną publicznością.
3: No nie przegrywamy u siebie, fajnie, super, gdzieś tam ta seria już wynosi 6 spotkań, ale chciałoby się więcej.
1: Oprócz Łowiczan u siebie nie przegrały jeszcze tylko rezerwy Wisły Płock. Status niepokonanych i to nie tylko u siebie, ale w ogóle w sezonie stracił natomiast lider KTS Weszło Warszawa. A my wędrujemy teraz do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie miejscowa Lechia mierzyła się z Beniaminkiem, Polonią Lidzbark Warmiński. Gospodarze prowadzili do przerwy po bramce. No właśnie, tutaj są pewne rozbieżności. W 34 minucie Krystian Kolasa oddał strzał, a zdaniem arbitra po drodze piłkę dotknął jeszcze Miłosz Pawlusiński, którego nazwisko znalazło się w związku z tym w protokole meczowym. Lechiści twierdzą jednak, że było inaczej i autorem gola powinien być Kolasa. Tak czy inaczej, po przerwie gospodarze nie zdobyli już bramki, a strzelali goście i Lechia przegrała 1-2. Porażki swojej drużyny nie mógł zrozumieć trener tomaszowian Bartosz Grzelak, który oglądał mecz z trybun, ponieważ pauzował za kartki.
4: Zabrakło zabicia meczu, bo myślę, że bramka na 2-0 by zabiła mecz. I tutaj szkoda sytuacji, które mieliśmy, czy nawet takich akcji, które mogły zamienić się na sytuację, że nie potrafiliśmy być dokładniejsi czy skuteczniejsi. A później no, się nie ustrzegliśmy z tego, co Polonia jest mocna, czyli to jest zespół, który bazuje na stałych fragmentach, to jest zespół, który bazuje na ataku szybkim po przechwycie i tak straciliśmy dwie bramki. Pierwsza po stałym fragmencie, może nie w pierwsze tempo, tylko w drugie czy tam w trzecie. Druga bramka to jest nasza strata na środku boiska i faza przejściowa. No pozwoliliśmy przeciwnikowi wykorzystać ich dwie mocne strony.
1: Prowadzenia w meczu nie wykorzystali także piłkarze Warty Sieradz, którzy podejmowali dotychczasowego wicelidera Mazowie Mińsk Mazowiecki.
5: Ciężko powiedzieć coś mądrego, jeśli chodzi o wynik meczu, gdy sędzia dolicza 4 minuty, a traci się bramkę w 96 minucie, gdy prowadzi się 1.
1: To oczywiście trener Sieradzen Marek Przybył, a wspomniana ostatnia akcja spotkania zadecydowała o podziale punktów. Prowadzenie Warcie dał w 72 minucie Bartosz Bieroński.
5: Mecz, który mógł się podobać, dość dużo faz przejściowych, to na pewno. Wiedzieliśmy, że Mazowia też będzie grała stałe fragmenty gry bardzo, bardzo groźne w ich wykonaniu, więc staraliśmy się w tej defensywie przy stałych fragmentach gry dobrze ustawiać i dobrze to robiliśmy poza tym ostatnim rzutem rożnym. To, co powiedziałem chłopakom w szatni, też chciałbym im podziękować, pogratulować, bo też dali z siebie dość dużo. Byliśmy agresywni, byliśmy blisko. W defensywie wyglądało to prawidłowo. Fazy przejściowe też uważam, te kontry wyprowadzaliśmy dobrze. Brakło tego konkretu, bo myślę, że przy wyniku 1-0, gdzie mieliśmy sytuację na 2-0, no, powinniśmy zamknąć ten mecz. Tak się nie stało i jak to mówią, piłka nie lubi pustki, więc Mazowia strzeliła nam bramkę i remisujemy ten mecz.
1: 1-1 zatem w Sieradzu, a to oznacza również, że nowym wiceliderem zostały Wigry Suwałki, które tracą do prowadzącego KTS Weszło 4 punkty. Kolejne miejsca zajmują Mazowia, Świtnowy Dwór Mazowiecki i Pelikan Łowicz, który uzbierał 20 oczek. Warta Sieradz jest dziewiąta z dorobkiem 15 punktów. Oczko mniej mają rezerwy Widzewa, które są dziesiąte. Obie drużyny mają jednak zaległy mecz do rozegrania. 12 Tomaszowska Lechia zgromadziła 13 punktów. O dwa więcej od ŁKS-u 2 Łódź, którego mecz z Ząbkowią Ząbki z 11 kolejki zostanie rozegrany 14 października. Łodzianie obecnie plasują się tuż nad strefą spadkową. A następna, 12 kolejka rozpocznie się już w piątek, kiedy Warta Sieradz zagra z Wigrami Suwałki. Początek spotkania przy Sportowej o 19. W sobotę o 15 Pelikan Łowicz zagra na wyjeździe z Mazowią Mińsk Mazowiecki, a ŁKS 2 Łódź zmierzy się w Nowym Dworze Mazowieckim z tamtejszym Świtem. W niedzielę ciekawe starcie w Łodzi. Widzew 2 podejmie lidera, KTS Weszło Warszawa. Pierwszy gwizdek na Łodziance o 11.30. Kolejkę zakończy starcie Olimpii Zambrów z Lechią Tomaszów Mazowiecki, którego początek wyznaczono na godzinę 15.
0: No, o tym wszystkim dzisiaj opowiadał Michał Malinowski. Dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze pozostajemy przy piłce nożnej, bo jutro ważny kolejny mecz przed piłkarzami reprezentacji Polski. Tym razem zmierzą się w Zenicy w wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną i to będzie czwarta kolejka już meczu rywalizacji w dywizji B Ligi Narodów. Rywalizacja w grupie czwartej. Marcin Bułka, bramkarz Biało-Czerwonych, który no, w trakcie tego zgrupowania, tego okienka reprezentacyjnego, może tak lepiej to powiedzieć, wyrósł nam na bramkarza numer jeden. Uważa, że to będzie bardzo ważne spotkanie.
6: Grałem 3 mecze, jutro jeszcze jest kolejny ważny, może pewnie najważniejszy, ale czuję się dobrze. Wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach. W tym roku mogłem wyjść na Stadion Narodowy i zagrać w bramce reprezentacji, więc to cieszy. To poparte moją pracą na pewno, dlatego jak jestem tutaj, cieszę się z każdej minuty i robię wszystko, żeby grać. Na pewno moim celem jest gra w kadrze. No i przez mecze, które będę grać, które będzie mi dane grać, na pewno będę chciał pokazać, budować swoją pozycję i udowodnić, że to miejsce może być dla mnie.
0: A w pierwszym spotkaniu tych drużyn w Polsce był bezbramkowy remis. To była pierwsza taka sytuacja od kilku lat, jeśli chodzi o mecz reprezentacji Polski. No jak będzie w spotkaniu rewanżowym, przekonamy się jutro. Na pewno biało-czerwoni zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który wykluczył się 2 żółtymi kartkami w ostatnich 2 spotkaniach. No i w tym spotkaniu na pewno nie zagra. Ostatnio przecież ustrzelił hat-tricka w spotkaniu z Rumunią. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli grupy czwartej, prowadzi Szwecja, która ma 7 punktów, Bośnia i Hercegowina z 5 punktami i też jeszcze bez porażki jest na 2 miejscu, Polacy na 3 pozycji z dorobkiem 4 punktów, a tabelę zamyka Rumunia, która jeszcze punktu nawet nie zdobyła. Rumunia jutro zagra ze Szwecją, no i Rumuni będą gospodarzami tego meczu. Jeśli chodzi o spotkanie Bośni i Hercegowiny i Polski, to początek na stadionie w Zenicy jutro o godzinie 20.45. No oczywiście w Radiu Łódź też będziemy zdawać meldunki z tego, jak radzą sobie Polacy w naszych serwisach informacyjnych, serwisach sportowych. To zapraszam jutro. A teraz jeszcze mały raport z meczów rozgrywanych w Lidze Narodów w dywizji B. Kosowo-Austria 1-1, 90. minuta się rozpoczęła. W dywizji D Malta Andora cały czas 1-0 i już doliczony czas drugiej połowy. A my jeszcze za kilka minut, tuż przed końcem naszej dzisiejszej strefy kibica, sprawdzimy, jak tam radzą sobie siatkarki ŁKS-u Komerskonuć w meczu z Deweloperem Rzeszów. Przypominam, ŁKS przegrywał 1-2, no i trwa 4. set. Delikatnie mogę coś tam zdradzić. Proszę się uzbroić w cierpliwość na ten wieczór, bo to spotkanie jeszcze może trochę potrwać.

0: 8 minut pozostało do godziny 20. No to tak jak obiecałem, teraz jeszcze na ostatnie minuty przeniesiemy się do Łódź Sport Areny, bo zdaje się, że siatkarki UKS-u, no tak jak trener Adrian Chyliński mówił na antenie Radia Łódź, że być może nowe będą potrzebowały poczuć tę gorącą atmosferę, jaką robią kibice UKS-u Comerscon. I chyba to się udaje, prawda, Piotrze? Piotr Andrzejczak.
1: 14-7 w czwartym secie prowadzą w tej chwili siatkarki łódzkiego klubu sportowego. Poszły więc za ciosem po wygranej tej trzeciej partii do 19. Od początku tutaj narzuciły swoje warunki, no i to jest największa przewaga, 7 punktów. No teraz fatalnie tutaj dla zawodniczki Developresu, która dostała wracającą piłkę w głowę po bloku, a teraz jest okazja dla siatkarek UKS-u, ale nie było ataku. Natomiast nie najlepiej zagrana piłka teraz z bardzo trudnej sytuacji atakowała zawodniczka z Rzeszowa. Zobaczymy, co zrobi Dumbring po rękach, ale będzie ta akcja kontynuowana. Blok UKS-u, tak ratowała się Laura Janssen, wcześniej trafiona w głowę, teraz próbowała oprzeć piłkę o opadające już siatkarki UKS-u, o którąś z dłoni UKS-ianek, ale ta piłka zsunęła się na stronę Developresu i spadła na boczną linię boiska i to jest 15 punkt dla łódzkiego klubu sportowego. 15-7, myślę, że po tym drugim secie przegranym do 17, no niewielu się tutaj spodziewało, że to spotkanie może tak wyglądać, a teraz jeszcze świetna zagrywka, ale jednak uratowała piłkę Grabka, ale już nie uratowała się drużyna z Rzeszowa po fantastycznym ataku z lewego skrzydła, atakowała Suvi Kokkonen i to dla UKS-owi 16 punkt. Jeszcze tam próbuje Jelena Blagojewicz dokonać zmiany na pozycji rozgrywającej. Pojawia się na boisku Martyna Łazowska. No, to jest próba dla tej siatkarki, która doskonale zna te hale oczywiście przecież. No, ale zobaczymy, czy ona udźwignie tutaj, bo no, UKS-owi brakuje 9 punktów, aby doprowadzić do tiebreaka. No a w tiebreaku wiadomo, różnie bywa, no, ale najpierw trzeba zdobyć te punkty. Ale nie w taki sposób teraz zaryzykowała siatkarka UKS-u. Chciała taką zagrywkę posłać tuż za siatkę, ale piłka zatrzymała się po stronie łódzkiego klubu sportowego. UKS-ianki prowadzą 16-8. Janssen będzie serwować. Zobaczymy, jak sobie poradzą na przyjęciu zawodniczki UKS-u. Jeszcze podeszła do prowadzącej do spotkania sędziny Marti Diasper. Coś tam porozmawiała, ale nic się nie zmieniło. 16-8. Zagrywka, dobre dogranie do siatki. Antunowicz za plecy i nie kończy. Dumbring jeszcze nie koniec, koniec jednak. Podbita piłka przez zawodniczkę z UKS-u, ale spada poza boisko i to jest 9 punkt dla Developresu, ale UKS prowadzi w tym czwartym secie 16-9, ale w całym spotkaniu rzeszowianki prowadzą w setach 2-1.
0: Tyle Piotr Andrzejczak z Łódź Sport Areny. Zatem to spotkanie prawdopodobnie jeszcze potrwa. No liczymy na to, że będzie ten tiebreak i tam łódzkie wiewióry pokażą, co potrafią, ale o tym poinformujemy już w serwisie sportowym po 21:00, bo strefa kibica dobiega końca. Tomasz Ferliński, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich nowe utrudnienia w ruchu na łódzkich ulicach. Od jutra protest przeciw proponowanym rozmiarom kojców dla małych psów i najważniejsze zasady bezpiecznego grzybobrania. Nocą w całym regionie możliwe gęste mgły, znacząco ograniczające widzialność. Kolejne remonty drogowe w Łodzi. Nowe zmiany w organizacji ruchu wchodzą w życie jutro. Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Kopernika między Gdańską a Wólczańską. Możliwe będą tylko wjazdy docelowe. Na północnej kolejny etap prac, tym razem na odcinku od Sztirlinga do Wierzbowej. Przejazd będzie jednokierunkowy w stronę Ronda Solidarności. Jednokierunkowy będzie także odcinek ulicy Broniewskiego między Rondem Insurekcji Kościuszkowskiej a Aleją Śmigłego Rydza, gdzie w kolejny etap wkracza budowa torowiska. Kierowcy jadący w stronę Kilińskiego będą musieli korzystać z objazdu, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
6: Wprowadzamy objazd, który poprowadzony będzie ulicą Niższą do Śląskiej, a następnie do Kilińskiego. Na skrzyżowaniu Śląska Niższa sygnalizacja świetna ułatwi możliwość przejazdu przez to skrzyżowanie.
5: Od jutra duże utrudnienia pojawią się też przy skrzyżowaniu Pomorskiej i Kilińskiego. Tam rozpocznie się kompleksowy remont torowiska. Tramwaje linii 15 i 45 zmienią trasy.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar kojców dla małego psa poniżej 40 cm wysokości to 4 metry kwadratowe. Dziś przed siedzibą resortu zorganizowano manifestację.
8: Mała klatka to pułapka.
9: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł miejscu, w którym się załatwia.
10: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
5: Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia. Organizatorzy protestu zachęcali do przesyłania uwag do Ministerstwa Rolnictwa. Podczas grzybobrania można się zgubić. Łódzcy policjanci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w lesie. Wyprawa na grzyby wymaga przygotowania, nawet jeśli dobrze znamy teren. Przed wyjściem warto poinformować bliskich, gdzie będziemy i kiedy wrócimy. Trzeba też zabrać naładowany telefon, wodę i coś ciepłego do ubrania. Więcej w relacji naszego reportera Jakuba Jędrzejewskiego.
11: Policjanci radzą, żeby podczas grzybobrania nie oddalać się od towarzyszących nam osób i nie czekać z powrotem do zmroku. Jeśli stracimy orientację, należy zostać w jednym miejscu i zadzwonić pod 112, podając m.in. swoją lokalizację.
12: Może to być na przykład lokalizacja z telefonu komórkowego, numer na leśnym słupku albo opis miejsca, w którym jesteśmy. Dalej należy postępować zgodnie ze wskazówkami operatora numeru alarmowego 112.
11: Mówi podkomisarz Barbara Stępień, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Warto też zbierać wyłącznie grzyby, które dobrze znamy i jesteśmy pewni, że są jadalne. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
5: Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które wybierają się do lasu z dziećmi lub seniorami. Wojsko Polskie będzie miało nowy mundur polowy. Nowy wzór i nowy rodzaj nadruku maskującego zostaną zaprezentowane jutro w Ciechanowie. Poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie w mediach społecznościowych. Przypomniał, że od wprowadzenia w Wojsku Polskim dzisiejszego wzoru munduru taktycznego minęły już 33 lata. Docelowo nowy nadruk ma zastąpić zarówno klasyczną Panterę, jak i jej późniejszą modyfikację Pantera M. Testy były prowadzone w różnych porach roku przez minione 2 lata. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21:00. Nocą w całym województwie mogą pojawić się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o mgłach będzie obowiązywało od godziny 22 do 9 rano. Temperatura spadnie nocą do 8 stopni. Jutro po porannych mgłach ma być pogodnie, przeważnie słonecznie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

0: Didi Vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Nasze pierwsze październikowe spotkanie rozpoczniemy od zespołu Oasis, który sprzedał chyba zdaje się kilkadziesiąt minut całą trasę koncertową, 42 koncerty. Zapotrzebowanie było ogromne na bilety, no a podobno 70% osób, które aplikowały o nie, tych biletów nie dostanie. Oasis oczywiście będą grać ten żelazny repertuar, chociaż obiecali bracia Gallagherowi, że trochę zmienią go w stosunku do tej ostatniej trasy sprzed 2 lat i trochę pojawią się nowe piosenki, ale Liam Gallagher już powiedział, że
2: Stare nowe piosenki,
1: ale Liam Gallagher powiedział, że jeżeli mieliby jeszcze raz wyjechać w trasę koncertową i jeszcze koncertować po tym przyszłym roku, no to już muszą mieć nową płytę, bo on nie widzi sensu grania cały czas tych samych piosenek. I to mi się podoba. Kto wie, może będzie jeszcze nowa płyta Oasis. Na razie słuchamy starej. Debiutu Definitely Maybe. Debiutu, który w momencie, kiedy się ukazał, był najlepiej sprzedającym się debiutem w historii w Wielkiej Brytanii. No ewidentnie jest to płyta kultowa, płyta definiująca ten britpopowy złoty okres, wcale go nie rozpoczynająca, natomiast no, to jest taki album, który wymienia się w pierwszej pewnie piątce, jeżeli chodzi o britpop. Up in the Sky, czyli druga strona winylowej płyty, to jest akurat podwójne wydanie, podwójny winyl, reedycja sprzed kilku lat. Posłuchajmy o to Oasis.

0: Up in the Sky, zespół Oasis, rok 1994, oczywiście piosenki powstawały chwilę wcześniej, no i ta kultowa okładka zrobiona w domu jednego z muzyków, trzeba się dobrze przypatrzeć i zobaczyć tutaj różne szczegóły, jest zdjęcie, plakat właściwie Berta Bacharacha, jest zdjęcie jakiegoś piłkarza Manchesteru City, czyli ukochanej drużyny, braci Gallagherów, która ma teraz problemy i to duże, bo to się zaraz może okazać, że te wszystkie wielkie triumfy za trenera Pepa Guardioli zostaną wycofane i skasowane różne rekordy, bo tam zdaje się doszło do chyba 119 przewinień na 120 możliwych. Sąd uznał, że to są przewiny i będą problemy. Na razie Noel Gallagher, bo też czytałem, stanął murem za klubem, ale może być różnie. No więc mamy tutaj zdjęcie piłkarza, mamy Bacharacha, mamy papierosy, które później fani Oasis palili tylko tę markę, bo taką oni palili. No i jeszcze kilka różnych szczegółów, trzeba się dobrze przypatrzeć. Ta okładka zresztą była wielokrotnie potem, nie to, że parodiowana, ale w jakiś sposób przetwarzana na potrzeby różnych innych zespołów. I jest to też jeden z takich absolutnie kultowych coverów. Nie tylko lat 90.
1: Bez wątpienia jedna z tych ikonicznych okładek. Teraz posłuchamy zespołu, który chyba po raz pierwszy pojawi się dzisiaj w audycji Veni, Vidi, Vinyl. Czas najwyższy i to tak naprawdę nie z jedną płytą należałoby pojawić się grupy Ecstasy. Zespół, który wciąż jest takim, zwłaszcza tutaj nad Wisłą, trochę nieodkrytym lądem, a przecież nagrał wiele wspaniałych płyt na przełomie lat 70. i 80. Simon Reynolds, autor wielu znakomitych książek opisujących rynek muzyczny, jego historię, takich chociażby jak Retromania, czy Podżyj, wyrzuć i zacznij od nowa, Repeat Up and Start Again. Zapytany kiedyś, dlaczego tak niewiele miejsca w swojej książce, właśnie tej o zespołach z przełomu lat 70. i 80. poświęcił na grupę Ecstasy, on powiedział, że ponieważ o tym zespole trzeba napisać całą książkę po prostu, żeby ująć to, jak to był fenomenalny zespół i jak doskonałe płyty nagrywał. Właściwie każda z nich była inna. Andy Partridge to jest człowiek, który właściwie, można powiedzieć, był zawsze mózgiem tego wszystkiego, co dzieje się w muzyce zespołu Ecstasy. A płyta, którą mam ze sobą, to krążek chyba szósty w ich dorobku, wydany w październiku 1986 roku, a więc niebawem minie dokładnie 40 lat od pojawienia się albumu Skylarking. Jeszcze jedna rzecz, którą bez wątpienia trzeba powiedzieć przy okazji tego albumu, to nazwisko producenta, a jest nim Todd Rundgren, co też oczywiście jest nie bez znaczenia dla ostatecznego brzmienia płyty.
0: Znany artysta, wokalista, autor piosenek, no i też człowiek, który właśnie zawsze się interesował w ogóle nowościami technologicznymi, jeżeli chodzi o studio nagraniowe.
1: Ostatnio też autor cytowanego tekstu na temat Taylor Swift miał powiedzieć, no dziwny jest to fenomen, bo dziewczyna ani nie jest wybitną wokalistką, ani nie jest wybitną kompozytorką, ani nie jest wybitną tancerką, a jednak...

No ale dziś nie o Taylor Swift mówimy, zespół Ecstasy, płyta Skylarking. Posłuchajmy utworu, który całość otwiera. To jest kompozycja Summer's Cauldron.

0: Summer's Cauldron to jest zespół Ecstasy z płyty zatytułowanej Skylarking z 1986 roku. Oczywiście ja posiadam wznowienie tej płyty, to nie jest oryginalne wydawnictwo z epoki. Wydane, ten krążek chyba ukazał się, nie wiem, może 6, może 7 lat temu, ale został bardzo porządnie wytłoczony. Nawet na 200-gramowym winylu, więc jeszcze cięższym niż już ten 180-gramowy, który też uchodzi za taki bardzo dobry jakościowo. Wrócimy do zespołu Ecstasy dzisiaj.
1: No to będzie pewnie 140-gramowy winyl, bo to jest winyl z epoki rok 1987 oryginalny, a wtedy tak na 140 się raczej tłoczyło. W każdym razie artystka, która tu pojawiała się w audycji, chyba tylko z jednego albo z dwóch singli, o ile pamiętam, ale nigdy z dużej płyty. Susan Vega. Bardzo lubię Susan Vega i ostatnio występowała we Wrocławiu. No niestety nie byłem na koncercie, no ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja ją gdzieś spotkać i posłuchać. Pierwsze dwie płyty Susan to są takie dwa albumy, które uważam, że powinny być w każdej kolekcji, bo to są świetne absolutnie piosenki, chociaż później też zdarzało jej się nagrywać niezłe płyty, a właściwie na każdej jest jedna, dwie takie genialne, bardzo dobre piosenki i ja zawsze naprawdę z zainteresowaniem sięgam po każdą kolejną płytę Susan Vega. Jeżeli chodzi o ten album, drugi w karierze, no to zawiera słynny utwór Tom's Diner, zaśpiewany a cappella, który dopiero w 1990 roku został trochę zmieniony przez taki elektroniczny, chyba to był duet albo jakiegoś producenta, DNA.
0: Tak,
1: i w każdym razie to był naprawdę wielki przebój, na którym później też testowano to ciekawe w ogóle format MP3. To była taka piosenka referencyjna do tamtej technologii. No i utwór Luca, wielki przebój, który do dzisiaj grany jest w radiostacjach na całym świecie i który sprawia, że Susan Vega jest wciąż popularna i gdzieś krąży po prostu w eterze. Ale my sięgniemy po mniej znane dzisiaj kompozycje. Najpierw Iron Bound Fancy Poultry, to jest pierwsze nagranie, którego posłuchamy. Strona A, bardzo nastrojowe, takie jakby dwuczęściowe. Posłuchajmy, oto Susan Vega sprzed prawie 40 lat.

0: Susan Vega ze swojej znakomitej płyty Solitude Standing, rok 1987. Dzisiaj do tej płyty jeszcze na pewno raz wrócimy.
1: Zespół Współgłosy i Marcel Baliński teraz. Płyta nowiutka, bo ukazała się jakoś w połowie września. Drugi album Współgłosów, czyli projektu, który Marcel Baliński, jego zespół, jego trio realizuje wspólnie z chórem, który tworzą uczestnicy takiej grupy terapii zajęciowej tutaj w Łodzi. Poza tym fantastyczni goście oczywiście na płycie, między innymi Błażej Król, Tomasz Kot. Poznaliśmy Współgłosy jakiś czas temu, no bo jak mówię, to jest druga płyta. Ta pierwsza w ogóle powstawała w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. Ta druga już nie, no ale nadal jest to projekt totalnie związany z Łodzią, bo łodzianie w ogromnej liczbie właśnie tworzą to niezwykłe zjawisko pod nazwą Współgłosy. Płyta być może w stosunku do płyty pierwszej nieco mniej jazzowa, dużo bardziej piosenkowa, ale też świetnie to się wszystko sprawdza na koncertach. Zespół 17 września zagrał, otwierając Festiwal Wielu Kultur w Łodzi, koncert w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana i za świadków biorę wszystkich, którzy byli na tym koncercie, że naprawdę było fenomenalnie. Pojawili się na scenie zarówno Błażej Król, jak i Tomasz Kot, a publiczność przyjęła ten występ entuzjastycznie, więc coś, co wydawało się początkowo takim projektem, który będzie trudny do powtórzenia, że będzie może trudno znaleźć jakby nowe paliwo na kolejne płyty. Okazuje się, że Marcel Baliński doskonale sobie z tym problemem poradził i wszystkie znaki zapytania, jak to on, zamienił w wykrzykniki. Posłuchajmy oto fragment pierwszy z tej płyty, którego dzisiaj posłuchamy, a tak naprawdę jest to kompozycja zamykająca stronę pierwszą, I Wanna Say, Współgłosy i Marcel Baliński.

0: Współgłosy Marcel Baliński, płyta numer 2 i utwór zatytułowany I Wanna Say.
1: O, Marcel Baliński zapracowany w tym roku, bo kilka projektów muzycznych właściwie pod jego nazwiskiem ukaże się, także płyta 95, o tym warto wspomnieć, płyta skomponowana specjalnie dla nas z okazji 95-lecia Radia Udział, o tym jeszcze będzie mowa i jeszcze będziemy na pewno słuchać tej muzyki, chociaż słuchaliśmy jej już na takim specjalnym odsłuchu przedpremierowym. Martel też tutaj pojawił się i opowiadał o tej płycie. Ja widziałem ten koncert współgłosów na Off Festiwalu już z tym nowym materiałem, no jest to naprawdę poruszające absolutnie, ale też po prostu świetna zabawa. No to nie tylko jest taki poruszający koncert, ale też po prostu kawał fajnego grania i takiej wspólnej zabawy. Neil Young teraz, artysta, który oczywiście w latach 60-tych, 70-tych nagrywał wielkie płyty, hymny właściwie można powiedzieć też amerykańskiej takiej publiczności, która ceniła sobie różne antywojenne hasła i tak dalej, i tak dalej. Chociaż oczywiście przypomnę tylko, Neil Young jest Kanadyjczykiem, ale większość życia
0: spędził... Ale ma już obywatelstwo amerykańskie od jakiegoś czasu.
1: No tak, ale wtedy nie miał. W każdym razie, tak czy inaczej, jest kojarzony ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim. W latach 80. Neil miał taki czas, powiedziałbym, niespecjalnie udany. On trochę eksperymentował, nawet taka płyta Trans powstała, gdzie trochę komputery chciał dopuścić do swojej muzyki. Potem były takie płyty jak Old Ways, Everybody's Rocking, mało wyraziste i takie trochę kalki samego siebie, niespecjalnie udane. Więc ta dekada troszeczkę zeszła gdzieś tam na bok w jego historii, mało jest pamiętana. I pewnie gdyby nie płyta, która właściwie wieńczyła lata 80., to byśmy powiedzieli, że to była, że to w ogóle była stracona dekada Neila Younga. Ale wtedy ukazała się płyta Freedom, która trochę na nowo tego artystę pokazała światu i odkryła go. I to trochę, można powiedzieć, taka płyta jeszcze przed tą modą na Unplugged nagrana. Bardzo, w bardzo dużym stopniu akustyczna. Chociaż tutaj mamy między innymi jego klasyczne nagranie Rocking in the Free World też w dwóch wersjach, właśnie takiej akustycznej i rockowej. No ale poza tym premierowe, znakomite piosenki. Muszę powiedzieć, że to jest w ogóle pierwsza płyta Neila Younga, jaką ja miałem, jaką przesłuchałem. Oczywiście znałem jakieś pojedyncze utwory, natomiast płyta jako taka, to pierwszą jaką posiadałem, to była jeszcze na kasecie magnetofonowej płyta właśnie Freedom. Jestem z tą płytą jakoś emocjonalnie dosyć silnie związany i bardzo, bardzo ją lubię. Don't Cry. Dzisiaj może to nagranie, no Korci miałaby zagrać Crime in the City, ale to może kiedy indziej, bo to prawie 9 minut. Dzisiaj Don't Cry.

0: Neil Young z nagraniem Don't Cry z płyty Freedom. To jest taka piosenka, która jakby te dwa nurty na początku lat 90. gdzieś przewiduje, antycypuje, bo z jednej strony mamy właśnie akustyczne granie spod znaku Unplugged, a z drugiej takie grunge'owe wręcz, mocne, trochę nawet kakofoniczne dźwięki. Jak wiemy, Neil Young przecież na chwilę też jakby dołączył do tego nurtu grunge'owego, przecież
1: został z Pearl Jam. Dokładnie.
0: Ta płyta Mirrorball też była zresztą bardzo dobra. Na pewno do tej płyty jeszcze dzisiaj wrócimy. To tylko powiem, że to jest też oryginalne wydanie z epoki z 1989 roku.
1: Teraz sięgniemy po płytę Help 2. To jest album, który od czasu do czasu przynoszę ze sobą. On się ukazał już kilka miesięcy temu. No, myślę, że wszyscy, którzy interesują się odrobinę muzycznym rynkiem i także właśnie tego typu wydawnictwami, wiedzą, że jest to wydawnictwo, które zbiera fundusze na cele charytatywne, konkretnie na organizację War Child, która zajmuje się niesieniem pomocy i opieki dzieciom z rejonów objętych działaniami wojennymi. Pierwsza część, jakby pierwszy album z tej serii ukazał się w połowie lat 90. Chodziło wtedy przede wszystkim o dzieciaki z byłej Jugosławii. Natomiast teraz tych ognisk zapalnych jest na tyle dużo, że właściwie te pieniądze byłyby potrzebne nieustannie. Więc znów wspaniali artyści, zarówno angielscy, jak i amerykańscy, zebrali się w studiach Abbey Road. Pracował z nimi James Ellis Ford, znakomity producent, i nagrali piosenki, które zarówno są ich autorskimi dziełami, ale też bardzo dużo jest tutaj utworów, po prostu tak zwanych coverów. Jednego z nich posłuchamy. To jest bardzo ciekawa piosenka, bowiem pochodzi z zupełnie zapomnianego już dzisiaj musicalu, tak mi się wydaje przynajmniej. Może Amerykanie pamiętają zdecydowanie bardziej musical z lat 50. Dance Me a Song. Do tego musicalu niejaki James Shelton napisał piosenkę, która przez lata powraca w wykonaniu bardzo różnych artystów. Śpiewał ten utwór m.in. Jeff Buckley. Ostatnio śpiewał też David Gahan z zespołu Depeche Mode na swojej płycie z grupą Soul Savers. Natomiast tu znajdujemy utwór Lilac Wine w opracowaniu Arów Uptap i Becka. Ten Beck dziś pojawia się tutaj nie bez powodu. Potraktujmy to jako preludium do spotkania z płytą, którą przyniosłeś dzisiaj.
0: No to za chwilkę.
1: Bo przecież Beck wydał nowy album. Zatem z płyty Help tu dziś tylko jedno nagranie z tego obfitego, podwójnego albumu. Jeszcze dołączony jest tu singiel zespołu Oasis. No ale my dziś tylko z jedną piosenką. Lilac Wine, Arów Uptap i Beck.

0: Beck i Aruf Aftab w nagraniu zatytułowanym Lilac Wine z podwójnego albumu Help To.
1: Już wspomniałeś, że mam ze sobą płytę Becka, tą najnowszą, zatytułowaną Ride Lonzo. Płytę, która no, tydzień temu była naszą płytą tygodnia w Radiu Łódź. Beck w takim wydaniu akustyczno-folkowym, trochę jak w czasach płyty Morning Face. To jest właśnie kontynuacja tego pomysłu na muzykę, która była komponowana już w czasach pandemii. Pan po drodze Beck też się rozwiódł, więc no miało o czym pisać. I ta płyta jest taka bardzo nostalgiczna, powiedziałbym spokojna. Okładka dużo mówi o tej muzyce, można powiedzieć, patrząc na nią, bo mamy tu Becka siedzącego w jakimś pokoju, w jakimś takim drewnianym domu i przez okno wpada silny powiew wiatru, który zadziera taką wielką firanę, która go tam w jakiś sposób tak przesłania i wpada też takie piękne światło letnio-jesienne, powiedziałbym, więc idealna okładka na tę porę roku, na ten czas, no i też muzyka idealna na jesień. No trzeba lubić takie granie, żeby przez tę płytę nie tyle przebrnąć, bo to są świetne piosenki i świetne aranżacje, oczywiście bogate, orkiestrowo, to zawsze Beck na swoich płytach wykorzystywał, no ale ta płyta jest jednak w nastroju trochę, powiedziałbym, jednostajna. Mnie się akurat ona bardzo podoba i uważam, że to jest jedna z lepszych płyt, które okazały się w 2026 roku. Na początek nagranie tytułowe Ride Lonzo.

0: Gdyby ta piosenka znalazła się na płycie Morning Face, to pewnie nikt by się nie zdziwił, bo to jest właśnie ten klimat, który Beck zaproponował 10 lat temu już.
1: No, nawet powiedziałbym, że ta płyta jest właściwie taką trzecią płytą z tych.
0: Jeszcze Sea Change.
1: Bo jeszcze Sea Change był taki krążek na początku lat 2000 wydany. I niektórzy właśnie tak postrzegają tą najnowszą płytę jako trzecią część tej opowieści.
0: No, ja lubię Becka w różnym wydaniu i też podoba mi się to, co robi, kiedy eksperymentuje trochę z rytmami, z brzmieniami bardziej futurystycznymi. Ale najbardziej właśnie lubię go w takim folkowo-rockowym, to za dużo nawet, anturażu, jaki proponuje właśnie na tych trzech płytach, o których powiedziałeś. Warto dodać, że ta płyta powstawała w United Studios w Hollywood, w takim legendarnym studiu B, które jest ulubionym w ogóle miejscem nagrywania przez Becka i tam powstawały wielkie płyty, wielcy artyści, Frank Sinatra, Nancy, też z bardziej może współczesnych Radiohead, czy też Adele w tym studiu nagrywali, a więc no, mury przesiąknięte niesamowitą muzyką. No i myślę, że możemy dopisać tę płytę do wielkich albumów nagranych właśnie w United Studios, w Studio B.
1: Wrócimy teraz na chwilkę do płyty zespołu Ecstasy Skylarking. Niebawem, bo 27 października minie dokładnie 40 lat od ukazania się tego albumu. No, został wydany wtedy przez wytwórnię Virgin. A producentem jest tego krążka Todd Rundgren. Zespół Ecstasy właściwie za każdym razem, kiedy nagrywał nową płytę, to podejmował niejako nowe wyzwanie i jakby rzucał się na zupełnie nowy obszar estetyczny. Mają w swoim dorobku płyty o takim charakterze, powiedzmy, nowofalowym, ale mają też płyty odwołujące się do psychodelicznej tradycji, na przykład albumów z lat 60. No a tutaj mamy do czynienia z Toddem Rundgrenem, czyli też, jak już wspomnieliśmy, takim producentem niezwykle, i też muzykiem niezwykle kreatywnym, człowiekiem, który w latach 70. nagrał co najmniej kilka naprawdę bardzo interesujących płyt. No i panowie pracowali w jego studiu w Woodstock. Jak głosi legenda, nie była to praca sielankowa i dochodziło tam do wielu napięć, ale efekt ostatecznie jest naprawdę fantastyczny, dlatego z wielką radością. Jeszcze jedno nagranie dzisiaj, choć może nie ostatnie wcale z tego krążka, czyli kompozycja, która nosi tytuł That's Really Super, Super Girl.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Pociągi pojadą prędzej, kolej zainwestuje też w bezpieczeństwo. Zwierzęta z łódzkiego schroniska dziś na Starym Rynku czekały na nowych opiekunów. Siatkarki ŁKS-u po zaciętym meczu przegrały z rzeszowiankami, szczegóły w wiadomościach sportowych. Noc będzie mglista, jutro sporo słońca, ma być ciepło. Kolej szykuje się do nowych inwestycji. Ich celem ma być zwiększenie prędkości pociągów, a także bezpieczeństwo. Chodzi m.in. o ograniczenie ryzyka sabotażu i ataków hybrydowych. Temu ma służyć rozwój nowoczesnej łączności. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
5: Na centralnej magistrali kolejowej i innych trasach ma być wdrażany system GSMR oraz kolejne rozwiązania cyfrowe. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak dodaje, że planowane są także testy łączności satelitarnej.
6: Tak, aby internet dla pasażerów był niezawodny, to są ogromne, wielotorowe inwestycje.
5: Równolegle kolei przygotowuje się do dalszego zwiększania prędkości.
6: Już jesteśmy po testach. PKP Intercity pojechało 250 km na godzinę.
5: Takie przejazdy na trasach z Warszawy do Krakowa i Katowic mają ruszyć w przyszłym roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: W planach są także zakupy nowego taboru, który pojedzie z prędkością ponad 320 km na godzinę.
7: Więcej na radiołódź.pl.
4: Polski MSZ doświadczył, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę, a nasza ambasada w Kijowie nie zostanie przeniesiona. Resort dyplomacji odniósł się w ten sposób do komunikatu rosyjskiego MSZ-u, który wezwał cudzoziemców i personel dyplomatyczny do opuszczenia Kijowa, zapowiadając kontynuację zakrojonych na dużą skalę uderzeń na Ukrainę. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazał, że żadna z zachodnich ambasad nie poinformowała strony ukraińskiej o planach ewakuacji. Cyberprzestępczycy coraz częściej wykradają dane. Ekspert radzi, jak nie dać się oszustom. W ostatnim czasie doszło do wycieku danych m.in. z serwisów informatycznych MyDoctor, Enelmedu i wakacje.pl. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba z serwisu Securak.pl mówi, że przestępcy mogą kontaktować się z osobami, których dane wykradli. Mogą na przykład przesyłać linki z prośbą o dopłatę za wizytę medyczną.
8: To nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej. No i stąd przestępcy idą w różne wątki atakujące.
4: Mogą na przykład pobrać pieniądze z naszego konta. Chronić się przed przestępcami można przede wszystkim nie podejmując pochopnie decyzji finansowych. Warto też zastrzec numer PESEL i unikać klikania w podesłane linki. Zamiast schroniskowych boksów spacer i spotkanie z potencjalnymi opiekunami. Tak psy z łódzkiego schroniska spędziły dzisiejszy Światowy Dzień Zwierząt. Na Starym Rynku można było poznać zwierzęta i dowiedzieć się, jak je zaadoptować. Jak mówi dyrektor łódzkiego schroniska Albert Kurkowski, nie każdy ma odwagę wejść do schroniska i poznać jego mieszkańców. Dlatego dzisiaj psy wyszły do ludzi.
9: Dla wielu osób mówią, że jest to traumatyczne przeżycie, żeby pojechać do schroniska. Mimo, że jak już przyjadą, to widzą, że to wcale nie wygląda tak strasznie. No wiadomo, że nie zapewnimy tam idealnych warunków. My chcemy jak najszybciej dla tych zwierzaków znaleźć odpowiedzialne rodziny.
10: Myślimy niestety od roku, stanowczo za długo. Kwestia tego typu, że mamy w domu kota. Takie właśnie wydarzenia pomagają rozwiązać jakieś wątpliwości.
4: Swoje stanowiska na Starym Rynku mieli także Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt i Animal Patrol Straży Miejskiej. Były że po interwencjach sprzęt do ratowania zwierząt i wskazówki, co zrobić, gdy znajdziemy psa, kota czy ranne dzikie zwierzę. Zdjęcia z wydarzenia można znaleźć na naszej stronie internetowej radiołódź.pl, a teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
11: Siatkarki UKS Komerska Łódź przegrały u siebie z deweloperem Rzeszów w meczu pierwszej kolejki Tauron Ligi. Spotkanie w Łódź Sport Arenie oglądał Piotr Andrzejczak.
12: Emocji w Sport Arenie dzisiaj nie brakowało, ale zabrakło zwycięstwa siatkarek Łódzkiego Klubu Sportowego. Dewelopres Rzeszów wywozi z Łodzi dwa punkty, bo wygrywa ostatecznie z UKS-em 3-2. Po dwóch setach przegranych przez łódzki zespół wydawało się, że to będzie gładkie zwycięstwo drużyny z Rzeszowa, ale siatkówka bywa grą nieprzewidywalną. W trzecim secie UKS wygrywa do 19, prezentując naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Jeszcze lepszą zaprezentowały łodzianki w czwartej partii, którą wygrały do 14. No i tiebreak, jak wiadomo, to rządzi się własnymi prawami, bo tu emocje grają właściwie główną rolę i łodzianki rozpoczynają fatalnie, przegrywają 0-4. Na przerwę schodzą, prowadząc 8-6, potem zacięta walka. UKS broni meczbola, ma swoją piłkę meczową, ale niestety skuteczniejsze są zawodniczki z Rzeszowa. No cóż powiedzieć po tym meczu, UKS pokazał dwie twarze, ale na pewno to jest lepsza drużyna niż ta z poprzedniego sezonu. No i miejmy nadzieję, że pierwsze koty za płoty w kolejnych spotkaniach powinno być lepiej. Chociaż za tydzień jeszcze trudniejszy egzamin dla UKS-ianek, bo derby z Budowlanymi. A dzisiaj UKS z Dewelopresem przegrał 3-2.
11: I tyle Piotr Andrzejczak. Wspomniane derby już w najbliższy piątek o godzinie 20.30 oczywiście w Łódź Sport Arenie. A po pierwszej kolejce UKS Komerskon Łódź zajmuje 8 miejsce w ligowej tabeli, natomiast na prowadzeniu siatkarki PGE Budowlanych Łódź. Mistrzynie Polski pokonały na wyjeździe Beniaminkę MKS Kalisz pewnie 3-0 i są jedną z dwóch drużyn obok Radomki Radom, która wygrała za 3 punkty. Pozostałe spotkania kończyły się po tiebreakach. Piłkarki ręczne Piotrkowi przegrały w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europejskiej. Piotrkowianki uległy na wyjeździe MKS-owi Lublin 24-36. Gospodynie już do przerwy prowadziły 4 bramkami, a po zmianie stron jeszcze bardziej powiększyły przewagę i to daje im zdecydowanie duży spokój przed rewanżem. Najwięcej bramek dla Piotrkowianek, 6 zdobyła Natalia Nosek, a wspomniany rewanż odbędzie się za tydzień w niedzielę 11 października o godzinie 16 w Piotrkowie. Hali Relax. Żużlowcy KS Toruń wywalczyli złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski. W finale Ekstraligi zespół z Torunia okazał się lepszy od Sparty Wrocław. Dla Torunian, którzy obronili tytuł wywalczony przed rokiem, to także już 6 złoto w historii. Hubert Hurkacz awansował do półfinałowego tenisowego turnieju ATP 500 w Pekinie. W ćwierćfinale wrocławianin pokonał Karena Haczanowa 2-0 w setach 7-6 i 6-2. O finał Hurkacz zagra z Australijczykiem Alexem de Minorem. Początek tego półfinału jutro o godzinie 9 rano czasu polskiego. A na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź zapraszam już za godzinę.
4: Na noc dla całego województwa zapowiadane są gęste mgły, które mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie synoptyku w mgłach będzie obowiązywało od godziny 22 do 9 rano. Temperatura spadnie nocą do 8 stopni. Jutro ma być pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.

0: Vidi Vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Zaczynamy drugą godzinę audycji Veni, Vidi, Vinyl i powraca płyta Solitude Standing Susan Vegi, artystki, która jest trochę taką dziewczyną z gitarą, można powiedzieć oczywiście. Ona sama sobie pisze utwory, sama pisze teksty, też produkuje muzykę, ale tutaj akurat w przypadku tej płyty jeszcze posiłkowała się doświadczeniem innych, jeszcze była młodą artystką, która rozpoczynała swoją karierę. Steve Adabo i Lenny Kay wyprodukowali tę płytę.
2: Lenny Kay, to warto wspomnieć, jeden z muzyków legendarnego zespołu Patti Smith.
1: No więc w ogóle nowojorski klimat, warto wspomnieć, że przecież Susan Vega gdzieś zawsze odwoływała się w swoich tekstach do Nowego Jorku. Ten Tom Diner to też jest konkretne miejsce, do którego ona chodziła przecież na śniadania i tam sobie jeszcze jako studentka, zdaje się, raz, że jadła śniadania, a dwa, że też pisała różne teksty i przemyślenia, a potem przekuła to na utwór. Jeszcze jedno nagranie przed nami. Powiedziałem, że dzisiaj nie będziemy słuchać ani Tom's Diner, ani Luca tych piosenek. Posłuchamy za to moim zdaniem kapitalnego utworu In the Eye.

0: Susan Vega, rok 1987, In the Eye, to jest utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy. To jest też ciekawe, że ta okładka też bardzo taka, myślę, dobrze pamiętana, jeżeli chodzi o to zdjęcie Susan, ona w rękawiczkach tak łapie się za policzki, jakby podtrzymując głowę. Ono jest nieostre, to zdjęcie. Kiedy widzimy gdzieś w internecie, to nam się wydaje, że ono jest ostre, ale biorąc już long play do ręki, no to widzimy, że nie, że jej zdjęcie, oczywiście napis jest nałożony, ale jakby jej samo zdjęcie jest odrobinę takie rozmazane.
1: Ścieżka dźwiękowa do filmu Nocny Cowboy dzisiaj też jest z nami w studiu. To jest bardzo stare wydanie. Francuskie wydanie tej płyty.
0: Zupełnie inną okładką niż to brytyjskie, amerykańskie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, ale to ciekawa jest okładka, więc oczywiście na okładce tutaj widzimy odtwórców dwóch głównych ról, Johna Voighta i Dustina Hoffmana. Fenomenalny film, już nie ma teraz jakby, myślę, sensu długo mówić na temat tego, jak znakomity jest to film, jak ważny w historii kinematografii, obraz z 1969 roku. Można powiedzieć, że właściwie Dustin Hoffman już wtedy był dość znaną gwiazdą.
0: Po
1: filmie Absolwent. Tak? Natomiast Johna Voighta to był prawdziwy skok do filmowej hollywoodzkiej ekstraklasy. No i niezapomniana piosenka oczywiście, Everybody's Talking w wykonaniu Harry'ego Nilssona, piękna muzyka skomponowana przez Johna Barrego, a także jeszcze kilka innych utworów zupełnie zapomnianych zespołów, takich jak chociażby grupa o nazwie The Group. Naprawdę niezwykła ścieżka dźwiękowa. Ostatnio Jarvis Cocker, wokalista zespołu Pulp, wymienił kilka swoich ulubionych płyt, 10 czy 12 w ogóle takich wszechczasów, i wśród nich wymienił ścieżkę dźwiękową do filmu Nocny Cowboy. Posłuchajmy na początek, bo może wrócimy jeszcze do tej płyty dzisiaj, wspomnianego Nilssona w utworze Everybody's Talking.

0: Słuchaliśmy Harry'ego Nilssona ze ścieżki dźwiękowej do filmu Nocny Kowboj.
1: No warto dodać, że to też nie jest kompozycja Harry'ego Nilssona. Harry Nilsson, no te swoje największe przeboje...
0: Niejaki Fred Neil napisał tę piosenkę.
1: Ale też w przypadku utworu Without You, przecież to była nie jego piosenka, tylko piosenka takiego zespołu Badfinger, o ile dobrze pamiętam, który nagrywał dla wytwórni Beatlesów.
0: Tak, nawet mieli taki utwór, który dla nich skomponował Paul McCartney. Umknął mi teraz tytuł tego utworu, ale to był taki dosyć spory przebój.
1: Wracamy do Neila Younga, do artysty, który wciąż wydaje płyty, teraz z projektem The Chrome Hearts, i ta płyta, która ukazała się Second Song w tym roku, moim zdaniem jest świetna. Tak zresztą jak i poprzednia, Talking to the Trees, to Państwu polecam, żeby też sięgać po nowe piosenki, nowe płyty Neila Younga, bo one są warte uwagi. Oczywiście powstaje tych płyt tak dużo, że trudno się w tym połapać, w tej dyskografii. No ale my odnosimy się do absolutnie klasycznego albumu teraz, do albumu Freedom, rok 1989, i słuchamy nagrania Hanging on a Limb. Tutaj Neilowi pomagać będzie wokalnie i myślę, że to może być zaskoczenie Linda Ronstadt.

0: Hanging on a Limb, jedna z pięknych ballad Neila Younga. No niewątpliwie on zawsze miał umiejętność pisania takich chwytających za serce ballad z świetnymi melodiami. Potrafi to jak mało kto.
1: Billie Holiday pojawi się teraz. Krążek pierwotnie wydany w roku 1957, a więc to jest koniec kariery i tak naprawdę również żywota tej niezwykłej wokalistki, wspaniałej damy jazzu i bluesa, niezwykłego nastroju. Płyta Song for Distinct Lovers jest płytą, na której nie usłyszymy z Billie Holiday wielkiej orkiestry. To nie są piosenki zaaranżowane na ogromny skład, tak jak zdarzało się w przeszłości. Usłyszymy też już w głosie Billie Holiday nutę zmęczenia. Bez wątpienia to jest płyta zdecydowanie bardziej jazzowa. Ten nieduży skład, który jej towarzyszy, ma tutaj też swoje momenty, w których może pograć, jak to się mówi, i przez to ta płyta no, jest albumem, którego świetnie się słucha, ale właśnie jeżeli oczekuje się takiego klimatu zdecydowanie bardziej jazzowego, klubowego, skromnego, kameralnego. Dlatego też z wielką przyjemnością wracam do tej płyty, chociaż oczywiście polecam też te nagrania z lat 30. czy 40. Billie Holiday, kiedy towarzyszą jej najwybitniejsze wówczas orkiestry akompaniujące. A posłuchamy absolutnego klasyka, bo tu na tej płycie jest ledwie 6 utworów, ale to właśnie dlatego, że one są nieco bardziej rozbudowane. To kompozycja zatytułowana Just One of Those Things. Oto Billie Holiday.
2: It was just one of those things, just one of those crazy flings.

0: one of those things.
1: To była Billie Holiday i fragmencik płyty Songs for Distinct Lovers.
2: Wracamy do Becka, do albumu z 2026 roku, albumu, który ma dosłownie kilkanaście dni, Ride Lonzo, tak jest zatytułowany. Kiedy bierzemy do ręki tę płytę, wysuwamy sobie ją z koperty i patrzymy ten label, to już wiemy, że mamy do czynienia z czymś takim bardzo klasycznym i to chyba też chodziło Beckowi. Ten label, czyli ta nalepka, która jest na płycie zielona, taka bardzo klasyczna. W ogóle płyta jest zielona, a nalepka jest czarna. Ale taka bardzo w stylu tych właśnie płyt Billie Holiday,
1: tak.
2: Rzeczy jazzowych z lat 50., początku lat 60.
1: Klimat vintage jest
2: vintage obecny. Tak. Bob Dylan też zawsze bardzo o to dba, żeby to tak wyglądało vintage'owo. No a jeżeli chodzi o muzykę, to ona też odnosi się do pewnie lat 60., 70. Warto dodać, że tę płytę produkował Nigel Goodrich. Właściwie on jej nie produkował, on ją miksował. A więc też legendarny producent, który też już współpracował kiedyś z Beckiem, no ale też z Radiohead, z
1: Divine Comedy,
2: z wieloma fantastycznymi zespołami.
1: Z Paulem McCartneyem.
2: Artystami. A jeżeli chodzi o te wszystkie aranżacje smyczkowe, orkiestrowe, które słyszymy na tej płycie, a jest ich sporo i są piękne i dodają tej muzyce takiej szlachetności, no to David Campbell, czyli tata po prostu Becka. I patrzyłem sobie ostatnio na dorobek tego człowieka właśnie jako specjalisty od orkiestrowych brzmień, od aranży. To trudno powiedzieć, z kim on nie współpracował. No każdy, kto tam zahaczył o Hollywood, o Los Angeles to i nagrywał płytę, to gdzieś miał jakieś smyki Davida Campbella po prostu na swoich płytach od Aerosmith, przez Stonesów, przez no właściwie wszystkich naprawdę. Więc to jest postać doceniona, bardzo oczywiście taka ważna w tym świecie kalifornijskiej, nie tylko muzyki. No a przy okazji tata Becka pomógł synowi na tej płycie. Jeszcze jedno nagranie, też kolejna przepiękna kompozycja In The Night.

0: In the Night. No, noc to może być najlepsza pora do słuchania tej muzyki. Gorąco Państwa naprawdę zachęcam do tego, aby sięgnąć po ten album, czy to w wersji winylowej, czy pewnie w streamingu, czy w CD. No, piękna płyta, jedna z moich ulubionych. Jeszcze tylko dodam, że Beck na początku roku wydał taką epkę, tam było 5 nagrań i tam sięgnął między innymi po standardy też z lat 50. Tam zdaje się jakiś jeden utwór, nie pamiętam, Johna Lennona był. Jedna jego kompozycja i to też już był zwiastun tej muzyki, tego klimatu i to fantastycznie brzmiało, to tylko 5 utworów. No a jeżeli chodzi o trasę koncertową, to już gra w Stanach, koncerty z tym nowym materiałem. Jest gdzieś w sieci filmik, to był jakiś koncert charytatywny w Hollywood Bowl, w tym takim niezwykłym miejscu i on wykonuje właśnie Ride Alongs z orkiestrą taką, no pewnie ze stuosobową albo może lepiej. No brzmi to potężnie i niezwykle, więc proszę sobie odszukać. No a jeżeli chodzi o koncerty, to obaj byliśmy zapisani na jego koncert na Torwarze, no ale przyszła pandemia i nie pojechaliśmy. Ale może dotrze do Europy.
1: Ale Beck też nie przyjechał wtedy.
0: No tak. I dobrze by było, gdyby przyjechał teraz, bo ja bym bardzo chętnie taki koncert w jakiejś ładnej sali koncertowej zobaczył.
1: Wróćmy na chwilkę jeszcze do zespołu Ecstasy, bo to są krótkie piosenki na pięknej płycie Skylarking, wyprodukowanej przez Todda Rundgrena. Swoją drogą, gdyby Beck pracował nad jakąś płytą z Toddem Rundgrenem, to też wcale bym się nie zdziwił, bo gdzieś mam takie wrażenie, że to też jest jakaś jednak może dalsza, ale metaforycznie to ujmując, muzyczna rodzina. A Todd Rundgren jest takim muzycznym ojcem chrzestnym wielu artystów, między innymi grupa R też dosyć często powołuje się na jakieś inspiracje jego twórczością. Więc szczęśliwie Andy Partridge i muzycy zespołu Ecstasy w roku 86 spotkali się z Toddem Rundgrenem i nawet jeżeli ta praca przebiegała w trudnej atmosferze, to efekt jest naprawdę znakomity i ponoć to jest właśnie przede wszystkim w tym przypadku zasługa Todda Rundgrena, który nie chciał specjalnie ustępować i trzymał się bardzo mocno swojej wizji tego, jak ta płyta powinna ostatecznie zabrzmieć. I może dzięki temu po latach jej się nadal słucha naprawdę znakomicie. Jeszcze jedno nagranie, tym razem kompozycja, która otwiera drugą stronę, bo oczywiście gramy przecież z winyli. W tym przypadku warto powiedzieć, że jest to, już mówiłem, 200-gramowy winyl wytłoczony w oparciu o oryginalne mastery, czyli oryginalne taśmy. No i tak moim zdaniem powinny być reedytowane właśnie płyty. A kompozycja, której posłuchamy, to utwór Earn Enough For Us.

0: Earn Enough For Us to było nagranie. Jeszcze jedno dzisiaj z płyty Skylarking zespołu Ecstasy.
1: Ja tylko przypomnę, słuchają Państwo audycji Veni, Vidi, Vinyl w Radiu Łódź. Zawsze w niedzielę między 20 a 22 gramy z płyt winylowych i po raz trzeci i ostatni dzisiaj naprawdę sięgam po płytę Freedom Neila Younga, ale tak pomyślałem sobie, że potem może długo i nie będę przynosił, więc dzisiaj niech to zabrzmi, to jeszcze jedno nagranie. Crime in the City w podtytule 60-0 i to był oryginalny tytuł tej kompozycji, która ma chyba o 12 zwrotek. Długa, ale niezwykła. Powstała gdzieś na środku oceanu, kiedy Neil Young żeglował i przez kilka dni w ogóle, jak mówił, nie miał kontaktu z cywilizacją, nawet pod tym względem, że nie widział żadnego statku, wybrzeża, niczego, po prostu był po prostu na otwartym oceanie i wtedy skomponował w nocy kilka utworów, między innymi właśnie 60-0, później przemianowane na Crime in the City. Po raz trzeci Neil Young z płyty Freedom.

0: Crime in the City to był Neil Young z płyty pod tytułem Freedom. Płyty, na której też obrywa się ówczesnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych George'owi Bushowi.
1: Seniorowi.
0: Tego seniorowi oczywiście. No, Neil Young w swoich poglądach politycznych został, można powiedzieć, konsekwentny i jak on ma coś do jakiejkolwiek administracji, która rządzi Stanami, to po prostu bez owijania w bawełnę pisze teksty piosenek i wiemy, że tej obecnej administracji także kilka razy, mówiąc tak kolokwialnie, przyłożył właśnie w swoich tekstach. W ubiegłym roku, tak, w ubiegłym zdaje się, widziałem koncert Neila Younga w Berlinie i on sięga przede wszystkim po rzeczy albo bardzo nowe, piosenki, które dopiero co skomponował, no albo też klasyczne, ale to jest tak, że idąc na koncert Neila Younga do końca nigdy nie wiemy, czego się można spodziewać. Bo właściwie on potrafi wymienić 10 utworów z koncertu na koncert. No ma też sporo tych klasyków, nie oszukujmy się, i to jeszcze z czasów Crosby, Stills, Nash & Young, więc ma czym żonglować, ale rzadko kiedy sięga po właśnie rzeczy z płyty Freedom. Rocking in the Free World, rzeczywiście wtedy zagrał ten utwór na bis, na sam koniec. No też ma świadomość, że to jest taki hymn jego, zresztą z tekstem, który w tych czasach ma swoje znaczenie. Dziękujemy Neilowi Youngowi. Na razie odkładamy na półeczkę tę płytę, pewnie na dłuższy czas.
1: Na koniec naszego spotkania dzisiaj raz jeszcze Współgłosy i Marcel Baliński. Druga płyta Współgłosów, czyli Współgłosy 2 po prostu i nagranie, w którym gościnnie wziął udział Tomasz Kot, który pojawił się również podczas premierowego koncertu w Łodzi kilka tygodni temu. Płyta zrealizowana znakomicie przez Jeremiasza Hendzela i nagrana przez niezwykle utalentowanych ludzi z pomysłem. Posłuchajmy zatem. Ten utwór, w którym pojawia się Tomasz Kot, to jest kompozycja zatytułowana... No właśnie, to jest nowa płyta, więc jeszcze dokładnie nie pamiętam tytułu. Wszystko się musi dać, z gościnnym udziałem Tomasza Kota. Dziś na koniec Współgłosy. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: I zapraszamy za tydzień.
0: Do usłyszenia.

to się stało nagle wieczorem. Znudziło mnie już wszystko, co wiedziałem. Teraz chcę czegoś więcej. Czegoś, czego jeszcze nie było. Wiesz, ja naprawdę nie potrzebuję wiele. Tylko nos, oczy, dłonie i okno. Pewnie masz jakieś w mieszkaniu. Uważaj, miękki misiu. To naprawdę jest wariatka. Może ci zawrócić w głowie. Ona zna te zaklęcia. Od wieków zastane. Jak je wypowie, to ci zostanie. Do końca życia. Uważaj, ona ma na to papiery. Jak wyjdziesz poza ramę, to zobaczysz, już nie wrócisz. Zaczniesz podkreślać ważne napisy i hasła na murach. Tego się nie zapomni. To się wsącza powoli.

prowadzić zeszyt ze śledztwem. Podejrzenia, dlaczego jest tak pięknie. Zaczniesz projekt zrozumieć ludzi, których nie rozumiesz. Zrobisz z nimi wywiady. O co ci tak właściwie chodzi? O czym marzysz? Co ci się ostatnio śniło? I to się musi jakoś udać. To się musi dać zrobić. Wszystko się musi dać. Wszystko.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek 16 października o 19.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
5: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
4: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich ważne dla kierowców w Łodzi informacje o zaczynających się jutro utrudnieniach w ruchu. Wyniki głosowania na tomaszowski budżet obywatelski i perspektywa otwarcia miejskiej pływalni we Wieluniu w tym miesiącu. Jutro w regionie sporo słońca, termometry pokażą do 20 stopni. Uwaga, kierowcy w Łodzi, jutro w kilku miejscach w mieście zaczną obowiązywać zmiany w organizacji ruchu. Powodem są remonty. Drogowcy rozpoczną pracę na ulicy Kopernika, a na Północnej przejdą na kolejny odcinek. Zmiany także na Broniewskiego i przy skrzyżowaniu Kilińskiego z Pomorską. Informacje zebrał reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
8: Na skrzyżowaniu Pomorska-Kilińskiego rozpocznie się kompleksowy remont torowiska. Skrzyżowanie będzie zamknięte, a linie 15 i 45 pojadą objazdami, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
9: Dla kierowców oznacza to objazdy m.in. przez ulicę Rewolucji 1905 roku, Sterlinga, Północną, Wschodnią oraz Jaracza.
8: Kierowcy nie skorzystają także z ulicy Kopernika na odcinku od Gdańskiej do Wólczańskiej, dodaje Wiktor Stańczyk z łódzkiego ZDIT-u.
10: W ramach zaplanowanego zakresu prac wymieniona zostanie zniszczona na wierzchnia jezdni. Na czas trwania robót remontowany odcinek zostanie zamknięty dla ruchu.
8: Nowe utrudnienia pojawią się też na Północnej. Rozpocznie się tam kolejny etap remontu, a przejazd między ulicą Sterlinga a Wierzbową będzie odbywał się tylko w kierunku Ronda Solidarności.
7: Także odcinek ulicy Broniewskiego między Rondem Insurekcji Kościuszkowskiej a Aleją Śmigłego Rydza będzie jednokierunkowy w stronę Śmigłego Rydza.
11: Więcej na radiołódź.pl.
7: Znamy wyniki głosowania na budżet obywatelski Tomaszowa Mazowieckiego. Zagłosowało 5 tysięcy mieszkańców. Wybrali 5 projektów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, mówi sekretarz miasta Agnieszka Kępa.
12: W przypadku projektów infrastrukturalnych są to 3 projekty. Boisko z koszami przy szkole podstawowej nr 10, nowoczesne centrum edukacji, Moto Orlik, centrum doskonalenia techniki jazdy. Natomiast z projektów społecznych przeszły 2 zadania, Dni Tomaszowskiej Rodziny oraz Nocna Jazda Moto Show Arena.
7: Na zadania infrastrukturalne miasto przeznaczy 1 200 000 zł, a na projekty społeczne 0,5 miliona. Dobra wiadomość dla amatorów pływania w Wieluniu. Jedyna w mieście kryta pływalnia po wielomiesięcznej przerwie i gruntownym remoncie w tym miesiącu ma być ponownie otwarta. Miejski basen został zamknięty w lutym przez nadzór budowlany, między innymi z powodu przecieków w okolicach rynien przelewowych. Mieszkańcy Wielunia z niecierpliwością czekają na ponowne otwarcie.
13: Ja pływam już może od 30 lat regularnie i brakuje mi, kiedy nie mogę popływać.
14: Liczymy na to, że ten basen będzie w październiku dostępny dla nas, dla mieszkańców Wielunia.
15: Może nie na początku października, ale w drugiej połowie października ta pływalnia powinna być już udostępniona wszystkim chętnym.
7: Zapowiada burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Przez ponad pół roku mieszkańcy na najbliższy basen jeździli o oddalonej o 20 km Praszki. Znamy laureata 30. Nagrody Literackiej Nike. Otrzymał ją Szczepan Twardoch za powieść Nul. To wielowątkowa opowieść o wojnie w Ukrainie. Laureat otrzyma 100 tysięcy złotych i statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Parada Pułaskiego na nowojorskim Manhattanie to jedno z najważniejszych polskich wydarzeń w Stanach Zjednoczonych każdego roku. O szczegółach Jan Pachlowski.
16: Parada Pułaskiego jest drugim po paradzie w Dniu Świętego Patryka etnicznym wydarzeniem w Nowym Jorku.
17: Wspieramy naszą Polonię.
18: To jest nasz polski obowiązek być na paradzie w New Yorku
19: ze wszystkimi Polakami.
16: Mówili w lokalnym polonijnym Radiu Rampa i uczestnicy. Wśród gości zaproszonych z Polski był m.in. honorowy wielki marszałek Parady Piłsudskiego, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejewski.
20: Jest to wielkie wyróżnienie zostać honorowym marszałkiem tej parady, szczególnie w tak znamienitym roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
16: Nowojorska Parada Pułaskiego od lat jest jedną z największych manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Parada Pułaskiego organizowana jest w każdą pierwszą niedzielę października od 1937 roku. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
21: W ostatnim meczu pierwszej kolejki siatkarskiej Tauron Ligi ŁKS Komerską Łódź przegrał u siebie z Dewelopresem Rzeszów 2-3. W tiebreaku łodzianki przegrały 15-17 po ogromnych emocjach i to oznacza, że we wszystkich 6 meczach inaugurujących ten sezon wygrywały zespoły gości. W Łodzi nagrodę MVP odebrała środkowa Dewelopresu Weronika Centka-Tietjaniec, która część poprzedniego sezonu spędziła w ŁKS-ie Komerską. Tym razem zdobyła 23 punkty dla drużyny z Rzeszowa, a trener ŁKS-u Komerską Adrian Heliński był niezadowolony z początku meczu.
22: Fatalnie te dwa pierwsze sety. Nie walczyliśmy, trochę nas to wszystko, te emocje dzisiejszego meczu przytłoczyły. Tiebreak jest troszeczkę loteria. Za dużo zepsutych zagrywek tu w tiebreaku. Dwa razy nasza rozgrywająca zrobiła błąd. Mimo wszystko mieliśmy highballa, meczową piłkę w górze i później Rzeszów dwa razy. My dwa razy wstrzymaliśmy rękę w kluczowych momentach i Rzeszów nie.
21: No i to właśnie zdecydowało o porażce ŁKS-ianek, które zajmują 8 miejsce w tabeli, a liderem po pierwszej kolejce są mistrzynie Polski, czyli siatkarki PGE Budowlanych Łódź. Piłkarki ręczne MKS-u Lublin wygrały z Piotrkowią 36-24 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europejskiej. Rozgrywająca Piotrkowi Romana Roszak przyznała, że tylko początek spotkania był udany dla piotrkowianek, a później jej drużyna nie potrafiła sobie poradzić ze świetnie dysponowanymi gospodyniami, w szczególności z bramkarką Pauliną Wdowiak i duńską rozgrywającą Sarą Poulsen.
23: Szkoda, że nie zostawiliśmy tego właśnie obiecującego początku do końca meczu. Bardzo ciężko będzie u nas, ale może się uda. Dobra skuteczność Pauliny Wdowiak, nie byłyśmy tak skupione. Nie trafiłyśmy tam, gdzie powinniśmy i też Poulsen pokazała dość klasę.
21: A rewanżowe spotkanie za tydzień 11 października w piotrkowskiej hali Relax. Początek zaplanowano na godzinę 16. Piłkarki Grot SMS-u Łódź z pierwszą wygraną w tym sezonie Ekstraligi Kobiet. W meczu 7 kolejki łodzianki wygrały na wyjeździe z Legią Ladies Warszawa 2-1. Do przerwy co prawda gospodynie prowadziły 1-0. W 42 minucie gola strzeliła Natalia Nestorowicz, ale po zmianie stron już 2 minuty po wyjściu na drugą połowę Paulina Filipczak doprowadziła do remisu, a później kapitanka SMS-u wyprowadziła łodzianki na prowadzenie. To było w 67 minucie i tego prowadzenia już nie straciła drużyna z Łodzi. Wygrała 2-1. Co ciekawe, mecz został rozegrany na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej, na tym głównym obiekcie było około 1000 kibiców, więc okazałe zwycięstwo na dużym stadionie, do tego pierwsze w tym sezonie. No i to sprawia, że drużyna Grot SMS-u Łódź ma na koncie już 5 punktów. Co prawda to na razie daje 9 miejsce, ale 6 meczów mają rozegrane tylko piłkarki SMS-u, czyli o jeden mniej od kilku drużyn, które są przed nimi. A piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. W poniedziałek Polacy zmierzą się z Bośniakami po raz drugi podczas tego zgrupowania. 25 września w Warszawie był remis 0-0, a trener Jan Urban nie jest zachwycony stanem murawy w Zenicy.
1: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie.
21: Zobaczymy, czy będzie to miało przełożenie na jutrzejsze spotkanie. Początek meczu Bośnia i Hercegowina Polska w Zenicy jutro o godzinie 20:45.
7: Nocą aż do 9 rano w całym regionie możliwe gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Temperatura teraz około 10 stopni, spadnie do 8. Jutro po porannych mgłach sporo słońca, zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą do 19 stopni, a na zachodzie i południu województwa do 20.

Za nami kilka minut po godzinie 22, a to najlepszy moment, by rozpocząć audycję z klasyką w tle. Kłaniam się Państwu, Patrycja Pawłowicz, dobry wieczór. Przed nami bardzo muzyczne spotkanie, odrobinę jubileuszowe. Świętujemy na kilku frontach. Za nami Międzynarodowy Dzień Muzyki, który przypadał na 1 października. W najlepsze trwają urodziny Radia Łódź, a audycja z klasyką w tle skończyła właśnie 3 lata. Z tej potrójnej okazji przygotowałam dla Państwa takie trochę the best of. Przypomnimy utwory, które przez ten czas brzmiały u nas najpiękniej.

Za nami Tico Tico, popularny brazylijski standard opowiadający o małym, żarłocznym ptaszku wyjadającym ziarno z pola. Tym razem wyfrunął spod palców włoskiego kwartetu gitarowego 40 Fingers. Nie zwalniamy tempa, zostajemy w tanecznych rytmach. Przed nami kompozycja Jana Sebastiana Bacha. Będzie to preludium C-dur, to samo, które otwiera pierwszy zeszyt Das Wolkenpriester Klavier, ale w karaibskiej odsłonie. Za pełną słońca aranżację odpowiada amerykański pianista Joachim Horsley.

Rumba Prelude Joachim Horsley i fortepian wykorzystywany tutaj także perkusyjnie. A teraz aranżacja, do której wracam dziś chętnie, bo jest po prostu piękna. Będzie to piosenka z repertuaru grupy Coldplay, Fix You, przeniesiona w zupełnie inny, szlachetny wymiar. Zaśpiewają tegoroczni zdobywcy Fryderyka polski oktet wokalny Art and Voices, który połączył tutaj siły z wyjątkowym gościem, Paulem Feniksem, pięknym głosem, niepowtarzalnym tenorem i wieloletnim członkiem legendarnej formacji The King's Singers.

Fix You, a cappella, utwór zespołu Coldplay, zaśpiewał dla Państwa polski zespół Art and Voices. A teraz pora na muzyczny zwrot akcji i zupełną zmianę energii. Już za chwilę Savcho Free, kompozycja głęboko zakorzeniona w tradycji bałkańskiej, pełna nieparzystych, specyficznie połamanych rytmów, zawrotnego tempa i tej niesamowitej folkowej radości. To muzyka, która pulsuje życiem, wręcz kipi od emocji.

Nemanja Radulowicz w bałkańskiej kompozycji Savco Free. Po tak szalonym tempie czas wziąć głęboki oddech i powrócić do kompozytora, który dzisiejszego wieczoru już u nas gościł, do Jana Sebastiana Bacha. Bacha, który w codziennej swojej pracy był absolutnym mistrzem muzycznego recyklingu. Zdarzało mu się pożyczać i przerabiać swoje kompozycje. Doskonałym tego przykładem jest przepiękne, słynne adagio z piątego koncertu klawesynowego F-moll. Ta niespieszna melodia narodziła się najprawdopodobniej lata wcześniej jako zaginiony koncert na obój. Następnie Bach wykorzystał ją jako wstęp do jednej ze swoich kantat, noszącej dość ponury tytuł Stoję już jedną nogą w grobie. Taka historia. Zatem już za chwilę adagio Bacha, ale nie na klawesynie, ani nie na oboju, a w aranżacji, co jak wiem niektórych z Państwa ucieszy, na akordeon i orkiestrę.

Jan Sebastian Bach i Adagio z piątego koncertu klawesynowego tutaj na akordeonie Gwen Cresens z Towarzyszeniem Orkiestry Boho Strings. A teraz jeden z powrotów tak zwanych The Best of audycji z klasyką w tle, utwór Isaaca Albeniza, wspaniałego hiszpańskiego kompozytora, który jako jeden z pierwszych tak pięknie i odważnie wprowadził rdzenny iberyjski folklor na wielkie sale koncertowe. Jego najsłynniejsza kompozycja to oczywiście Asturias, którą kompozytor napisał na fortepian, ale skonstruował tak, by dźwięki naśladowały technikę gry na gitarze flamenco. Nic więc dziwnego, że z czasem to właśnie gitarowe transkrypcje zawojowały świat. My dziś sięgniemy po zupełnie inną aranżację. W roli instrumentu solowego wystąpi tu bowiem ludzki głos, zaśpiewa Yon Sun Na. Dum-dum.

Jon Sunna i Asturias. A teraz zgodnie z zapowiedzią czas na konkurs. Mam dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert symfoniczny Filharmonii Łódzkiej, który odbędzie się w piątek 23 października. Wydarzenie zatytułowane Z nurtem rzeki żółtej i będzie to wieczór pełen muzycznych niespodzianek. W programie Mozart, Rachmaninow oraz wielka rzadkość – koncert fortepianowy Rzeka Żółta autorstwa chińskiego kompozytora Xiana Xinghaya. Partię solową wykona znakomity pianista Hayao Zhang, którego nagrania mogą Państwo kojarzyć m.in. z kultowego serialu Dom z papieru. Za pulpitem dyrygenckim stanie Zhen Changfu, a towarzyszyć im będzie oczywiście Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej. Jak Państwo słyszą, zapowiada się wspaniale. Aby zdobyć jedno zaproszeń na ten wyjątkowy wieczór, trzeba jednak poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Tytuł koncertu – Rzeka Żółta. O którą rzekę chodzi? Na Państwa odpowiedzi czekam pod mailem p.pawlowicz@radiolot.pl.

Za nami kompozycja Antonio Vivaldiego, La Folia na Shengu. Grał Wu Wei. Zostajemy w kręgu muzyki, w której krew krąży, przy której krew krąży nieco szybciej, ale zmieniamy kontynent. Przenosimy się teraz do Argentyny, a dokładnie do Buenos Aires. To właśnie tam Astor Piazzolla stworzył absolutnie nowatorską formę tango operite, zatytułowaną Maria de Buenos Aires. Tytułowa Maria to postać niezwykle symboliczna, wręcz uosobienie samego tanga, pełna skrajności. Jej najsłynniejsza aria zaczyna się od słów Yo soy Maria, czyli jestem Maria. I to manifest silnej, niezależnej kobiety, która twardo stąpa po ziemi. Dziś przypomnimy sobie tę znakomitą kompozycję w doskonałym wykonaniu zespołu Cuadro Nuevo.

kompozycja Astora Piazzolli, Yo Soy Maria i zespół Quadro Nuevo. Zmieniamy nastrój, już za chwilę nowość na naszej antenie, kompozycja brazylijskiego gitarzysty Sergio Assada. W swojej najnowszej piątej suicie brazylijskiej kompozytor bierze na warsztat tradycyjne formy takie jak xote czy foro. Co jednak najciekawsze, w tę kołyszącą folkową narrację Assad z ogromnym wdziękiem wplata bezpośrednie cytaty z twórczości George'a Gershwina. Tę muzyczną fuzję zagra dla Państwa dziś Trio in Uno.

Sotte, Gershwin, No Foro i Trio in Uno. A teraz pora na nieco inny klasyk, czyli legendarny przebój grupy Queen, Don't Stop Me Now. Co ciekawe, tuż po premierze piosenka wcale nie była największym hitem zespołu, a swój kultowy status zyskała dopiero z czasem. Dziś ten wulkan energii zabrzmi w wersji bez wokalu, za to z potężną dawką instrumentarnej brawury. Będzie to też jeden z powrotów.

Don't Stop Me Now na kwartet smyczkowy. A teraz sięgamy po muzykę Domenico Scarlattiego, włoskiego kompozytora epoki baroku. Scarlatti przeszedł do historii przede wszystkim jako twórca ponad 500 wspaniałych sonat. Oryginalnie komponował je z myślą o klawesynie, dbając o niesamowitą precyzję, no i elegancję każdego dźwięku. Dziś jednak klawesynu nie usłyszymy. Za moment barokowe dzieło zamieni się w międzygatunkowy dialog. Przy fortepianie zasiądzie bowiem legenda Ciccoria, a towarzyszyć mu będzie wirtuoz instrumentu, który z europejską muzyką dawną kojarzy się niezwykle rzadko. Amerykański mistrz banjo Bela Fleck.

Sonata Scarlattiego w wykonaniu duetu Coria i Fleck. Czas na kolejny muzyczny powrót, bo dziś w klasyce takie The Best Of przenosimy się w klimat Bliskiego Wschodu. W podróż zabiorą nas The Ayoub Sisters, znakomite szkocko-egipskie siostry grające na skrzypcach i wiolonczeli. Dziewczyny łączą klasyczną tradycję z muzyką swoich korzeni. No a w nagraniu, które już za chwilę do duetu dołączy, legenda, brytyjska grupa The Swingles.

Fatma i duet The Ayoub Sisters. To już tak na zakończenie pierwszej części naszego spotkania, które klasycznie potrwa do północy, a zakończymy je pozytywną nutą, kompozycją Bobiego McFerrina Don't Worry, Be Happy, ale w wersji instrumentalnej. Ponownie dziś Quadro Nuevo.

0: z klasyką w tle.
1: Ponowne dobry wieczór. Przy mikrofonie przypomnę tylko Patrycja Pawłowicz. Z ogromną przyjemnością wracam do Państwa w drugiej części audycji z klasyką w tle na falach Radia Łódź. Przed nami kolejna godzina wspólnej podróży przez dźwięki i melodie, które koją, innym razem pobudzają, ale zawsze intrygują. Zostaniemy w tym wyjątkowym nastroju jeszcze do północy. Drugą godzinę zaczniemy od Beethovena.

Za nami energiczny początek drugiej części Joachim Horsley, Beethoven in Havana. Tymczasem zmieniamy nastrój, przenosimy się prosto do odległej galaktyki. Z pewnością każdy z Państwa pamięta kultową scenę w barze Mos z czwartego epizodu Gwiezdnych Wojen, w której kosmiczny zespół wygrywa niezwykle chwytliwy, swingujący temat. Ten słynny utwór skomponowany został oczywiście przez Johna Williamsa, doczekał się też wielu interpretacji. My posłuchamy go dziś na fortepian i harfę.

Cantina Band w wersji live przy fortepianie Hiromi, no a obok kolumbijski harfista Edmar Castaneda. Pozostajemy przy filmie, ale zmieniamy teraz nastrój, przenosimy się na ekrany dawnych kin, by spotkać się z artystą, którego wszyscy doskonale znamy. Charlie Chaplin kojarzy nam się z melonikiem, zgrabną laseczką i no, niekwestionowanym geniuszem komedii z epoki kina niemego. Rzadziej jednak pamiętamy o tym, że był on również niezwykle wrażliwym kompozytorem i choć nie uczył się w szkołach muzycznych, no i nie znał tradycyjnego zapisu nutowego, a swoje pomysły musiał po prostu nucić lub wygrywać ze słuchu współpracującym z nim aranżerom, no to miał do muzyki absolutnie wybitne wyczucie. Najlepszym tego dowodem jest główny temat napisany przez niego do legendarnego filmu Dzisiejsze czasy. Ta pełna słodko-gorzkiej melancholii kompozycja kilkanaście lat po premierze kinowej zyskała słowa i stała się nieśmiertelnym przebojem pod tytułem Smile.

Smile, kompozycja Charlie'ego Chaplina na skrzypcach Renaud Capuçon. Tymczasem za chwilę kompozycja Stanisława Moniuszki i pieśń, która jest nam wyjątkowo bliska, czyli Prząśniczka. Utwór pochodzi z trzeciego śpiewnika domowego cyklu, który kompozytor stworzył, aby w czasach zaborów podtrzymywać polską mowę i tradycję poprzez wspólne domowe muzykowanie. Prząśniczka doczekała się niezliczonych interpretacji, jednak ta, która zabrzmi za moment, ma zupełnie inny charakter. Posłuchamy jej w opracowaniu Marii Pomianowskiej.

Krząśniczka, Maria Pomianowska i Przyjaciele. A teraz ragtime, nietypowy, bo inspirowany twórczością Wolfganga Amadeusza Mozarta. Już za chwilę jego słynne Rondo alla Turca, znane powszechnie jako marsz turecki w oryginale. Kompozycja miała naśladować głośne i modne ówcześnie w Europie tureckie kapele wojskowe pełne bębnów i talerzy. Dziś utworu posłuchamy w nieco innej odsłonie, bo będzie to ragtime.

Rondo alla Turca, kompozycja Mozarta ubrana w amerykański ragtime. Drodzy Państwo, dziś w klasyce mamy małe święto. Audycja ze mną w roli prowadzącej jest już trzeci rok na antenie Radia Łódź, wcześniej pod nazwą Klasyka Muzyki. Słuchamy więc dziś kompozycji, które w dużej mierze pojawiły się już wcześniej w programie i spotkały się z Państwa miłym odzewem. No to teraz nie może zabraknąć znakomitego akordeonisty Ryszarda Galliano.

Ryszard Galliano i Tangaria. Nie zwalniamy tempa, bo już za moment spotkanie czterech absolutnie wspaniałych artystów. Do wspólnego grania zasiądą teraz legendy. Wiolonczelista Yo-Yo Ma, fenomenalny kontrabasista Edgar Meyer, mistrz mandoliny Chris Tilley oraz znakomity folkowy skrzypek Stuart Duncan. Z tego niezwykłego zderzenia osobowości powstał słynny projekt znany jako The Goat Road Sessions. Posłuchamy już za moment utworu Attaboy.

Atta Boy, Yo-Yo Ma, Stuart Duncan, Edgar Meyer i Chris Tilley. Czas na powrót do Europy. Przed nami muzyka Fryderyka Chopina, jego preludium E-moll. Miniatura, która trwa zaledwie około 2 minut, a niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. Nasz kompozytor pisał to preludium oczywiście z myślą o swoim ukochanym fortepianie. My posłuchamy go na akordeon w roli głównej i tutaj Felicien Brut.

Preludium e-moll Fryderyka Chopina w kameralnym wykonaniu tria pod szyldem akordeonisty Feliciana Bruta. Swoją drogą przypomina mi nieco aranżację naszego Motion Trio. Tymczasem pora na małe trzęsienie ziemi i słynny motyw losu, czyli cztery dźwięki, którymi Ludwig van Beethoven otwiera swoją piątą symfonię c-moll. I tutaj spróbujmy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby kompozytor zamiast po ulicach Wiednia przechadzał się po roztańczonych bulwarach Hawany.

Beethoven i Salsa No. 5, czyli słynny projekt łączący klasykę z muzyką kubańską. Tymczasem przenosimy się do wielkiej wrażliwości. Już za chwilę utwór Jeana Michaela Blaise'a, znakomitego francuskiego pianisty i kompozytora. Do tej pory artysta kojarzył się głównie z miniaturami na fortepian solowy, no a w najnowszym projekcie poczuł potrzebę otworzenia swojego muzycznego świata na zupełnie nowe barwy, no i zaprosił do współpracy muzyków grających na instrumentach smyczkowych i dętych. Owocem tego dialogu jest kompozycja, która już za moment będzie to Carnavalito.

Carnavalito z najnowszej płyty Jeana Michela Blaise'a. Mirador. Będziemy jeszcze do niej wracać w kolejnych programach. Tymczasem, no, pora się pożegnać. Było mi bardzo miło spędzić z Państwem kolejny niedzielny wieczór. Patrycja Pawłowicz za konsoletą, Zosia Starosta. Dziękujemy, życzymy spokojnej nocy, no i słyszymy się za tydzień.